Rodzinnie na początek Nocnej Polski BNDK. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami 2 godziny z polską muzyką i 2 gości, ale gości moim zdaniem niezwykle ciekawych, także proszę być z nami do godziny 4, przynajmniej z 3, a potem też jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy z pewnością na naszej antenie. Ale za chwilę Kosa, a zaraz po nim Tatiana Okupnik.

0: W nocy Polsce w Trójce Kosa. Szczerze mówiąc, człowiek wielu talentów.
1: Skoro tak mówisz, to bardzo mi miło.
0: No masz to za sobą również krótkie działania radiowe.
1: Tak, nawet nie wiem, czy takie krótkie.
0: Myślę, no nie wiem, jak długie, ale miałeś działania radiowe.
1: Mieliśmy audycję w Czeluści kiedyś. Ja i Filip Fabiański, wspólnik.
0: I w Czwórce mieliście, tak?
1: Tak, w Czóreczce. I to trwało, myślę, że ponad rok. O ile dobrze pamiętam.
0: To kawałek czasu.
1: To już było dawno.
0: Nie Trójka, dlatego nie do końca wiedziałem, ile to trwało.
1: No wiem.
0: No ale doświadczenie radiowe masz, muzyczne też. Jak posłuchałem sobie Czeluści, pomyślałem sobie, co ma to czegoś wspólnego z Kosą, który teraz nagrał Mozaikę?
1: No, myślę, że ładunek emocjonalny zawarty w muzyce. Po prostu. Zawsze jest to oparte na impulsach. Czy to jest muzyka elektroniczna, czy to jest muzyka liryczna, czy to jest bardziej melodyjne, czy to jest bardziej klubowe, czy to jest bardziej rapowe, czy takie popowe, śpiewowe. Zawsze musi się opierać na silnych emocjach, przynajmniej u mnie.
0: Fakt, że ta energia jest taka w tym, co robiliście w Czeluści, że właściwie wciska w fotel słuchacza.
1: Taki był zamysł zawsze.
0: Brakowało jeszcze tylko tam chórów gregoriańskich.
1: Bywały. Oczywiście nie nagrywane przez nas, zawsze tam samplowaliśmy jakieś
0: mówię
1: takie...
0: Mówię o tym utworze.
1: A, mówisz o tym. No tak, no to można powiedzieć, że bardzo blisko trafiłeś.
0: To powiemy teraz o tym, co się dzieje w tej chwili u ciebie, ale posłuchajmy najpierw utworu, bo żebyśmy nie mówili po prostu o czymś, czego słuchacze jeszcze być może nie słyszeli.
1: Okej.

0: Kosa, mozaika, ale kosa nie tylko sam, wraz z gośćmi, jak zwykle zresztą.
1: Kłaniam się.
0: Ktoś tam był poza tobą.
1: Z gośćmi, producentami, tak, i gitarzystami, z Janem Kobiałką, z Piotrkiem Lewandowskim, z Konradem Malickim.
0: Tych kos jest troszkę więcej na polskim rynku, bo jeszcze był kosa, który razem z Biszem śpiewał.
1: Produkował.
0: Produkował.
1: Produkował, tak.
0: A to
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: Byłeś ty.
1: Nie, to nie byłem ja. Czasami ludzie właśnie myślą, że to ja, bo gdzieś tam byłem omylnie podpięty kiedyś.
0: Inne imię macie, także to zauważyłem, że to nie ty.
1: Na Spotify, tak, ale no tego kosę znam, innych kos już nie znam.
0: Jeszcze był święty pamięci Janusz Kosiński tu w Trójce.
1: Właśnie wiem. Tak. Tak. Właśnie szukałem kiedyś też info o różnych kosach i pamiętam, że u was też był, także...
0: Zmieniłeś troszkę styl, zmieniłeś troszkę sposób myślenia o muzyce, bo to jest zupełnie inne od tego, co było wcześniej. Mało tego, to może zagrać każde radio. Poprzednie utworów twoich solowych raczej radia się nie dotykały.
1: Wiesz, to zdarzało się, że gdzieś mnie zagrali, ale to było...
0: No ale dużo pikowania trzeba było wstawiać.
1: Trzeba było pikować, tak. może nie aż tak, że cały czas było takie pikowanie, Pikachu, pikana, może aż tak nie. Natomiast tak. No teraz staram się po prostu jakoś okiełznać też tę lirykę. Ja uważam, że po prostu zrobiłem 5 płyt tak zwanych too deep.
0: Mm-hmm. One robią wrażenie, bo tam są bardzo fajne teksty. Zresztą ten Kraków się pojawia dość często w tych tekstach twoich.
1: Tak. I one są takie bardzo... Bardzo, wiesz, bardzo od serca i takie bardzo brutalistyczna liryka, to jest, tak bym to określił, że teraz staram się bardziej...
0: Ale nie robisz tego na pokaz, bo jak słuchałem tych tekstów wtedy, to z tamtych płyt, to nie są to teksty, które napisałeś po to, żeby zaszokować troszkę towarzystwo różnymi słowami w środku i potem tekstowo nie ma. Tam każdy tekst ma kompletny sens i jakby wchodzisz w twoje życie... Twoje życie wchodzisz w tej muzyki.
1: Tak, to jest wejście po prostu z brudnymi butami do środka duszy.
0: Czy jaka będzie ta płyta twoja, na którą pracujesz?
1: Ta, na którą pracuję? No będzie bardziej melodyczna, jeżeli chodzi o wokal. Myślę, że będzie dużo lepiej zaśpiewana też, no bo mam wrażenie, że z albumu na album lepiej mi to wychodzi. Też zwracam uwagę na trochę inne rzeczy, na trochę inne technikalia śpiewania, czy w ogóle pisania, żeby to lepiej brzmiało. No i staram się robić to teraz tak, żeby po prostu było bardziej przystępne. Żeby ta muzyka nie była taka właśnie jak kiedyś, bo mam wrażenie, że miejscami była no zbyt toporna, albo taka zbyt in your face.
0: Ale parę milionów odsłon miałeś tam tych utworów.
1: Miałem tak. Miałem i nawet więcej pod niektórymi.
0: Kilkadziesiąt, więc,
1: tak, zdarzyło się też. Więc to też uważam za drogę. I też jestem dumny z tych rzeczy, które zrobiłem. Natomiast jak już zrobiłeś tam parę albumów w takim stylu, no to po prostu czas zrobić coś w takim troszkę jaśniejszym stylu. Trochę bardziej przystępnym muzycznie. Może takim trochę bardziej upopowionym nawet.

metrowy garaż mega drogich aut, 100-litrowy staw pełen złotych rybek, w szafie 100 wieszaków mega drogich szmat, ale to był tylko sen, zwykle chodzę w jednym tisie. Oniryczna bywa chwila, dramatycznie wtedy wstać, przekimajmy te momenty, kiedy życie krzyczy do nas kurwa ma.

0: Łagodniejsza wersja, wersja z Lindą.
1: Tak jest.
0: Ale nie Bogusławem.
1: No właśnie nie. Bardzo, bardzo chętnie nagram kiedyś z Bogusiem, jeżeli byłaby taka opcja. Albo zaproszę go do teledysku na przykład.
0: No krakowskie świetliki nagrały także.
1: No właśnie, no właśnie. Także no może to przede mną. Miejmy nadzieję.
0: Czeluś to już jest zamknięta część twojej działalności?
1: Można tak powiedzieć. No nadal jestem przyjacielem gościa, z którym to założyłem, czyli Filipa, pseudonim Jutro. Natomiast no teraz już jestem zaangażowany artystycznie w swoje rzeczy stricte i nie działam w Czeluści tak na co dzień. Ale zawsze serduszkiem oczywiście jestem i zawsze jest to też moje dziecko.
0: Była Linda, czyli rozumiem, że jako producent i współautor innych utworów dla innych artystów również się udzielasz.
1: Zdarzyło mi się, tak. Zdarzyło mi się. Tutaj akurat z Lindą byłem jako wokalista i nie udzielałem się jakoś produkcyjnie. Ale tak, tak. Zdarzało mi się produkować też różnego rodzaju rzeczy.
0: To wszystko było związane gdzieś tam z rapem?
1: Zazwyczaj tak. Zazwyczaj tak.
0: Jakieś nazwiska, imiona?
1: Kukon, BDS, Lanek.
0: No to nieźle. No. No górna półka.
1: No, można tak. No tak.
0: Tak jak ty.
1: Bardzo miło, jeżeli tak myślisz. Ja zawsze mam problem z uznaniem się za górną półkę albo jakąś ogólnie, powiedzmy, topową postać.
0: Jak to różni mówią, liczby mówią same za siebie.
1: No właśnie, no właśnie. U mnie jest różnie z tymi liczbami. Czasami mi się coś naprawdę uda. Czasami mi się nie uda, czasami jest średnio, ale fajnie, że mam też za sobą momenty, które naprawdę siadły i było dobrze, było grubo.
0: To może Czeluś na koniec jeszcze jedna.
1: Proszę uprzejmie.
0: A sądzisz, że w którą stronę poza tym rozdziałem, na którym pracujesz w tej chwili, bo sam powiedziałeś, że to co robisz teraz, to już jest troszkę czymś, o czym nie chcesz zapomnieć, tylko że pewnie masz w głowie jakieś tam inne pomysły już.
1: Ja mam cały czas dużo pomysłów i chciałbym połączyć właśnie jakieś takie brzmienie popowe z czymś też takim mocno z pazurem, z czymś mocnym basem, czyli zrobić taką hybrydę, taki hyperpop, może też myślę o tym. No ale póki co chcę się zająć piosenkami, po prostu robić przyjemne piosenki, bo według mnie to jest najtrudniejsze.
0: Czekamy na kolejny w takim razie i ta mroczna czeluść nas może nie pochłonie, ale z nami przez chwilę zostanie jeszcze.
1: Proszę bardzo.
0: Kosta, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.

0: czeluść jednak nas nie pochłonęła. Kosa wraz z nami ciągle w studiu, ale ta czeluść mogła cię pochłonąć. Powiedz troszkę o Mozaice, tak już troszkę bardziej osobiście, bo właściwie prześlizgnęliśmy się troszkę tylko wokół tego utworu. Ten tekst, ja nie lubię analizy tekstu, ale z tego co wiem, to był to kawałek twojego życia, ważny.
1: Tak, wiesz co, nie musimy analizować tekstu, ale sam fakt tego, że jest taki kawałek ku pokrzepieniu serc, o tym, że zawsze wszystko się może jeszcze ułożyć. Że zawsze można wrócić do gry i cokolwiek się nie stanie, to popękane serce można jeszcze ułożyć, posklejać w nową mozaikę. No i jest to po prostu autobiograficzny temat. No, miałem sporo przejść osobistych od śmierci ojca przez rozstanie, przez ciężkie też sytuacje zdrowotne, gdzie ledwo przeżyłem. Historia gruba, taka trochę jak z filmu. Gdzie sam dojechałem na SOR, lekarze tam zrobili mi badania, powiedzieli, że muszę jechać do Krakowa. Byłem na Podhalu wtedy, no i gość mi powiedział, że nie ma szans, żebym przeżył w ogóle tę podróż i że muszę sobie pozałatwiać wszystkie rzeczy na telefonie i tak dalej, więc ja tam na tym telefonie dzwoniłem o prawa różne do muzyki i tak dalej, załatwiałem wszystko, byłem po prostu pogodzony ze śmiercią, ale mimo wszystko wierzyłem też w to, że to się nie stanie. No i o to w tym chodzi też w tej liryce, żeby po prostu zawsze być pełnym nadziei, żeby zawsze po prostu wierzyć w to, że będzie git.
0: Ale powiem ci szczerze, że jestem w szoku, no bo gdyby miał usłyszał diagnozę od lekarza, a miałem taki przypadek z moim przyjacielem, który usłyszał taką diagnozę od lekarza i on tego nie przeżył. Bo on już uwierzył temu lekarzowi.
1: No właśnie.
0: Tobie udało się z tego wszystkiego podnieść, tak. Co jest przeżyciem no, niezwykle ważnym, no bo to facet mówi ci, to pan pozałatwia swoje sprawy, a ty myślisz, ale właściwie to po co, przez chwilę mnie nie będzie.
1: No nie, ja właśnie miałem zupełnie inne podejście, przede wszystkim w ogóle mu nie uwierzyłem, tylko uznałem, że nie wiem też czemu to zrobił, może to był jakiś taki zabieg, żeby mnie utrzymać na przykład w jakimś takim buście adrenaliny czy czymś.
0: A to, takie słowo nie utrzymują prawie nikogo w takim czymś.
1: No nie wiem. Było to ciekawe. Było to ciekawy zabieg z jego strony, natomiast no, nie uwierzyłem mu absolutnie. No i zacząłem załatwiać te sprawy w tej

0: karetce i dużo mi zeszło z tymi sprawami, ledwo ten telefon otrzymałem. I pozałatwiałem i finalnie tam zrobili mi operację, jaką mieli zrobić, wszystko się ułożyło, także...
1: Czyli zdążyłeś tą karetką, jak spływać na miejsce?
0: Zdążyłem. Na szczęście nic się nie stało po drodze, a mogło się stać, bo to były takie delikatne uszkodzenia.
1: Czyli prawda jest jednak, że ta siła, chęć do życia powoduje cuda.
0: Absolutnie tak. Absolutnie tak.
1: Stąd taka zmiana u ciebie w twoim myśleniu o muzyce, bo przypuszczam, że wtedy ci się musiało gdzieś tam te klepki poprzestawiać musiały bardzo mocno w głowie.
0: Tak. Jak najbardziej. No też naukowo jest udowodnione, że to, że wierzysz w to, że coś się uda, podnosi ci stan dopaminy i noradrenaliny, więc po prostu jesteś w stanie się też podleczyć.
1: Troszkę zatkało mnie, szczerze mówiąc, z tym, co powiedziałeś, no, ale to fakt, że...
0: No mnie też.
1: Że fajnie, że wydźwignąłeś się i potrafiłeś się o tym wszystkich zaśpiewać w sposób otwarty, ale nie dołujący. Mhm. Ja taki miałem przypadek, ostatnio rozmawiałem z artystką, która napisała piosenkę, bo też zmarł jej przyjaciel i ta piosenka jest taka strasznie smutna. I myślę sobie, po co ci ludzie piszą smutne piosenki? Przecież tego człowieka, który nie ma, on tego nie usłyszy. Katujemy się sami siebie.
0: No tak.
1: Bo
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Niczemu nie służy. Po co masz się katować?
0: No czasem też jest taka potrzeba, żeby się jeszcze bardziej zdołować, tak mi się wydaje. Ja też mam dużo smutnych piosenek z wcześniejszych płyt i myślę sobie, że to jest po prostu takie autoterapeutyczne wtedy. Że tak naprawdę właśnie takie melancholijne rzeczy, takie jak właśnie ta mozaika, to już jest takie bardziej, powiedzmy, wesołe, ale jednak z taką nutką goryczy, czy takiej smaku łez, ale mimo wszystko jest to takie bardziej słuchalne, a tamte rzeczy stricte smutne są takie, żeby właśnie chyba się oswoić, pogodzić jakoś z tym smutkiem i jeszcze wyrzucić go z siebie, może o to chodzi.
1: Ile utworów jest gotowych na płytę?
0: 7.
1: Czyli właściwie jeszcze ze 2-3 i będzie gotowe?
0: No, myślę, że z 5 jeszcze. Zobaczymy. A może będzie długi album. Oldschoolowy, nie będzie 20 roków, zobaczymy. Nie wiem, zawsze mi się marzył też taki album. Kiedyś zrobiłem taki album Balance, on był dość długi. Nie miał chyba 20 kawałków, ale nie pamiętam niestety już teraz. W każdym razie dla mnie też są fajne takie dłuższe produkcje.
1: Czy każda płyta to jest taki jakby pisany przez ciebie pamiętnik, rozdział twojego życia?
0: Absolutnie. Ta muzyka to pamiętnik.
1: Tak jak poprzednie.
0: Tak jest. Zawsze jest to dla mnie pamiętnik i zawsze jest to wrzucenie po prostu na podkład muzyczny, czy w samą muzykę tego, co się przeżyło. Autobiograficzne, takie alikwoty emocjonalne.
1: Ile czasu musi odczekać taki tekst napisany przez ciebie, żebyś mógł go z lżejszym sercem i głosem zaśpiewać?
0: Różnie. Czasami jest to do zrobienia od razu, a czasami są to tygodnie. Ale staram się, ja zawsze też sam się nagrywam, to znaczy nagrywałem zazwyczaj. Jak robiłem wcześniejsze rzeczy, to sam produkowałem, sam się nagrywałem, sam się realizowałem. I ogólnie, wiesz, w trakcie pisania też już wszystko nagrywałem, żeby mieć takie szkice wokalne i no wtedy się człowiek oswaja z tym. I już później, jak się na przykład nagrywa to na czysto, no to już jakoś to idzie. Ale oczywiście bywa tak, że się nagrywa przez łzy.
1: Powiedziałeś, że do tej pory sam się nagrywałeś i sam produkowałeś, czyli ktoś z tobą będzie na tej płycie?
0: Wiesz co, no teraz staram się otworzyć.
1: Poza tymi oczywiście gośćmi, których wymieniliśmy przy okazji tego utworu.
0: Staram się ogólnie otworzyć i też wchodzić z ludźmi do studio i nagrywać coś na przykład od zera, bo ja zawsze właśnie sam wszystko byłem takim z 8 sam 8. No i teraz myślę, że to jest idealny czas na to, żeby się otworzyć na ludzi też. Że właśnie ta przerwa, którą miałem, taka dołowo-depresyjna i taka samotnicza, myślę, że już zrobiła swoje i po prostu trzeba się otworzyć na ludzi, na możliwości i na współpracę właśnie artystyczno-wokalno-liryczną.
1: Kiedy pełne otwarcie na publiczność, czyli kiedy płyta ma szansę się ukazać?
0: Ciężko mi powiedzieć. Na razie uderzamy singlami i będą publikacje... Pewnie co 6 tygodni i zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że jak najszybciej.
1: Czekamy w takim razie na kolejny utwór. Kosa, dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie.

0: To ten okuwnik w trójkowym studiu. To nie będzie historia pewnej płyty do końca. To od siebie do mnie. Historia tej płyty dopiero się tworzy tak naprawdę, bo album jest z nami do paru właściwie tygodni tak naprawdę.
1: Tak, od 26 czerwca.
0: Mhm. Posłuchałem tej płyty z olbrzymią przyjemnością. Pomyślałem sobie, to jest ta Tatiana Okuwnik, na którą ja czekałem. Taka, która już ma, że tak się wyrażę, wszystkich w nosie. Ona zrobiła płytę taką, jaką chciała zrobić i zrobiła ją dla siebie. I jeśli ktoś ją pokocha, to będzie szczęśliwa.
1: Oj, to prawda. Super, że masz takie odczucia, bo właśnie to mi przyświecało, kiedy weszłam do studia w Radio Łódź, do studia imienia
0: Henryka
1: Dybicha z Marcinem Borsem, z producentem płyty, to były pierwsze słowa, które powiedziałam, że ja bym chciała, żeby nie myśleć o nikim, nie myśleć, że muszę komukolwiek cokolwiek udowadniać, tylko po prostu stworzyć album, który przekaże emocje i opowie jakąś historię.
0: Ta historia troszkę taka dekadencka, że tak się wyrażę, w utworze, który był przed momentem, no bo wojna w Ukrainie, to wszystko zmieniło naszą perspektywę myślenia o sobie i o życiu generalnie.
1: No czujemy ten niepokój, chyba większość z nas, w związku z tą geopolityczną sytuacją. I pomimo tego, że ja na przykład tyle lat pracowałam, miałam dość długą przerwę od śpiewania, w związku z tym, że macierzyństwo po drodze się przytrafiło i
0: housewife.
1: I pojawiły się moje dzieci na świecie, to ja trochę świadomie, nawet nie trochę, tylko świadomie podjęłam decyzję, że w

wycofam się z rynku, z odśpiewania, odejdę na chwilę, żeby skupić się na tych moich paszczakach kochanych, ale zakładałam, że przerwa będzie krótsza. Natomiast wyciągnęłam taki los, który spowodował, że musiałam po prostu dłużej do siebie dochodzić i nie byłam w stanie wrócić po jakiejś tam krótkiej przerwie, tylko

0: zaczęłam myśleć pozytywnie i mogłam wrócić, ale i potrzebowałam farmakologii, bo ja parę razy wspominam, że pojawiła się i depresja w ciąży, i poporodowa, i komplikacje poporodowe, i też musiałam po prostu przejść przez operację, dojść do siebie i dopiero po jakimś czasie mogłam się budować. I jak już się zbudowałam i fizis i psyche były w super miejscu, nagle zaczęła się ta sytuacja pogarszać dookoła naszego kraju i ja sobie pomyślałam, kurczę, to jest tak, ja tyle się napracowałam. Znaczy, wiesz co, trochę jestem wkurzona, bo oczywiście nie wiem, no nie mamy wpływu na tę sytuację, ale ten niepokój się czuje. Ja go czuję nie tylko ze względu na siebie oczywiście, przede wszystkim ze względu na przyszłość moich dzieciaków i chciałabym skupiać się na tych pozytywnych aspektach życia i ja próbuję to robić, każdy ma jakieś swoje metody. Wiesz, ja słucham muzyki. Naprawdę, ja potrzebuję, żeby się odciąć od bodźców. Ja muszę bardzo głośno słuchać muzyki, szczególnie kiedy dzieci są w szkole i sprzątam, czy gotuję, to po prostu odpalam sobie muzykę bardzo głośno i tańczę, bo ja widzę, że kiedy ja z ciała wyrzucę te wszystkie napięcia, jest mi trochę łatwiej, ale to ciągle gdzieś noszę, taki plecak. Stąd ten utwór Daj to głośniej. Trochę zagłuszenie tych obaw. Takie dosłowne zagłuszenie, bo ja naprawdę muszę sobie odpalić głośno albo w aucie, albo w domu muzykę, żeby troszeczkę się tak, wiesz, zrelaksować.
1: Powiem ci, że miałem takie dziwne skojarzenie słuchając tej płyty, bo ta artystka, o której wspomnę, już nie żyje. Natomiast myślę, że gdyby żyła, to by wykonała do ciebie telefon i powiedziała: daj mi namiar na tego faceta, bo on musi mi nagrać płytę. Ja mówię o Amy Winehouse.
0: No, Marcin Borz rzeczywiście daje radę. Znaczy, ja powiem szczerze, że to była przecudna współpraca, dlatego że ja oczywiście wiedziałam, że Marcin jest wyjątkowy, jeśli chodzi o wyciąganie brzmień z gitar, z różnych instrumentów, zakładanie przetworników, takie nietypowe rozwiązania. Ja wiedziałam, że on w tym jest dobry, natomiast nie wiedziałam przecież, jak ta nasza współpraca będzie wyglądała i jak się potoczy. I podczas pierwszego spotkania, kiedy ja powiedziałam, o co mi chodzi, i kiedy pokazałam mu referencję, puściłam parę utworów innych wykonawców pod kątem brzmienia, żeby wyłapał, o co mi chodzi, to ja wiedziałam, że będzie fajnie. Natomiast powiem szczerze, że efekt przerósł moje oczekiwania, dlatego że wybrałam się z nim w taką podróż, gdzie wiedziałam, że mogłam rozsznurować w gorset, z którym byłam wiele lat kojarzona, ten sceniczny. Pozwoliłam sobie na większą wolność w śpiewaniu i niby ja przyszłam z takim zamysłem do studia. Natomiast na pewno Marcin potrafi naciskać takie przyciski, uwaga, bez wcale wykonywania tego ruchu palcem, bo on to robi w jakiś taki sposób, po prostu parę rozmów, parę spojrzeń i właściwie kiedy realizowaliśmy nagrania, to on za dużo nie mówił. To były małe, krótkie jakieś tam zdania, które do mnie trafiały. I na pewno ma klucz do Marioli, bo tak na mnie mówią moi muzycy, Tatiana alias Mariola, także wiedział, jaką atmosferę w studio stworzyć, żebym mogła popłynąć i też nie bać się, nie myśleć o tym właśnie, co ktoś pomyśli, co ktoś powie. I to było cudne. A ta płyta też była nagrywana na setkę. Ja wiem, że trójkowi słuchacze raczej wiedzą, co to jest, ale może trafi się ktoś, kto pomyśli, że to alkohol, ale nie, muzycy po prostu symultanicznie nagrywali dźwięki.
1: Setki nie można, bo to techniczny alkohol jest jakby coś.
0: Także to też chodziło mi o to, żeby ta płyta była brudna i pokazywała to, co się w życiu dzieje, czyli jest taka sinusoida, która nie jest wygładzona, nie jest instagramowa, nie jest przypudrowana i różowa. Tylko pojawia się zgrzytnie wygoda u każdego z nas. I wiedziałam, że to nagrywanie na setkę też da nam taki podkreślony czynnik ludzki, który czasami powoduje, że nie ma tego AI-owego idealnego odbioru, a pojawiają się, może to nie chodzi o fałsze, ale chodzi o pewne przesunięcia nawet, jak muzycy grają i wtedy czuć, że to jest po prostu prawdziwe. Myślę, że takie jedno słowo to jest prawdziwe, tak.
1: To ja rozmawiałam niedawno z Sargisem, który jest Ormianinem. I on powiedział, że na swojej płycie ma utwór, który jest utworem ludowym tamtejszym. I że powinien być zagrany na instrumencie tam, który jest dokładnie do tego kraju przywiązany. I choć są wirtuozi polscy, którzy grają świetnie na tym instrumencie, to żaden z nich nie ma duszy, którą wydobędzie z tego instrumentu. Z ciebie Borz wydobył duszę, jakiej nikomu się nigdy nie udało.
0: Mnie się wydaje, że to też, ja ciągle w wywiadach podkreślam, że czynnikiem, który definiuje tę płytę, jest czas, który upłynął. od momentu, kiedy stałam się mamą.

0: bo ta płyta nie brzmiałaby tak, gdyby nie doświadczenia, przez które przeszłam, które sobie zebrałam do swojego plecaka życiowego. I ja musiałam sobie, i też otwarcie o tym mówię, naprawdę na nowo się poskładać, bo coś, co konotujemy ze szczęściem totalnym, czyli macierzyństwo, potrafi zaskoczyć tymi barwami też ciemniejszymi. Pomimo tego, że wydawałoby się z zewnątrz, bo my lubimy tak z zewnątrz oceniać, prawda? Ona ma przecież cudownie, ma dom, ma dzieci zdrowe, czyli uśmiech powinien być non-stop. I oczywiście, kiedy pojawiły się na świecie moje dzieci, to ja w nich się zakochałam i szczęście pojawiło się w kontekście tego, że są cudne, zdrowe i po prostu jestem w nich zakochana. Natomiast ja jako Tatiana nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Trochę się rozpadłam. Nie umiałam się zdefiniować. W związku na przykład z depresją i komplikacjami poporodowymi, które były naprawdę dość mocne i borykałam się z nimi ponad 3 lata, bo nie uzyskałam pomocy u specjalistów. To też trwało po prostu. Ja straciłam kontakt z muzyką, z weną, bo mój organizm pewno musiał się wtedy skupić na tym takim przeżywaniu każdego dnia po prostu. I na, mówię, ja, to jest brzydkie słowo, ogarnianiu domu i zaopiekowaniu się dziećmi. To wiedziałam, to był priorytet. Natomiast ten element, który dotyczył mnie, jakiegoś kontaktu ze sobą, ale też po prostu z fizjologiczną częścią mojego ciała, która przestała funkcjonować, spowodowały, że mnie zabrał ktoś ten chip muzyczny. Ja zawsze wcześniej słuchałam ciągle muzyki, była obecna w aucie, w domu, wszędzie. A ja nagle, po pierwsze, nie słuchałam, ale ja nie czułam takiej potrzeby. Wręcz miałam wstręt i ja myślałam, że ja się skończyłam jako wokalistka, jako osoba, która wcześniej pisała teksty i tworzyła muzykę i myślałam, że to mi jest zabrane. Miałam z tyłu głowy taką nadzieję, że ja kiedyś do tego wrócę. Nie wiedziałam oczywiście kiedy. I dopiero kiedy ja się poskładałam od strony fizycznej po tej operacji i po terapii, ale też po wprowadzeniu środków farmakologicznych, ja o tym też mówiłam, i stanęłam na nogi, to dopiero mój organizm powiedział: zobacz, posłuchaj, tu jest jakaś fajna muzyka. I ja pamiętam ten pierwszy wieczór, kiedy po uśpieniu dzieciaków oglądałam jakiś program, znaczy nie jakiś, tylko Jimmy'ego Fallona, i tam pojawił się artysta. Nie pamiętam, kto to był, ale pierwszy raz poczułam ciarki znowu po odsłuchaniu jakiegoś innego wykonawcy i zaczęłam szukać, co on jeszcze tworzy. I to było dla mnie tak wzruszające, bo ja przez wiele lat tego nie miałam w sobie i nagle powoli, powoli każdego dnia zaczynała się, ktoś mi ten chip z powrotem włożył. I to, co zrobił Marcin Bors, to jest ubranie tego w dźwięki i podkreślenie brudu, o który go prosiłam. Ja bym sama tego na pewno nie zrobiła, ale czas ma ogromne znaczenie, bo ta płyta nie byłaby taka, gdyby nie doświadczenia. To raz. Dwa, muzycy, którzy po pierwszym wykonaniu przeze mnie telefonu, jak zadzwoniłam do Macieja Magnowskiego, basisty mojego, po wielu latach przeszłym, Maciek, ja bym chciała coś popisać. I od razu było hasło, nie rzucał pomidorem, powiedział: dawaj do Mikołajek, spotykamy się i piszemy. No i tak się stało i właściwie podczas tej pierwszej sesji, to były dwa wieczory, napisaliśmy ponad 6 piosenek, które znalazły się na albumie. Mnie to się ulewało, mówiąc konkretnie. Natomiast gdyby nie Marcin Bors, no to nie byłoby tego, ja trochę mówię, kocham Arizonę ze Stanów Zjednoczonych, tam przez długi czas byłam i tam, jak już zaczęłam, to był też stan, w którym...
1: Zagrajmy coś.
0: Chociaż aż wiesz, chcę się dalej opowiadać, bo to było takie cudne, że spotkałam tylu ludzi cudnych na swojej drodze.
1: To jeden z tych ludzi na drodze to był Krzysztof Zalewski, który nie śpiewa wcale na tej płycie.
0: A, no właśnie.
2: Niepotrzebnie czekasz, nie przywiozę zbawienia, co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia. Coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz, nie będzie wiatru przemian. Lata miłości Hendrixa, rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz, niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta. Nawet bez imienia. Nie ma zapomnienia. Trzeba było czekać na kolejne lato, na muzykę nieba, na ulicy cicho.

0: czekać.
1: Słuchając tego głosu Krzysztofa Zalewskiego, można było mieć ciarki na całym ciele, no bo to troszkę jest horroru.
2: Takie doły.
1: Opowiedz troszkę jeszcze o tym nagrywaniu samej płyty, bo już doszłaś do siebie. Myślę, że miałaś tak dużo chęci tworzenia, że właściwie wypędzenie cię ze studia było dużym problemem.
2: To był bardzo cenny czas. Ja uwielbiam... Jak ludzie się mnie pytają, co ja najbardziej lubię w swojej pracy, to rzeczywiście ten etap, kiedy się tworzy i kiedy się jest w studio, to ja myślę, że to jest naj dla mnie. Koncerty są bardzo, bardzo blisko i to, żeby to przerobić potem, to żeby nigdy nie odgrywać tego tak, jak było na płycie, na koncertach, bo ja bym się po prostu znudziła. Uwielbiam, kiedy ten materiał żyje i jest w inny sposób podawany publiczności. Ale rzeczywiście ta kreacja, oj, pisanie tekstów, cyzelowanie melodii i to, co się dzieje między mną a muzykami, kiedy tworzymy coś i właśnie z... Czasami możesz mieć jakieś założenie,

0: pisząc utwór, że na przykład jak usiądziesz do pisania z Marcinem Borsem, albo na przykład, nie wiem, Krzysztof Zalewski będzie współtworzył ten utwór, to masz jakieś wyobrażenie. Nigdy nie wychodzi tak, jak sobie wyobrażasz, dlatego że każdy coś dodaje od siebie i to po prostu jest taka niepowtarzalna jakaś wypadkowa i ja to uwielbiam, bo to jest taka antycypacja, wiesz, co to będzie.
1: Ja mam wrażenie, że to nie było nagrywanie takie normalne, tylko ten, tam słychać dialog między wami na tej płycie.
0: Tak, no i na tym mi najbardziej zależało, żeby to było... W przypadku utworu na przykład z Krzysztofem, pomimo tego, że ja miałam core, miałam bazę tekstu, to w momencie, kiedy Krzysztof zaczął dopisywać swoje zwrotki, to ja zmieniałam swoje pod wpływem tego, co usłyszałam, bo czułam, że to można jeszcze fajniej jakoś tam ulepić. A jeśli chodzi o muzyków, to jest taki utwór na płycie Jar. Uwielbiam ten utwór.
1: Wiesz, że go ustawiłem w tej chwili?
0: Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: A nie wiedziałam. Jar jest najbardziej filmowy według mnie, jest najspokojniejszy i te, aż mam ciarki w ogóle, jak myślę sobie o nim, bo jak pisaliśmy go, to...
1: Jak ci pokażę coś, to jest takie kółko, to są te utwory, które muszę zagrać.
0: To jest wykrzyknik, dobrze, cudnie, cudnie. To wiesz, on podczas procesu twórczego był... zmiękczany jakby. Rzeczywiście jak pisałam ten utwór na początku, on był w tej szóstce, którą napisaliśmy w Mikołajkach. Ale jak weszliśmy do studia, ja jeszcze chciałam, żeby to się coś zrobiło takiego bardziej spokojnego, osadzonego z tego utworu. Żeby to nas przenosiło. Ja pisząc ten utwór myślałam o jeziorach, o latających gdzieś tam żurawiach, unoszących się gdzieś nad jeziorami, bo tam był pisany ten utwór. Ale tak naprawdę ten utwór, bo niektórzy myślą, że ja piszę o sobie, o tym powrocie na przykład do czasów młodości, kiedy byłam wolną dziewczyną. A ja pisząc ten utwór myślałam o mojej babci 90-letniej i moim sąsiedzie panu Jurku. Moja babcia jest kobietą cudną, piękną, ale życie ją doświadczyło konkretnie w różnych rewirach. I myślę sobie o tym, że ciało... I w przypadku pana Jurka, który jest niestety po dwóch udarach, i w przypadku mojej babci, która ma RZS i inne różne cholerstwa, babcia mnie ukatrupi za to, że powiedziałam to w trójce, ale ciało nie pozwala na pewne rzeczy, natomiast głowa jest ciągle młoda i gdybym była w stanie przenieść ich do tego czasu, kiedy jest wszystko przed nami, te wszystkie pierwsze razy, to bym chciała to zrobić, żeby mogli spróbować przeżyć to swoje życie, dokonując może innych wyborów, a może w niektórych przypadkach takich samych, ale z tą inną świadomością. I Jar dla mnie jest w ogóle takim jakimś, no nie wiem, on jest, no ja wiem, że on jest spójny, no, ale jest inny.
1: Posłuchajmy.

0: to mam kolejne muzyczne skojarzenie. Chyba cię nie obrażę swoją drogą, bo przywołam to skojarzenie całkiem z dobrej półki, ale był taki utwór, jest taki utwór Cassandry Wilson. Dance to the Drums Again, czy Drummer, nie pamiętam, jakoś
1: kocham
0: tak.
1: Ją.
0: Gdzie ona tam właściwie, ona jest i perkusja i tam jest dialog między nią i perkusją. Ona tym swoim niskim głosem dokładnie wchodzi między... Tylko bębny.
1: I ty myślałeś, że ja się obrażę? Jak przywołasz Cassandry Wilson, błagam cię, Tomku.
0: Wybrałem na koniec piosenkę moje puzzle, chociaż powinniśmy zagrać Toast. Toast zagram, jak już sobie pójdziesz ze studia.
1: Dobrze.
0: Bo to jest długi, ja chciałbym zagrać w pełnej wersji, tej 7-minutowej, nie singlowej. Także tak. Zagramy za chwilę puzzle. Ale opowiedz troszkę w takim razie, co poczułaś, kiedy ta płyta już wyszła? Ty chciałaś jej słuchać?
1: To jest pierwsza płyta, której chcę słuchać. Prawda jest taka, że...
0: Nie chodzi o emocje, które
1: tak,
0: są w niej.
1: Tak, tak. Ja chcę. Wiesz, że ja do niej wracam i to jest zaskakujące, bo ja jestem ADHD-owcem, który jak zrobi coś, to ja już następną rzecz, już następną chcę, już myślę, jakie projekty. To cały czas zostało, bo ja myślę i kombinuję i już wydzwaniam, ale ciągle wracam i... Ja tak muzycznie się dobrze czuję w tym materiale, że sobie puszczam tego materiału, puszczam ten materiał i myślę sobie, naprawdę uśmiecha mi się paszcza do moich muzyków i do Marcina Borsa. I sobie myślę, że kawał fajnej pracy. Ja czuję po prostu dumę, wiesz, czuję taki spokój, czuję satysfakcję. To są takie różne fajne, miłe emocje, bo wiesz, ja opowiadam o momentach ciemniejszych, ale też fajnych ze swojego życia. Natomiast no, nie będę ukrywała, że to jest jakaś skoczna, pozytywna płyta o tym, jak cudownie w życiu jest. Ale ja mam wrażenie, że po przesłuchaniu tej płyty, przynajmniej takie pierwsze opinie słyszę, że to nie jest płyta, która ma spowodować, że sinusoida, jesteś w tym dolnym punkcie sinusoidy i równia pochyła ewentualnie, tylko raczej taka dająca jednak nadzieję.
0: Jak to sinusoida wraca do góry.
1: Wraca
0: też.
1: Do góry, tak. No równia pochyła, już by nie wróciła, ale...
0: Mam taką propozycję. W związku z tym, że no, sporo porównań było jeszcze w moim wykonaniu, to ja chciałbym porównać płytę z płytą. Jeszcze jest jedna płyta, którą robi Marcin Bors jako producent, która była tak niezwykle osobistą płytą tego artysty, że ja nie mogłem się od niej odczepić. Posłuchajmy jej razem, dobrze?
1: Okay,
0: nie
1: dobra.
0: Powiem, co to jest.
1: Dobra,
0: na razie.
1: Dobrze.

0: znasz ten Borsuk. Artystę?
1: Mówię Borsuk.
0: Bors. To był Leski. Paweł Leszowski.
1: Słyszę, ja na przykład tutaj też Alabama Shakes słyszę. No jakieś, wszystkie te takie brzmienia, które powodują, że mnie ta ślina tu się zbiera w buzi, tak jakbym chciała coś zjeść. I tak się w studio u Borsa działo co trochę. Jak mi na przykład po mojej nieobecności pokazywał, co zrobił z brzmieniami. I tylko paszcza się śmiała i ta ślina.
0: To puzzle będą na koniec. Tatiana Kupnik, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

Tatiana Okupnik, zupełnie inna niż ją wcześniej znaliśmy. I teraz jeszcze jedna wielka gwiazda. Trzy utwory z czterech, jakie ostatnio opublikowała Katarzyna Nosowska. Nosowska obchodzi 30-lecie pracy solowej i robi to w wielkim stylu. Posłuchajmy trzech z czterech nagrań, jakie ostatnio otrzymaliśmy od Katarzyny.

Przegapiliśmy schyłek pokory. Z punktu widzenia wieczności to obłęd. Być epizodem w historii świata, a puszyć się jakby nie miało być końca. Jesteśmy obcy.

Jesteśmy obcy. Sobie nawzajem. Choć światłowodem. Spięci na stałe. Chętni poniżyć się dla komfortu. Z kolcem pogardy wciąż na widoku.

Serca gorętsze mają pomniki. Rozpacz stuleci nad nami głupimi. Spaliśmy głęboko, gdy podpisano zniesienie przyszłości i nie przyszło rano.

w nocnej Polsce Nosowska. Trzy nagrania, które zwiastują nową płytę artystki, płytę jubileuszową. Będzie to podobny album, bardzo osobisty, zresztą słychać to w tych trzech nagraniach. Jeśli ktoś śledzi twórczość Nosowskiej, to wie, że te piosenki mają w sobie coś naprawdę bardzo, bardzo bliskiego duszy Katarzyny Nosowskiej. Aż się boję, co będzie dalej, ale to, co mamy, moim zdaniem powoduje jeszcze większe zaciekawienie twórczością tej artystki, chociaż znam ją właściwie od samego początku działalności i solowej, czy z zespołem Hej również. Teraz będzie trochę niespodzianek. Muzyka, którą państwo być może dobrze znają, ale w zupełnie innych wersjach. Na początek grupa ONA i fragment płyty Re-Trip, czyli remiksy utworów z płyty Trip, między innymi robione przez Laibach czy KMFDM, ale także naszych artystów, producentów Tomka Bonarowskiego, świętej pamięci.

ONA z płyty Retrip. Może dzięki tej płycie właśnie Agnieszka Chylińska pomyślała sobie, żeby może jednak sięgnąć po muzykę elektroniczną, bo tej na tym krążku w wersjach zremiksowanych nie brakowało. A skoro jesteśmy przy remiksach, to teraz fragment płyty, która gdzieś ta przemknęła przez chwilę na polskim rynku. Był taki pomysł, żeby zrobić polską wersję albumu spalankowego Now, który od lat wychodzi z powodzeniem na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam się znajdują największe przeboje. Tutaj postanowiono troszkę pokombinować i zrobiono Now, nie Now, tylko Naj. I jedna z tych płyt w serii, która właściwie dość szybko umarła, to były remiksy dużych przebojów. Te remiksy, których dziś posłuchamy z tej płyty, to będą piosenki Desu, ale także Klosterkellera i zespołu T-Love. Ale to nie wszystko.

możemy użyć określenia Dessou, Klosterkeller i Tilaw inaczej. Pozostajmy na koniec jeszcze przy płycie Naj Remixy z tego albumu Edyta Bartosiewicz i ostatni. I to będzie ostatni utwór podczas naszego spotkania w Nocnej Polsce. Dziś Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
3: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
4: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
5: Jestem w Soli i nie jestem sam.
6: Dzień dobry.
7: Dobry.
8: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
3: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
4: Jak fajnie jest tutaj?
8: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
4: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Bo to Państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
9: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
9: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
10: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
9: I on.
10: A czy już mówiliśmy o nowościach?
9: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
10: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
11: Ranny wzmacniacz.
12: Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dziś i jutro będziemy słuchać nagrań zespołów, które powstały w latach 80.

80. i 90. ubiegłego wieku zyskały pewną popularność, ale dzisiaj są raczej zapomniane. Niektóre z nich jeszcze istnieją, inne od dawna nie, ale myślę, że wszystkie zasługują na przypomnienie. Zaczynamy od grupy z Jeleniej Góry. Leniwiec to nazwa zespołu, a jeśli chodzi o styl, to mieszanka punk rocka z reggae, także ska.

Słuchaliśmy zespołu Leniwiec w nagraniach Piekło Niebo, Droga i Piosenka o Miłości. Kolejnym zespołem w dzisiejszej audycji jest grupa Atmosphere, która powstała w Lesznie w roku 1988. Ich nagrania to mieszanka popu i rocka, dosyć melodyjna. Słychać inspiracje choćby nagraniami zespołu U2, do tego melancholijnie poetyckie teksty autorstwa Marcina Rozynka, który znany jest też z kariery solowej. Na początek wyrzucenie.

Lisa, jedno z najbardziej znanych nagrań grupy Atmosphere, a wcześniej Wyrzucenie i Lauda. Teraz posłuchamy grupy Blade Loki, która powstała we Wrocławiu w roku 1992, a grali hardcore wymieszany z reggae, także ze ska, znani także z żywiołowych, energetycznych koncertów, zaangażowanych tekstów i obecności sekcji dętej, jeśli chodzi o brzmienie. Jako pierwszy utwór Wszyscy Diabli.

Pewnie poznali państwo Skóra, oryginalnie z repertuaru grupy IARL. Oczywiście to była przeróbka grupy Bloody Loki, a wcześniej Wszyscy Diabli i No Pasaran. Teraz Paprika Korps, zespół z Opola, powstał w roku 1996, a gra znowu mieszankę punku z reggae, takiego ciężkiego dosyć reggae. Słychać również instrumenty dęte w brzmieniu i do tego taki mroczny, melancholijny klimat w tekstach. Paprika Korps.

Słuchaliśmy zespołu Paprika Corps w piosenkach Zdecydujcie się, Czarno-Biały i przede wszystkim muzyki. Pozostajemy na południu Polski, z tym, że z Opola przeniesiemy się do Kłobucka, skąd pochodzi grupa Cała Góra Barwinków, a powstali w roku 2002. Znowu mamy do czynienia z mieszanką ska i reggae, raczej takie taneczne reggae, i w nagraniach również słychać obecność sekcji dętej.

Tracę czas. Najbardziej znana piosenka z repertuaru całej góry Barwinków. Wcześniej Do środka mnie wpuść i Chromole. Teraz PRL, zespół krakowski, chociaż mający też związek z Warszawą. Rafał Kwaśniewski był liderem tej grupy, także gitarzystą, głównym kompozytorem i autorem tekstów. Rafał Kwaśniewski, przypominam, grał też w Kulcie i w Dezerterze. Jeśli chodzi o stylistykę, to takie brudne, garażowe, surowe brzmienie i do tego ironiczne teksty. Zaczynamy od najbardziej znanej piosenki grupy PRL, bo właśnie o niej mowa. Traciłem czas.

To był zespół PRL. PRL jak polski rock'n'roll. Tytuły piosenek: Traciłem czas, Ona dobrze wie i Nuda i ja. Grupa istniała tylko przez kilka lat w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku. A teraz Kremlowskie Kuranty. Zespół, który powstał w roku 1986 w Jaśle na Podkarpaciu. Męsko-żeńskie wokale to bardzo charakterystyczna cecha brzmienia tego zespołu. Nowofalowe klimaty, do tego liryczne, poetycko-refleksyjne teksty.

Słuchaliśmy zespołu Kremlowskie Kuranty w nagraniach Tamta Dadam, piosenka o końcu świata i czekanie. Kolejna grupa w dzisiejszej audycji to Zielone Żabki, zespół znany też pod nazwą Gaga Zielone Żabki. Grupa, która powstała w roku 1987 w Jaworze na Dolnym Śląsku. I tutaj znowu mamy do czynienia z mieszanką punku i ska. Warto też zwrócić uwagę na obecność sekcji dętej i brzmienie gitary basowej lidera. Do tego zaangażowane teksty. Zielone Żabki.

To były Zielone Żabki w piosenkach aż czterech, dlatego że wszystkie dosyć krótkie. Pod McDonaldem, Gazety, Kultura to najsłynniejszy utwór Zielonych Żabek i Andrzej. Kolejna grupa nosi nazwę Zabili Mi Żółwia, a powstała w 1999 roku w Małańcowicach na Śląsku Cieszyńskim. I znowu mieszanka punku, ska i reggae. Grupa znana jest z bardzo energetycznych koncertów.

Słuchaliśmy zespołu Zabili mi żółwia w piosenkach Diskopatia, Naloty i Wiosna. Dosyć charakterystyczną cechą brzmienia tego zespołu jest brzmienie akordeonu. Być może się Państwo zorientowali. A teraz już punk rockowy strajk, który zaczynał od nazwy Uśmiechnięta kromka chleba.

0: kieszeni mam gaz!
1: Płocki punk w wykonaniu grupy Strajk. Jeszcze nie odchodzę, siła w nas i w kieszeni mam gaz. Audycja powoli zmierza do końca. Na zakończenie jeszcze jedna grupa pochodząca z Płocka, grająca ska wymieszane z punkiem i oi, to też taka odmiana punk rocka. To będą nagrania sprzed lat. Grupa nazywa się Podwórkowi Chuligani i zaraz się nam przedstawi utworem właśnie pod takim tytułem. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Oczywiście zapraszam na jutro. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 500 zgłoszeń po burzach mieli strażacy. Najgorzej było w zachodniej części kraju. Rząd na razie nie ma w planach powrotu do programu obniżki cen paliw. Premier mówi, że budżet ma swoją wytrzymałość. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Stwierdził, że wprowadza ona quasi-małżeństwo. Około 500 zgłoszeń mieli do późnego wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy było w zachodniej części kraju. To stamtąd front atmosferyczny przesuwał się na wschód.
4: Większość interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczania uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
3: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali też 10 obozów harcerskich, ale sytuacja nie była poważna. Programu ceny paliw niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie. Piotr Durys.
5: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
6: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
5: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
7: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
8: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
5: Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębiania dialogu z Warszawą.
9: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatów

0: wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Pozwalała ona dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Projekt zakłada również możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia. Prezydent powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego poparcie.
2: Mamy państwową rejestrację związku. Mamy ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski. Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne. A więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
1: Wczoraj prezydent podpisał natomiast ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Turyści muszą spodziewać się dzisiaj utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia pracy koni na trasie. Jednocześnie domagają się odwołania minister klimatu oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień powiedział, że konie to tradycja, która trwa od przeszło 150 lat.
3: Zgadzam się z tym, że należy tak jak do tej pory mieć regulamin, kontrolować ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce, regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
1: Aktywiści zapowiadają, że manifestacja ma mieć charakter pokojowy.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej z wiatru, 13%.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie opady zanikające. Na termometrach będzie od 22-23 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Przez 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
6: Autopromocja.
7: Wszystkie książki świata.
8: Jutro nadajemy ze stolicy Katalonii.
9: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
8: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
9: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
8: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Jutro o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
9: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
8: Ole.
6: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Teraz pieszo.
12: Ten to zawsze chodzi swoimi ścieżkami. Nasz redakcyjny kolega Paweł Turski postanowił, że pieszo pokona 500 kilometrów. Po Polsce. Pieszo.
13: Dzień dobry, dzień dobry.
12: Na stopach sandały i skarpetki, żeby uniknąć otarć. Ma też trójkowy wózek, a w nim swoje skarby.
13: No chyba trzeba ruszać.
12: Paweł wyrusza z miejscowości o nazwie trzyliterowej i trasę kończy w miejscowości o nazwie trzyliterowej. Po drodze przypadkowe i nieprzypadkowe spotkania.
14: Tyś ty chłopie łosolą.
15: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu.
13: Mamy coś śpiewać po węgiersku.
15: No, będzie dobre.
16: Fogo gwarą i tprowań.
17: Ta, ta, ta, ta.
15: I dobre.
13: Przyjechałem na grzyby.
18: Znalazłem tylko czubanieczkę cuchnącą jedną.
13: Trójka!
19: Będziemy rzeźbić ptaszka z drewna.
20: Dziobek jest przyzwoity.
15: Żona, ty?
18: Wolny.
15: Jezus, jak fajnie.
12: Jasne, że fajnie. The Best of Paweł Turski w cyklu Teraz Pieszo. A co przeżył i co widział, ta audycja wam opowie. Do siódmej. Michał Jędrkowiak, zapraszam. Za chwilę węgierska górka, tańce, hulanka, swawola.

0: Paweł wyruszył z miejscowości Sól na Śląsku do miejscowości Bur w Małopolsce.
1: Uważaj na samochody.
0: A po drodze węgierska górka, co nie umknęło uwadze Michała Nogasia.
1: Kiedy będziesz w węgierskiej górce, to po węgiersku nadasz korespondencję do popołudnia.
2: Będę musiał ruszyć, to może...

0: Nagram wyjątkowo, bo węgierska górka już za 7 kilometrów.
1: Węgierskim krokiem musisz też nagrywać to. Znaczy balaton. Musisz teraz znaleźć kogoś, kto po węgiersku mówi w tym miasteczku. Dobrze? To jest zadanie dla ciebie specjalne.
0: Do 12, tak? Mam znaleźć kogoś, kto mówi po węgiersku.
1: I daj znać i hajdu soboslo.
0: Auf Wiedersehen. Niemiecki znam.
2: Teraz pieszo.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Węgierska górka kiwat jo reget. Dobrze powiedziałem? Dzień dobry, pani Barbaro.
3: Witam serdecznie. Jo regelt kiwano, to się mówi rano, a teraz już można powiedzieć jo na podkiwanok.
1: Jo na podkiwanok, pani Barbaro. Dzień dobry.
3: I jeszcze tylko... Węgierska górka.
1: My się chyba nie słyszymy.
3: Pytam, co pan tu robi?
0: Tak, ja mam jedne słuchawki. Co ja robię tutaj w węgierskiej górce? Pcham przed sobą wózek i zwiedzam. Jak już jestem w węgierskiej górce, to muszę zapytać, bo kolega Michał Nogaś
1: mówi
0: był pewien,
1: Turski,
0: że ja nie znajdę żadnej osoby, która mówi po węgiersku. Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Węgierska górka od prawie 30 lat ma dwa partnerskie miasta. Pakost, bliżej Budapesztu, i Lendeltoti, 12 lub 10, zależy z której strony patrzeć, od Balatonu.
1: Paweł.
3: Te stosunki między naszą gminą a tamtymi urzędami miast są bardzo, bardzo są ciekawe, dlatego że dotyczą one i młodzieży wymiany, i delegacje oficjalne przyjeżdżają. My w sierpniu będziemy mieć 8-9 dni węgierskiej górki.
0: O, to będą i będą Węgrzy pewnie, bo tutaj Michał Nogaś chce o coś zapytać. Pani nie słyszy, a ja zamieniam w słuch.
1: To wszystko jest bardzo ciekawe i dziękuję. Bardzo panią raz jeszcze pozdrawiam. Czy mógłbyś teraz się podzielić słuchawkami z panią?
0: Tak, jak najbardziej. Już tutaj mam tutaj lewą słuchawkę, proszę bardzo. Już teraz pani też powinna.
1: To teraz jeszcze przypomnijmy imiona naszych wokalistów. Przypomnijmy, jak pani ma na imię?
0: Pani Barbara.
3: Ja nie jestem chyba wokalistką.
1: Jest pani, za chwilę pani będzie. A teraz jak pan ma na imię?
3: Barbara.
1: Pani Barbara, ja bym chciał, żeby pani teraz, żeby on czytał z ruchu pani warg, dobrze? Mamy dla państwa taśmę profesji...
0: Tak? Mamy coś śpiewać po węgiersku. Jakiś utwór jest węgierski.
1: Proszę wszystko mi dać wprowadzić. Zagramy taśmę profesjonalną. Pani wejdzie w odpowiednim momencie, a Pawełek do pani dołączy. Gotowi?
0: Próbujmy.
1: Uwaga.
0: To pani śpiewa.
3: Tak. Mega syf osoń, dziewczyna o perłowych włosach.
0: To się pani nie
1: już mamy. A gdyby jakiś głos potężny kobiecy mógł się pojawić?
0: No teraz będzie.
1: Uwaga, można krzyczeć.
3: Fogok probalni, fogok boromit probalni.
1: Świetny. Język węgierski jest taki prosty, naprawdę.
3: Aterse, nem. I nem i nekelte modiorul. Inczok uć omin to kolegam.
0: No i teraz tłumacz, Michał. No co pani powiedziała, jak jesteś taki mądry?
1: Pani powiedziała, że ma bardzo fajnego kolegę z radia. Przecież to jest jasne. Pani Barbaro, dziękuję bardzo, że pani była z nami.
3: Tak, dziękuję, ja również.
0: Ja również, pani Barbaro, dziękuję. Tutaj mam taki mały upominek trójkowy, bo jak ktoś tutaj mi pomaga na trasie, to mam upominek. Taki oto notes, bo ja słyszałem, że pani jest tłumaczką, więc...
1: Nie do opanowania, powiem państwu.
3: Ja jestem... Pomagam się po prostu komunikować. Żartowaliśmy kiedyś, że wójt od pewnego czasu, ja tu mieszkam 25 lat, taki mam, powiedzmy, letni domek, a od kiedy jestem na emeryturze, no to już...
0: Tutaj prawie, że cały etat.
3: No, pół roku tutaj.
0: A jaki jest czas po węgiersku? Bo my tylko rozumiemy po węgiersku, Michał. Pani powie czas i my zakończymy.
1: Zegarok.
3: Zegarok. Mindiar też i gwarni. Pontoszon, Megmondom, Haniura.
1: To wszystko znaczy czas, jedno słowo?
0: Teraz 11:15 pani powiedziała.
1: I teraz tak, pani Barbaro. Myśmy wysłali człowieka, bym powiedział, który jest okrzesany i potrafi się zachować. Więc chciałbym, żeby... I czekam na zdjęcia też z tego. Żeby Paweł poprosił panią do tańca.
3: Nekunkel tancolny edziot, mit mogomon sól.
1: I hajdu soboslo.
4: Były też i tańce, mogą je państwo obejrzeć w naszych trójkowych mediach społecznościowych. Tam na bieżąco Paweł relacjonuje swoje przygody. Polecamy.

0: Wtorek był drugim dniem Pawłowych wędrówek. Rano dostał od naszej słuchaczki takie zadanie.
1: Idąc przez naszą piękną Jeleśnię, jedną z miejscowości Podbeskidzia, niech koniecznie wstąpi do znajdującej się tam budynku bardzo starego i wykona zadanie, które jest tam napisane na drzwiach do tego budynku i niech przeczyta po całej Polsce. Dziękuję.
2: Halo Jeleśnia, tu Warszawa. Halo Paweł.
3: Dzień dobry. Ja mam to przeczytać, ale to tak nie po warszawsku jest. Na szczęście ze mną pan Grzegorz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Trójki.
3: Pan teraz tutaj mieszka w Jeleśni. To co? Przeczytamy razem. Na 3, 2, 1. Cyś ty chłopie łosolą, cy ty mi most rozumu, karcma stoi u drogi, a ty idziesz do domu.
0: Po południu Michał Matus zweryfikował, czy Pawłowi udało się wykonać zadanie numer 2.
5: Paweł Turski idzie przez Polskę i dostaje zadanie od państwa i jakimś cudem mu się udaje. Około 11 dzisiaj z Michałem Nogasiem na antenie tak skończył swoje łączenie.
3: Już patrzę na mapę. Tak. Będzie Chucisko, będą Lachowice i najprawdopodobniej do popołudniowego zapraszamy do Trójki, dotrę do Stryszawy.
6: A co wiesz o Stryszawie?
3: Że jest tam Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej.
6: I właśnie. Chciałem cię poprosić, żebyś do popołudnia coś wystrugał. Paweł Turski.
5: No to teraz już pora sprawdzić, co z tym poleceniem służbowym.
7: Teraz pieszo.
5: Halo, halo, czy się dobrze słyszymy?
3: Słyszymy się doskonale. Dzień dobry.
5: Brzmisz, jakbyś był w jakimś pomieszczeniu, czyli do Stryszawy udało ci się dobiec. Czy to jest to muzeum, do którego obiecałeś dojść?
3: Tak, to jest Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. Dokładnie, tak? Oraz Park Drewnianej Zabawki Ludowej. Jestem w środku, korzystam z luksusu starych murów, bo u nas jest gorąco, zbiera się na burzę, więc każda sekunda wewnątrz jest na wagę złota. A czy udało mi się zrealizować wyzwanie, czyli wystruganie czegoś? No tak nieskromnie powiem, że jak najbardziej. Jestem bardzo zdolny. No, oczywiście zrobiłem to sam, wcale bez pomocy artysty ludowego Tadeusza Leśniaka.
5: To coś wystrugał.
8: Będziemy rzeźbić ptaszka z drewna.
3: Pan ma nożyk, to jest jakiś specjalny nożyk?
8: Gnyp. Bardzo ostre narzędzie, niebezpieczne.
3: Czy to idzie w ogóle się nauczyć?
8: Można się nauczyć.
3: Co mam zrobić?
8: Jeżeli zobaczymy w tym kawałku drewna to, co chcemy zrobić, nadmiar drewna niepotrzebnego się pozbywamy. Najlepiej tu zacząć od spodu.
3: Okej, okay, dobra, no to próbujmy.
8: Zaznaczę.
3: O, pan zaznaczył, dobrze.
8: Tak, tutaj. I teraz po całej długości mocno trzymamy. To nie tak.
3: O!
8: Po skosie.
3: A po skosie no. Będzie łatwiej? O, ale pan musi mieć siły. O, matko.
8: Wyrównujemy i tu teraz trzeba będzie dziobek zrobić. Proszę spróbować. Ten kciuk to ja bym tam schował. Można od siebie. Spróbować od siebie, tylko nie uciąć. O, dobra.
3: Jest okej?
8: To jest bardzo ładny, jeżeli w ogóle wyszedł.
0: A za chwilę o kolejnym zadaniu dla Pawła Turskiego, akustyczno-wokalnym. Tak bym je określił.

0: Teraz środa. Paweł wędrował już przez Małopolskę i słuchacz, z którym zresztą spotkał się na szlaku, zaproponował takie zadanie.
1: Niech znajdzie przełęcz, w której zawoła echo i niech echo mu odpowie, żeby nie był taki samotny podczas tej podróży.
2: No próbowałem. Na tej przełęczy Krowiarki, najwyższym punkcie dzisiejszej wędrówki, ponad 1100 metrów nad poziomem morza, w szukaniu echa pomógł mi pan Michał, który wprawiony jest w bojach, mówiąc potocznie, umie w echo.
3: Ostatnio w Wieliczce byliśmy, co próbowałem.
2: To podejdźmy tutaj na skraj w takim razie.
3: Sporo drzew, więc może się udać.
2: Możemy krzyknąć trójkę, bo w trójce jesteśmy.
3: Trójka? No, dobra, możemy trójkę.
2: Na 3, 2, 1. Trójka!
3: Niezbyt usłyszałem.
2: To może jeszcze raz, tylko może jeszcze w dół trzeba spróbować. Jeszcze podejdziemy do barierki z panem Michałem, no to co? 3, 2, 1. Trójka!
3: Słychać było.
2: Pan Michał słyszał, ja do końca nie byłem zadowolony z efektu, szukałem dalej. No i może znalazłem. Proszę samemu ocenić. Trójka! A! Trójka! Zostawiam to państwa ocenie. Przed anteną rozmawiałem z wydawcą popołudniowego. Zapraszamy do trójki Michałem Jędrkowiakiem. Powiedział, że nie zalicza. No mam nadzieję, że państwo myślą inaczej.
4: Tutaj ściemniasz, coś mi się wydaje. Ale to teraz nie powtórzymy
2: ja
4: tego numeru.
2: Ja słyszałem, ale... No nie, teraz jestem przy głównej drodze. No mogę krzyknąć. Trójka!
4: O, to jest, faktycznie, to coś tam, o, ktoś nawet się odezwał.
2: Widzisz, spotkałem pana Andrzeja, który gonił mnie i gonił.
5: Goniłem za panem, ponieważ

0: nie mogłem ominąć takiej okazji, że Trójka jest tak blisko mnie.
1: Skąd pan jechał aż tutaj? Bo jesteśmy trochę za Zawojową.
0: Z Kukowa. I tam sobie mam działalność warsztatową, rzeźba w drewnie.
1: Jak szybko można się tego nauczyć? Bo ja wczoraj tak zrobiłem, ale wie pan.
0: Nie jest to łatwa sprawa. To potrzeba lat praktyki.
1: Pan mi tutaj coś pięknego przywiózł.
0: No właśnie dlatego, że słuchałem w radiu, że pan to robi. Mały Jezusek frasobliwy, bo to jest najbardziej popularny wyrób z tego rejonu.
1: I to są niesamowite spotkania. Patryk i Bartek są ze mną. Dzień dobry.
2: Piotrek i Bartek.
1: Tak szybko nie zapamiętałem. Panowie słuchają Trójki, co dopiero państwo mieli odpaloną. No dobrze, czy państwo specjalnie, żeby mnie spotkać?
2: Nie, nie, przejeżdżaliśmy właśnie. Widzimy, że ktoś gada na przystanku, słuchamy. Jakby tak się to wszystko skojarzyło, no i tak my się zatrzymali akurat.
1: No tak wygląda właśnie trasa. Teraz pieszo w Trójce. Liczę na kolejne niespodziewane spotkania, bo zawsze przynoszą miele uśmiechu.
3: No Paweł chyba nie spodziewał się tej odpowiedzi, czy na mnie panowie tutaj czekali. Paweł Turski, jego wózeczek. Dziękujemy.
4: Dziękował Michał Gardias, prowadzący popołudniowe Zapraszamy do Trójki.
5: Teraz pieszo.
4: A za chwilę kolejne zadanie. Mokre i zimne, jak się okazało.

0: Audycja Teraz Pieszo, podsumowanie przygód Pawła Turskiego, który wędrował w tym tygodniu przez Śląsk i Małopolskę i dostawał zadania od słuchaczek, słuchaczy, koleżanek, kolegów.
1: Rano od Roberta Grzędowskiego dostałeś zadanie, żeby wykąpać się w Czarnym Dunajcu, w rzece Czarny Dunajec. Czy to jest zadanie zrealizowane?
2: To państwo usłyszą za chwilę, ale najpierw o zadaniu, które zlecił mi słuchacz. Miałem wejść, odbić z drogi, którą idę, do jakiegoś zagajnika. Udało mi się to, znalazłem bardzo ładny taki iglasty las. Myślałem, że tak na uboczu to będą grzyby.
1: Z tym wózeczkiem ci się udało wjechać do lasu?
2: Tak, udało mi się wjechać, tak. On jest bardzo sprawny, ten wózeczek, wraz ze swoim właścicielem, więc bezproblemowo udało nam się pokonać wszelkie problemy, ale to wejście do lasu rozpocząłem od innej koniecznej rzeczy, czyli zabezpieczenia się przed komarami i owadami.
3: I teraz poszukać grzybów. Rozglądam się, gdzie tu rośnie mech, ale na razie nigdzie nic nie ma. Szukałem i znalazłem tylko czubajeczkę cuchnącą jedną. Wygląda na to, że w tym lesie już byli grzybiarze o poranku. Jagód jest mnóstwo. Jagód na dwie drożdżówki zebrane.
2: To się powoli zrobił z tego sok z gumi jagód. Posłanie w wózeczku jest czarne, to niebieskiego na tym nie będzie widać. Niebieska, a bardziej krystaliczna i czysta jest woda w Czarnym Dunajcu. Zapytałem się osoby mieszkającej w Czarnym Dunajcu o to, gdzie się tutaj pływa. Pan mówi, no pan pójdzie tutaj prosto, później skręci pan na most, później w prawo i będzie taka fajna ścieżka przez las. Tak, bardzo fajna była ta ścieżka, taka, że później przez pole rolnika musiałem przechodzić.

0: żeby dotrzeć do ścieżki rowerowej. Ostatecznie ścieżka rowerowa doprowadziła mnie pod most i pod cywilizowaną plażę przy rzece Czarny Dunajec.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak ma pani na imię?
2: Karolina.
1: Pani Karolino, pani już tutaj nie pierwszy raz. Widzę też, że w butach do wody. No ja mam tylko sandały i skarpety. To jak ja mam tutaj wejść do tej wody i czego się spodziewać?
2: Na pewno, że woda jest zimna. Może pan wejść w butach, bo na pewno będzie wygodniej.
1: W międzyczasie już mi się tutaj sandały zamoczyły. No dobrze, wchodzę już. Pani nie pierwszy raz nad Czarnym Dunajcem wypoczywa. Co jest takiego fajnego w tej rzece?
2: Po prostu jest czysta.
1: To jest zimna.
2: Nic. Najważniejsze, że jest czysta.
1: Czy tam jest na tyle głęboko, że można popływać, czy tylko się można zamoczyć?
2: Można popływać.
1: Można popływać aż. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję. To ja próbuję wejść dalej. Zimno.
3: Kolejny plusik dopisujemy za wykonane zadanie. To było w czwartek. Wczoraj już tak łatwo nie było, ale o tym za chwilę.

0: Po 4 dniach wędrówki Paweł był już trochę wymęczony, no ale przyszedł piątek i zadanie od Michała Nogasia.
1: Proszę, aby Paweł wytworzył własnego scypka z logiem programu trzeciego. Dziękuję.
2: No to za chwilę się przekonamy, czy to się udało.
0: Weryfikację w popołudniowym Zapraszamy do Trójki przeprowadziła Katarzyna Borowiecka.
2: Co widzisz przed sobą?
3: Jak się okazało, większość owiec pasie się już w górach. Zdesperowany zadzwoniłem jednak do prezeski Stowarzyszenia Szlak Oscypkowy. Powiedziała mi, że za przebudowywanym hotelem w Zakopanem Baca w Dolinie jeszcze ma podobno owce. No to na prędce zmieniłem trasę. Zszedłem z Gubałówki wózkiem. Z wózkiem i to nie jest proste. Najkrótsza dostępna droga to szlak górski, żółty. Dość stromy, więc wózek zjeżdżał na zaciągniętym hamulcu. No tak to brzmiało. Gdy dotarłem do Zakopanego, dostałem numer do Bacy, co to ma te owce w pobliżu. Zadzwoniłem i powiedział mi, że owce owszem ma, ale produkcji już dzisiaj nie będzie, mleka nie ma, jutro o 9, żebym przyszedł. No jutro o 9 to ja już będę pod Nowym Targiem. No i pomyślą państwo teraz, no nie udało mu się. No pewnie Michał Nogaś też gdzieś tam kątem ucha teraz słyszy i się cieszy.
2: To jest
3: pewnie
2: niemożliwe, żeby ci się nie udało, absolutnie, nie wierzę w to.
3: No, słusznie. W Zakopanem jest takie miejsce, Muzeum Oscypka. I byłem tam kiedyś, zadzwoniłem więc z Krupówek i usłyszałem, że za 5 minut przy Jagiellońskiej, bo tam się znajduje to muzeum, kończą pokaz dla turystów. Jeśli zdążę, to zrobię tego oscypka. Zacząłem więc biec z tym wózkiem.
4: Chyba się udało.
5: I teraz zmienisz tu panią.
6: Dzień dobry.
3: Cóż, końcówka pracy.
7: Tak, końcówka pracy. Tu robiła pani. Skąd pani robiła, pani Marta?
3: Też miałem takie wyzwanie. Pytanie, czy to jest możliwe, żeby zrobić na nim wzór swój.
8: Jakbyście chcieli zrobić swój wzór, trzeba by było zamówić i poczekać, żeby foremka miała wasz wzór. Więc to jest niemożliwe. Wzór będzie tradycyjny, oryginalny, zrobiony przez prawdziwego twórcę ludowego, ale żeby był napis Trójka, nie jesteśmy w stanie w tym pomóc.
3: Czy ja mogę w takim razie spróbować?
7: Ręce trzeba umyć.
3: Tutaj tak?
7: Żyć, tak, umyć ręce. Trzeba się łatka żyć. Pokażę, jak się robi. Dobracamy do siebie i jest tego tu do kształtu.
3: Tak trochę podrzucamy.
7: Nie jak pizzę. Nie. Normalnie tak sobie kształtujemy go na kształtem rzeczy nowatem. No woda już jest opadnięta.
3: Tak jest okej?
7: No będzie dobre. No i dobre.
3: I oscypek trafił do solanki. Tam poleży kilkanaście godzin, potem osuszy się 3 dni i przez

0: kolejne cztery będzie się wędził. Tak więc proces stworzenia odsypka trójkowego od produkcji foremki do uwędzenia przy dobrym wietrze niechalnym zająłby 9 dni. Co koniecznie trzeba dodać, odsypek to produkt chroniony i każdy baca ma swój wzór, który odciska przygotowując ser. Tak więc chcąc wyprodukować własny trójkowy odsypek, musiałbym kupić owce i wybudować bacówkę. A wejście w ten rynek nie jest tanie, jak się dowiedziałem, tylko jedna zdrowa owca kosztuje co najmniej 400 zł, a owiec potrzeba przynajmniej kilkanaście. Ale żeby nie było, że nie zrobiłem czegoś trójkowego, na koniec pokazu w muzeum można zrobić własny serek, tylko taki krowi. Wykorzystałem okazję, ulepiłem z niej trójkę, cyfrę, trochę już podeschła i się, tak patrzę, no rozpłaszczyła.
1: Nie wiem, czy chciałabym, żebyś przywoził po ten pokonaniu serek na myśliwiecką, ale...
0: Ja go może zjem w takim razie teraz.
2: Coś Paweł na pewno tu na myśliwiecką przywiezie w swoim trójkowym wózku. Wszyscy tu na to bardzo niecierpliwie czekamy. Teraz tygodniowa przerwa od marszu, potem Warmia i Mazury. Zresztą o wszystkim państwu z całą pewnością opowie. Po godzinie 7:00 łączenie z nim w porannym sobotnim. Zapraszamy do trójki. Ja już dziękuję. Michał Jędrkowiak, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
2: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
3: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
4: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
6: i Mariusz Bonaszewski.
2: Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
3: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
11: Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 lipca, minęła 7. Serwis przedstawi Artur Ewertowski.
12: Cena za litr paliwa w okolicach 8 zł. Według analityków może tak się stać, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie będzie nadal trwała. Lekarze rozczarowani po podpisie prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę pozwalającą sprawdzić, ile zarabiają medycy. Sprawa nie została rozstrzygnięta, tak rzecznik PiS mówi po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki o zakazie udziału w stowarzyszeniach. Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program ceny paliwa niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
12: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę, po tym jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Analitycy rynku paliw prognozują, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Lekarze rozczarowani, a pracodawcy zadowoleni z pierwszego kroku w reformowaniu systemu ochrony zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział, że decyzja prezydenta jest rozczarowaniem, bo szczegółowe zapisy ustawy budzą wątpliwości prawne.
14: Mamy nadzieję tutaj, bo tylko to nam pozostaje, że Ministerstwo Zdrowia będzie dalej te dane przetwarzać w sposób zgodny z prawem, zabezpieczając je przed jakimikolwiek wyciekami. Cały czas czekamy na te przepisy dotyczące reformy, dotyczące czasu pracy lekarzy i tego wszystkiego, co zostało ogłoszone. Wydaje nam się, że to jest to zagadnienie, którym powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności.
12: Samorząd lekarski nie wyklucza zaskarżenia ustawy do unijnych instytucji. Obecnie trwa analiza prawna w tej sprawie. Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powiedział, że ustawa PESEL-owa to pierwszy z kilkudziesięciu etapów reformowania systemu.
15: Nie można czegoś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Jeżeli chcemy uregulować wynagrodzenia kontraktowe, na pewno ta ustawa jest niezbędna, ale to jedynie pierwszy krok.
12: Wczoraj prezydent Karol Nawrocki zawetował z kolei ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Pozwalała ona dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku, a także prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Chodzi o zakaz przynależności członków partii do stowarzyszeń. No, o wieczornym spotkaniu opowie Tomasz Zielenkiewicz.
16: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 40

0: 5 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Politycy PiS na rezygnację z działalności w stowarzyszeniach mają czas do czwartku. Donald Trump zagroził nałożeniem nowych ceł na Kanadę po tym, jak setki pożarów lasów sprawiły, że znaczna część północnych Stanów Zjednoczonych znalazła się pod duszącą warstwą dymu. Groźba ta pojawiła się w następstwie skarg amerykańskich ustawodawców na pożary oraz wypowiedzi premiera Ontario Douga Forda, który wezwał USA do pomocy w walce z ogniem zamiast narzekania na sytuację. Tylko wczoraj w Kanadzie doszło do około 880 pożarów, z których większość wymknęła się spod kontroli.
2: Stany Zjednoczone są niepotrzebnie atakowane przez brudne, zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze, stwierdził w mediach społecznościowych Donald Trump, grożąc nałożeniem nowych opłat w związku z umyślnym jego zdaniem zaniedbaniem ze strony Kanady. W swoim wpisie na platformie True Social Donald Trump zapowiedział, że zadzwoni do premiera Marka Carneya, by zażądać wyjaśnień, zarzucając Kanadzie niewłaściwą dbałość o lasy i zarośla. Rząd w Kanadzie nie odniósł się do groźby nałożenia ceł. Jednak premier Carney podkreślił, że walka ze zmianami klimatu jest obowiązkiem obu państw. W ciągu ostatniego roku relacje między USA a Kanadą bywały napięte, głównie z powodów handlowych. Oba kraje do dzisiaj nie zawarły porozumienia w tej sprawie. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 minut po godzinie 7, pora na sport, Darek Urbanowicz.
5: Dzień dobry. O, Monika mnie zapowiada, jak
4: tak
5: miło.
4: Jest.
5: Kiedyś to były czasy, kiedyś to była Brazylia. Canarinhos szybko odpadli z mundialu piłkarskiego, również w siatkówkę zdarzało im się miewać lepszą formę. Polscy siatkarze rozbili Brazylijczyków w drugim meczu Ligi Narodów w Chicago gładko, 3-0. A wszystko pod czujnym okiem głównodowodzącego trenera Nicoli Grbicia.
6: Muszę być zadowolony oczywiście. Nie jestem zadowolony tylko z ta seria bunt w drugim secie. Na zagrywce mieliśmy za dużo zagrywki, 8, a tylko 11. Znaczy ten balans nie był dobry i to powiedziałem na początku trzeciego seta, że powiedziałem, ok, ja chcę, nie jest ryzyk, ale jeśli jeden zagrywa źle, następny, pierwszy, musimy robić blok obrony, bo my blok obrony mamy dobry. I Brazylia atakowała lepiej z piłką od siatki lub z perfekcyjnym, pozytywnym przyjomem.
5: Kolejny mecz w Chicago Polacy zagrają już dziś wieczorem o 23:00, zmierzą się z Francją. I jeszcze jedna dobra i bardzo optymistyczna informacja siatkarska prosto z Włoch. Nasi młodzi siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy do lat 18. W setnych tenisowych Mistrzostwach Polski, które zakończyły się w Gdyni, wśród kobiet triumfowała Zuzanna Pawlikowska, która w finale pokonała Weronikę Ewald 7-5 i 7-6, a więc powody do zadowolenia ma.
7: Staram się myśleć mecz po meczu, po prostu realizować swoje cele na ten turniej i podchodziłam tak naprawdę bez oczekiwań, bo też wróciłam ze sztucznej trawy, także nie spodziewałam się, że w ogóle tak szybko się przystosuję do kleju, także no jestem mile zaskoczona.
5: Do kleju, czyli do mączki. Powody do zadowolenia ma również Marcel Zieliński, który został mistrzem Polski po tym, jak wygrał z Kasprem Kniterem 6-3 i 6-2. A teraz kolarstwo przez wielkie K. Pozornie nudny etap Tour de France okazał się bardzo ciekawy, ale nade wszystko ultra szybki. To był najdłuższy odcinek w 114 edycji Wielkiej Pętli, 205 km z metą w Belfort. A zwycięzca Mauro Schmidt pokonał go ze średnią prędkością, uwaga, 49,999 km na godzinę, prawie 50. Szwajcar z australijskiej grupy Jayco Alula obłysk szprychy pokonał Kolumbijczyka Harolda Tahedę. Stany. Ich popisy nie przekładają się zbytnio na klasyfikację generalną, mają wielkie straty. Świetnie pojechał za to Brytyjczyk Tom Pidcock, który zbliżył się na 4 minuty do Tadeja Pogaczara, a geniusz ze Słowenii przewodzi w stawce. Dojechał wczoraj w peletonie 8 minut za czołową dwójką. Dziś etap 14, etap z solidnymi podjazdami w Alzacji, coś czuję, że Pogi powiększy przewagę nad głównym rywalem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem z grupy Wismalize Bike. Do przejechania niby tylko 155 km, ale prawie 4000 metrów denivelacji. Będzie piekło.
4: Po wczorajszym gorącym dniu chyba trochę odetchniemy, ale nie za bardzo, bo termometry dziś wskażą, już teraz wskazują od 19 do 20 stopni. W ciągu dnia do 24-26 w

0: Najcieplejszym momencie dnia, czyli przyjemnie ciepło, ale bez duszącego upału. No niestety, niebo nie będzie do końca lazurowe, sporo chmur, a od czasu do czasu mogą spaść przelotne deszcze i lokalne burze.
1: Autopromocja.
2: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w doskonałym składzie. Obok mnie Krzysztof Łoniewski.
4: Dzień dobry.
0: Ja nazywam się Monika Suszek, a już przedstawiam naszą poranną załogę. Program przygotowała Karolina Gonet, a przy telefonach Staszek Perzyna, a program realizuje Olga Szućko. Witamy w takim naszym porannym składzie. Zapraszamy do ogrodu.
4: Będzie bardzo przyjemnie, będzie bardzo ciekawie, będziemy mieli ciekawych gości, będziemy grali też bardzo dobrą muzykę.
0: Naszą ulubioną.
4: Tak się składa, że my z Moniką Suszek mamy dwóch ulubionych wykonawców.
0: Najczęściej słuchani na popularnych streamach muzycznych. Tak się złożyło, że rzeczywiście mamy podobny gust.
4: No to zaczniemy, Monika, od najpiękniejszej piosenki świata. Co ty na to?
0: Jestem za. Zamieniamy się w słuch.

0: To była grupa Pearl Jam w utworze Black. Moniko, ile razy słuchałaś tego utworu w swoim życiu?
1: Nie zliczyłabym tego.
0: Tysiące?
1: Nawet dziesiątki tysięcy, na pewno wiele, wiele razy.
0: I nigdy się nie nudzi?
1: Nigdy. I zawsze mam dreszcze.
0: I masz pewien żal do grupy Pearl Jam, że na tym koncercie, na którym byłaś w Polsce, tego utworu nie zagrali.
1: 2018 rok, Kraków, koncert Pearl Jam. Mój pierwszy koncert byłeś.
0: Byłem.
1: Może siedzieliśmy obok siebie, jeszcze się nie znaliśmy.
0: Ja stałem tak trochę za sceną, bo w ostatniej chwili kupowałem bilety. Okay. Natomiast ja byłem na wszystkich koncertach grupy Pearl Jam w Polsce i w tym pierwszym w Warszawie na Torwarze na pewno to zagrali. Wydaje mi się, że też zagrali na Openerze. Więc
1: miałeś ciarki?
0: Zawsze. Wszystko przed tobą. Na pewno jeszcze Pearl Jam nieraz przyjdzie do Polski. Mamy na to ogromną nadzieję.
1: Mamy jak najbardziej nadzieję i myślę, że wtedy to będziemy obok siebie stać i krzyczeć.
0: Absolutnie.
1: I śpiewać. No dobrze, to Pearl Jam za nami, a przed nami Paweł Turski i jego wyprawa.
2: Teraz pieszo.
1: A teraz spacerkiem przez Polskę lub przez trasę. Paweł Turski kończy pierwszy etap. To ja mam takie pytanie do Pawła. Po pierwsze, który moment z tego etapu zapamiętasz na zawsze? No i przede wszystkim dzień dobry.
3: Dzień dobry. Co zapamiętam na zawsze? Tak się zastanawiam. Chyba ulewę za Zawoją, bo to było rzeczywiście takie doświadczenie uczące pokory oraz tego, by się przełamać mimo niesprzyjających warunków pogodowych, bo w mieście jak się jest, jak pada, to iść nie trzeba, ale jak się jest na wyprawie, to wiadomo, że kiedyś nadejdzie noc i po prostu trzeba iść, więc może się polubiłem z deszczem. Wracając do ostatniego etapu, to ostatnie kilometry ostatniego odcinka właśnie pierwszego etapu podróży teraz pieszo, w której chodzę z trójkowym wózkiem, rozpocząłem w Zębie, to wieś, w której mieszka trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz najwyżej położona wieś w Polsce. W Zębie spotkałem pana Tatka, który, jak się okazało, kładł kamień w domu Kamila Stocha i go zapytałem o to pana Tatka, jak się żyje w tym Zębie?
4: Coś pięknego.
5: A co jest takiego pięknego?
4: No okolicane wszystkie, warunki, zielina, coś pięknego.
5: To też najwyższa wieś w Polsce, nie ciężko tu podjechać czasami? Nie denerwuje to pana?
4: Ja mam prawo do jazdy w zimie, wtedy trzeba mieć opony dobre, jak się przyjeżdża. Trzeba znać okolice dobrze, to wtedy się dojedzie.
3: Jakbym dobrze znał okolice, to może bym wybrał drogę naokoło z Zakopanego do Zębu. Szedłem z Zakopanego właśnie do Zębu i trafiłem na drogę taką bardziej gruntową niż gminną, utwardzoną. I szedłem sobie tak z tym wózkiem. 18% nachylenia, pewne samochody się tam poddawały, ja się nie poddałem. Udało mi się zajść do tego Zębu. Z Zębu poszedłem do wsi Sierockie i tak sobie szedłem.

0: Szedłem, już byłem na szczycie tej wsi, gdy nagle usłyszałem pewien dźwięk. Pewnie go Państwo pamiętają z lat 90. Ja się tak bardzo zdziwiłem, że to jeszcze istnieje. No cóż to jest za dźwięk?
1: Dalej to funkcjonuje, jeździ kilka samochodów tu po Małopolsce. To jest kontynuowane przez jednego z pracowników, bo firma już od 2012 roku upadła. My polskie firmy, które się nie mogą przebić po sklepach i takie regionalne bardziej, tak jak pierogi z Mszany Górnej i tak dalej, dojeżdżamy do klientów. Ludzie są zadowoleni.
0: Ciężaróweczki z mrożonkami dalej istnieją. Na małopolskich wsiach się pojawiają. No było to dla mnie wielkim szokiem, bo się spodziewałem, że już mrożonek w taki sposób się nie da kupić. Oczywiście rozkład jazdy tych ciężarówek dalej jest dla turystów nieznany. Po prostu trzeba tam mieszkać i wtedy każdy wie, że we wsi Sierockie koło godziny 17:30-18 co kilka domów zatrzymuje się właśnie żółty samochód z pięknie brzmiącą melodią. No ale też się zastanawiałem, dlaczego te ciężarówki, mimo tego, że się zmienił właściciel, dalej grają tę samą charakterystyczną melodię bitową z lat 90. Okazało się bowiem, jak sprawdziłem, że firma może grać taką melodię, gdyż oryginalnie muzyka ta pochodzi ze szwedzkiej melodii ludowej, której tytuł to pierwsze słowa tego utworu. Wystarczyło troszeczkę bitu dodać i się stało czymś kultowym, a tak to nikt nigdy nie słyszał o szwedzkiej melodii ludowej, którą w XVIII wieku skomponował kompozytor klasycyzmu Carl Michael Bellman. Na szczęście udało mi się ochłodzić, bo było gorąco przy tej ciężarówce, bo pokazywano mi te mrożone produkty, więc trochę ostygłem i ruszyłem w dalszą drogę. Nie była ona prosta, bo ciągle prowadziła z górki i czasami musiałem biec z wózkiem, gdyż zegar jest nieubłagany, noc się zbliżała, a ja musiałem przed zachodem słońca dojść do wsi Bur, czyli mety pierwszego etapu. To mi się udało tak 20 minut przed 21 i we wsi Bur spotkałem Artura, który ma 18 lat. Zapytałem się go, czy jest co robić we wsi Bur. No okazało się, że wybrałem dość nietypową destynację.
2: Tu za dużo rzeczy nie ma. Jedyne co jest tam kościół, tam jest cmentarz, mały taki sklep, nie, i szkoła. I w zasadzie to chyba więcej nie ma.
3: No ty już jesteś, domyślam się, w szkole średniej, więc już musisz pewnie dojeżdżać.
2: W tym roku akurat już skończyłem.
3: Jak wygląda takie życie, dojeżdżanie tutaj?
2: Wcześniej było lepiej, bo były autobusy, nie, ale w tym roku na początku zostały zlikwidowane. Jedyne co to są takie busy, ale one tak rzadko jeżdżą, więc z dojazdami jest trochę ciężko. Co 3 godziny może są. I zazwyczaj trzeba było rano jechać, tak o 6, żeby tam na 10 dojechać.
3: To nie było łatwe.
2: No nie było, ale jakoś tragicznie też nie. Da się przyzwyczaić.
0: Da się przyzwyczaić do autobusu jeżdżącego co 3 godziny. Wracając do Was, do Warszawy, no mam nadzieję, że już nigdy nie będziecie narzekać na komunikację miejską stolicy i na to, że metro się spóźnia. A kolejny etap podróży na przełomie lipca i sierpnia będę chodził po Warmii i Mazurach. Już nie mogę się doczekać spotkań z Państwem.
4: O tym wszystkim oczywiście Paweł Turski nam opowiada. Tyle wspomnień nie przywołałeś. Ciekawe, co nam przywieziesz. Jestem też ciekawa dla naszej całej redakcyjnej ekipy. Bardzo dziękuję. Paweł Turski.
0: Dziękuję.
5: Teraz pieszo.
3: Siódma 22 na trójkowym zegarze. Posłuchamy Fleetwood Mac i potem co tam, Moniko, mamy?
4: A potem będzie konkurs.
3: No właśnie.
4: Bardzo ważny i z bardzo kreatywnym pytaniem.
3: Teraz to będzie konkurs, że będziemy się zanurzać, czy będziemy fruwać?
4: Będziemy się zanurzać.
3: Świetnie. Gramy.

0: No i wydaje nam się, że to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć nasz konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com.
0: Moniko, czy ty kiedykolwiek nurkowałaś z butlą?
2: Nie nurkowałam. Akurat to jest ten sport, który jakoś daleko jest od moich pasji.
0: Musisz spróbować, bo tak? Naprawdę są doznania euforyczne, jak się zanurzysz pod wodę, uruchamia się narkoza azotowa, czujesz się taka w przyjemny sposób zamroczona. Rodzaj niezwykłego relaksu i odprężenia. Naprawdę spróbuj, warto. W każdym razie państwo też będą mogli, bo mamy do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą o wartości 462 zł. Co trzeba zrobić, żeby takie nurkowanie wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Koszt tego SMS-a to 3,69 zł i odpowiedzieć na następujące pytanie, które wymyśliła Monika Suszek. Zresztą świetne. Gdybyś mógł zamienić się na jedno nurkowanie z dowolnym stworzeniem morskim, to w co byś się zamienił i dlaczego? Monika chciałaby się zamienić w konika morskiego.
2: Tak jest, bardzo. I zawsze pasjonowały mnie koniki morskie.
0: A ja bym się chciał zamienić w rekina, ale takiego bezpiecznego.
2: Proszę miłego państwa, rekina.
0: Tak, miły, grzecznego rekinka. 73533, prosimy wysyłać SMS-y. Przypominamy do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą o wartości 462 zł brutto. Moniko, a teraz będziemy znów grali po naszemu.
2: Po naszemu, jak najbardziej. To jest kolejny głos.

0: z której jakoś jest nam bardzo bliski, tylko Hemingway.
1: Uwielbiamy.
0: Ach, ja nawet nie wiem, czy mam jakoś szczególnie piosenkę, która jest mi bliska, bo każda z tych piosenek jest mi bliska, bo gdzieś on mówi o tych naszych sprawach, o tych naszych problemach i właśnie...
1: Strzela to... słowem, jest mistrzem liryki, prawda?
0: Dokładnie, ale teraz to chyba taki klasyk przed nami.
1: Tak jest.
0: Tamagotchi.

zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: 7.32 na zegarach. Do nas państwo dzwonią.
2: Słuchałem rozmowy pana Krzysztofa, który też dzisiaj jest Pablo Pawo było w Ludzie i dostałem 2 karnety na Ostrudę od Makena na Reggae Festival, także piękna sprawa. Próbuję pogadać z Pablo Pawo w Ostrudzie. Dobrego uśmiechu i najlepszości. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Przypominamy państwu, że można do nas pisać, dzwonić, może bardziej dzwonić. Staszek Perzyna czuwa i czeka na telefony 22 i 7 trójek. A my teraz przechodzimy do bardzo ciekawej dyscypliny sportu. Miksu. Takiego.
3: Bardzo fajnie to zapowiedziałaś, bo będziemy rozmawiali o pickleballu z Agnieszką Kołogrecką oraz z Karoliną Owczaryk. Dzień dobry, dziewczyny.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Pickleball i Monika fajnie to zapowiedziała, że to rodzaj takiego miksu. Jak ty na to patrzysz, Monika, takim okiem laika, to jakie ci się dyscypliny kojarzą?
1: Wielkim okiem laika, bo ja dopiero wczoraj się o tym dowiedziałam i sobie poczytałam. Ale to jest miks czegoś, co ja uwielbiam. Badminton z dzieciństwa, podwórkowy badminton, tak. W którym ja uwielbiałam rozgrywać mecze. Tenis stołowy i...
4: Tenis ziemny.
1: Po prostu wszystko, co lubimy.
3: Agnieszka, co ty na to?
4: Dokładnie. Monika, po prostu strzał w dziesiątkę. Pickleball to właśnie połączenie tych trzech dyscyplin. Jest to najszybciej rozwijający się

0: aktualnie sport rakietowy na świecie. W Stanach Zjednoczonych gra już 50 milionów Amerykanów. Australia, Kanada, Azja oszalała już na punkcie pickleballa i pickleball teraz wchodzi naprawdę szturmem do Europy. W Polsce też już ten boom powoli się zaczyna. No i dzisiaj cały weekend w ogóle warszawiacy mogą zobaczyć, jak ten sport wygląda na takim najwyższym pro poziomie. Na kortach Legia Tenis, bo tutaj rozgrywamy Pickleball Polish Cup.
1: Czyli macie do roboty, mówiąc wprost, blisko, bo tylko przez ulicę Myśliwiecką.
0: Dokładnie tak, a rozgrywki zaczynają się już o 8, więc to spotkanie jest tuż przed rozgrywkami.
1: No to już jesteśmy rozgrzeszeni, bo myślałem, że was musieliśmy obudzić bardzo wcześnie. Karolino, teraz pytanie do ciebie, bo ja wczoraj ciebie widziałem w akcji i naprawdę mi zaimponowałaś. Wiele rzeczy widziałem w sporcie, natomiast to, jak ty kapitalnie grasz tego pickleballa, natomiast ty trafiłaś do tej dyscypliny z tenisa.
2: Dokładnie tak, ja trafiłam przez przypadek. Całe swoje życie miałam przyjemność grać w tenisa. No i teraz gram już tylko w pickle.
1: Karolina to jest trzykrotna mistrzyni Polski, dodajmy. Grałaś w tenisa na przykład z Kamilem Majszakiem, z Magdą Frank, prawda?
2: Dokładnie tak, bo jestem z Piotrkowa Trybunalskiego, z takiego naszego zagłębia tenisowego łódzkiego.
1: Dlaczego się zakochałaś akurat w pickleballu? Co ci odpowiada w tej dyscyplinie?
2: Wydaje mi się, że zakochałam się też trochę jako trenerka, bo byłam też trenerką tenisa i bardzo się cieszę, że ta dyscyplina jest mega inkluzywna i każdy może w to zagrać. Nie trzeba być byłym tenisistą, nie trzeba być byłym sportowcem, nie trzeba mieć żadnego backgroundu sportowego, każdy może zagrać i to jest piękne.
3: To jest właśnie to, co mi się bardzo też podoba, że każdy może dołączyć, obojętnie w jakim jest wieku, ale powiedzmy jeszcze o takich kwestiach jak rakietka. Jak ona w ogóle wygląda? Bo ja powiedziałam, że to jest ten miks, ale właściwie to nie jest taka rakietka do badmintona, ani tym bardziej do tenisa ziemnego.
2: No więc ta rakietka, ona przypomina najbardziej, ja bym powiedziała, tą do tenisa stołowego, troszkę taką większą.
1: Deskę do krojenia przypomina.
2: Wygląda jak deska do krojenia, dokładnie. Piłeczka jest plastikowa, ma dziurki, więc ona jest dużo lżejsza i dzięki temu ci ludzie, którzy nie mają żadnego backgroundu sportowego, jest im dużo łatwiej tą rakietką pomachać.
1: Agnieszko, pytanie do ciebie, bo wczoraj ja widziałem poza uwijającą się po korcie pickleballowym Karoliną także Joannę Jędrzejczyk, naszą mistrzynię w UFC, w MMA. Ona też się zakochała w piklu.
0: Tak, dokładnie. Asia, ponieważ mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, tam poznała pickleballa i tam ona sama mówi, że ona jest zakochana w tym sporcie. Tak? To jest sport, który ona stwierdziła, że będzie uprawiać na swojej sportowej emeryturze, no bo już nie walczy. Natomiast gra w pickleballa wtedy, kiedy może. No i słuchajcie, ona wczoraj sama obwołała się takim ambasadorem pickleballa w Polsce, co nas ogromnie mnie cieszy, bo takie osoby z ogromną pasją, taką sportową, z tą taką potrzebą rywalizacji i walką dołączają do tego sportu i przede wszystkim go kochają i pokazują innym, że jest to sport dla wszystkich, w każdym wieku, bo rzeczywiście w pikla można grać od dzieciaka po seniora.
1: No ja wczoraj rozmawiałem z 77-letnią panią, która tu przyjechała z Kielc i gra w pickleballa.
0: Tak, naprawdę. Dokładnie. I powiem ci, że sobie świetnie radzi. Także są to naprawdę, my teraz mamy taki fantastyczny program Aktywny Senior, gdzie bezpłatnie uczymy seniorów gry w pickleballa i ci seniorzy przychodzą i mówią, jejku, jakie to jest super, ja mam nowych przyjaciół, ja się ruszam. I ja po prostu mam z tego ogromny fan, bo rzeczywiście w piklu, oprócz tego, że mamy ten ruch, że mamy tą strategię, musimy ogarniać.
1: To drugiego człowieka mamy.
0: To mamy drugiego człowieka, dokładnie, tak, więc to są te trzy największe wartości tego sportu.
3: W pełni się zgadzam. A jeżeli ktoś nas teraz słucha i chciałby rozpocząć taką grę, od czego zacząć, co kupić, gdzie poszukiwać osób, które właśnie też grają w pickleball, czy macie jakąś taką też swoją społeczność?
0: Praktycznie w każdym większym mieście w Polsce jest już społeczność pickleballowa. W Warszawie gramy na torze Stegny. Tutaj mamy wyznaczonych 10 kortów do końca września, a później będziemy kontynuować zajęcia właśnie na Legia Tenis, ale w innych miastach również są ludzie, którzy właśnie grają w ten sport.
1: Dziewczyny, bardzo wam serdecznie

0: Dziękujemy. Agnieszka Kołogrecka, Karolina Owczarek. Natomiast zapraszamy wszystkich na korty tenisowe Legii, żeby zobaczyć, jak to świetnie wygląda. Pewnie będzie można spróbować gdzieś tam z boku, prawda?
1: Jak najbardziej.

0: Sporo fantastycznych rzeczy. Przychodźcie, bawcie się, zobaczcie, po prostu chodźcie, przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda pickleball po prostu w levelu pro.
1: Kto żyw na korty Legii? Agnieszka Kołogrecka, Karolina Owczarek. Dziękujemy, panie. Dziękujemy. Drogie nam.
0: Dziękujemy.

0: Mówię to ze smutkiem, na piłkarskim mundialu zostały już tylko 2 mecze.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Dariusz Urbanowicz przy mikrofonie i też się smuci.
2: Tak, ale też trochę ulgi czuję w tym.
0: Ja ci dam, no bo ty jesteś kolarz.
2: No, ja jestem kolarz, żeglarz. No i tak. Narciarz. Kibice sportu mają nie lada orzech do zgryzienia. Staną bowiem jak fredrowski osiołek między żłobami. O 23:00 bowiem mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Z kim? Z Francją. Będzie to mini rewanż za finał olimpijski z Paryża. O tej samej godzinie w Miami piłkarska reprezentacja trójkolorowych zagra z Anglią, czyli będzie to starcie pokonanych w półfinałach. Obrazowo opowiadał uczestnik Mundialu 86, wybitny napastnik sprzed lat, artysta Dariusz Dzikanowski.
3: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów. Anglicy, mnie się wydaje, że na pewno podrażnieni są.
2: Podrażnieni oczywiście upokorzeniem, jakie zgotowali im w półfinale Argentyńczycy z Lionelem Messim na czele. A teraz Włodzimierz Lubański, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii.
4: Bo to są czołowe drużyny świata i to wszystko się może zdarzyć i będzie zależało od dyskusji.

0: dyspozycji dnia jednego czy drugiego zespołu.
1: Pierwszy gwizdek dziś o 23:00. Ani Francuzi, ani Anglicy nie przyjechali przecież na Mundial grać w finale pocieszenia o brąz. Przyjechali tu walczyć o tytuł, ale jak mówi stare przysłowie pszczół, lepszy ryc niż nic. A w jutrzejszym finale zagra Argentyna z Hiszpanią. Wierzę, że poziom z półfinałów zostanie podtrzymany. Widowiska to były zacne. Oby również sędziowie stanęli na wysokości zadania, bo z tym bywało różnie. Nasz rodzynek Szymon Marciniak obszedł się smakiem, nie został namaszczony na arbitra głównego i wraca do kraju, bo tu przecież ekstraklasowy BPS, czyli bezpośrednie przygotowania startowe. Najlepsza Liga Świata wróci za tydzień. I jeszcze odrobina zapowiedzi przed jutrzejszym finałem Argentyny z Hiszpanią. Legenda polskiej piłki Zibi Boniek.
2: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, co wtedy znaczy, że musi wygrać.
1: Stawka idzie o wieczną chwałę, Puchar Świata i złote sygnety, które otrzymają mistrzowie świata wzorem NHL i NBA, ale pamiętajmy, nie wszystko złoto, co się świeci.
3: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
4: Darko, Lena, faszerowałeś tę krótką piłkę legendami polskiego futbolu. Dariusz Dziekanowski, Włodzimierz Lubański, Zbigniew Boniek. Naszemu sercu najbliższy jest Dariusz Dziekanowski, bo my chłopaki z Warszawy.
1: No tak, pamiętamy, jak popisał. Ja pierwszy raz zobaczyłem sombrero w jego wykonaniu.
4: Ja pamiętam jego pierwszy gol, słuchaj, jaki strzelił w barwach warszawskiej Legii w meczu z Bałtykiem. Gdynia na 4-3 w ostatniej minucie z Woleja. To było coś.
1: A ja pamiętam pana Darka z Mundialu w Brazylii. Przepraszam, w Meksyku w 8-6. No...
4: Dobrze, nie będziemy tutaj przeciągać. Trzymaj się, słyszymy się w serwisie sportowym. Tak. Moniko, co my teraz gramy? Lenego Krawica?
5: Lenego Krawica, oczywiście. Klasykiem idziemy.
4: To poprosimy.

0: 22 i 7 trójek w każdej sprawie.
1: Bardzo fajny reportaż na temat pickleballu, ale zabrakło mi się wydaje w niej no, jednej podstawowej rzeczy. Otóż na czym ta gra polega? Dla mnie to jest coś nowego, chętnie bym się dowiedział.
0: To przypomina, wie pan co, tenis, bo jest siatka na środku boiska.
2: Badminton, bo jest podobny kort chyba
0: tak,
2: też.
0: Tak, nawet identyczny. Rakietki są takie właśnie bardziej przypominające te padlowe.
2: Tak, tyle że dużo większe i trochę właśnie przypominają deskę do krojenia.
0: Tak, piłka jest plastikowa z dziurkami, więc wolniej lata, więc to jest tak jak powiedziała Monika, takie połączenie tenisa, badmintona, tenisa stołowego, ale jeżeli chodzi o ruchy, takie zamachy, uderzenia, to najbardziej tenis ziemny. I tenis stołowy.
2: Tak, tak, ale...
0: Można grać w debla, proszę pana, także warto tutaj się zameldować na kortach warszawskiej ligi, zobaczyć, fajnie się to ogląda, naprawdę.
2: Mnie ten sport już przekonał i ja myślę, że będę go próbowała.
0: Spróbujmy, Monia, razem.
2: Pewnie.
0: No, chętnie, mamy blisko, musimy spróbować.
2: Tak jest.
0: To teraz zmieniamy temat.
2: Zmieniamy.
3: Tomek w Azji.
2: Sprawa hongkońskich księgarzy, lista ksiąg zakazanych, porwania księgarzy, czyli jak słowo pisane i pamięć zapisane w książkach stała się głównym wrogiem komunistycznej partii. Więcej nasz reporter Tomasz Sajewicz.
4: Na przekazach telewizyjnych oskarżeni, wyprowadzani z miejsca zbrodni, sprzedawczyni książek, dziewczyna drobnej postury w dużych, niemodnych okularach, skuta kajdankami. Dowody zbrodni wynoszone przez policjantów w plastikowych workach, prawie takich, w jakich wynosi się ciała, warstwa grubego plastiku. Zamiast tabu ludzkiej śmierci tu ukrywa okładki ksiąg zakazanych. W tym tygodniu w Hongkongu, gdzie społeczeństwo obywatelskie i tak dogorywa przeszyte ustawą o bezpieczeństwie narodowym, aresztowano 5 księgarzy. Drzwi do 2 księgarń o nazwach Miłego Pobytu i Zielone Pole, gdzie policja znalazła księgi zakazane, pozostają zamknięte. Dekadę temu, kiedy terror kontroli państwa przez Xi Jinpinga dopiero raczkował, a Hongkończycy mogli protestować na ulicach swojego miasta, na celowniku bezpieki po raz pierwszy w takiej skali znalazły się książki i księgarze. Sprawa znikających hongkońskich księgarzy mogłaby być tytułem jednej z powieści kryminalnych. Takie nagłówki w prasie światowej od dekady są jednak dowodem na to, do czego zdolne są chińskie władze, żeby uciszyć niepokornych. Dekadę temu z Hongkongu, ale na przykład także z wakacji w Tajlandii, dosłownie zaczęli znikać hongkońscy księgarze. Pośród nich był Lam Wing-ke. Przez 5 miesięcy trzymano mnie w pokoju, który miał około 20 metrów kwadratowych. Całodobowo przebywało w nim ze mną na zmiany 6 par osób, które wyznaczono do pilnowania. To była całkowita utrata wolności. Odzyskał ją dopiero wtedy, kiedy uciekł na Tajwan. Od dekady w chińskim więzieniu przebywała Guo Minghai, inny księgarz, naturalizowany obywatel Szwecji, który, jak przekonują władze, zrzekł się szwedzkiego obywatelstwa i dobrowolnie wrócił do Chin poddać się karze w sprawie dotyczącej rzekomego przestępstwa kryminalnego sprzed 20 lat. To, co wiemy na pewno, że hongkoński księgarz został porwany z wakacji w Tajlandii, skazany na 10 lat więzienia i od lat nie ma z nim żadnego kontaktu. Choć w Chinach, tak jak podczas najmroczniejszych kart chińskiej historii czasów rewolucji kulturalnej, nie płoną jeszcze ulice. To małe ogniska widać w wielu miejscach kraju, gdzie biblioteki zmuszane do przeglądu pozycji powiększającym się indeksem ksiąg zakazanych palą książki. I niewygodną dla chińskiej partii pamięć.
3: Tomek w Azji.
2: Zasłuchałam się, powiem szczerze, proszę państwa, ale to jest jeden z moich ulubionych cykli w trójce. Tomasz Sajewicz o tym wszystkim nam opowiadał, a teraz przed nami Barbara Wrońska.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
2: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
1: Chyba odwrotnie.
2: Niekoniecznie, ale niech będzie.
1: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
2: Wszystko jest możliwe.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
2: Michalina Bieńko
1: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
8: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wydarzenie historyczne.

0: historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Żegnamy reklamy.
7: Dzień dobry Państwu, tu Trójka, 18 lipca, minęła 8. Na serwis zaprasza Artur Ewertowski.
8: Niemal 600 wyjazdów Straży Pożarnej w ciągu minionej doby interweniowano przy usuwaniu skutków burz i ulew przechodzących przez Polskę. Społeczność LGBT krytykuje decyzję prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o osobie najbliższej. Na starcie wakacji wręczono pierwsze mandaty, to po kontrolach gastronomii nad morzem. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała niemal 600 razy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy było na zachodzie. Noc była jednak spokojna.
9: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Od północy do dzisiejszego poranka 18 lipca odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
8: Mówił Wojciech Grarece ze Straży Pożarnej. Także dzisiaj obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego ogłoszono alerty drugiego, prawie najwyższego stopnia. Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Rządowy projekt gwarantował parom wzajemny dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Prezydent uzasadnił swoją decyzję tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa. Ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw, komentuje Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
10: My w tej chwili myślimy o równości małżeńskiej. Widzimy, że pary decydują się na wyjazd za granicę, by wziąć ślub i transkrybować swoje małżeństwa. Jakoś polski system prawny i polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać małżeństwa tej samej płci. Czekamy, aż politycy zrozumieją, że to jest ten krok, który muszą się podjąć i prezydent też powinien to zrozumieć.
8: Pomimo weta do rządowej ustawy, prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. W związkach nieformalnych żyje nawet 2 miliony Polaków. Wczoraj prezydent podpisał natomiast ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Komisja Europejska robi pół kroku w tył w sprawie opłat za emisję zanieczyszczeń. Bruksela zaproponowała złagodzenie w systemie ETS. Choć w celu neutralności klimatycznej komisja się nie wycofuje, to daje przemysłowi więcej oddechu i więcej czasu na spełnienie norm. Wraz z publikacją reformy ETS rozpoczyna się batalia o ostateczny kształt przepisów wśród unijnych krajów.
11: W systemie funkcjonującym od 20 lat potrzebne były zmiany. Świat się znacznie zmienił. Kluczowe europejskie gałęzie przemysłu stoją w obliczu nierównych warunków konkurencji. Mówił komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Ma pozostać fundusz modernizacyjny na inwestycje w transformację energetyczną, co jest dobrą wiadomością dla Polski. Podobnie jak spowolnione tempo redukcji uprawnień do emisji CO2, a także utrzymanie bezpłatnych pozwoleń w przemyśle energochłonnym i ma być ich więcej, ale... Bezpłatny przedział uprawnień nie oznacza darmowej gotówki. Połowę dochodów z ETS państwa będą musiały przeznaczyć na dekarbonizację. Taka ingerencja komisji z pewnością unijnym krajom się nie spodoba. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu. Co dziesiąta kontrola zakończyła się mandatem. Dokładniejsze wyniki zna Aneta Łuczkowska.
12: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej

0: za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
1: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
0: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
1: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
0: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 7:55 o sporcie, Dariusz Urbanowicz.
5: Świetne informacje z Chicago. Gładkie zwycięstwo polskich siatkarzy z Brazylią w turnieju Ligi Narodów. Jakub Popiewczak i spółka wygrali z Brazylią 3-0.
6: Myślę, że możemy naprawdę być zadowoleni, bo Brazylijczycy widać, że zaczęli tak nabuzowani. Bardzo im zależało, żeby tutaj zacząć to spotkanie dobrze. Ostatnia szansa, bo wydaje mi się w tym meczu, żeby powalczyć jeszcze o turniej finałowy WNL. Także wiadomo było, że rzucą wszystko, co mają. Natomiast wytrzymaliśmy ten dobry początek z ich strony. Ten pierwszy set udało nam się w pewnym momencie odskoczyć na 1-2 punkty i tak zakończyliśmy go w dobrym stylu. Drugi set mam wrażenie, że był pod naszą kontrolą, natomiast w pewnym momencie to się trochę wahnęło i w końcówce było gorąco, natomiast znowu wytrzymaliśmy. Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy.
5: Nasi w tabeli są na trzecim miejscu i już zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. Przed naszymi siatkarzami dziś jeszcze mecz z Francją. Czasu na regenerację mało, bo zaczną już o 23:00. Szwajcar Mauro Schmidt z grupy Jayco Alula wygrał w Belforcie 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Schmidt na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę z grupy Astana. Dziś uciekało wielu kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, ale po 30 km został dojechany przez peleton. W pewnym momencie w ucieczkach jechało aż 57 kolarzy. Wicemistrz olimpijski z Seulu 8-8 Andrzej Sypytkowski aż nie dowierzał w to, co widział.
7: Jeździłem, uciekałem, kiedy było, nie wiem, 20, 15, ale tylu kolarzy to jeszcze nigdy nie jechałem. No to praktycznie to by było pół peletonu, 1/3 peletonu. Przez to, że wyścig jest bardzo trudny, że jest już bardzo duże różnice pomiędzy kolarzami, więc ci, co generalnie klasyfikacji nie chcą walczyć na etapach, po prostu puszczają kolarzy i ci jakby próbują się pokazać. No trochę się kolarstwo zmieniło, bo po prostu w tej chwili są potworne szybkości. Każdy z nich walczy kontrakt, każdy z nich walczy, żeby się gdzieś pokazać, żeby sobie podpisać, więc jest dużo ciekawego ścigania.
5: Liderem pozostaje Tadej Pogacar i dzisiejszy etap numer 14 w Alzacji będzie mu pasował. To prawie 4000 metrów podjazdów. Kinga Jackowska zdobyła srebro w pchnięciu kulą w Mistrzostwach Europy do lat 18 w Rieti. W najlepszej próbie nasza kulomiotka uzyskała 17,5 metra.
8: Na pewno w przyszłych latach będzie jeszcze lepiej. Teraz ja się cieszę, że w ogóle mam ten medal, bo no jak do tej trzeciej próby czekaliśmy, to już przez chwilę miałam takie zwątpienie, że jak do ósemki nie wejdę. Na szczęście tak się nie stało i wszystko było pod kontrolą, tak jak ma być. Wziąłam oddech i zrobiłam swoje.
5: Życie bywa proste. Do usłyszenia w sporcie za godzinę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Na zachodzie wraz z upływem dnia będzie się wypogadzać. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i w terenach podgórskich do około 26 w centrum. My już z Moniką to czujemy. Do 29 na południowym wschodzie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Autopromocja.
11: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
12: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
13: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
14: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
15: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
16: i Mariusz Bonaszewski.
12: Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.

0: sam.
1: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski. Polski.
14: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 13 minut po godzinie 8:00.
6: Zapraszamy do Trójki.
22: Olga Szuczka audycję realizuje. Stanisław Stanley Perzyna odbiera telefony od Państwa. Bok mnie siedzi, pięknie się uśmiecha.
23: Monika Suszek.
22: Cześć Moniko, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Drugą godzinę znów zaczynamy muzycznie od ulubionej naszej grupy, czyli...
23: Pearl Jam, i to jest taki hymn o nadziei. Zawsze mnie ta piosenka tak podnosi, jak ją słucham sobie.
22: Przepiękna, to jest piąta płyta.

0: 17 minut po godzinie 8. Piosenka, która zawsze wyciąga mnie za uszy z różnych problemów. Given to Fly i Pearl Jam. Ja chciałam jeszcze Państwu przypomnieć o naszym konkursie. Przypominam, że liczy się kreatywne SMS. Gdybym mogła zamienić się na jedno nurkowanie z dowolnym stworzeniem morskim, w co bym się... Proszę słać SMS-y na numer 73. Gdybym... To jeszcze raz powtórzę pytanie. Gdybyś mogła zmienić się na jedno nurkowanie z dowolnym stworzeniem morskim, w co byś się zmieniła i dlaczego? Czekamy na kreatywne SMS-y, odpowiedzi, a proszę je przesyłać na numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł.
1: Wygrania, nie wiem, czy mnie słychać, chyba słychać dobrze. Przypominamy, że do wygrania jest pierwsze nurkowanie z butlą w Deep Spocie, w najgłębszym basenie do nurkowania w Europie, i to jest wartość tej nagrody, przypomnij proszę.
0: 462 zł brutto.

0: warto spróbować i warto te doświadczenia mieć.
1: Tak jest. To co, gramy znowu?
0: Czekamy na kreatywne SMS-y, czekamy też i słuchamy muzyki.
1: I czekamy też na telefony od Państwa. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Proszę dawać znać, dlaczego Państwo już nie śpią. Chociaż to już jest po 8, to już pewnie Państwo wstali. Proszę
0: pewnie
1: dawać
0: tak
1: znać.

0: O godzinie 8:00 to Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz będziemy, proszę Państwa, czytać, ale w takiej specyficznej materii, bo to jest ciekawy temat, o który poprosiliśmy wczoraj na wczorajszym porannym kolegium Michała Kowarskiego. Proszę sobie wyobrazić, że w zapleczu berlińskiego baru kwartalnik literacki Kabinet Magazyn postanowił otworzyć warsztat postarzania książek. Za 5 euro piłowanie grzbietu książki, dwie zakładki, dwa zagięcia, kilka podkreśleń. I rzeczony Michał Kowarski.
1: Popsuć książkę każdy może. Jeśli jest się niezdarą, po 2 tygodniach w plecaku będzie wyglądać gorzej niż spod rąk wspomnianych rzemieślników. Sztuką jest naprawić książkę. Dlatego udałem się do introligatorni.
2: Dzień dobry.
3: Boli.
2: No ale jesteś słodka.
1: W której przywitał mnie pies.
2: Cześć, zawodniczko. Michał Kowarski.
3: Jakub Popycki.
2: Kłaniam się panie Jakubie.
3: Moim ojcem żartujemy, że ja mogę być jedną z najmłodszych osób w Polsce, która zajmuje się tym, bo ciężko mi znaleźć teraz młodą osobę, która by pomyślała, o, zostanę introligator.
1: To Jakub Podwójski. W jego rodzinie naprawia się książki od 1966 roku.
2: Tu mam ustawiony teraz wymiar kartki A4.
1: Skoro wie, jak naprawić książkę,
2: wkładam długą kartkę.
1: Na pewno też wie, jak ją popsuć.
2: Włączam cięcie.
1: Ale do postawienia.

0: odtwarzania nie trzeba mieć wielkich maszyn.
1: Lakiery pękające, wylewane na okładkę. Papierem można zrobić, umoczyć go w kawie, herbacie. Już będzie efekt starego, jak wyschnie.
0: Można pójść o krok dalej.
1: Czekam na efekty. Sam oddałem próbkę skóry do postarzania za pomocą lampy UV, tak jak na drewnie się udało, więc myślę, że ze skórą efekty też będą.
0: Ale książki nie trzeba od razu postarzać. Można po prostu kupić używaną.
2: Czyli jest jakaś firma, która postarza książki, tak?
0: To Karol Fidos, który prowadzi antykwariat na Warszawie. W warszawskiej Pradze. Zapytałem go, na czym polega czar starej książki.
3: No na tym, że obcujemy z pierwodrukami, wydanymi w czasach, gdy żyli autorzy często sprzed wieków, w innych zupełnie realiach. Inny rodzaj bytu, to jest inna postać bytu, ja tak często mówię. No. Są to też często błędy, które pierwsze badania mają. Zbieracze książek zwracają uwagę właśnie na oryginalność.
0: Ale nawet jeśli mamy do czynienia po prostu z używaną książką, miło jest się zastanowić, kto ją wcześniej czytał.
3: Tak się mówi, że każda książka ma swój los. Więc na tym polega jej wartość. To zależy od jej proweniencji, kto ją posiadał, jak właśnie zmieniała swoich posiadaczy.
0: Książkę można postarzyć, ale...
1: To jest historia. Moim zdaniem nawet nadając wygląd, to nie nadamy tego zapachu starości książką.
0: Bo każda nuta zapachowa...
4: Tę ciekawą relację przygotował Michał Kowarski, a posłuchamy teraz Bożeja Króla.

28 minut po godzinie 8. To jest nasza poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do ogrodu. A teraz porozmawiamy o Wiśle. O Wiśle, która odsłania coś, czego nikt się nie spodziewał. W studiu naszym plenerowym Anna Halber i Jacek Boborycki.

0: eksploratorzy z Million Explorers Team. Dzień dobry. To no, państwo przeczesują Wisłę i odkrywają ciekawe sprawy, jak na przykład narzędzia neolityczne, czyli to jest jeszcze czas epoki kamienia, właściwie to jest jeszcze czas sprzed naszej ery. Co udało się teraz odkryć, jakie artefakty i co jest takim waszym tegorocznym sukcesem?
1: No chyba w tym roku pierwszy raz się pojawiły takie narzędzia, bo badaniami Wisły zajmujemy się od 5 lat. Kości obrabiane przez ludzi znaleźliśmy do tej pory przez te lata 2, czyli narzędzie przypominające nóż, które jeszcze nikt nie był w stanie nam w 100% określić, co to jest, i zawieszkę składzika, i to były rzeczy znalezione wcześniej, natomiast w tym roku jest sezon na narzędzia neolityczne właśnie, czyli to tam około 10 tysięcy lat przed naszą erą. I znaleźliśmy tak zwaną motykę, a wcześniej topór. I oba narzędzia są wykonane z poroża jelenia, więc po pierwsze bardzo ciekawe artefakty, po drugie zachowane w rewelacyjnym stanie, a po trzecie bardzo ciężkie do wypatrzenia, bo to jednak właśnie mimo wszystko znalezione w wodzie wygląda jak kawałek kory.
0: To musicie się też w jakiś sposób chyba doedukować, bo jak tu rozpoznać wśród tego mułu, wśród tych różnych przedmiotów, które są w Wiśle, że właśnie ten kawałek jest cenny, że ten kawałek należy do prehistorycznych narzędzi?
2: Czy tak, to nie jest łatwe, ale to jest też kwestia jakichś przygotowań przez lata, że i chodzimy po muzeach, patrzymy i jakieś dodatkowe, czy książki, materiały. To kwestia najbardziej tego praktyki, po prostu tego, że to już robimy od dłuższego czasu, znamy się na tym i też już oczy są przystosowane do tego, żeby szukać czegoś, co jest niezwykłe.
3: Ten okres waszej ekspansji badawczej jest krótki, prawda? Macie takie krótkie okno pogodowe, można powiedzieć, myśląc o niskim stanie wód.
1: Tak, no Wisła z roku na rok jest coraz niższa. W zeszłym roku w listopadzie zmieniono tą rzędną zera na pomiarach na bulwarach, żeby się nie okazało, że będą pokazywać stany minusowe, bo w zeszłym roku doszliśmy do tego punktu odniesienia, który jest ustawiony, że mieliśmy tam 4 cm przez chwilę. Teraz mamy 15 tak naprawdę i po tych deszczach w Krakowie podniesie się gdzieś tam o kilka centymetrów, no 115, tak, bo zostało podniesione o ten metr, ale my ciągle posługujemy się tą zeszłoroczną skalą. Natomiast prawda wygląda tak, że w tym roku się to zaczęło bardzo wcześnie, bo już mogliśmy ruszyć w maju, tak, już tej wody było dużo
3: mniej. Czyli się wydłuża
1: mniej
3: ten czas.
1: Tak, ten czas się niestety wydłuża, bo o ile jest to dobre dla nas pod kątem naszych badań, bo to nie jest tylko archeologia, ale przede wszystkim paleontologia i hydrologia, i obserwujemy też zmiany dna i inwazyjne gatunki obce na przykład, no to nie jest
3: jakie?
1: Dobre. No w Wiśle mamy 2 gatunki obce, takie, którymi my się akurat zajmujemy, jeśli chodzi o samą Wisłę, czyli inwazyjne małże, po pierwsze, a po drugie mamy również w Wiśle inwazyjne raki. Natomiast tymi rakami zajmujemy się w wielu zbiornikach wodnych w Warszawie. Współpracujemy też z muzeum w Wilanowie, gdzie zajmujemy się i tematyką historyczną, i tematyką przyrodniczą w rezerwacie Morysin. I na przykład na terenie Wilanowa obserwujemy bardzo dużą ekspansję szopa pracza, który zaczyna się pojawiać coraz bardziej masowo. Występują też jenoty, więc no te inwazyjne gatunki są praktycznie na każdym kroku, tak? Tylko trzeba patrzeć pod nogi.
0: Dobrze, a przejdźmy jeszcze do tych artefaktów, bo teraz mówimy o tych sukcesach. Ja podejrzewam, że Wisła odsłania nie tylko śmieci, które niestety człowiek wyrzuca do rzeki, ale również właśnie perełki historyczne. Oprócz tych narzędzi neolitycznych, co jeszcze jest w takim waszym segregatorze sukcesów znajdywania w Wiśle, takim waszym prywatnym? Co jeszcze znaleźliście ciekawego, co znajdujecie?
2: Oj, czy my znajdujemy tak naprawdę wszystko i jakby z tych rzeczy historycznych, no to Warszawa, gdy była zniszczona w czasie wojny, później większość tych gruzów trafiła do Wisły, czy później była przerabiana i tak naprawdę w tym możemy znaleźć wszystko. Przy okazji też
0: złoto?
2: Złoto w Wiśle też występuje, tylko są takie ilości, że no nie opłaca się tego wybierać. Jakbyśmy chcieli pracować, to nie jest tak, że tu znajdujemy ogromne ilości.

0: ilości, tylko kilka godzin pracy, a znajdujemy jakieś pół flakonika małego złota. Ale no te wszystkie jakieś artefakty po budynkach, czy jakieś gzymsy, czy jakieś fragmenty, no my się też jakby jak zajmujemy tą stroną od gruzów, akurat tutaj bardziej ja z tymi cegłami, no to też tam kilka różnych specyficznych znaleźliśmy i z okresu dwudziestolecia, jeszcze wcześniejszych, jakieś fragmenty łodzi, co w sumie takim pierwszym dużym sukcesem było to wydobycie parę lat temu stewy z łodzi.
1: Tak, rzeczywiście. Oprócz samych łodzi, wagoniki, które służyły do odgruzowywania najpierw getta warszawskiego, później do odgruzowywania Warszawy, jeszcze z postrzelinami, części tych wagoników. Także no, tych rzeczy jest naprawdę dużo.
2: Później co się dzieje z takimi artefaktami, które znajdujecie? One trafiają właśnie już do muzealników? Na przykład te narzędzia neolityczne, gdzie będzie można zobaczyć?
0: Czy jeszcze, tego jeszcze nie do końca wiemy. Na razie są u konserwatora zabytków i jakby tam są prace, trwają nad nimi, ale jakby naszą główną zasadą jest to, żeby wszystko trafiło jakby w ręce muzealników, osoby, którymi wiemy, że się tym dobrze zajmą, to nie trafia do prywatnych zbiorów, tylko do muzeów, żeby inni też mogli to podziwiać.
3: To jeszcze zapytam o waszą garderobę, o wasz outfit. Wy macie taką garderobę jak wędkarze w takich woderach? Brodzicie w tej wodzie?
1: Nie, to jest niebezpieczne. Generalnie chodzenie w woderach jest bardzo niebezpieczne. Wchodzimy w miejsca, które są ciężkie, trudne, przejściowo, więc no to są krótkie spodenki. Okay. To są buty, najczęściej buty po prostu robocze z blachami i normalnie brodzimy po kolana często w tym błocie.
3: A co wtedy z inwazyjnymi rakami i małżami?
1: Właśnie. Znaczy zgodnie...
3: Nie atakują?
1: Nie, ale zgodnie z prawem mamy obowiązek przy zobaczeniu takiego gatunku po prostu go uśmiercić, tak? Więc jeśli robimy takie większe akcje łapania na przykład inwazyjnych raków, no to one są później zamrażane i przekazywane do ośrodków opieki zwierząt, do ogrodów zoologicznych, żeby się ten materiał po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie marnował. Natomiast tak, wodery są niebezpieczne, bo w przypadku jakiejkolwiek przewrotki napełniają się bardzo szybko wodą i człowieka nie ma, a to się tylko tak mówi, że niestety, przepraszam, ale media powodują coś takiego, że podaje się informacje, że o, Wisła ma bardzo niski stan, można ją przejść na piechotę. I są tacy,
3: i
1: którzy próbują.
3: Tak.
1: A później my, jako członkowie Ochotniczej Straży, albo bardzo często na naszych wyprawach dokumentacyjnych musimy takie osoby ratować. Bo próbują i nikt sobie nie zdaje sprawy, że jeden krok to jest często 3 metry różnicy, jeżeli chodzi o głębokość. Tak długo, długo jest płasko, a później nagle są uskoki.
2: To jeszcze na koniec się zapytam, jaki jest wasz cel? Co chcecie osiągnąć poprzez takie poszukiwanie artefaktów w Wiśle? Chcecie pokazać, jak ta Polska, jak Warszawa wyglądała sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu albo kilku tysięcy lat?
0: Czy tak? No jakby też chcemy się trochę zapisać na kartach historii jako ci znalazcy, ale też pokazać, że tą różnorodność Wisły, że jakby Wisła patrzymy, a jakaś tam rzeka, a tak naprawdę jest no królową naszych rzek i też wiele tajemnic skrywa, też mamy trochę nadziei, jakieś jeszcze parę odkryć.
2: No to tego wam właśnie życzymy, żeby było jak najwięcej tych odkryć. Bardzo dziękujemy za przybycie do naszego radiowego studia. Anna Halber, Jacek Boborycki, eksploratorzy z Million Explorers Team. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Była grupa Dub Pistols. 20 minut zostało do godziny 9. Wydaje nam się, że to dobry moment, żeby rozwiązać konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com.
0: Myśmy dzisiaj proponowali pierwsze nurkowanie z butlonu o wartości 462 zł brutto w Deep Spocie. Pytaliśmy Państwa o to następująco. Gdybyś mogła, mógł zamienić się na jedno nurkowanie z dowolnym stworzeniem morskim, w co byś się zamieniła, zamienił i dlaczego? Moniko, nasze jury w postaci Karoliny Gonet i Darka Urbanowicza
2: wybrało ten najbardziej kreatywny SMS. A zwyciężył pan Jacek, a napisał tak. Być delfinem mi się marzy, co ma uśmiech wciąż na twarzy. Być przyjaznym dla ludzkości, odbiornikiem być miłości. Wciąż przemierzać wielkie wody. Bardzo pragnę tej nagrody. No i się spełnia, panie Jacku.
0: Panie Jacku, świetny wierszyk, naprawdę. Myślę, że spokojnie może pan pomyśleć o karierze w muzyce hip-hopowej. Naprawdę, świetne rymy. Gratulujemy, wygrywa pan pierwsze nurkowanie z butlą. To będzie euforyczne przeżycie, zapewniamy.
2: Zapewniam jak najbardziej.

0: 14 minut do godziny 9 pozostało.
1: Fajny film.
0: I pora na propozycje i nowości filmowe na weekend, a poleca oczywiście Ryszard Jaziński.
2: Lato w pełni, pozostajemy więc w sferze wakacyjnego, zdecydowanie bardziej rozrywkowego repertuaru kinowego. W tym tygodniu z premierami jest nieco skromniej, tylko 3 nowe filmy weszły właśnie na duże ekrany, ale przynajmniej jeden z nich zapowiada się na wielki przebój tego lata. W dodatku to cała epopeja, więc dobra propozycja na spędzenie deszczowego dnia w kinie, albo wręcz przeciwnie, schłodzenie się w klimatyzowanej sali. Więcej o tym za chwilę. Zacznijmy od mniej może spektakularnej propozycji, co nie znaczy niewartej zauważenia. Sekrety i kłamstwa po włosku, czyli dramat z Italii, o czym sobie nie mówimy. Oczywiście wypełniony wakacyjną energią i urokami egzotycznych destynacji, takich jak na przykład Maroko. Najważniejsze są w nich jednak coraz bardziej skomplikowane relacje głównych bohaterów, bo też tłumione od dawna emocje w związku czy w gronie przyjaciół muszą w końcu znaleźć gdzieś ujście. Włoski reżyser Gabriele Muccino doskonale wie, o czym opowiada, bo do podobnej tematyki sięgał także w swoich wcześniejszych hollywoodzkich produkcjach, takich jak W pogoni za szczęściem, Siedem dusz czy Ojcowie i córki. I tym razem emocje jego bohaterów mają szansę udzielić się widowni. Druga z premier tego tygodnia to coś dla fanów muzyki, a w szczególności fanów twórczości brytyjskiej wokalistki, ale też i aktorki Charlie XCX. Przypomnę, że to już druga w krótkim czasie jej obecność u nas na dużym ekranie. W maju premierę miał film Erupcja, kręcony zresztą przede wszystkim w Warszawie. Na planie piosenkarce partnerowała Lena Góra. I chociaż głośno było o tym filmie w czasie jego powstawania, ostatecznie nie spotkał on się z większym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami krytyków. Tym razem problemów z meandrami fabularnymi raczej nie będzie, bo Charlie XCX, Alone Together, to tytuł filmu, jest dokumentem muzycznym będącym zapisem wydarzeń z życia prywatnego i twórczego artystki. Dotyczy jeszcze okresu pandemii, kiedy to Charlie XCX zaprosiła swoich fanów do czynnego udziału w powstawaniu jej nowej płyty, nagrywanej wtedy podczas kwarantanny w domu. To również emocjonalna podróż, choć w tym wypadku przede wszystkim twórcza. No i wreszcie ten potencjalny wielki przebój tego lata na dużym ekranie, wielki już choćby z tego powodu, że wymaga prawie 3-godzinnej obecności w kinie. Nie może być jednak inaczej, bo przecież chodzi o prawdziwą epopeję, czyli homerowską Odyseję. A jak zapewne pamiętamy, powrotna podróż Odyseusza, króla Itaki, do domu po wojnie trojańskiej do krótkich nie należała. Do tego jeszcze była bardzo niebezpieczna.

0: mroczna, bo wypełniona spotkaniami z potężnymi, mitologicznymi istotami. Tym razem swoją, jak zwykle, imponującą wizję tej podróży proponuje nam sam Christopher Nolan. A to nazwisko jest już gwarancją dużego zainteresowania. W dodatku w obsadzie same największe hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson czy Charlize Theron. Odyseja Christophera Nolana zrealizowana z wielkim rozmachem od wczoraj już w naszych kinach.
1: Ryszard Jaźwiński to wszystko polecał. Zapraszamy, aby skorzystać z jego propozycji. Krzysztof, ty lubisz kino, filmy? Dzisiaj masz jakieś plany?
2: Nie. Ja wiesz co, nie jestem specjalnie kinowy, chociaż stojący obok mnie Darek Urbanowicz polecał mi, żebym zerknął tam coś na jednej z tych bardzo popularnych platform. Jakaś francuska produkcja, prawda, Darku?
1: A my też polecamy.
2: Tak, jakaś francuska.
1: My też polecamy, żeby do naszego ogrodu trójkowego zajrzeć w piątki wieczorami, bo my mamy też swoje propozycje kinowe i można skorzystać z takiego kina letniego.
2: A ja ci polecam, Moniko, żebyś włączyła dzisiaj telewizor o 21, bo jest mecz o trzecie miejsce. Francja kontra Anglia.
1: To obejrzę, na pewno. Tak? Obejrzę. Będę oglądała, będę kibicowała.
2: Komu? Francji czy Anglii?
1: Zobaczymy jeszcze temu, kto wygrywa pewnie.
2: Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za te dwie ostatnie godziny. Olga Szućko, Stanisław Perzyna,
1: Krzysztof Łoniewski
2: i Monika Suszek. Moniko, to była wielka przyjemność. Cieszę się, że mogliśmy wreszcie razem poprowadzić
1: audycję. Ja też się bardzo cieszę.
2: Po tylu latach.
1: Tak jest, po tylu latach i mogliśmy wspólnie posłuchać naszych ulubionych utworów. Mam nadzieję, że i Państwa. Bardzo dziękujemy.
2: Proszę słuchać Pearl Jam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy. Między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
15: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
16: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
15: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
15: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
18: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal

0: 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz SIM 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 lipca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się reformowanie systemu ochrony zdrowia. Prezydent podpisał przepisy o jawności zarobków lekarzy. Zawetowana została natomiast ustawa o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu te przepisy miały ułatwić życie milionom Polaków w związkach nieformalnych. Ukraina celnie zaatakowała Rosję. Płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne w pobliżu Moskwy. Ustawa PESEL-owa rozpocznie reformowanie systemu ochrony zdrowia, ale lekarze analizują ewentualne zaskarżenie jej do unijnych instytucji. Prezydent podpisał przepisy wiążące zarobki lekarzy z numerami PESEL.
3: Ta ustawa umożliwi pozyskiwanie dokładniejszych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych na podstawie numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Mam tutaj na myśli oczywiście przede wszystkim pracowników pracujących na kontraktach.
2: Tłumaczyła Anna Choszcze-Sędrowska z Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski powiedział, że do ustawy są pewne zastrzeżenia.
4: Poza ustalaniem wycen ministerstwo może użyć do innych celów te dane. My się cały czas zastanawiamy, co są za inne cele i ministerstwo nie jest w stanie nam powiedzieć, po co jest ten zapis. Też zastrzeżenia co do tych zapisów ma UODO, więc to nie jest tak, że tylko my sobie wymyśliliśmy, że nie do końca tej ustawie jest wszystko tak, jak być powinno. Chociażby to, że najsłynniejsi obecnie w Polsce neurochirurdzy tą ustawą nie będą objęci, bo ona nie obejmuje spółek.
2: Dane o zarobkach lekarzy będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie je przekazywać do resortu zdrowia. Inna ustawa nie została podpisana przez prezydenta. Chodzi o tę o statusie osoby najbliższej. Ustawa miała pozwolić parom jednopłciowym m.in. na wzajemny dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków oraz ustanawiała prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Premier Donald Tusk stwierdził, że ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych.
5: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
2: W ocenie prezydenta projekt ustawy gwarantował osobom zawierającym umowę o wspólnym pożyciu niemal małżeńskie przywileje, ale bez małżeńskich obowiązków. W rejonie Moskwy płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne. Ukraińskie drony w nocy zaatakowały stolicę Rosji i kilka innych regionów. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Najlepszą jakość pokazują czujniki na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Dariusz Urbanowicz.
8: Polska wygrała w Chicago z Brazylią 3-0 w setach do 22, 26 i 19 w Lidze Narodów i zapewniła sobie awans do turnieju finałowego tych rozgrywek. Mecz z Brazylią rozpoczął się o 3 rano, a już o 23 nasi zagrają z Francją. Czasu na odpoczynek będzie mało, mówi trener Nikola Grbić.
9: 24 godziny to jest, nie, za długo nie grałem w jednym dniu. Po europejski. 2 mecze, ale mieliśmy te podobne sytuacje w Filipinach ostatni sezon i jest jak jest. Staramy się odpoczywać, regenerować się ile możemy. Nie będziemy robić trening, tylko stretching i jedziemy dalej.
8: Również o 23 rozpocznie się finał pocieszenia na Mundialu. Francja zagra z Anglią o brązowe medale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mistrzami Polski w tenisie zostali Zuzanna Pawlikowska i Maciej Zieliński. W gdyńskim turnieju nie wystartowała nasza tenisowa elita. Z kolei w półfinale gry deblowej z turnieju w Atenach odpadła Katarzyna Piter. Polska i reprezentująca Hongkong Judith Chong przegrały z Tajwanką Chan Hao Ching i Japonką Miyu Kato 3-6, 6-3 i 5-10. Dziś 14. etap Tour de France. Do przejechania po alzackich pagórach 150

0: 5 km i blisko 4000 przewyższenia. Etap skrojony pod lidera Tadeja Pogaczora, ale na pewno jest kilku chętnych do utarcia Słoweńcowi nosa. Będą musieli jednak mierzyć siły na zamiary, bo Pogaczar to absolutny fenomen. Dziś i jutro w Polanicy Zdroju odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim, a dla stęsknionych za zimą już za 99 dni w Zölden rozpocznie się sezon narciarstwa alpejskiego.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, możliwe jednak większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie opady zanikające. Na termometrach będzie od 22 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, przez 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: A teraz już przenosimy się do studia obok, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście.
3: Śniadanie w Trójce.
4: Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, w sobotni poranek. Renata Grochal, a ze mną w studiu dzisiaj sami mężczyźni. Niestety, jak zażartował Grzegorz Schetyna, wchodząc do studia, tu ujawnię kuluary nasze, że gender balance jest.
5: Zachowane.
4: Grzegorz Schetyna, koalicja obywatelska.
5: Dobry,
4: Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
5: Dzień dobry.
4: Jacek Trela, Klub Centrum.
6: Dzień dobry.
4: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
7: Dzień dobry.
4: Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
8: Dzień dobry, witam.
4: I Jarosław Margielski, Kancelaria Prezydenta, prezydent od Focka.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry. Miniony tydzień to weto prezydenta Nawrockiego, właściwie w ostatniej chwili, bo w ostatnim dniu, do ustawy o statusie osoby najbliższej. To też kłopoty Prawa i Sprawiedliwości. Jest ultimatum dla grupy Mateusza Morawieckiego, że mają do czwartku najbliższego wystąpić ze stowarzyszenia. Zobaczymy, czy będzie stowarzyszenie Rozwój Plus, czy będzie Rozwód Plus z Prawem i Sprawiedliwością. Porozmawiamy też o relacjach polsko-ukraińskich, bo jest nowe oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale zaczynamy od weta prezydenta wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Ponad 2 lata trwały prace nad ustawą. Prezydent powiedział w oświadczeniu: niestety to, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne ustawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich. Premier Donald Tusk skomentował na X-ie: prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia. Grzegorz Schetyna, czy będzie jakaś próba, najpierw opinia do decyzji prezydenta, ale czy będzie też jakaś kolejna próba uregulowania statusu tych osób, 2 milionów związków jednopłciowych, znaczy osób homoseksualnych, które wchodzą w związki jednopłciowe, bo one dzisiaj właściwie mogą tylko wyjechać za granicę i wziąć ślub i tutaj starać się o przepisanie tego.
6: No tak, ale to przecież generalnie chodzi w ogóle o związki partnerskie jako instytucję, która jest powszechna, popularna, obecna w świecie zachodnim, w normalnym świecie. Ja miałem takie wrażenie, że od początku prezydent wiedział, że nie podpisze tej ustawy, jakiejkolwiek ustawy tej sprawy dotyczącej. I to trwało bardzo długo. I byłem pod wrażeniem tak naprawdę ogromnego poświęcenia posłanek lewicy, poszukiwania porozumienia z PSL-em tutaj w ramach jakby koalicji demokratycznej. Wydawało się, że rzeczywiście bardzo wiele zostało tutaj zrobione. Bardzo duży był ten kompromis ze strony tych środowisk, które otwarcie mówiły o tym w kampanii wyborczej, że chcą takich związków i że będą o nie walczyć. I ponad 2 lata, przecież to miało też swoje takie tempa, gasła ta sprawa, wracała, prawda? Była tak jakby elementem tych relacji parlamentarnych, bardzo, bardzo intensywnie występowała, a koniec jest taki jak zawsze. Każda ustawa, która będzie mogła być zawetowana przez prezydenta, będzie wetowana. Ta jest szczególnie smaczna, bo bo prezydent po prostu nie lubi mniejszości. Wiele razy nie krył się z takimi deklaracjami. Mówił o tym w kampanii wyborczej. Miał chwilę rzeczywiście, tak oceniam, słabości politycznej, kiedy powiedział, że jest otwarty na rozmowę i jest w stanie dyskutować.
4: Ale dalej tak twierdzi.
6: Mówi zresztą o tym tak samo teraz, zaraz po złożeniu podpisu pod wetem. To jest po prostu niepoważne. To jest polityk,

0: który będzie walczył z tą koalicją w każdym wymiarze i w każdym momencie. I to jest po prostu element tej walki.
1: Andrzej Szejno?
2: Tak, być może była jakaś iskierka nadziei, dlatego że mogliśmy zakładać, że pan prezydent dotrzyma słowa. A w czasie kampanii wyborczej obiecał tym milionom Polek i Polaków, że jest gotów, jest otwarty na propozycję uregulowania związków partnerskich. Powiedział to wprost, słowa nie dotrzymał. Krótko mówiąc, te miliony Polaków oszukał. I być może gdyby przed wyborami, przed głosowaniem w czasie kampanii wyborczej powiedział, co zrobi, że zawetuje każdy projekt, który będzie zmierzał do sprawiedliwego, zgodnego z poczuciem sprawiedliwości, uregulowania ich relacji, a więc dania prawa do życia godnego, do równego traktowania w świetle konstytucji, do po prostu kochania się tak, jak sobie to ci ludzie wyobrazili i wymarzyli, to te 200, 300, 400 tysięcy głosów by stracił. I być może by przegrał wybory, ale był na tyle sprytny, że skłamał. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że w całej praktycznie Unii Europejskiej, w Europie, we wszystkich krajach mamy albo równość małżeńską, albo związki partnerskie. Pozostaje poza tym nawiasem Polska, Rumunia, Bułgaria. I wygląda to tak, że na granicy Odry kończą się prawa osób, które chcą uregulować swoje relacje na zasadzie związków partnerskich. Mówię tylko o osobach, które żyją w związkach jednopłciowych. Bo chcę państwu zwrócić uwagę, ta ustawa regulowała sytuację osób, które żyją w związkach, które byśmy nazwali się partnerskimi. Około 20-30% dzieci w Polsce dzisiaj rodzi się poza małżeństwami i one żyją w szczęśliwych związkach z szczęśliwymi rodzicami. I tym dzieciom, tym rodzicom odmówił pan prezydent prawa do tego, aby być godnie traktowanymi, równo traktowanymi na mocy konstytucji, która to konstytucja oczywiście stawia na wyższym poziomie małżeństwo i reguluje instytucję małżeństwa jako tą, która podlega szczególnej ochronie i nikt tego nigdy nie kwestionował, ale nigdzie konstytucja nie mówi, że nie można uregulować inaczej relacji i życia osób, tak jak sobie to wymarzyli. I dzisiaj ta decyzja pana prezydenta jest trochę takim policzkiem wymierzonym w te środowiska, policzkiem wymierzonym tym, którzy uwierzyli Karolowi Nawrockiemu w czasie kampanii wyborczej, że rzeczywiście, pomimo że ma poglądy prawicowe, że jest politykiem, który nawiązuje do tradycji, powiedziałbym, niestety niejednokrotnie niechlubnych, czy PiSu, czy takiego, powiedziałbym, konserwatyzmu Konfederacji, że jest otwarty. No nie jest otwarty, jest człowiekiem hermetycznie zamkniętym i wykonuje tylko i wyłącznie to, czego oczekuje od niego środowisko polityczne.
1: I kropka.
2: I przy tej kropce też pan powiem jedną rzecz. Dziwię się, bo przecież pan prezydent Karol Nawrocki stworzył szczęśliwą, patchworkową rodzinę.
1: No właśnie, to też mnie zdziwiło, że w sumie droga pana prezydenta Nawrockiego nie wskazuje na to, żeby był jakimś radykalnym konserwatystą w kwestiach światopoglądowych. Jacek Trela, ale nawiązał już do tego Andrzej Szejna, ale może to było błędem, że znalazło się tam wspólne rozliczenie jako jedno z uprawnień stron zawierających umowę o statusie osoby najbliższej. I strona prezydencka podnosi, że to jest właśnie przywilej dla małżeństw jako tych, które mogą mieć dzieci i podnosić dzietność w Polsce.
3: No nie wynika to z żadnych przepisów, że to ma być przywilej zastrzeżony wyłącznie dla małżeństw. Małżeństwo jest oczywiście pod ochroną konstytucji, pod ochroną państwa, ale te przepisy tej zawetowanej ustawy nie ujmują w niczym małżeństwu. To znaczy, gdybyśmy tą ustawą zabierali jakieś prawa małżonkom, to oczywiście można byłoby mówić, że to jest niezgodne z konstytucją. Natomiast te przepisy nikomu niczego nie zabierają. Mało tego, one są zgodne z konstytucją, a weto prezydenta łamie konstytucję, dlatego że konstytucja mówi o tym, że nie wolno dyskryminować ludzi, że wszyscy są równi. W związku z tym w tych przepisach zostały zawarte możliwości. To nie jest automat, tylko możliwość, bo te przepisy nie stanowią z góry danego rozwiązania do rozliczania wspólnego podatkowego, czy do wspólnoty majątkowej, czy do dziedziczenia. Strony zawierają umowę u notariusza, w której mogą te kwestie uregulować tak, jak sobie będą życzyły. Mogą z tego skorzystać, bądź nie. Takie było miękkie rozwiązanie w tej ustawie.

0: I ono też się nie spodobało prezydentowi. Te argumenty wszystkie, które podnosi prezydent, są oczywiście sztuczne, dlatego że nie ma żadnego naruszenia prawa, nie ma naruszenia konstytucji. Jest natomiast chęć unormowania relacji międzyludzkich dotyczących ponad 2,5 miliona ludzi. To są pary heteroseksualne i homoseksualne. To są, więc zabieramy jednym i drugim, tym wetem prezydenckim, zabieramy jednym i drugim możliwość takiego życia, jak sobie zaplanowali, niekoniecznie w związku małżeńskim. A weto prezydenta, stanowisko PiS-u i Konfederacji w trakcie procesu legislacyjnego pokazywało, że właściwie tylko i wyłącznie model małżeński jest dopuszczalny przez konserwatywną prawicę czy ultraprawicę i żadnego innego modelu się nie akceptuje. No to są rzeczy, które no, dla mnie są niezrozumiałe, niepojęte i myślę, że 2,5 miliona ludzi będzie bardzo z tego powodu niezadowolonych.
1: Witold Tomanowicz kręcił głową przez cały czas.
2: Bo nikt nie zabrania wchodzić w związek taki, jaki chce. Chodzi o to, komu dajemy te przywileje. Właśnie dokładnie o czym pan senator powiedział. Powiedzmy sobie szczerze, generalnie chodzi o to, żeby nie mieć, że właśnie w Konstytucji mamy właśnie bardzo jasno określone. 18 punkt, artykuł 18 mówi o tym, że właśnie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. I z tego powodu można wywnioskować, że ma też określone przywileje, których nie chcemy nadawać innym związkom niż małżeństwom. To, że ktoś chce wejść w jakikolwiek związek innego rodzaju, my tego nie zabraniamy, tylko nie chodzi o to, żeby teraz miał dokładnie te same przywileje. I właśnie o to chodzi. Bardzo się cieszę z tego weta prezydenta. Naprawdę, bo to jest kwestia tego, że my musimy naprawdę dawać taki jasny sygnał co do tego, że to właśnie Związek Kobiety i Mężczyzny, właśnie on ma te przywileje. Natomiast my będziemy stawać na straży tego, że jeśli ktoś chce, bo każdy ma te równe prawa. Każdy ma równe prawa. Może wejść w związek małżeński. Każdy. Tylko że związek małżeński ma określony charakter, polega na tym, że to jest związek kobiety i mężczyzny. I dlatego bardzo dobrze, że tutaj ta ustawa, bardzo zła ustawa, po prostu spotkała się z wetem.
1: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, jeden z twórców Konstytucji, mówi, że ten artykuł 18, oni kiedy pisali Konstytucję, to nie było intencją to, żeby wyłączać możliwość innych związków, formalizowania innych związków. Więc tutaj ja mam czasem wrażenie, że po pierwsze, podatnicy są traktowani w sposób nierówny przez państwo polskie, a po drugie, że każdy interpretuje tę konstytucję jak chce. Jarosław Sellin, może pan potępi prezydenta?
3: Znany historyk Norman Davies powiedział, że specjaliści są od tego, żeby komplikować rzeczy proste. Miałem wrażenie, wysłuchując moich kolegów z naprzeciwka, że właśnie wcielili się w rolę tak zwanych specjalistów i próbowali ekwilibrystyką prawną, polityczną, tak, komplikować rzeczy
1: poseł
3: proste. Bo rzeczy proste są. Artykuł 18 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i że jest pod szczególną ochroną, a więc
1: nie
3: małżeństwo...
1: Tak mówi, że jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną.
3: A więc małżeństwo, no ale już pani w rolę specjalistki się wciela.
1: Ja tylko cytuję, bo pan...
3: Bo myślę, że zdroworozsądkowi ludzie, moim zdaniem rozumieją ten artykuł właściwie. Więc tak należy to czytać, że to jest związek kobiety i mężczyzny i wiadomo, że to jest związek pod szczególną ochroną państwa, bo on coś też społeczeństwu daje, bo jest szansa na dzieci, na kontynuowanie istnienia społeczeństwa, narodu i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ten taki związek, tak rozumiany, ma szczególne przywileje. Ustawa, którą koalicja rządowa zaproponowała do podpisu prezydenta, nazywa się ustawą o związkach partnerskich, a tak naprawdę de facto...
1: Tam nie ma nic o statusie partnerskim.
3: O statusie osoby najbliższej. Dobrze, ładnie się nazywa. Ładnie się nazywa. O statusie osoby najbliższej. A tak naprawdę, jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Oczywiście tych...
4: Pan czyta między wierszami.
3: Nie. Tak to jest, dlatego że wszystkie przywileje, które przysługują małżeństwom w tej ustawie, mają być przypisane tym związkom. Mało tego, obowiązki są niższe w tej ustawie niż te, których wymaga się od małżeństw klasycznie rozumianych.

0: Mało tego, są tam też tego typu zagrożenia, że może się okazać, że na przykład ze względu na różne przywileje podatkowe, spadkowe, alimentacyjne i tak dalej, ludzie będą chętniej zawierali te związki, które są opisane w tej ustawie zaproponowanej przez koalicję rządową, niż związki małżeńskie, choćby po to, żeby po prostu uniknąć jakichś dodatkowych opłat i tak dalej, i tak dalej. Więc można tu też było podejrzewać różnego rodzaju nadużycia. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała, uwaga, 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce. To jest ustawa, można powiedzieć, konstytucyjna. Miała w gruncie rzeczy taki charakter. Dlatego taka reakcja prezydenta, bo on jest strażnikiem konstytucji. On ją rozumie tak, jak ją należy rozumieć. Aleksander Kwaśniewski po 30 latach zgodnie z duchem lewicowego czasu i lewicowego myślenia dzisiaj to interpretuje inaczej. Jestem przekonany, że w 97 roku jakby stanął z drugim współtwórcą tej konstytucji, Tadeuszem Mazowieckim, przed mikrofonami i byłby zapytany, jak rozumieć ten artykuł 18, powiedziałby tak, jak ja przed chwilą powiedziałem, że to jest związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i tym małżeństwu należą się szczególne przywileje wynikające z ochrony państwa. Ale oczywiście 30 lat minęło, dzisiaj lewica na te sprawy patrzy inaczej.
1: Także ja, ale nie tylko lewica, prawica europejska też patrzy inaczej. No już naprawdę ten przykład przywoływany w Wielkiej Brytanii, konserwatyści wprowadzali równość małżeńską, właśnie tłumacząc, że to są konserwatywne wartości.
0: Ale jak definiujemy prawicę, lewicę dzisiaj na Zachodzie, dla mnie na przykład to, co nazywa się chrześcijańską demokracją na zachodzie Europy, nie jest już prawicą, tylko jest lewicą.
2: Czyli AfD jest prawicą, tak?
0: Nie jest, na pewno nie CDU i nie Platforma Obywatelska jest prawicą. Na pewno,
1: dobrze,
0: na pewno nie CDU,
1: Jarosław Margielski, czy jest szansa na to, bo prezydent otworzył furtkę, powiedział, że jest otwarty na rozmowę, na regulację już takich, no takiej czysto technicznej ustawy.
3: Panie redaktor, szanowni państwo, prezydent jest akurat jedną z niewielu osób w środowisku politycznym, która jest konsekwentna w składanych deklaracjach i już podczas kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki deklarował, że jest za uregulowaniem statusu osoby najbliższej. Problem w tym, że przedstawiony do podpisu pana prezydenta projekt ustawy nie ograniczał się do uregulowania statusu osoby najbliższej, ale wprowadzał zupełnie nową instytucję, jeżeli chodzi o kodeks rodzinny opiekuńczy, i tak naprawdę zmieniał filary funkcjonowania państwa. Bo to, co panowie posłowie powiedzieli, że rodzina jest tą szczególną instytucją, która zgodnie z artykułem 18 Konstytucji podlega opiece i ochronie prawnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z Konstytucją Ochronie Prawnej Rzeczypospolitej Polskiej, to przede wszystkim dotyczy, że jest podstawową jednostką życia społecznego. Te zmiany w 238 ustawach, które miały nastąpić, są najlepszym dowodem na to, że miało zupełnie przeorientować prawodawstwo, które obecnie funkcjonuje w Polsce. Ta ustawa, szanowni państwo, nie regulowała, nie ograniczała się właśnie do uregulowania statusu osoby najbliższej, ale wprowadzała szereg przywilejów, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla małżeństw, a co warte zaznaczenia i należy odnotować, nie przekładała obowiązków, które dzisiaj nałożone są na małżeństwa, które wynikają z tej instytucji. Ta dobrowolność zawierania związków, które były określone w ustawie, która została zawetowana przed notariuszem i rejestrowane przed Urząd Stanu Cywilnego, równie dowolnie mogły być jednostronnie wypowiadane. No to by zachwiało funkcjonowaniem państwa w podstawach. Jeżeli chodzi o kwestie przywilejów, które wynikały z tego tytułu. Przywileje podatkowe, socjalne, które dzisiaj są zarezerwowane wyłącznie dla rodzin, byłyby przypisane związkom partnerskim, a chodziło o uregulowanie ich statusu.
1: Ale jeśli dwie osoby homoseksualne mają dziecko, to nie jest rodzina?
3: Panie redaktor, chodziło o uregulowanie statusu osoby najbliższej, wobec czego pan prezydent deklarował otwartość i wolę rozwiązań prawnych, które jest w stanie zaakceptować. I jasno tutaj środowisko polityczne rządzące zna, jaki to jest zakres działań. To jest kwestia uregulowania kwestii administracyjnych, pełnomocnictw, kwestia uregulowania spadków, informacji medycznej osoby najbliższej, jak i też kwestii decydowania o pochówku. Dzisiaj z czym mamy do czynienia? No, z przedstawieniem kolejnego pakietu. Tutaj panowie posłowie mówili o 2 latach prac. No cóż można powiedzieć?

0: No, zasmucenie można tylko to obserwować, że 2 lata zmarnowano. Zmarnowano środków publicznych, roboczo godzin urzędników, pracowników resortów, którzy musieli przygotowywać projekt ustawy, który był od początku skazany na niepowodzenie, bo prezydent jasno deklarował, prezydent Karol Nawrocki, że nie podpisze żadnej ustawy, która będzie uderzała w instytucje rodziny, żadnej, która będzie zrównywała związki partnerskie z instytucją małżeństwa i rodziny. W związku z tym takie działanie było z góry skazane na niepowodzenie. I dzisiaj co jest w tym wszystkim najsmutniejsze? Zamiast wyciągnąć z tego wnioski, przedstawić projekt ustawy, który faktycznie będzie rozwiązywał problemy osób pozostających w związkach nieformalnych, dając im właśnie możliwość załatwiania spraw administracyjnych, dając możliwości związane ze spadkiem, dostępem do informacji medycznej, dając możliwość decydowania o pochówku. Zamiast tego wybiera się drogę sporu politycznego, który tak naprawdę nie wnosi nic i nie rozwiązuje, a tak naprawdę podgrzewa atmosferę polityczną
1: i kropka,
0: działa
1: bo musimy
0: tylko
1: przechodzić
0: i wyłącznie
1: do kolejnego
0: na rzecz
1: tematu.
0: Interesu partyjnego. A ja chciałbym zaznaczyć, pani redaktor, że wyborcy, którzy zagłosowali na obóz rządzący, którzy dzisiaj pozostają w związkach partnerskich i mają nierozwiązane problemy, zasługują na to, żeby potraktować ich poważnie i przedstawić projekt ustawy, który będzie te problemy w sposób skuteczny rozwiązywał.
1: I prezydent przedstawi swój projekt?
0: Deklaracja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No, szanowna pani redaktor, pan prezydent złożył już 22 projekty ustaw do Sejmu i tutaj one dość licznie znajdują się w zamrażarce sejmowej i też nie należy mylić roli prezydenta, nie należy mylić roli prezydenta z obowiązkami obozu rządzącego, no bo przecież obóz rządzący deklarował, że te kwestie ureguluje, czekamy na rozwiązania ustawowe, ale te, które będą w sposób skuteczny miały ten element aplikacyjny, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów Polaków, a nie służyły sporowi politycznemu na partykularne potrzeby poszczególnych partii politycznych. Tak jak podkreślam, to nie służy Polakom, nie służy rozwiązaniu problemów, z którymi dzisiaj się mierzą. Taki sposób właśnie prowadzenia polityki, jak i przedstawiania ustaw, które no, z góry są skazane na niepowodzenie, co deklarował konsekwentnie prezydent od początku. Są granice nieprzekraczalne.
1: I kropka. Kropka, bo musimy, mamy
0: projekt.
1: Dużo tematów. Przechodzimy do kolejnej kwestii. Sejm wybrał wczoraj nowego rzecznika praw obywatelskich. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram dostała 233 głosy. Nawet PSL, które początkowo deklarowało jakieś wątpliwości, prawie w całości poza Markiem Sawickim, zdaje się, zagłosowało za. Sejm wybrał także prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Mateusz Szpytma został tym prezesem, wiceprezes dotychczasowy IPN-u. I tutaj się stworzyła dosyć taka niecodzienna koalicja, bo został wybrany głosami PSL, PiS, Konfederacji i części Polski 2050. Przeciwko zagłosowały Koalicja Obywatelska i Lewica. I Donald Tusk powiedział po głosowaniu: są ważne powody, dla których klub Koalicji Obywatelskiej nie zaakceptuje wyboru Mateusza Szpytmy na prezesa IPN w Senacie. Pytanie do Grzegorza Schetyny. Czy po pierwsze, dlaczego taka decyzja, a po drugie, czy możliwa jest taka pasywna postawa Koalicji Obywatelskiej, bo jeśli senatorowie się wstrzymają, nie przyjdą na głosowanie, wyciągną karty, to zostanie w Senacie wybrany głosami PSL-u, tak jak mówiłam, Konfederacji i
2: PiS-u. A dlaczego ma być pasywna postawa? Nie widzę takiego powodu. Będzie normalna debata, nie będzie, bo mamy w przyszłym tygodniu posiedzenie Senatu, a później następne na początku sierpnia. I pewnie wtedy będzie, po 30 dni ma Senat na zajęcie się tym projektem. Sprawa jest rzeczywiście ciekawa ze względu na taką dosyć egzotyczną koalicję, jeśli chodzi o głosy, o rozłożenie głosu. Nietypowe. Nietypowe. Ale dla mnie jest taka sprawa oczywista. Zajmowałem się tą sprawą i IPN-u też jako marszałek Sejmu. Pamiętam powoływanie kolegium, pamiętam szukanie takiego balansu i tego, żeby wszystkie jakby środowiska i reprezentanci różnej myśli historycznej się zmieścili, żeby pokazać, że to spojrzenie na historię powinno być takie bardzo szerokie, odpowiedzialne, ale jednocześnie dające możliwość historycznej debaty, także jeśli chodzi o cały sposób finansowania Instytutu Pamięci Narodowej, tak? Przecież to nie tylko debata, ale prace badawcze. To jest budżet, który teraz istnieje. Myśmy zostawiali go w 2016 roku.

0: roku ponad 200 milionów, było 217 chyba, teraz jest ponad 600.
1: To no dobrze, ale pan jako senator jak zagłosuje?
0: Ja będę uczestniczył, będzie debata, będziemy szukać argumentów. Ja uważam, że tak jakbym miał zgadywać, że to, ta kandydatura nie przekona większości senackiej. I to z prostego powodu. Dlatego, że jest po prostu, potwierdza wszystko to, co działo się w IPN-ie po 2016 roku. To znaczy, to jeszcze był osobą, pan doktor Szpytma, był osobą, która wspierała i była, organizowała pracę IPN-u i podejmowała bardzo trudne i szkodliwe decyzje dla Instytutu Pamięci Narodowej, także w stosunku do ludzi, którzy tam pracowali, jeszcze za czasów prezesury pana Szarka i później. Także była bliskim współpracownikiem Karola Nawrockiego. Więc po prostu ta sytuacja, no, będziemy o tym rozmawiać, ale nie widzę możliwości, żeby w taki sposób upolitycznić IPN, znaczy jeszcze bardziej potwierdzić ten proces, który trwa od 16 roku.
1: IPN i to są te powody, o których premier mówił, że to są ważne powody, dla których...
0: Nie wiem, o jakich mówił premier, bo nie rozmawiałem...
1: Może list 170 historyków, którzy protestują przeciwko tej kandydatury.
0: Proszę też pamiętać, że to są, jest podpisane, jest list historyków, ale także tych, którzy pracują w IPN-ie, a nie ujawniają swoich nazwisk, bo po prostu boją się konsekwencji. IPN stał się dzisiaj instytucją polityczną i po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby tak przestało być.
1: Okay. Andrzej Szejna, no może, no właśnie, może historyk, drugi historyk
2: mnie,
1: tutaj
2: naprzeciwko
1: u
2: mnie siedzi, wypowiadał się przed chwilą na ten temat. Polityk, który zasłynął w 19 roku w kampanii wyborczej tekstem na wiecu wyborczym pod tytułem Zlikwidujemy IPN.
0: I to CBA, powiedział, trochę wcześniej.
2: I CBA. To jest właśnie Grzegorz Schetyna. Więc czego pani redaktor oczekuje od polityka, który życzy tej instytucji jak najgorzej? Chce, żeby ona wręcz została zlikwidowana, czego ja od samego początku nie rozumiem. Dlatego, że IPN to jest pierwsza duża instytucja państwa polskiego zbudowana po 1989 roku, która zajęła się poważnie i z poważnymi efektami polityką historyczną państwa polskiego i ma tutaj bardzo duże osiągnięcia i na polu wewnętrznym, i na polu zewnętrznym. Jest po prostu instytucją niezbędną. Nie wiem, dlaczego amnezja historyczna jest postulowana przez pana senatora Grzegorza Schetynę, bo likwidacja IPN oznaczałaby, oznaczałaby, że życzymy sobie amnezji.
0: Odpartyjnienie IPN, o tym mówiłem.
2: Nie ma tam żadnej partyjności.
0: Oczywiście, że jest.
2: No, oczywiście, że są. Jakie pan ma na to dowody? Natomiast Mateusz Szpytma jest od 10 lat wiceprezesem IPN-u, jest więc człowiekiem, a właściwie od 25 lat pracownikiem IPN-u, w tym od 10 wiceprezesem, więc byłby to taki naturalny awans wewnętrzny, a ja osobiście poznałem Mateusza Szpytmę, kiedy walczyliśmy na przykład o to, żeby zbudować Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej. On zresztą stamtąd pochodzi, jest pokrewniony nawet z tą zamordowaną rodziną Ulmów. Dlatego się tym też tak intensywnie zajął. I to też jest jego wielka zasługa, że całemu światu przypomniano to męczeństwo Polaków ratujących Żydów, zwłaszcza tej rodziny. Oni są zresztą wyniesieni przez Kościół katolicki już na ołtarze nawet. Więc mnóstwo takich rzeczy uruchamiał również w trudnej debacie polsko-żydowskiej, bo ona jest trudna, jeśli chodzi o pamięć historyczną. On bardzo żywo uczestniczy, spowodował, że właśnie w ramach IPN-u wydawany jest specjalny półrocznik chyba, czy kwartalnik dedykowany wyłącznie tej problematyce trudnych relacji polsko-żydowskich. I to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, żeby takie artykuły i takie czasopisma się w Polsce ukazywały. Więc jest jak najbardziej skoncentrowany na pracy jako historyk, na pracy nad dobrą i mądrą polityką pamięci, polityką historyczną. I to jest bardzo dobra kandydatura. I jak widać, przekonała nawet ponad podziałami opozycja, koalicja rządowa, część środowisk koalicji rządowej. Wygląda na to, że tylko Koalicja Obywatelska w ramach właśnie hasła rzuconego przez
1: nie tylko, bo lewica
2: senatora
1: też.
2: Schetynę z Likwidujmy IPN chcą, żeby te instytucje działały jak najgorzej.
1: Andrzej Szejna, czy lewica zmieni swoje stanowisko w Senacie albo zachowa się, tak jak mówię, pasywnie?
3: Nie, lewica nie zachowa się pasywnie i takie jest stanowisko klubu Lewica, do którego należą też senatorowie. I to stanowisko, które wyraziliśmy w głosowaniu w Sejmie, będzie podtrzymane. Natomiast dlaczego? No tak, oczywiście, gdybyśmy spojrzeli na kandydatury, które padły ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy pana Szpytmy, czy pana Borowskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich, to w ich życiorysach można doszukać się bardzo ciekawych

0: momentów. Pan Borowski był, walczył o demokrację w podziemiu i to jest niezwykle chlubna karta w jego historii. O panu Szpytnie też pan powiedział kilka prawdziwych słów. Mówimy tutaj o Muzeum Rodziny Ulmów, tak? To wszystko jest prawda. Tylko prawda jest również inna. To znaczy, że oni się zaangażowali później w pewną, po jednej stronie sceny politycznej, zaangażowali się w konstruowanie pewnej filozofii państwa PiS, która to filozofia wyklucza demokratyczne państwo prawa, czego mamy do dzisiaj skutki i dowody. I cóż z tego, że gdzieś tam w zamyśle IPN miał być instytucją, która miała dbać o pamięć historyczną, skoro stała się jedną z instytucji opanowanych przez Prawo i Sprawiedliwość i wykorzystywaną do celów politycznych, tak jak Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, który mamy wspaniale opisany, jego skład, jego zadania w Konstytucji, dzisiaj jest niczym innym jak narzędziem Prawa i Sprawiedliwości i tam, kiedy zwracają się do niego obywatelki, obywatele o ochronę ich praw konstytucyjnych, nie działa. Ale tam, kiedy zwróci się o to pan prezes Kaczyński czy PiS, natychmiast wydaje orzeczenia polityczne na rzecz dzisiejszej opozycji. Proszę, tak, aby dzisiaj to są takie same obawy ale lewicy,
1: jak
0: że
1: zaangażowanie jest polityczne IPN-u?
0: I dzisiaj pod adresem pana Szpytmy też można kierować tego typu podejrzenia, że będzie prezesem, który tak jak wcześniej będzie trzymał pewną linię polityczną, a nie historyczną. Po drugie, tak jak już było tu dzisiaj powiedziane w programie, powiedział pan minister Schetyna, jest bardzo wiele zarzutów formułowanych wobec niego jako pracodawcy. Formują to pracownicy, formuje to bardzo duże grono profesorskie. I również przypominam też o zarzutach Najwyższej Izby Kontroli wobec IPN-u. Z okresu, których również on był i wiceprezesem, o ile dobrze pamiętam, i czynnym pracownikiem, i czasów jest prezesury pana Karola Nawrockiego. To są argumenty negatywne, które przeważają zdecydowanie i również przesądziły o decyzji lewicy.
2: Jacek Trela, część moich przynajmniej rozmówców mówi, no dobrze, jeśli nie Szpytma, to pełniącym obowiązki prezesa będzie dalej Karol Polejowski, który zresztą też był kandydatem, ale nie uzyskał większości w Sejmie. Bliski, jeszcze bliższy współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego, więc może ten Szpytma nie jest taki zły.
3: No ale to nie jest tak, pani redaktor, że dlatego, że pan Polejowski ma... powiedzmy taką opinię, jak pani przedstawiła, to mamy wybierać w myśl zasady mniejsze zło, bo to nie jest dobry wybór. Ja nie zagłosuję za kandydaturą pana Szpytmy ze względów politycznych, o których tutaj była mowa. Nie ma wątpliwości, w jaki sposób on politycznie
2: się
3: ustawia.
2: Ale pan nie zagłosuje za, czy zagłosuje pan przeciwko? Bo to będzie tutaj istotne.
3: Nie, zagłosuję przeciwko. To nie będę się wstrzymywał na pewno. Głosy wstrzymujące tutaj się nie liczą, więc to jest słuszna uwaga, pani redaktor, precyzyjnie. Zagłosuję przeciwko. Ale także ze względów merytorycznych. Bo jak ja otwieram raport NIK-u, to widzę, że budżet IPN-u, o tym mówił zresztą pan marszałek Schetyna przed chwilą, od roku 2017-18 rośnie bardzo wyraźnie. Obecnie to jest, w 2025 roku to było 585 milionów złotych. I jednocześnie w tym samym czasie maleje działalność wydawniczo-naukowa Instytutu z 200 kilkudziesięciu pozycji rocznie do obecnie 100 kilkudziesięciu, więc więcej pieniędzy, a mniej wydawnictw. I jeszcze do tego wszystkiego te wydawnictwa, które są prezentowane przez pana Szpytmę jako te zaliczane do wydawnictw rzekomo naukowych, są to wydawnictwa popularno-naukowe, bo tam się też pojawiają takie elementy, jak również tworzy taką kreatywną sprawozdawczość, bo dolicza do tych pozycji również wznowienia. Czyli to, co było już wcześniej. Czyli ta liczba, 100 kilkadziesiąt, 160 chyba pozycji, to są również te wydane dużo wcześniej, za poprzednich jeszcze jeszcze rządów innych osób w Instytucie Pamięci Narodowej. W związku z tym widać wyraźnie, że oprócz zagadnień stricte politycznych, tych zarzutów, o których mówimy, są również takie, można powiedzieć, nie chcę tego słowa, znaczy to może nie jest adekwatne, takiej niegospodarności, to znaczy złej działalności w tym znaczeniu. Dużo pieniędzy się bierze, duży budżet,

0: mało pracy, mało wydawnictw.
1: Ale od 2 lat to wy nad tym budżetem trzymacie pieczę. I proszę do kropki już.
0: No a jeszcze jest ważne, że środowisko związane z IPN-em, środowisko historyków, to jest ponad 300 historyków, którzy podpisali ten apel o niewybieranie pana Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

0: za sporem politycznym. Niestety, ale zarówno koalicja, która rządzi, jak i też Prawo i Sprawiedliwość wystawili kandydatów, którzy są zaangażowani bardzo mocno w ten spór polityczny i byliśmy jako Konfederacja przeciwni zarówno jednym, jak i drugim kandydatowi. Jeśli chodzi o IPN, no to też uznajemy tą instytucję jako bardzo ważną, która powinna być też kierowana przez osobę apolityczną. Co więcej, właśnie pan Szpytma jest właśnie tą osobą, która już ma doświadczenie w kierowaniu tą instytucją i akurat poparliśmy tą kandydaturę. Ja doskonale rozumiem Lewicę. Ona by chciała w ogóle, żeby ta pamięć nie była taka bardzo wyrazista, ponieważ wiemy doskonale, skąd Lewica ostatecznie się wywodzi z czasów PZPR-u i to też wiemy, że wszystkie to oczywiście, że wiemy, żeby najlepiej, żeby w ogóle nie było tej instytucji, żeby nikt nie pamiętał, oby nikt nie pamiętał o tym, kto w ogóle tak naprawdę, w jaki sposób...
1: No,
0: nie, nie, ja mówię ogólnie o Lewicy. Ogólnie o Lewicy wiemy, skąd wprost się wywodzi, więc ja naprawdę... Każdy może mieć bardzo wstydliwą przeszłość, mógłby nie chcieć pamiętać tego, co się działo na dzień przed, ale tak naprawdę powinniśmy mieć właśnie Instytut Pamięci Narodowej, żeby o tym przypominał dokładnie,
2: Panie
0: kto skąd się wywodzi. Panie
2: Pośle, prawnicza, taka skromna. Bo na pewno pan zapoznał się z raportem NIK-u i wie pan, że tak, to, co powiedziałem, to jest właśnie w tym raporcie.
0: Ja chcę naprawdę powiedzieć o tym bardzo jasno i wyraźnie. Jako Konfederacja jesteśmy za tym, aby właśnie te instytucje były kierowane apolitycznie, żeby były właśnie bez tego, nacechowane tym sporem politycznym.
2: Pan Szpytma spełnia ten warunek.
0: Tak uważam. Tak uważam. Naprawdę uważam, że to, żeby właśnie tak rzetelnie podchodzić do pamięci narodowej, to jest jedna rzecz.
3: A druga rzecz...
4: Teraz Witold Tumanowicz.
0: Ale jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jest temat dwóch instytucji, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Polityczny, prezes
4: Jacek Trela nie przeszkadza.
0: Naprawdę. Chciałbym to naprawdę bardzo jasno podkreślić, że my uważamy, że właśnie te instytucje powinny być wybierane w sposób konsensualny, większością głosów. Teraz się udało. Jeśli chodzi o prezesa IPN-u, udało się też pozyskać głosy waszej koalicji, czyli właśnie PSL-u. I bardzo dobrze. Przypomnę, jeśli chodzi
4: ale o... Ale przyjdzie w Senacie ta kandydatura, czy nie?
0: Tego to nie wiem, to też pan senator może powiedzieć. Ale nie, jedna rzecz. Pamiętam, jak wymieniliśmy Marcina Wiącka. Pamiętam, jak była rzeczywiście bardzo duża dyskusja, co więcej niejednokrotnie, tam parę razy próba była wybierania właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich i się to nie udawało. Bardzo dobrze, że było sytuacja, w której PiS miał większość w Sejmie, ale w Senacie nie miał, więc trzeba było wybrać kandydata konsensusu. Udało się wybrać takie kandydata.
4: Jarosław Margielski.
0: Chciałbym, żeby tak było zawsze.
4: Jarosław Margielski.
0: Tu się nie udało, bo zaangażowana niestety pani jest.
5: Zarówno stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jak już tu wielokrotnie padło, powinno być zajmowane przez osoby apolityczne, które gwarantowałyby niezależność funkcjonowania tych instytucji od zmiennych nastrojów politycznych, które bardzo często obserwujemy. Natomiast jeżeli chodzi o doktora Mateusza Szpytmana, chciałbym zaznaczyć, bo tutaj padają też argumenty odnośnie środków, które były w IPN-ie, zmniejszonej ilości wydawnictw, wydawanych publikacji. No, pamiętajmy, że działalność Instytutu Pamięci Narodowej nie ogranicza się wyłącznie do publikacji. Instytut Pamięci Narodowej, szanowni państwo, prowadzi także szeroko zakrojoną działalność polegającą na...
6: Edukacji,
5: ale także na poszukiwaniach.
4: Ale kto jest lepszy, Szpytma czy Polejowski według prezydenta?
5: Myślę, że to dwóch bardzo dobrych kandydatów, bo oni przez wiele lat współpracowali z obecnym prezydentem Karolem Nawrockim, a pan prezydent jest znany, że akurat osób, które są nieefektywne, niesprawne, nie trzyma blisko siebie jako współpracowników.
4: A jak się pan odniesie do listu historyków,
5: wobec
4: którzy piszą, że za czasów Szpytmy jego wiceprezesury właściwie godził się na to, że Instytut był upolityczniony, że były czystki kadrowe?
5: Szanowna pani redaktor, to są takie slogany oczyska na potrzeby dyskusji publicznej, które adresują w eter zarzut, który jest nieweryfikowalny, ale który wprowadza, no, prokuruje dyskusję, z której nic nie wynika.
4: Ale panowie, mówi teraz Jarosław Margielski.
5: Szanowni państwo,
4: jakiś alternatywny dialog tutaj

0: prowadzić? Ja.
1: Tak.
0: Tak. Tylko, że nasi słuchacze nic nie rozumieją z tego.
2: Ja poczekam, żeby było zrozumiałe, bo też nie chciałbym wchodzić w słowo.
3: Natomiast, przepraszam bardzo, ale...
0: Ale proszę bardzo, jasne. Jarosław Margielski.
3: Tylko Karol
0: teraz.
3: Nawrocki był politykiem na czele Instytutu. Panowie walczą o politycznie Instytutu.
2: Właśnie, szanowni państwo, Karol Nawrocki nie był i nie jest członkiem żadnej partii politycznej. A jeżeli chodzi o bycie politykiem, to jak najbardziej w rozumieniu Arystotelesa, że zajmuje się sprawami ludzi publicznymi i działa dla dobra wspólnego, jak najbardziej tak, to od wielu lat konsekwentnie pan prezydent realizuje. Natomiast jeżeli chodzi, więc ta polityka, ale w tej definicji Arystotelesa jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi o działalność Instytutu Pamięci Narodowej, szanowni państwo, trzeba przypomnieć, że między innymi na Westerplatte ekshumacje, które miały miejsce, ekshumacje, które dotyczyły no, tak naprawdę członków Panteonu polskich bohaterów, ludzi, którzy stali się symbolem oporu walczącej Polski przeciwko silniejszemu najeźdźcy, hitlerowskim Niemcom, którzy do roku 2021, 19, 24 spoczywali w bezimiennych mogiłach bądź dołach nieoznaczonych. To godność, którą przywrócono tym żołnierzom, to godność, którą przywrócono także Polsce, która musi dbać przede wszystkim o bohaterów,
0: ale
3: o
0: akurat
3: pamięć
0: jeśli chodzi
3: historyczną.
0: O ekshumację na Wołyniu, to tutaj nic nie zrobił ani prezydent, ani nic nie zrobił prezes IPN-u Karol Nawrocki, ani Mateusz Pytma.
2: Bardzo się cieszę, że pani redaktor porusza tą kwestię. Ja tylko dokończę jeszcze kwestię Westerplatte. Bo pamiętajmy, że w roku 21 dopiero pochowano szczątki dowódcy obrony majora Henryka Sucharskiego i to między innymi ogromna zasługa Instytutu Pamięci Narodowej, który tą sprawą się zajmował. Jeżeli chodzi o ekshumację na Wołyniu, no to właśnie nikt inny, tylko ta instytucja prowadzi ekshumację, konsekwentnie od lat zabiega o uzyskiwanie kolejnych zgód. I ta konsekwentna polityka prowadzi do tego, że w ostatnim czasie właśnie te zgody kolejne są wydawane, jak i też ostatnia deklaracja prezydenta Władimira Załęskiego, który zapowiedział, że będą kolejne zgody wydawane i współpraca przy prowadzonych już ekshumacjach. Więc ta wymierna działalność wiąże się także z finansami, więc nie należy mylić wyłącznie publikacji, które są jednym z niewielu elementów, którymi na co dzień zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, a tutaj, co podkreślił pan poseł, ta edukacja dzieci i młodzieży ma ogromną wartość. Chociażby spektakle z Misiem Wojtkiem, które mogły oglądać dzieci, młodzież z terenu całej Polski, które świetnie przybliżają historię w sposób bardzo także nowoczesny, bo mamy tutaj miejsce takie świetne na mapie Warszawy, jak przystanek Historia IPN-u, gdzie właśnie wykorzystanie najnowocześniejszych metod komunikacji elektronicznej jest stosowane. To są wszystko zasługi Instytutu Pamięci Narodowej, które były realizowane pod kierownictwem obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, jak i wiceprezesów zarówno pana doktora Polejowskiego, jak i doktora Szpytne, którzy są świetnymi kandydatami na funkcję prezesa.
4: Mogę powiedzieć, co będzie, jak Szpytna nie przejdzie w Senacie. Będzie kolejna propozycja kolegium IPN-u, bo to trzeba zrobić, nowy konkurs ogłosić i nowego kandydata przedstawić. Pewnie kolejne odrzucenie tego kandydata, zwłaszcza przez Koalicję Obywatelską, która ma kontrolę polityczną pełną nad Senatem. I tak dojdziemy aż do wyborów. I rząd prawicowy powoła docelowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej po utracie władzy przez obecną koalicję.
0: I ponowicie wtedy kandydaturę Szpytny?
3: Za kilkadziesiąt lat.
0: Tak, ale do kwestii Ukrainy jeszcze przejdziemy, wrócimy w dogrywce internetowej, ale chciałam skoro pan Jarosław Sellin, poseł PiS-u, jest przy głosie, chciałam zapytać o konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Czy PiS się rozpada na naszych oczach? Jarosław Kaczyński postawił ultimatum, stowarzyszenia mają zakończyć swoją działalność, a jak nie, to zakończą swoją obecność w Prawie i Sprawiedliwości. Ich członkowie mają czas, jak rozumiem, harcerze, bo maślarze już swoje stowarzyszenie ogłosili, że zawieszają stowarzyszenie, które miało być pięścią Jarosława Kaczyńskiego, więc nie wiem, czy Jarosław Kaczyński będzie bez jednej pięści. A czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpada? Bo Mateusz Morawiecki i jego ludzie deklarują, że nie zakończą działalności stowarzyszenia.
4: Najważniejszym zadaniem każdej partii prawicowej dzisiaj w Polsce jest doprowadzenie do tego, żeby szkodliwy rząd Donalda Tuska przestał funkcjonować i żeby wygrać z nim wybory za półtora roku.
0: A to przekaz dnia, bo słyszę, że wszyscy mówicie o tym.
4: Wczoraj właśnie sondaż CBOS-u, który jest pracownią troszkę nawet z władzą związaną, pokazał,

0: Pokazał, że tak niskie poparcie dla rządu od początku istnienia tej koalicji rządowej, tak niskiego poparcia dotąd nie było. Tylko 29% Polaków mówi, że popiera ten rząd. To jest katastrofa po prostu, jeśli chodzi o poparcie i wizerunek. I powinniśmy się przede wszystkim na tym skupiać. I mówię o tym dlatego, że z tego właśnie powodu...
1: Pani redaktor pytała, czy się
0: tak,
1: rozpadacie.
0: Właśnie.
2: miałam powiedzieć, że przekaz dnia został już wygłoszony.
0: I właśnie z tego powodu,
2: wie pan co, ale ja sobie też przypominam, sondaż CBOS-u tuż przed wyborami, wtedy, kiedy wyście rządzili i to była też taka partyjna,
0: ale pani redaktor, czy
2: rządowa pracownia. I wtedy to PiS 90% miało głosów prawie w sondażu.
0: Pani redaktor, ja zmierzam do odpowiedzi na pani pytanie. Właśnie z tego powodu, że na tym powinniśmy się dzisiaj skupiać. Ja ubolewam nad tym, że mamy dzisiaj taką sytuację, że musimy rozmawiać o kolejnej jakiejś odsłonie napięć wewnątrz mojego środowiska politycznego, bo uważam, że naszym zadaniem jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, odsunięcie tego rządu od władzy, i to zadanie jest bardziej realne, jeśli zachowamy jedność. Elektorat prawicowy generalnie ceni sobie jedność. Dzisiaj oczywiście już mamy sytuację bardziej skomplikowaną niż kiedyś, bo jest stabilnie na scenie politycznej Konfederacja umiejscowiona. Natomiast już jeżeli będzie...
2: Jeżeli tych
0: partii prawicowych będzie jeszcze więcej, to niestety będzie to szkodliwe dla tego głównego celu, o którym przed chwilą powiedziałem. Więc ja marzę o tym, ja tylko mogę o swoich marzeniach w tym momencie powiedzieć. Marzę o tym, że jednak to napięcie ustanie, że rozmowy, które wewnątrz mojego środowiska się toczą, choćby rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim z wczoraj, doprowadzą do tego, że jednak to napięcie ustanie. Na razie jednak...
2: Nie doprowadziły.
0: Na razie jednak decyzja kierownictwa jest taka, że te działania tych stowarzyszeń mają zostać zakończone, że wszyscy mają złożyć deklarację, że w nich nie są i nie będą. I taka jest decyzja na dziś, jeśli chodzi o to, co ma się dziać do czwartku. Zobaczymy, czy do czwartku się jeszcze jakieś nowe fakty pojawią. Ja marzę o jedności.
2: Grzegorz Schetyna, pan zna Morawieckiego jeszcze z czasów Solidarności Walczącej chyba. Wyjdzie Morawiecki? Czy zostanie wyrzucony?
3: Jak ojca
2: pan na to
3: znałem
2: patrzy?
3: Lepiej z Solidarności Walczącej, ale z Instytutu Historii także Mateusza Morawieckiego. Studiowaliśmy w tym samym instytucie w podobnym czasie. Czy wyjdzie? Ja bym powiedział tak, to już jest koniec. Znaczy, to może zaklinać rzeczywistość tutaj pan poseł Sellin, znaczy zdaje sobie sprawę, że to jest koniec dominacji PiSu po prawej stronie sceny politycznej. I to już jest fakt. Nie? To się po prostu zdarzy w przyszłym tygodniu. To pęknięcie, tego pęknięcia Kaczyński nie przeżyje, nie przetrzyma PiS jako dominujący instytucja, partia, która dominuje po prawej stronie. Znaczy, to jest bardzo poważne. Bardzo poważne ruchy górotwórcze się odbywają teraz i to się będzie ustawiać w zupełnie nowy sposób. Suma dwóch konfederacji, znaczy Konfederacji i środowiska Grzegorza Brauna, jest większa po raz kolejny, co sondaż pokazuje tę różnicę. Nie jesteście w stanie tego utrzymać i nie zaklinacie, nie jesteście w stanie też już skutecznie zaklinać rzeczywistości. Jest po prostu taka sytuacja, że tam dojdzie do przebudowania. PiS wyląduje na kilkunastu procentach w perspektywie paru tygodni. Jest pytanie, kto będzie spełnił rolę osoby czy podmiotu, który będzie integrował prawą część strony politycznej. Czy będzie to prezydent Nawrocki, czy będzie to porozumienie jakieś. Ja nie wyobrażam sobie, myślałem, że to będzie robione w ten sposób, że pakt senacki będzie...
2: Na razie jest pakt senacki z Markiem Wochem.
3: No tak,
2: to co zrobił
3: Jarosław Kaczyński podpisując porozumienie z Markiem Wochem, pokazuje, że on nie czyta tutaj polityki. Nie rozumie, jakie są wyzwania przed nimi. To jest ich sprawa i ich problem. Dochodzi do dekompozycji prawej strony sceny politycznej.
2: Andrzej Szejna?
4: Tak,
2: wystąpi Morawiecki, czy zostanie wyrzucony? Bo teraz chyba
0: ja teraz
2: się o to
0: słucham.
2: Gra to, czy o to, żeby zostać wyrzucony, bo jak wiadomo, elektorat PiSu nie lubi, co już pan Sellin powiedział, takich, którzy rozbijają, więc... Pan Sellin wrócił akurat.
4: Na pewno Mateusz Morawiecki sam nie podejmie decyzji o odejściu z PiS, bo byłoby to nielogiczne i też źle odebrane przez wyborców. Więc on liczy na to, że zostanie wyrzucony i będzie ofiarą Jarosława Kaczyńskiego, co oczywiście spowoduje, że część tych wyborców może pozostać przy nim, a nie przy Jarosławie Kaczyńskim. Druga sprawa, rzeczywiście dzisiaj większość wyborców, nazwijmy to prawicy,

0: koncentruje się wokół dwóch konfederacji, nad czym w jakimś sensie ubolewam, ponieważ hasła konfederacji i czy to Mentzena i Bosaka, czy Brauna, to jest antyeuropejskość i prorosyjskość. Zresztą odpowiadając na przytyk pana posła Tumanowicza, historyczny, dotyczący lewicy, to ja bym jednak na pana miejscu bardziej troszkę się zawstydził z państwa ostatniej historii, bo jak widziałem marszałka Bosaka, jak stał na wiecu w Budapeszcie obok Matteo Salviniego, który jest zwolennikiem Putina i biegał w koszulce z Putinem po Moskwie, to niech się pan zastanowi nad tym, jakie wy macie korzenie polityczne, Konfederacja.
1: I tutaj musimy postawić przecinek, podziękować za uwagę słuchaczom Radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy jeszcze rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich.
2: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Świeżo tutaj jest... Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. Tak, tylko 8,99 za kilogram łopatki. A litrowe lody Zielona Budka, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Ustawa o statusie osoby najbliższej zawetowana przez prezydenta. Na początek polityczne komentarze. Jest zwrot w relacjach Ukrainy z Polską. Prezydent Zełenski zapowiada otwarcie archiwów i ułatwienie poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej. Rząd zastanawia się nad podniesieniem drugiego progu podatkowego. Premier zastrzega, że chce do tego podejść odpowiedzialnie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Uzasadniając weto, powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. Mam wrażenie, że od początku prezydent wiedział, że nie podpisze jakiejkolwiek ustawy dotyczącej związków partnerskich. Mówił w śniadaniu w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: To trwało bardzo długo i byłem pod wrażeniem tak naprawdę ogromnego poświęcenia posłanek Lewicy, poszukiwania porozumienia z PSL-em. Wydawało się, że rzeczywiście bardzo wiele zostało tutaj zrobione. Bardzo duży był ten kompromis ze strony tych środowisk, które otwarcie mówiły o tym w kampanii wyborczej, że chcą takich związków i że będą o nie walczyć.
0: Zawetowana ustawa tylko ładnie się nazywa, stwierdził w Trójce Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak naprawdę, jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. To jest dlatego, że wszystkie przywileje, które przysługują małżeństwom w tej ustawie, mają być przypisane tym związkom. Mało tego, obowiązki są niższe w tej ustawie niż te, których wymaga się od małżeństw.
0: Ustawa miała pozwolić m.in. na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej, a także wspólne rozliczanie podatków. Kijów otwiera się na historyczny dialog z Warszawą, tak część ukraińskich blogerów skomentowała wczorajsze oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy napisał na Telegramie, że dla zażegnania konfliktu historycznego z Polską otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
3: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w rozmowie z Polskim Radiem nazwał oświadczenie Zełenskiego elementem komunikacji strategicznej. Jak dodał, nie wiadomo, czy za deklaracjami pójdą czyny.
4: Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne, ale jeśli mogą być jeszcze szerzej dostępne, to też tylko dobrze. Martwi taka sugestia, gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
3: Wołodymyr Zełenski, mówiący, że jego decyzje mają poprawić stosunki z Polską, wskazał na podjęcie działań na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Zapowiedział także zwiększenie środków dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na prowadzenie badań i działania edukacyjne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rząd pracuje nad podniesieniem drugiego progu podatkowego, poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że było to zobowiązaniem z kampanii wyborczej. Przypomniał też, że przez 2,5 roku rząd przeznaczył z budżetu wiele środków na podwyżki płac, zbrojenia i nieplanowane wydatki, związane na przykład z wojną na Bliskim Wschodzie.
5: Nie ukrywamy, że biorąc pod uwagę poziom deficytu, przecież wiemy, że sytuacja nie jest łatwa budżetu państwa, więc bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. Ja dobrze wiem, że ktoś dostał od nas podwyżkę i później wpadł w drugi próg podatkowy i jest zły. Ja to absolutnie rozumiem, no bo dostał więcej, ale nie tyle, ile się spodziewa. Więc będziemy nad tym ostrożnie pracowali, ale będę starał się trzymać to w ryzach odpowiedzialności.
0: W poniedziałek liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych rocznie. Siły amerykańskie 7 z rzędu noc atakowały Iran. Celami nalotów były obiekty wojskowe i infrastruktura. Irańczycy odpowiedzieli atakami na Kuwejt i Bahrajn. W Kuwejcie uszkodzony został zakład ocalania wody morskiej i elektrownia. Na kilka godzin zawieszono loty na międzynarodowym lotnisku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o atakach na Centrum Wsparcia Sił Amerykańskich i instalację radarową w bazie lotniczej Ali Amr Salem. Kolejną 7 już maszynę Enigma można oglądać w Centrum Szyfrów w Poznaniu. Będzie prezentowana do końca roku i pochodzi ze zbiorów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum kontynuuje cykl rotacyjnych prezentacji różnych maszyn. To jest Enigma typu K, tłumaczy Adam Gwiazdowicz z ABW.
6: Ciekawostką tego typu Enigmy jest taka płytka z przyciemnianego szkła, która w tej chwili jest w uchwycie w otwartym wieku i ją widać. Ona była czasami nakładana na wyświetlacze literowe.
0: Maszyna została wyprodukowana w 1927 roku. Jej prezentacji towarzyszy otwarta dzisiaj wystawa Lato ze szpiegami. Zobaczyć na niej można 44 eksponaty ze zbiorów ABW. To na przykład skrytki, mikrofilmy czy

0: guziki z ukrytym aparatem. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dzisiaj na termometrach przeważnie od 23 do 26 stopni. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na zachodzie opady zanikające.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
5: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
6: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
7: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
8: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
9: i Mariusz Bonaszewski.
5: Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
10: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
3: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
13: taniej masz. Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
17: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
16: Litorsal Senior?
17: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
18: Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
21: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
22: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
24: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
25: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
24: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
26: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
27: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
26: W tę sobotę winogrona jasne 9,99.

0: a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W sobotnie przedpołudnie. Mam nadzieję, że Państwo nigdzie się nie spieszą, a my będziemy mieli swoje miejsce, taki niewielki kawałeczek gdzieś w tych codziennych swoich sobotnich zajęciach. Możemy być przygotowani rosołu, jak już wiem, że to się dzieje. Możemy być na wycieczce rowerowej, możemy być w mieście, możemy być na wsi, będziemy nad morzem i w górach, będziemy wszędzie tam, gdzie Państwo włączą sobie program trzeci. Zaczynamy. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Dziś początek mamy spektakularny, więc to jest zapowiedź królewskiego wydania Trójkowego Ekspresu.

Czy jest piękniejszy czas jak środek lipca, aby razem wspólnie posłuchać tego być może jednego z najbardziej trójkowych nagrań w całej historii ostatnich lat? Cocteau Twins, Pandora, to ten zespół otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, Elizabeth Fraser. Ale myśląc spektakularny początek, nie miałem tylko na myśli tego jednego nagrania.

Mogłem skorzystać ze zremasterowanej, zdigitalizowanej i odświeżonej wersji Bohemian Rhapsody, ale wybrałem winyl, żeby trochę zatrzeszczało i żeby zadziała się historia. Jutro będzie jadł urodzinowy tort Brian May. Ostatni raz będzie miał siódemkę z przodu. Jak ten czas leci, pisze pan Zbyszek kolei w swoim liście. No, ten czas tak leci po to, by sobota była już. I mamy tę sobotę, ile dwie po dziesiątej, kilkanaście minut, no może już dwadzieścia parę minut, ale to ciągle ta cała piękna letnia lipcowa sobota jest przed nami. A pan Zbyszek nieprzypadkowo do mnie pisze, bo jemu ten czas też tak szybko zleciał. On był gościem Trójki w czwartek w listach na M u Agnieszki Szydłowskiej i dla niego to było wydarzenie, patrząc po zdjęciach i po tym, jak i ja odrobinę słuchałem tej audycji, to było naprawdę dobre.

I my również dziękujemy. Mam nadzieję, że nie zburzę swojego rock'n'rollowego, alternatywnego wizerunku, ale powiem, że najbardziej zawsze lubię wersję Niny Simone, no ale na potrzeby Trójkowego Ekspresu zawsze wybieram Muse. Ze stadionu Wembley, z tego słynnego zarejestrowanego koncertu Feeling Good. Można się spieszyć, jak się okazuje, w środku lipca, można spieszyć właśnie na koncert. Jedni spieszą na dzisiejszy albo na jutrzejszy koncert zespołu System of a Down, tam gościnnie zagrają Queens of the Stone Age, a niektórzy już szykują się na koncert zespołu Suede.

Ulubiony zespół Trójkowego Ekspresu, ulubiona płyta, Trash. Koncert wkrótce, tak jak dwa te najbliższe koncerty. Wiem, znam sporo osób, które szykują się na System of a Down i Queens of the Stone Age. Będzie sporo wydarzeń. W ostatnich dniach bardzo wiele koncertów, no ale tak to jest latem. Nie tylko festiwale, również koncerty. Artyści grają i śpiewają pod każdą szerokością geograficzną. Zapowiadałem we wpisie na Facebooku, na który Państwa zapraszam. Proszę dać znak, gdzie jest słychać dziś program trzeci. Chętnie zobaczymy też zdjęcia, w jakich okolicznościach przyrody Państwo dziś spotykają się z Trójką. Zapowiadałem, że będzie sporo nagrań, które dobrze znamy, które z jakiejś okazji dzisiaj pojawiają się. I tak wypada dokładnie niemalże 40 lat temu. Zespół Genesis wylądował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów z singlem Invisible Touch. A potem okazało się, że był pierwszym zespołem zagranicznym, który umieścił 5 singli z jednego albumu w top 5 na liście przebojów w Stanach.

Adresy do radia nie są Państwa najważniejszą rzeczą w życiu, dlatego pozwolę sobie je przypomnieć. Jesteśmy na facebookowym profilu programu trzeciego, jestem na swoim z nazwiskiem. Jestem również przy komputerze, zapraszam. Proszę skrobnąć do mnie parę słów. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Na pierwszym miejscu Invisible Touch, Genesis, 19 lipca 1986 roku. A czy wiedzą Państwo, jaka piosenka była na miejscu drugim? Ta właśnie.

0: historia muzyki rockowej, że czasem ci, którzy rozstają się, potem są bardzo blisko siebie, jak choćby na tej amerykańskiej liście przebojów. Przesłuchałem wiele nowych piosenek, ale w tej ekspresowej selekcji chyba nic nie trafia dzisiaj do naszego zestawu, który będzie zaskakujący, bo już po 12, co anonsowałem we wpisie, spotka Państwa niespodzianka, bo tego jeszcze nie graliśmy w Trójkowym Ekspresie, ale pomyślałem sobie, że zawsze warto zaeksperymentować i sprawdzić, czy to jest dobry wybór, więc proszę nie odchodzić od radia. To będzie niespodzianka dla tych, którzy nie czytają wpisów w mediach społecznościowych, a tylko po prostu słuchają dla przyjemności radia gdzieś w jakichś okolicznościach. Czy Trójka śpiewa? Cały czas cała Trójka śpiewa z nami. To dokąd tam mamy iść?
1: Do lata, do lata, do lata, tak dłuży się czas.
0: Lato już jest i to prawie 1/3 tego lata za nami, 2/3 przed nami, więc jeszcze nie panikujemy, jeszcze słońce jest bardzo wysoko, jeszcze dzień bardzo długi. Z pozdrowieniami dla pani Beaty, to był rok 1978, jak ona chyba sama wspominała, wtedy zdawała maturę, pojechała do Opola i tak zaśpiewała. Z Trójką dzisiaj.

Do lata piechotą będę szła i te lata minęły. Lato przyszło, dziękujemy za tę piosenkę, ona przetrwała tę próbę czasu, jestem o tym przekonany w 100%. Pamiętam, że byłem małym dzieckiem i zawsze myślałem, że tam są trzy krótkie sny, a potem się okazało, że one są nie trzy, tylko przykrótkie. No i to bardzo ładne słowo, które można włączyć do swojego słownika. Pani Izabela jest na Heathrow, sączy El Greya i leci w daleką drogę. Pan Mariusz, który zawsze jak do mnie pisze, bo i mamy taki sam gust muzyczny, więc nie muszę sobie niczego sam włączać, gra trójkowy ekspres, a ja maluję swoje pokoje. To zmieńmy teraz muzykę, przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Mówią o nim Roy Orbison z Sheffield.

Coś w tym jest. Roy Orbison z Sheffield, czyli Richard Hawley. Tonight the streets are ours, czyli dziś wieczorem ulice wszystkie są nasze. No jak wygra Anglia, to na pewno tak będzie, ale myślę, że te trzy godziny zawsze są nasze, między 10 a 13 w programie trzecim Polskiego Radia w Trójkowym Ekspresie. Okazuje się, że niektórzy do dziś myśleli, że w tej piosence Bajmu są trzy krótkie sny, ale to też by pasowało, gdyby tak było. Richard Hawley nieprzypadkowo pojawia się teraz, bo zaraz po nim, czyli już za moment, będzie Dion. Dion to jest też taki artysta, który działa do dziś, ma 86 lat i właśnie dziś ma dokładnie urodziny, więc pozdrawiamy serdecznie. Zaśpiewał wiele piosenek, ale jedna jest wielka, największa i nie wiem, czy to jest jedna z moich ulubionych, największych piosenek wszechczasów. No jak nie pierwsza, żeby już nie przesadzić, to zawsze jedna z tych, która przychodzi mi do głowy. Gdybyś chciał usłyszeć piosenkę z lat 60., a ona, przepraszam za mój język, wymiata od początku do końca, to jest właśnie to.

Kiedy ranek jest nie za bardzo udany, zawsze polecam to nagranie. The Wanderer, Dion. Dziś w 86. urodziny artysty. Czy dziś poranek był udany? Udany, ale jako trzeci w nocy zaczął walić deszcz przez półtorej godziny o szyby, to łatwo nie było wstać. Jeszcze przed 11 mamy jedno spotkanie. To z kolei z muzyką bardzo nową. Fletcha.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwast.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Podcast Polskiego Radia.
18: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
21: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
18: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
21: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
22: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Żegnamy reklamy.
26: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Delegalizacji partii Grzegorza Brauna chce senator Centrum. Zapowiada wniosek do prokuratora generalnego. Nożownik z

0: Opolski zatrzymany w czwartek atakował mężczyznę w Zdyni. Dwa kąpieliska na Opolszczyźnie, w Kluczborku i na Jeziorze Nyskim zamknięte z powodu zakwitu glonów. Będę apelował do prokuratora generalnego, żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii Grzegorza Brauna Konfederacji Korony Polskiej. Tak zapowiedział w śniadaniu w Trójce senator Polski 2050 Jacek Trela.
1: Ja będę apelował do prokuratora generalnego, żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację korony. Prokurator generalny jest uprawniony do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i nie ma w tym nic złego, że się do prokuratora generalnego zwracają obywatele, a także politycy, żeby rozważył.
0: Działania senatora krytykował na naszej antenie poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
2: Pan senator Trela jest zwolennikiem tego, aby właśnie korona Grzegorza Brauna jeszcze rosła bardziej w sondażach. I co więcej, tyle się nie dziwię, ponieważ akurat Grzegorz Braun jest dla was o tyle wygodny, że wy musicie pokazywać to, że wy jesteście właśnie tą inicjatywą, która walczy z Grzegorzem Braunem. A prawda jest taka, że jest on wyrazicielem bardzo dużej części społeczeństwa.
0: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, ugrupowanie można zlikwidować po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny o niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Nożownik, który w czwartkowy wieczór w małopolskiej Zdyni zaatakował mieszkańca gminy Ujście Gorlickie, jest w rękach policji. To 46-letni obcokrajowiec. Napastnik w chwili zatrzymania był pijany. O szczegółach mówi podkomisarz Gustaw Janas z policji w Gorlicach.
3: Sprawca zadał ciosy nożem 37-letniemu mieszkańcowi gminy Ujście Gorlickie. Poszkodowany został przewieziony do gorlickiego szpitala. Obrażenia, które odniósł, nie zagrażają jego życiu. Natomiast w związku z incydentem zatrzymany został 46-letni obcokrajowiec. Mężczyzna ten przebywa w komendzie powiatowej policji w Gorlicach.
0: Między napastnikiem a poszkodowanym doszło najprawdopodobniej do sprzeczki. Co było dokładną przyczyną nieporozumienia, to ustala policja. Służby PKP PLK pracują na szlaku Wierchomla-Piwniczna. W nocy dźwig podniósł dwa wykolejone wagony. Wczoraj w okolicach stacji Wierchomla pociąg wykoleił się. Część składów wpadła do rzeki Poprad. Nikt nie został ranny. 17 wagonów zostało odstawionych na tor boczny do Nowego Sącza, gdzie zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Dla pasażerów pociągów Polregio i PKP Intercity kursujących na tym szlaku została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne koło Moskwy. Ukraińskie drony zaatakowały stolicę Rosji i kilka innych regionów. Są zabici i ranni.
4: Niezależne serwisy internetowe podały, że w nocy doszło do zmasowanego ataku na obwód moskiewski. Portal Meduza podał, że w miasteczkach, satelitach Moskwy płoną magazyny z paliwem i centra logistyczne. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych. Drony uszkodziły też kamienicę w Włodzimierzu. Na razie nie ma informacji o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na Jeziorze Nyskim, a wynika z raportu opolskiego sanepidu. Woda w 11 kąpieliskach województwa spełnia wymagane standardy jakości. Wisła w Warszawie odsłoniła motykę i topór sprzed kilkunastu tysięcy lat. Poszukiwaczom pomógł niski poziom wody w rzece. Jacek Boborycki z grupy Million Explorers Team mówi, że to pierwsze tak znaczące odkrycie w warszawskiej Wiśle.
5: Badaniami Wisły zajmujemy się od 5 lat. W tym roku jest sezon na narzędzia neolityczne właśnie. I znaleźliśmy tak zwaną motykę, a wcześniej topór. Po pierwsze bardzo ciekawe artefakty, po drugie zachowane w rewelacyjnym stanie, a po trzecie bardzo ciężkie do wypatrzenia, bo znalezione w wodzie wygląda jak kawałek kory.
0: Wszystkie znaleziska są przekazywane do Stołecznego Konserwatora Zabytków, potem trafią do Państwowego Muzeum Archeologicznego. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na wschodzie, w centrum i na południu może się chmurzyć, niewykluczone deszcz i burze, nawet z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie pogodnie. W Ustce 21 stopni, w Gdańsku 22, w Szczecinie i Zakopanem 24, w Poznaniu i Augustowie 25, we Wrocławiu 26, w Krakowie 27, a w Rzeszowie i Warszawie 28.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: To promocja.
1: Wszystkie książki świata.
2: Jutro nadajemy ze stolicy Katalonii.
3: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
2: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
3: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
2: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Jutro o 20:00 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
3: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
2: Ole.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: No i minął bez mała kwadrans, bo to za 14 minut. Teraz 10 minut po 11, ale to jest dopiero 10 minut po godzinie 11. Nie korzystamy dzisiaj coś z sygnału trójkowego ekspresu, pani Olgo, ale ja ciągle go nie zamawiam. To nie zamawiajmy go jeszcze teraz. Znów zaczniemy spektakularnie.

0: Wtedy w środku lipca 1967 roku to był 12 numer 1 Beatlesów na brytyjskiej liście przebojów. 1967 rok. Ostatni raz ta piosenka ma piątkę z przodu. All you need is love. Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. A my teraz chcemy jingle.
1: Trójkowy ekspres.
0: Marzenia się spełniają, proszę bardzo, był. Ostatnio na pewnej grupie piłkarskiej, w której stale rozmawiamy oczywiście i o lidze angielskiej najbardziej, ale też o mistrzostwach świata, wyszło na to, że rozmawialiśmy o zespołach z Liverpoolu. No i czy jest jeszcze jakiś znany zespół z Liverpoolu poza Beatlesami? No wyszło, że po latach to jest ten.

Oczywiście to nie jest kategoria, to nie jest półka The Beatles, ale w latach 90. całkiem im się udawało. Cast, Sandstorm, dziś to trochę z żelaznego rozkładu jazdy trójkowego ekspresu z pierwszego i z drugiego sezonu. Koncertów co niemiara, mówiłem o tym i jeszcze pan Piotr przypomniał mi, że w nocy wrócił z koncertu zespołu Beat, czyli muzycy, którzy grali z Robertem Fripem w latach 80. w King Crimson i oni tam zagrali koncert. Nie ma ani słowa o tym koncercie, no ale podejrzewam, że był wybitny. Jest płyta koncertowa grupy Beat dostępna do posłuchania. No i tam słychać, że choć nie ma tam tego głównego zawodnika na boisku, to wszystko dzieje się doskonale. Teraz letni akcent. Zawsze, kiedy jest lato, to z wielką przyjemnością sięgam po tę piosenkę i od razu widzę wideoklip.

Rio, to z tego albumu pochodzi to nagranie. Save a Prayer zespół Duran Duran. Dziś próbuje Państwa aktywizować w social mediach. Myślę, że dobrym pomysłem jest zajrzenie na mój oficjalny profil, bo tam zwykle mam zdjęcie z jakimś muzykiem, którego nagranie przedstawiam w audycji, albo jakieś wspomnienie z koncertu, a dziś jest zdjęcie przyrodnicze. Jeden z naszych słuchaczy pracuje na co dzień w Afryce i jeździ po tej Afryce po parkach i nie dość, że prowadza ludzi, to przy okazji robi zdjęcia. I takie zdjęcia takiego pięknego lwa w takich trawach. Ja nie będę zdradzał, proszę to zobaczyć samemu. To przepiękne zdjęcie króla lwa jest od pana Krzysztofa, za które bardzo dziękuję. I ono ilustruje nasze dzisiejsze spotkanie, więc proszę zajrzeć na Facebook, przy okazji też na trójkową stronę i napisać do mnie, też będę czekał. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. A teraz jeden z najdłuższych tytułów w historii tak ogólnie pojętej muzyki rozrywkowej, bo brzmi tak: Standing outside a broken phone booth with money in my hand. To takie ekspresowe wspomnienie w wagonie pocztowym. Primitive Radio Gods.

Been Down Hollywood Baby, ale to już byłem ja. Primitive Radio Gods. Panie Marianie, ja też pamiętam tę piosenkę, dlatego przyniosłem ją ze sobą. Co prawda odtwarzamy w innej wersji niż ja mam ją na singlu, ale została mi nawet pamiątka po niej. Tylko jedno to nagranie moim zdaniem trafiło im się przed laty, ale zawsze do niego warto wrócić przy jakiejś szczególnej okazji. Dziś to było zamówienie pocztowe. Rano dzień zapowiadał się troszkę deszczowo i nieciekawie, ale jest słonecznie, a ja stoję na podnośniku 3 metry nad ziemią i przywracam świetność elewacji zabytkowego drewnianego kościoła na Lubelszczyźnie w małej miejscowości Wereszczyn. Parafianie dziwią się, jak widzą moje uśmiechy, które wydają się być kierowane w ścianę, a to uśmiech do muzyki, którą serwujecie. Wielkie dzięki za wspaniałe chwile. My też dziękujemy za słuchanie. Myślałem, że obecność na Heathrow gdzieś przed odlotem na słuchawkach będzie najbardziej wyjątkowa dzisiejszego przedpołudnia w programie Trzecim Polskiego Radia, ale można lepiej. Ktoś ma ciekawszą historię? Proszę do nas napisać. A komu mało jest tu, które ja bardzo lubię w muzyce, to teraz będzie i du, du, du, i la, la, la.

No i nie było ani du-du-du, ani la-la-la. Wygląda na to, że wszystko, co na tej płycie kojarzy mi się z I Love You. Ale to jest nieprawda, bo całą płytę uwielbiam. Skinty Fia to jedna z moich ulubionych płyt ostatnich lat. Kto wie, czy nie najbardziej ulubiona ze wszystkich. Ale to jest pretekst do tego, żeby do Jackie Down the Line jeszcze sięgnąć. Taka będzie okazja, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Teraz będzie pojedynek na słowa, na głosy. Karen O kontra Skin.

Zatańczmy do końca. Skank Anansie i wcześniej Week i Heads Will Roll. Część z Państwa pamięta moją opowieść pewnie o tym, jak widziałem grupę i Karen No grubo po północy jednego dnia z festiwalu Roskilde, wtedy, kiedy jeszcze nawet na koncie nie mieli swojego debiutu. To było nie najlepsze spotkanie, ale co z nich wyrosło. Teraz klasyka nie tylko brytyjskiej muzyki rockowej. Czekali kilka tygodni, nosiłem ze sobą tę płytę, aż w końcu dziś są The Jesus and Mary Chain.

Chociaż tu było trochę więcej tego tu. The Jesus and Mary Chain, Darklands. A teraz piosenka, którą też anonsowałem we wpisie na SM-ach, jak mówi dyrektor Agnieszka. Piosenka, którą słyszałem tylko jeden raz, jeden jedyny raz w radiu i została ze mną przez 40 lat, bo to było 40 lat temu. Potem, kiedy pojawił się internet i cytując sobie fragment tego tekstu, odnalazłem, jak nazywa się wykonawca, uznałem, że słyszę go pierwszy raz w życiu. Potem sobie sprawdziłem, czego oni tam nie zaśpiewali. No i okazało się, że wyszło całkiem nieźle, bo ledwie w niecałe 10 lat działalności wydali kilka płyt, 20 piosenek umieścili w to, 6 piosenek umieścili w top 20. Pomyślałem, będę szukał dalej. Okazuje się, że jedna z pań śpiewających w tym zespole śpiewała również chórki, na przykład You Can't Always Get What You Want zespołu The Rolling Stones. No i potem ta obowiązka przerodziła się w jakąś historię. Zacząłem szukać dalej. Okazało się, że jedną z piosenek dla niej napisał John Paul Jones z zespołu Led Zeppelin tuż przed dołączeniem do tej grupy. I to był utwór zatytułowany What I Am Supposed to Do. Potem zacząłem szukać jeszcze głębiej. Okazało się, że piosenkę, którą Jimmy Page, w której Jimmy Page zagrał na gitarze na debiutanckiej płycie Joe Cockera, też zaśpiewała w chórkach w Bye Bye Blackbird. Nazywa się Madeleine Bell. Śpiewała w zespole Blooming. W nadchodzących dniach będzie miała 84 urodziny.

To oczywiście z dedykacją dla autora audycji, w której pojawiła się ta piosenka. Oczywiście nie padła żadna nazwa ani tytuł. Stay With Me, Blue Mink. To brytyjskie combo, ale Madeleine Bell to Amerykanka urodzona w New York, w New Jersey. Śpiewała między innymi piosenki w piosenkach znanych wykonawców, jak jeszcze bardziej znanych wykonawców, tak powiem, jak Dusty Springfield, Donna Summer. Wydała też całą listę płyt, które może nie zdobyły wielkiej kariery, no ale czasem jedna piosenka robi tak wiele, że człowiek gdzieś zapamiętuje ją i kiedy jest okazja, to zawsze do niej wraca. Dziś pierwszy raz pojawia się w Trójkowym Ekspresie. Myślę, że państwo, wielu z was też chyba pierwszy raz słyszy te nazwy. Blue Mink. Być może będzie okazja, aby poszerzyć wiedzę i sięgnąć dzisiaj. Te wszystkie płyty są naprawdę na wyciągnięcie ręki i można sobie z tego wybrać to, co najpiękniejsze. To jeszcze przed samym południem, zanim wybije godzina 12:00, w sobotnie letnie przedpołudnie, w 18 odcinku trzeciego sezonu Trójkowego Ekspresu, to ja patrzę na tego lwa, który jest w afrykańskim buszu. I ten lew mówi, że czas na Radio Sahara. Dziś Omalei, Holy Ghost.

Holy Ghost i O'Malley. To Radio Sahara dziś w Trójkowym Ekspresie. To jeszcze pozdrowienia. Podobno słychać nas jeszcze przed Berlinem. No taki ma zasięg program Trzeci Polskiego Radia. Łukasz i Ewa jadą na wyprawę rowerową do Francji. To będzie długa wyprawa z Paryża przez wzdłuż Sekwany do Havre. Sporo się będzie działo. Sporo się będzie działo na tej wyprawie. Tak jak sporo będzie się działo po 12, bo już teraz mogę Państwa zaprosić na krótką listę przebojów Trójkowego Ekspresu, która zadzieje się gdzieś między 12:10 a 13:00. W takim razie do usłyszenia.

0: Nie wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Mój tani weekend i moje promocje, w mojej Biedronce pozytywne emocje.
11: W ten piątek i sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę 99 groszy za kilogram oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca. Minęła 11. 12. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Burze z gradem i silnym wiatrem mogą być groźne niemal w całym kraju. Alarm i kilkugodzinna akcja służb w Łebie. Finał zaskoczył wszystkich. Na mundialu starcie o trzecie miejsce. Anglia zmierzy się z Francją.
5: Myślę, że Francja ma przewagę.
6: Stawiam na Anglików.
4: Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami prawie w całym kraju. W Bieszczadach wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Pamiętajmy, żeby zabrać z balkonów czy tarasów lżejsze przedmioty, przypomina kapitan Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej w Lublinie.
7: Zabezpieczmy swój dobytek, zadbajmy o to, żeby te luźne przedmioty nie zostały porwane przez wiatr. Zabezpieczmy się również w odpowiedni sprzęt, czyli naładowany telefon komórkowy. Wyłączmy różnego rodzaju źródła prądu, z których korzystamy w domu, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed różnymi przepięciami w wyniku wyładowań. Zadbajmy również o to, żeby w czasie podróży samochodem, wyjeżdżając z terenów leśnych, zwrócić szczególną ostrożność, bo ten silny wiatr może wyprowadzić samochód z toru jazdy i spowodować niebezpieczeństwo.
4: Strażacy radzą też, by nie parkować samochodów pod drzewami. Łańcuch życia, skutery wodne i motorówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa brały udział w kilkugodzinnej akcji na kąpielisku w Łebie. Jej finał zaskoczył wszystkich, mówi Kacper Trzeba.

0: Radar, koordynator miejscowych ratowników wodnych.
1: Partnerka osoby poszukiwanej zgłosiła, że jej partner wszedł do morza, tam był widziany po raz ostatni. Od godziny nie widzi go w miejscu, w którym był, powiadomiła służby ratunkowe. Pojawiliśmy się na miejscu, rozpoczęliśmy działania poszukiwawczo-ratownicze. Skupiliśmy się na początku na akwenie, przeczesaliśmy cały obszar. Po półtorej godziny od samego zgłoszenia udało nam się znaleźć osobę poszkodowaną, całą i zdrową.
0: Oprócz ratowników wodnych w akcji brali udział strażacy i policjanci. Sami turyści podkreślają, że fałszywy alarm mógł skończyć się dla kogoś innego tragicznie.
2: Widzieliśmy, jak wszystko przyjeżdżało i wracaliśmy właśnie do kwatery, to wszystkie służby jechały, także tyle służb było zaangażowanych, że mogliby w tym czasie pomóc zupełnie innym osobom, które naprawdę potrzebowały pomocy.
3: Pojawiła się od razu czerwona plaga, komunikat przez radio. Część ratowników szybciutko ludzi poprosiła o wyjście z wody. Bardzo sprawnie, bardzo szybko. I ja naprawdę jestem starym facetem, ale jestem pełen podziwu. To są młodzi ludzie, robią to naprawdę profesjonalnie.
0: A ratownicy w Opru apelują do wypoczywających o rozsądek. Anglia czy Francja? Zastanawiają się kibice. Dziś w Miami mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
4: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko padają z sił.
5: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
6: Stawiam na Anglików, bo jakoś mi się tak bardziej. Uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
7: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
0: Początek meczu o 23 polskiego czasu. Bary i restauracje w Albanii tracą klientów. Jednym z zaskakujących powodów podawanych przez ekspertów jest walka z przestępczością.
8: Według danych Albańskiego Związku Barów i Restauracji w czerwcu wydatki klientów w tym sektorze były niższe o około 35% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spadek szczególnie mocno odczuwają lokale w miejscowościach nadmorskich, które w sezonie turystycznym zwykle notowały największe obroty. Przedstawiciele branży wskazują kilka przyczyn. Jedną z nich ma być działalność SPAK, specjalnej prokuratury do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Według restauratorów część klientów kojarzonych wcześniej z dużymi wydatkami i luksusową konsumpcją ogranicza obecnie wizyty w popularnych lokalach z obawy przed zainteresowaniem służb prowadzących śledztwa dotyczące prania pieniędzy i grup przestępczych. Na spadek wpływa także rosnąca liczba hoteli oferujących formułę all-inclusive, przez co turyści rzadziej korzystają z niezależnych restauracji. Dodatkowo w Albanii coraz większą część odwiedzających stanowią turyści niskobudżetowi, którzy ostrożniej wydają pieniądze poza miejscem zakwaterowania. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Klimat.
0: Około 80% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jakość powietrza jest dobra, na północnym wschodzie bardzo dobra. Susza hydrologiczna utrzymuje się niemal w całym kraju. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Słaby deszcz popada na zachodzie, miejscami będzie się jednak przejaśniać. Teraz na termometrach 19 stopni w Kołobrzegu, w Warszawie 25, w Rzeszowie 27.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Autopromocja.
13: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
14: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
13: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
14: Chyba odwrotnie.
13: Niekoniecznie, ale niech będzie.
14: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
13: Wszystko jest możliwe.
14: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
13: Michalina Bieńko
14: i Maja Sołtysik.
12: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat.

0: To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
17: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
19: Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Zapraszamy na trzecią tercję.
20: Trójkowy Ekspres.
19: Trzecią tercję Trójkowego Ekspresu. I tak jak zapowiadałem, będzie w tej ostatniej godzinie naszego spotkania dziś krótka lista przebojów Trójkowego Ekspresu. Pomyślałem, podsumujmy to pierwsze półrocze. Sprawdźmy, czy muzyka, która była nowa i była piękna i wydawała nam się, że ona jest taka dobra w marcu, kwietniu, maju, czerwcu i lipcu, to taka będzie przez wieczność. Sprawdźmy. Powiem tak, na 15 wybieram Marseille i Hallelujah, My Baby's Free. Na 14 The Afghan Weeks, Duva Teen, Frico i Hot Air Balloon. Na 13 na 12. Tyco i Paul Banks, Bandry Ride. 11. miejsce to The Clockwork i La Dolce Vita. A miejsce 10. Top 10 otwierają The North, Coming of Age.

Na 10. miejscu z Leeds, z angielskiego Leeds The North, Coming of Age. Na razie mają tylko pojedyncze nagrania i epkę. Czekamy ciągle na długo grającą płytę, tak. Długo grająca płyta. Dziś coraz mniej ma znaczenie płyta długo grająca, ale być może doczekają się debiutu. Na razie Coming of Age w trójkowym ekspresie na krótkiej liście przebojów na 10. miejscu. A na 9. mamy córkę gitarzysty zespołu Embrace, Allure, Dream of Mine.

I to jest właśnie tytuł tego nagrania, Dream of Mine, L.O. Na krótkiej liście przebojów Trójkowego Ekspresu. Wydanie pierwsze, rok 2026. A kiedy będzie drugie, już ktoś zapytał. Wydaje mi się, że w grudniu. W grudniu 2026 roku podsumujemy drugą połówkę i sprawdzimy, jaka dziesiątka była najlepsza w roku, który właśnie jest dokładnie w połowie. Tutaj będzie wyłom. Na listach przebojów różne wyłomy się dzieją. To jest belgijski zespół The Haunted Youth. Ta piosenka pochodzi z ich płyty debiutanckiej z roku 2022. No ale nie mieliśmy okazji posłuchać jej wtedy, to, a podoba mi się bardzo, to włączamy tę płytę do nowości, tego singla do nowości i na ósmym miejscu jest Coming Home, Idąc do domu, The Haunted Youth.

Ciekawe, ile z tych piosenek pojawi się w podsumowaniu roku. W grudniu, w drugim wydaniu krótkiej listy przebojów Trójkowego Ekspresu. Nad Myśliwiecką oberwanie chmury leje jak z cebra. Nawet chciałem otworzyć okno, żeby to państwo usłyszeli, ale tak po szybach uderza deszcz, że wydaje mi się, że bym tu naczynił szkód, więc okna są zamknięte, deszczu nie słychać, ale proszę mi wierzyć na słowo. Dawno tak nie padało, a cały ranek był całkiem pogodny. Jesteśmy na 7. miejscu, bo za nami The Haunted Youth i Coming Home na 8. Na 7. miejscu muzyk zespołu The War on Drugs, Kurt Vile. Nagrał nową płytę i z tej płyty wybraliśmy kiedyś utwór Chance to Bleed. Wydaje mi się, że nie ma lepszego na tym albumie.

Kurt Vile, Chance to Bleed z nowej płyty. Otworzyłem trochę okno, bo już tak mocno nie pada, ale pachnie latem. Deszcz na betonie. Lubię taki naturalny, niewymuszony i łatwo słyszalny luz w piosenkach. I to właśnie było w tym nagraniu Chance to Bleed. Ukłony dla pana Wojtka i żony. Z Trójkowym Ekspresem świętują 28. rocznicę ślubu. Na liście powinny być życzenia, prawda? To Office Dog na 6.

Z nowozelandzkiego Auckland Office Dog Permanent Day. Zupełnie niekonkurencyjna dla piątkowej listy przebojów programu trzeciego, krótka lista przebojów Trójkowego Ekspresu, ustawiona przeze mnie. To są moje ulubione piosenki pierwszego półrocza 2026 roku. Na miejscu piątym zespół, który istnieje już 20

Na tej liście piosenki ani nie spadają, ani nie idą w dół, bo są tylko raz zanotowane w pierwszym notowaniu krótkiej listy przebojów trójkowego ekspresu. The Boxer Rebellion Satellite to z albumu The Second I'm Asleep. Ta płyta ukazała się w marcu. No to jest piosenka, która szerzej wdarła się chyba do trójkowych audycji. Ze swego debiutu Brytyjczycy Overpass. Is this real? Zawsze mówię tak, to dzieje się naprawdę.

0: Za oknem wieje, pada i grzmi, a my słuchamy najlepszych utworów pierwszej połowy roku 2026 z albumu, którego nazwy się nauczyłem, bo obiecałem, Elsewhere Always, grupa Overpass. Przed nami trzy najważniejsze piosenki tego zestawienia. Na trzecim, The Rolling People, Another Day.
1: Hi, this is The Rolling People and you're listening to Troy Covey Express on Channel 3.

Hey, The Rolling People na trzecim miejscu krótkiej listy przebojów trikowego ekspresu wydania pierwszego 2026 roku. W związku z tym, że przed jedynką będziemy mieli te wszystkie elementy na koniec spotkania, to teraz przypomnę, że na 10 The North, Coming of Age, na 9 Ella, Dream of Mine, na 8 The Haunted Youth, Coming Home, Kurt Weill i Chance to Bleed, na 7 Office Dock i Permanent Day, na 6 i tak się nie zmieszczę. Na 5 The Boxer Rebellion, Satellites, Overpass, Is This Real, na 4, na 3 The Rolling People, Another Day, a na 2 Interpol, The Mirrors Weigh the Tone, a jednak się udało. Paul Banks, jego zespół i jeszcze jego żona w tym pięknym chórze, a może bardziej wokalizie.

I tak dzięki, mam nadzieję, zgrabnemu zabiegowi radiowemu udało się dołączyć jeszcze Ion City i grupy Interpol. Dwie znakomite piosenki, które zapowiadają nowy album tego zespołu pod tytułem właśnie The Mirror with the Tone. No i po deszczu rozpogadza się, zacytuję z głowy słowa poety, i tak to bywa, jak czasem po burzy wystarczy tylko ręką trącić gałąź i cała woda na nas spada. To już ode mnie. Tak zamykamy dziesiątkę najlepszych nowych nagrań w Trójkowym Ekspresie. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Trójkowym Ekspresie. Telescreens, Gimme What You Got, Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Dziękujemy bardzo za dziś. Polecamy Trójkę. Zaraz po 13:00 Wszystko Wszędzie Teraz. Po 15:00 sobotne tonacja Trójki Piotra Kaczkowskiego. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskie radio bilety 2.

0: 24.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zderzenie dwóch autobusów w Czechach. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Mało prawdopodobna, tak o próbie likwidacji partii Grzegorza Brauna mówią politolodzy. A w Niemczech poziom zagrożenia podniesiony do wysokiego. Około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów w Czechach. Stan 9 rannych jest określony jako ciężki. O szczegółach z Pragi nasz korespondent.
12: Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec oraz specjalny ambulans używany podczas zdarzeń masowych. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami pozostaje zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
11: Do aresztu trafiła 27-latka, która potrąciła w Hucie Dąbrowie na Lubelszczyźnie matkę wiozącą rowerem dwójkę dzieci. Do wypadku doszło w środę. Ciężko rannych, matkę z córką i synem, trzema śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego zabrano do szpitali, relacjonuje Anna Kamola z policji w Lublinie.
13: 27-latka już usłyszała zarzut za spowodowanie wypadku, gdzie pokrzywdzeni doznali bardzo poważnych obrażeń ciała. Grozi jej nawet kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku łukowskiej policji i prokuratury, stosując środek zapobiegawczy wobec 27-latki. Kobieta co najmniej 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.
11: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 27-latka najechała na tył roweru, którym kierowała 30-latka. Kobieta wiozła w zamocowanym na rowerze siedzisku 2-letniego syna i siedzącą w foteliku 4-letnią córkę. Delegalizacja partii Grzegorza Brauna jest mało prawdopodobna, zgodnie uważają politolodzy. Likwidacji ugrupowania chce senator Centrum Jacek Trela, który w śniadaniu w Trójce

0: Informował, że będzie przekonywał prokuratora generalnego, by złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Politolog Jacek Reginia-Zacharski uważa, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby błędem politycznym.
1: W zależności od tego, kto to bada, i Konfederacja Korony Polskiej, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
0: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Respublikanowa wskazuje, że ewentualna delegalizacja partii mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
2: O podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom. Prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
0: Konfederacja Korony Polskiej ma w Sejmie koło poselskie. Jej lider Grzegorz Braun jest europosłem. Rząd w Berlinie podnosi poziom zagrożenia z abstrakcyjnego do wysokiego. Minister spraw wewnętrznych Niemiec wyjaśnił dzienniku Welt am Sonntag, że oznacza to, iż w każdej chwili należy się liczyć z atakiem. Plany ataków na nasz kraj są wyraźnie widoczne, podkreślił minister Aleksander Dobrindt, nie podając jednak szczegółów. Fiakrzy nie wożą turystów do Morskiego Oka. To reakcja na protest aktywistów na Palanicy Białczańskiej. Domagają się oni całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy, argumentując to dobrem koni. Przewoźnicy odpowiadają, że nie będą dzisiaj wozić turystów ze względów bezpieczeństwa. Jak podkreśla prezes ich stowarzyszenia Andrzej Mąka, emocje towarzyszące protestowi mogłyby zagrozić ludziom i zwierzętom.
3: Te nasze Tatry piękne to jest miejsce odpoczynku, pięknej przyrody, rodzinnych spotkań. Nie chcemy, aby stały się miejscem konfliktu, dlatego podjęliśmy taką decyzję. Nie chcemy sytuacji, w której jakiekolwiek emocje mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ludzi i naszych koni. Możemy mieć różne poglądy, ale nikt nie ma prawa swoimi działaniami stwarzać realnego zagrożenia.
0: Aktywiści utrzymują, że protest ma charakter pokojowy. Domagają się też dymisji minister klimatu oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Protest ma potrwać do końca dnia. O 16 w Małopolsce szykuje się jeszcze jeden protest. Mieszkańcy Jordanowa będą blokować ruch na drodze powiatowej imienia generała Maczka. Domagają się budowy chodnika właśnie przy tej ulicy. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na wschodzie, w centrum i na południu chmury, opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Na zachodzie przejaśnienia. W Łebie 21 stopni, w Gorzowie 24, w Ełku 25, w Opolu 26.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
8: Wakacje w Teatrze Radiowym i niespodzianki różne.
9: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
10: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
11: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
12: i Mariusz Bonaszewski.
8: Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
13: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
6: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
20: Halo, halo. Czy nas słyszycie?

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 8 minut po 13.
10: Wszystko, wszędzie, teraz.
9: Olga Szućko, Kinga Kurysia, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Piosenka o tytule Go i mam wrażenie, że ona pasuje, czy rymuje się z opowieścią o podróży, a o takiej opowieści teraz będziemy rozmawiać. Łukasz Muszyński w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl, a od wczoraj w kinach bardzo oczekiwany, szeroko omawiany na długo przed premierą film Christophera Nolana, jednego z tych największych współczesnego kina, czyli Odyseja, jednego z tych największych świata starożytnego, o ile oczywiście przyjmiemy, że to była jedna osoba, Odyseja Homera i podróż Odyseusza do domu, do Itaki, która, jak wiemy, trwała 10 lat. Łukasz, zanim wgryziemy się, lubię używać tego słowa, bo ja bardzo lubię wgryzać się w filmy, w Odyseję, w to, co nam proponuje Nolan i cała jego ekipa na ekranie, to porozmawiajmy w ogóle o tym kinie Nolana, bo ja mam wrażenie, że po Oppenheimerze, który zdobył, już nie będziemy liczyć, ale tych nagród
1: dużo.
0: To był rok 2023 bodaj.
1: Trzy lata temu.
0: No to właściwie w różnych kierunkach mógł pójść Christopher Nolan, ale wybrał ten i to podobno było tak, że on jako pięcio czy sześciolatek zobaczył jakiś rodzaj przedstawienia opartego na Odysei, przygotowanego przez starszych kolegów w szkole i od tamtej pory ta historia została mu w głowie, ale dla mnie to jest takie kino monumentalne, którego się już nie robi. To jest takie kino, które nawiązuje do tych tradycji złotej ery kina.
1: No, Christopher Nolan należy dzisiaj do bardzo wąskiego grona reżyserów filmowych, którzy w Hollywoodzie mogą naprawdę wszystko. Że sobie po prostu coś napiszą, przyniosą do wytwórni, powiedzą, chcę to robić i robi, no bo na przestrzeni lat zasłużył sobie na zaufanie decydentów z kolejnych wielkich studiów. Nie wiem, kogo jeszcze można by wymienić. Quentin Tarantino, ale myślę, że takiego budżetu jak Nolan to mógłby nie dostać.
0: To jest 250 milionów.
1: To jest jego najdroższy film w karierze. James Cameron. No, może Ryan Coogler powolutku zmierza do tego grona
0: tak.
1: Też.
0: Przypomnijmy parę tytułów może, bo Oppenheimer wcześniej, ale oczywiście trylogia
1: Mroczny Rycerz,
0: Batmana,
1: Incepcja,
0: Memento
1: Interstellar,
0: wcześniej.
1: Dunkierka, Prestige. No tak. To są klasyki współczesnego kina. Praktycznie co jeden film, no to tłumy widzów w kinach, szerokie dyskusje, no i wielkie grono widzów i widzek zakochanych w kinie Nolana. Reżyser, który i bawi się formą, i bawi się scenariuszem, lubi mieszać nam w głowach, nie lubi, kiedy chronologia jest prosta, raczej woli ją mieszać. I w Odysei też tak mamy.
0: Tak.
1: No, są trzy nitki czasowe, które powolutku wiążą się z sobą.
0: W Odysei jest i Incepcja, i Memento, i właściwie jakieś wątki z każdego z filmów Nolana można by tu znaleźć. No może nie z każdego, ale kilka takich da się wyciągnąć tutaj, więc to są tematy, które rzeczywiście od dawna go nurtowały, ale z drugiej strony no, właściwie opowiadanie historii współczesne ma swoje źródła także w tym opowiadaniu Homera, więc to jest wszystko połączone ze sobą. No dobrze, razem oglądaliśmy Odyseję na takim specjalnym pokazie i muszę powiedzieć, że od wtorku, kiedy ten film widziałam, no on we mnie siedzi jakoś i cały czas o nim rozmyślam, a nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. 2 godziny 54 minuty. To jest czas tego seansu. Znowu będę tak stopniować napięcie i zanim się wgryziemy, opowiedzmy o tej formie, bo on też przekracza kolejne granice kina, realizując filmy. Tu oczywiście znowu zdjęcia jego stały współpracownik Hoyte van Hoytema, związany z Łódzką Szkołą Filmową kiedyś, prawda?
1: Yes!
0: No i to jest pierwszy film w całości nakręcony na kamerach IMAX.
1: Dokładnie tak, ale uwaga drodzy państwo, żeby docenić pełnię wizji reżysera, to no, musielibyśmy chyba pojechać do Pragi, bo zdaje się, że tam jest kino, które byłoby w stanie rzeczywiście wyświetlać.
0: Tak, są trzy takie kina w Europie. Praga, Londyn i chyba Bruksela buduje takie kino teraz. Czyli jeszcze na razie są dwa.
1: Tak, więc jeżeli chcemy zobaczyć no, pełnię wizji, to musimy się wybrać do Czech, a jeżeli chcemy no tak 80%, to wystarczy IMAX, a kin IMAX jest u nas 7 raptem w kraju.
0: No, ale zachęcamy, żeby spróbować, bo rzeczywiście wrażenie jest oszałamiające.
1: Jest. No i Nolan jest bardzo długo już powiązany z tą marką. Mówi oczywiście o kinach IMAX. Myślę, że od czasów Mrocznego Rycerza. No pamiętam wtedy, kiedy mówiono o tym, słuchajcie, tam będzie po prostu, nie wiem, 15 minut scen nakręconych specjalnie pod technologię IMAX i to już wtedy było wydarzenie. I oczywiście IMAX kocha Nolana. I na przykład teraz, kiedy za chwilę trafi inny film z Tomem Hollandem i Zendayą do kin, czyli Spider-Man, całkiem nowy dzień, no to producenci tegoż filmu musieli obejść się smakiem, nie dostali.

0: tak zwanych formatów premium, bo wszystkie są zarezerwowane dla pana Christophera, bo pan Christopher wspiera kina, wspiera formaty premium, kocha IMAX, więc wszystko jest dla niego. No i o czym też trzeba wspomnieć przy okazji Nolana, że to jest człowiek bardzo dobrze wykształcony pod kątem literatury, bo zanim on się zajął reżyserią, to studiował właśnie literaturę, więc klasyka, no wszystkiego, co zostało napisane, siedzi w nim bardzo głęboko, zgłębił jeszcze zanim chwycił za kamerę. No i przypuszczam, że ta Odyseja no wcześniej czy później musiała się pojawić na jego drodze. Są takie głosy w recenzjach. Wszystkie filmy, które nakręcił wcześniej, były tak naprawdę tylko przystawką
1: prowadziły do Odysei. No też to trwało prawie tyle samo, co Iliada i Odyseja razem wzięte. To jeszcze porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło, zanim film wszedł na ekrany. Bo to jest już taka choroba chyba współczesnych czasów, że wszystko omawiamy na przykład nie widząc, albo zanim coś zobaczymy, zanim coś przeczytamy. No i zawsze te emocje są skrajne. Ja bym powiedziała tak, że to, że Nolanowi udało się wywołać kolejną, tym razem internetową, wojnę o Helenę Trojańską, to jest spore osiągnięcie.
0: Mam wrażenie, że przed premierą filmu działały...
1: Myślę, że się świetnie bawił przy tym.
0: Myślę, że szefowie wytwórni trochę gorzej, jak się zastanawiali, czy w związku z tymi kontrowersjami box-office'owi coś złego może się wydarzyć.
1: Przypomnijmy, kontrowersje i niezgoda części potencjalnej publiczności dotyczyły tego, że Helenę gra aktorka czarna, czyli Lupita Nyong'o. Laureatka Oscara, przypomnijmy.
0: Tak jest. No i Elliot Page, który już miał okazję współpracować jeszcze przed tranzycją z Christopherem Nolanem przy filmie Incepcja. Tutaj też gra jedną z postaci. W dodatku pewien znany miliarder postanowił rozsiać plotkę, że Elliot Page wciela się w Achillesa, co jeszcze w ogóle tym bardziej podkręciło emocje wśród części internetu. No ale tak, mam wrażenie, że działały generalnie przed premierą dwie machiny marketingowe. Jedna dobra, druga mroczna. Tak. Ta dobra wmawiała nam, że zobaczymy po prostu film, jakiego wcześniej w kinach nie było. Że to będą cudawianki i widowisko, którego nikt inny nie byłby w stanie nakręcić. A z drugiej strony działał ten czarny PR. Nomen omen.
1: Mnóstwo się tutaj rzeczywiście
0: tak,
1: działo.
0: Tak, to generalnie jakby mnóstwo właśnie złych emocji. Wmawianie, że Christopher Nolan zatrudnił i Lupita Nyong'o i Eliota Page'a tylko po to, żeby dostać nominację do Oscara, żeby schlebiać lewicowej części Hollywoodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety, żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest polityczne i kiedy bardzo łatwo wzbudzić jest jakieś niesamowite, złe emocje w ludziach.
1: Tak.
0: Ale na szczęście film już jest na ekranach,
1: tak,
0: można go zobaczyć.
1: Można sobie zobaczyć i zobaczyć, że te nominacje do Oscara, do Oscarów i tak się posypią, niekoniecznie z tego powodu, o który podejrzewano Christophera Nolana. Natomiast ja bym zachęcała, bo ja sama będę też to robić, będę sobie śledziła te różne wątki i dzięki temu, że pojawiają się komentarze, które są merytorycznie osadzone i jeśli chodzi o znawców kultury starożytności, starożytnej Grecji i bardzo wiele osób, które teraz znając się na rzeczy wypowiadają się o tych decyzjach Nolana, no to jest niesamowicie inspirujące także. No i dzięki temu możemy sobie otworzyć kolejne klapki w głowach, a ja to bardzo lubię. No tutaj ja bym dodała jeszcze tak. Grecy obraźli się, że nie było żadnych Greków w obsadzie. Nie mówię tego żartobliwie. No, też taką decyzję Nolan mógł podjąć. No i jeszcze była kontrowersja, że aktorzy mówią z amerykańskim akcentem, a nie z brytyjskim, który do tej pory zarezerwowany był dla takich wielkich, historycznych produkcji.
0: Tak,
1: ale na szczęście my mniejszą uwagę na to zwracamy.
0: Zbroje nie wyglądają tak, jak powinny. Koń trojański to też jakaś kpina. Co tam jeszcze było? Statki w zasadzie nie powinny wyglądać tak, jak wyglądają
1: ale
0: w filmie.
1: Ale zbroja Agamemnona. I kostiumy w tym filmie są to mistrzostwo nad mistrzostwami, tak bym powiedziała, więc skupmy się na tym, jaką przyjemność daje obcowanie z tym filmem w takim razie. I teraz bym nawiązała też do muzyki. Nie ukrywam, że mam słabość do Ludwiga Göranssona, trzykrotnego laureata Oscara, który pracuje kolejny raz z Christopherem Nolanem i kolejny raz odsłania zupełnie inne swoje oblicze. Jest to muzyka, która nie wykorzystuje tradycyjnych instrumentów, które mogłyby tutaj, jakaś orkiestra symfoniczna, tak by można było się spodziewać. Nie, on tutaj używa gongów, używa oczywiście instrumentów, ale także takich odtworzonych instrumentów znanych w starożytności. Więc posłuchajmy przez moment utworu, który jest tematem Penelopy, a potem wgryziemy się w film.

0: Penelope, muzyka Ludwiga Göranssona z filmu Christophera Nolana Odyseja. Łukasz Muszyński wciąż ze mną w studiu, rozmawiamy o tym filmie. Mówiliśmy trochę o kontrowersjach, więc ja jeszcze dołożę pewien aspekt tej sprawy, czyli protesty związane z tym, że zdjęcia w Dachli, która jest okupowana przez Maroko, to jest oczywiście Sahara Zachodnia, wzywają do bojkotu tego filmu, ale o tym więcej Agnieszka Lichnerowicz z Bartkiem Sabelą mówiła w cyklu Centrum Świata w czwartek. Proszę poszukać tego w trójkowych podcastach. No i także tłumaczenie Emily Watson, to z 2017 roku na język angielski, było podstawą scenariusza, a tam na przykład Telemach mówi o Odyseuszu nie ojciec, a tata. Nie father, a dad. I to też był kłopot dla tych, którzy wyjęli sobie to słówko, nawet ze zwiastunów. No, ale to wszystko, jak się ogląda ten film, ma sens. Łukasz, to co dostajemy?
1: Co dostajemy? Dostajemy wielkie widowisko, w którym rzeczywiście widać wydane pieniądze. Widać, że Christopher Nolan nie lubi cyfrowych efektów specjalnych, lubi posiłkować się praktycznymi efektami, lubi inscenizować wszystko na planie. Jest wiele scen w tym filmie, kiedy czuć oddech takiego klasycznego hollywoodzkiego epickiego kina. David Lean, Lawrence Zarabi. Absolutnie tak. Jest to, jeżeli chodzi o samą historię, taka dosyć tradycyjna adaptacja Odysei. Wszystkie epizody, które znamy z oryginału, są też tutaj. Jest końcówka wojny w Troi. Mamy Cyklopa. Mamy... Zapomniałam teraz, jak się nazywało to plemię wojownicze, olbrzymów.
0: Ja też zapomniałam teraz.
1: Tak czy inaczej, oni też
0: tak,
1: są.
0: Oni mamy też są. Jest
1: mamy czarodziejkę Kirkę, mamy Kalipso, mamy Scylę, Charybdę, mamy złych zalotników.
0: Są syreny.
1: Są syreny, mamy wierną Penelopę, mamy Telemacha. No jest wszystko. Jest nawet piesek, który wyczekuje na swojego właściciela.
0: Tak, śmieją się, że to najtrudniejszy z aktorów, ale także najzdolniejszy z aktorów. Aktorzy żartują, że to jest Meryl Streep wśród psich aktorów i rzeczywiście świetnie sobie radzi. Ale no to porozmawiajmy właśnie o obsadzie, bo tutaj bardzo chętnie Nolan wraca do tych ludzi, z którymi już pracował, no bo i Matt Damon, i Anne Hathaway, to oczywiście Odyseusz i Penelopa. Jest
1: Robert
0: Tom Holland
1: Pattinson
0: po raz pierwszy, ale Robert Pattinson, który na przykład w filmie Tenet się pojawił. Benny Safdie, którego mogą państwo nie do końca poznać, ponieważ przez większą część pojawiania się swojego na ekranie jest zasłonięty zbroją i hełmem. No i właściwie cała plejada takich aktorów, aktorek, których pamiętamy, którzy może jak Samantha Morton na przykład ostatnio mniej grają, ale co to jest za rola? Samantha Morton w roli Kirkę.
1: Wszyscy są świetni.
0: Jeden z najmocniejszych epizodów w tej podróży Odyseusza.
1: Świetny też fragment o tym z body horroru, kiedy mamy właśnie takie praktyczne zastosowanie efektów specjalnych. To była taka scena, kiedy rzeczywiście zastanawiałem się, jak oni to zrobili, że Kirkę przemienia.
0: Ale to jest też ta tradycja Reja Harryhausena, na którego się powołuje Nolan tutaj, czyli tego specjalisty, mistrza praktycznych efektów specjalnych z Hollywood lat no, 50. powiedzmy. To był ten okres.
1: Ale też jednocześnie, o czym warto wspomnieć, jest oczywiście Odyseja i jest klasyczna historia, ale jest to film bardzo współczesny, bo to jest też opowieść z jednej strony o tym, że sobie powtarzamy różne mity, tylko te mity czasem interpretujemy w nieodpowiedni sposób, nie tak jak powinno być,

0: Jest to też opowieść o traumie wojennej, o człowieku z PTSD. Sam Odysseusz bardzo przypomina Oppenheimera. Znaczy jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, że wykorzystał swój intelekt, swój geniusz w bardzo niegodnej sprawie. Doprowadził do ludobójstwa i też jakby sama jego podróż też jest swego rodzaju metaforą jakiejś takiej traumy, którą musi przepracować na przestrzeni kolejnych lat. Z kolei nie czarodziejka, tylko nimfa Kalipso, grana przez Charlize Theron. No wciela się tu w zasadzie z jednej strony kochanki Odysseusza, a z drugiej strony jego takiej terapeuty, rzekłby. Która próbuje pomóc mu w zmierzeniu się z demonami.
1: Jeśli chodzi o jej wizerunek tutaj, to spotkałam się w recenzjach tego filmu z takimi porównaniami, że ona z kolei jak z wczesnych Bondów wygląda.
0: Wychodzi z morza, jak Ursula Andress w Doktorze No.
1: No właśnie. Więc mnóstwo tutaj państwa znajdą. To, co mnie ujęło w tym filmie, to jest też to, że właściwie mimo, że my tych żołnierzy powracających z Odysseuszem, nie wszystkich poznajemy bliżej, ale oni są wszyscy rozpoznawalni. To mi się podoba, że ten drugi, trzeci plan jest też cały czas charakterystyczny, że oni jakoś istnieją na ekranie, nie są tylko tłem dla swojego wodza.
0: No bo to jest pan Christopher Nolan i wszyscy chcą u niego wystąpić. Myślę, że niektórzy nawet zagarzą grubo poniżej swojej średniej, ale wiedzą, że jak wystąpią, no to będą mieli piękny film do swojego CV, być może kolejne nagrody. No i chyba każdy chce u niego wystąpić. No. Każdy chce dołożyć swoją cegiełkę do gigantycznej machiny, którą Nolan buduje za każdym razem na naszych oczach.
1: Przypominam, 2 godziny 54 minuty, ale ja na przykład ani razu nie spojrzałam na zegarek w czasie tego seansu. Nie wiem, czy to jest dobry miernik.
0: No chyba najlepszy.
1: Chyba jest nie najgorszy, więc myślę, że z czystym sumieniem możemy państwu powiedzieć, że warto poświęcić ten czas.
0: No warto.
1: Na
0: poza tym, ile mamy filmów w ciągu roku, które rzeczywiście wywołują tyle dyskusji, o których się dyskutuje, no po prostu wychodzi
1: się
0: z kina.
1: Wszystko trzeba sprawdzić samemu, to
0: i
1: prawda.
0: Będą państwo w poniedziałek rano w pracy i nagle już będą jacyś koledzy i koleżanki rozmawiający o Odysei. Chcecie dołączyć do tej dyskusji, no nie ma innego argumentu na to, żeby się wybrać do kina po prostu.
1: No właśnie, bo to jest też tak, że to naprawdę nie tak często się teraz zdarza, mimo że możemy mieć wrażenie, że to się zdarza, ponieważ promocje filmowe są tak ekspansywne, że my wszędzie to widzimy, ale nie tak często się zdarza, że z rzeczywistą ekscytacją o czymś rozmawiamy i ta rozmowa toczy się od miesięcy, więc czy ta ekscytacja jest wywołana buntem przeciwko temu, co potencjalnie zobaczymy, czy oczekiwaniem na to, to już tego nie rozstrzygam, ale dzieje się wokół Odysei i myślę, że fajnie jest żyć w takim momencie, że
0: łapmy ten moment, zwłaszcza, że Christopher Nolan już zapowiedział, że robi sobie 3-letnią przerwę, więc jego kolejny film dopiero w 2029 roku.
1: No i zobaczymy, co to będzie. A teraz zostańmy przez moment jeszcze przy Tomie Hollandzie, który gra Telemacha, i przy Zendayi, która gra tutaj Atenę, bo oni pojawiają się za kilka tygodni w kolejnym filmie w głównych rolach.
0: O którym już mieliśmy okazję szybciutko wspomnieć, czyli Spider-Man, całkiem nowy dzień. I na Spidermana też musieliśmy trochę czekać. Poczekaj, ostatni był 2022, 2021. No trochę czasu minęło, drodzy państwo. Ja mam w ogóle takie wrażenie, a zresztą większość z nas chyba ma, że takie klasyczne hollywoodzkie marki przeżywają głęboki kryzys. Gwiezdne Wojny, Marvel, DC kiedyś wzbudzały wielkie emocje, a dzisiaj to tak niespecjalnie. A Spider-Man mam wrażenie, że żyje jakby trochę w swoim własnym uniwersum. I niezależnie od tego, jaką mamy epokę, kto gra Spider-Mana i MJ, to i tak znajdą się widzowie i widzki, którzy będą chcieli go oglądać, bo każde pokolenie potrzebuje swojego Spider-Mana. Był już Tobey Maguire, był Andrew Garfield, teraz mamy Toma Hollanda i być może za chwilę okaże się, że Tom Holland pożegna się z tą rolą, zwłaszcza, że on...
1: To też jest możliwe, tak.
0: Też już chyba ma takie poczucie, że oczywiście nachapał się finansowo, sławy ma mnóstwo, spotkał miłość swojego życia na planie, czyli Zendaya, a teraz chciałby pograć u takich reżyserów jak Christopher Nolan, no i pewnie chciałby zdobyć jakąś nominację do Oscara, czego mu oczywiście z całego serca życzę. Miałem okazję zobaczyć troszeczkę więcej Spider-Mana.
1: No właśnie, ale nie widziałeś jeszcze całości, nic nie możesz powiedzieć, no ale...
0: No, mogę powiedzieć tylko tyle, że ten film rzeczywiście jest inny, jest brand new. Jest na pewno dojrzalszy, troszkę mroczniejszy. Spider-Man jest trochę przeorany przez życie. Jeżeli pamiętają państwo finał poprzedniego filmu, to domyślacie się prawdopodobnie dlaczego. No, wszyscy zapomnieli o jego istnieniu, włącznie z ukochaną i najlepszym przyjacielem. No więc poświęca się pracy i ewidentnie ma zaburzony work-life balance. I tyle, więcej nie powiem.
1: Dobrze, to nic więcej nie mówimy. Oczywiście te pokazy dopiero tuż przed premierą, także dla dziennikarzy, więc ja na przykład wciąż nic jeszcze nie wiem, oprócz tego, że widziałam zwiastun jeden. No i liczę na udaną ścieżkę dźwiękową, bo zawsze przy

0: tych filmach, czy to będzie ta animowana wersja Spidermana, czy to będzie ten z Tomem Hollandem, to jest przyjemność śledzić to, co się dzieje także w tej sferze audio-muzycznej w tych filmach. Także czekamy. Bardzo ci dziękuję. Łukasz Muszyński.
1: Zawsze wielka przyjemność.
0: Krytyk filmowy, portal filmweb.pl. No a my teraz, i teraz chyba muszę zdradzić, że wstrzymałam praktycznie pół rzędu na seansie, na którym razem oglądaliśmy Odyseję, ponieważ musiałam sprawdzić w napisach, czy rzeczywiście James Blake pojawia się w tej piosence, pieśni, która towarzyszy napisom końcowym Odysei. I tak, pojawia się, ale jest też Travis Scott, który również jest na ekranie. No ale to już nie będziemy zdradzać w jakiej roli, no ale oczywiście Ludwig Göransson także przyłożył rękę do tego utworu i także Christopher Nolan tę piosenkę pisał When I'm Home. Kiedy dotrę do domu. Tak mi się wydaje, że tak to można przetłumaczyć. To posłuchajmy. Jest.

I taki jest właśnie tytuł tego utworu, który wykonują James Blake, Travis Scott i Ludwig Göransson, ale do jego powstania przyłączył się także do jego powstawania Christopher Nolan. I muszę Państwu powiedzieć, że mimo że ten film Odyseja Nolana jest dość długi, to przy tej piosence aż jeszcze chce się zostać w kinie, a ta piosenka towarzyszy napisom końcowym tego filmu. My jeszcze zostaniemy przy muzyce, no tak daleko związanej z Odyseją. Anne Hathaway w filmie Nolana gra Penelope, ale to jest rok Anne Hathaway, bo to już kolejny film z jej udziałem, jeszcze dwa przed nami, a ja czekam wciąż na informacje o polskiej premierze filmu, z którego pochodzi ta piosenka. Film nosi tytuł Mother Mary, a piosenkę śpiewa Anne Hathaway.

0: My Mouth is Lonely for You, Anne Hathaway z filmu Mother Mary. To premiera, która być może w Polsce trafi prosto do streamingu, ale mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze kiedyś o tym filmie porozmawiać. I tutaj cała ścieżka dźwiękowa w wykonaniu Anne Hathaway, która już nie raz udowadniała, jak znakomicie śpiewa. A teraz mam dla Państwa zaproszenie.
1: Kino w ogrodzie.
0: Wczoraj pokazaliśmy słuchaczom i słuchaczkom Trójki film Kos Pawła Maślony. To był bardzo udany seans. Było pięknie, było ciepło, no i znakomity film. Kolejny zaproponujemy Państwu za tydzień w piątek o 21.30 tutaj w Trójkowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. To będzie film, który dostał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, a scenariusz powstał na podstawie powieści Richarda Harrisa Konklawe. Umiera papież. Watykan przygotowuje się do zgromadzenia kardynałów. Wrota kaplicy Sykstyńskiej się zamykają. Zaczynają się obrady, ale przy dokonywaniu wyboru nowego papieża pojawiają się nie tylko troska o przyszłość Kościoła, ale też układy, polityka. No i pojawia się też pewien tajemniczy kardynał, którego wcześniej nikt nie znał. Mówiono o tym filmie i ja też powtarzam to sformułowanie, bo ono jest bardzo trafne. Watykański thriller. Rzeczywiście, bardzo trzyma w napięciu. Świetne role Stanley Tucci, Izabela Rossellini, jest też polski aktor Jacek Koman, no ale w roli głównej kardynała, który ma dociec, jaka była tak naprawdę wola zmarłego papieża, jeśli chodzi o potencjalnego następcę. Ralph Fiennes, jak zawsze, znakomity. Więc teraz już mam dla Państwa pierwszą pulę zaproszeń na ten seans w przyszłym tygodniu w Trójkowym Ogrodzie. Myśliwiecka 357, 21.30, piątek. Proszę do mnie teraz napisać w sprawie konklawę katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl pod tym adresem mailowym. Jeśli się Państwo odezwą, ja się do Państwa odezwę, to znaczy, że zaproszenie jest w mocy. A ta piosenka pochodzi z jeszcze innego filmu, który w tym tygodniu miał premierę w streamingu. Kończy historię opowiedzianą w trzech sezonach serialu Heartstopper, no ale o tym serialu i o komiksach, na podstawie których powstał, porozmawiamy w przyszłym tygodniu.

0: Only Wanna Be With You, taka wersyjka z filmu Heartstopper Forever w wykonaniu Addis Carchase i Layli Kant, czyli Queer Intentions. Zmiana tematu.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Radosław Czyż w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A to oznacza, że będą komiksowe rekomendacje, choć serialowe nasze rekomendacje znajdą Państwo w podcaście odcinek po odcinku. Oczywiście podcast zakłada formę dźwiękową, ale jest też forma wideo na YouTubie Trójki Polskiego Radia. Mogą Państwo te nasze rozmowy znaleźć. Sezon zakończony, 10 odcinków, proszę się częstować. Ostatnio rozmawialiśmy o kosmicznych różnych historiach. Pamiętasz?
2: Tak, tak było.
0: For All Mankind między innymi i Gwiezdne Miasteczko. A dzisiaj zupełnie inna historia, choć mam wrażenie, że ten komiks, z którym przychodzisz, opowiada taką historię dziewczynki, która trafiła na zupełnie inną planetę.
2: Trochę tak, trafiła do alternatywnego świata. Tym światem jest Francja końca lat 80., czyli no za żelazną kurtynę trafiła, więc do zupełnie innego świata.
0: Dodajmy, że z Polski trafiła.
2: Z Polski, tak.
0: Więc to naprawdę była inna planeta.
2: Tą dziewczynką jest Maria Rostocka, autorka też tego komiksu. Czytelnicy mogą ją kojarzyć z takich komiksów jak Koniec Lipca, czy Niedźwiedź, Kot i Królik. Mi się Koniec Lipca bardzo podobał, jakby dobrze wspominam, zwłaszcza to, jak Rostocka tak bardzo malarsko operowała kolorem, a tym razem robi komiks w czerni i bieli, co działa tak bardzo nostalgicznie w jakiś sposób, pokazując, że no mimo, że trafia, można by zażartować ze świata czarno-białego do kolorowego, pełnego reklam i kolorowego plastiku.
0: To wszystko pozostaje w skali szarości, ale zdecydowanie.
2: Dokładnie tak.
0: Ale zatrzymam cię na moment, bo akurat jest koniec lipca, więc może warto przypomnieć o tamta historia. Ja pamiętam ten komiks jako też taką opowieść, w której tak dużo dzieje się pomiędzy kadrami i to jest świat oglądany z perspektywy dziecka, ale świat dorosłych, świat pewnego miłosnego rozczarowania, życiowego rozczarowania. Niesamowicie skutecznie Maria Rostocka buduje tam napięcie. Mam wrażenie, że tam rzeczywiście dużo się dzieje podskórnie, a jednocześnie wszystko to czujemy jako czytelnicy.
2: Tak, zdecydowanie. Tamten komiks, jeżeli chodzi o to mieszanie narracji czy perspektywy raczej dziecięcej z dorosłą, to jest coś takiego, co rzadko się udaje w jakimkolwiek medium, a w komiksie polskim wydaje mi się, że jakoś nikt się nie podejmował aż takiego wyzwania. Kojarzy mi się jeszcze to z komiksem też wakacyjnym pewnego lata, Kuzynek Tamaki. Świetna też obyczajowa historia. Ale tak, jakby w końcu lipca Rostockiej to wyszło i spodziewałem się, że tutaj też ta warstwa narracyjna w jakimś stopniu będzie łączyła te światy, ale nie do końca, bo przez to, że to jest historia autobiograficzna, ona bardzo się skupia na swoich wspomnieniach, ale te wspomnienia są no, zaskakująco szczegółowe. Na przykład ja nie pamiętam, co mi się śniło, jak miałem 6 lat. A ona tam przywołuje niektóre swoje sny.
0: Tylko koszmary pamiętam
2: tak.
0: Z tamtego okresu.
2: No, jej też głównie się śniły koszmary, przynajmniej je pamięta. Na przykład przed pierwszą wycieczką do Paryża śniło jej się, że wspięła się na wieżę Eiffla i ten jej czubek był jak z gumy i się po prostu wił na wszystkie strony i ona spadła w tym śnie, więc przestrzegała rodzinę, że nie wspinajmy się na górę, zostaniemy tutaj troszkę niżej, może tam, ja nie chcę tam wchodzić, bo się boję. No bo wydawało jej się, że faktycznie ta wieża Eiffla też z gumy jest i coś tam się komuś stanie na szczycie. Na szczęście była brzydka pogoda i trzecie piętro było wyłączone dla turystów. Śnili jej się też naziści, bo i to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że dzieci koniec lat 80., 90., ja bardziej będę mówił o latach 90. i w swoich wspomnieniach, bo jestem z 87. rocznika. Rostocka już miała wtedy 6 lat i była w Paryżu. Chodziło o dziecięce zabawy w wojnę. Że na podwórkach polskich bawiono się w strzelanie do szkopów, że gdzieś jakby to widmo wojny ciągle było bardzo obecne w opinii publicznej, natomiast w Francji w ogóle nie. Jakby zupełnie inne zainteresowania. A, no, była jakaś wojna,

0: kogo to obchodzi, to było dawno temu, żyje się innym życiem już teraz. I to była taka rzecz, na którą wcześniej nie zwracałem uwagi, a ten komiks mi to uzmysłowił.
1: To jeszcze powiedzmy, jaki tytuł, bo mam wrażenie, że on jeszcze nie padł. To teraz głośno i wyraźnie.
0: Mały palec pod gilotynę i ten tytuł zdradzę też się bierze z jednego z dziecięcych snów. Oczywiście w szkole Święto Rewolucji Francuskiej wszyscy mówią o tym, jak to się kolejka ustawiała arystokratów pod ścięcie i we śnie Rostocką też ktoś do tej kolejki łapie i ona pyta, a przepraszam bardzo, ja mam pytanie, czy można podstawić coś innego niż głowę? No w sumie tak można, a to i stąd mały palec pod gilotynę, więc dużo takiej dziecięcej wrażliwości i politycznych, bardzo realnych wspomnień z tego przełomowego okresu dla Europy, dla Polski, dla Francji również. Polecam bardzo i to jest ciekawe, że trzy podobne komiksy zrobione przez milenialki tak naprawdę powstały w bardzo niedużym odstępie czasu, bo był komiks Kasi Babis.
1: Natalii Legutko,
0: tak, czyli to był najlepszy koniec świata, Kasia Babis, Okruchy. No i teraz mały palec pod gilotynę. Milenialki opowiadają o swoim dojrzewaniu i czasach transformacji. Każda ma inne nieco wspomnienia, inne podejście. Warto sobie te trzy komiksy przeczytać i porównać ze sobą. Można dojść do ciekawych wniosków.
1: A kilka egzemplarzy komiksu Marii Rostockiej, Mały palec pod gilotynę. W sumie jesteśmy jeszcze w tym tygodniu z 14 lipca, więc wszystko się zgadza. Mam dla Państwa, proszę do mnie napisać, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Mały palec pod gilotynę Marii Rostockiej polecamy. Za tydzień będzie seria.
0: Tak.
1: Dobrze, no to na razie zostawimy Państwa w takim zawieszeniu. O fantastycznej serii komiksowej będziemy rozmawiać. Radosław Czyż, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

0: Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w większości kraju obowiązują alerty przed burzami. Po nawałnicy w Bydgoszczy ulice zamieniły się w rwące potoki. Maszynista pociągu towarowego, który wykoleił się w Małopolsce, był trzeźwy, informuje PKP Cargo. Ryby będą sprawdzać jakość wody w wodociągach w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Prawie 100 interwencji w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim po burzy, która przeszła nad miastem. Nikt nie odniósł obrażeń, uszkodzonych zostało kilka samochodów. Tak mówił w TVP Info rzecznik bydgoskich strażaków Arkadiusz Łojewski.
16: Były to zdarzenia związane głównie z pompowaniem wody z zalanych pomieszczeń i lokali. Szanowni Państwo, jeżeli nie mamy bezpośredniej potrzeby wyjazdu poza dom, odradzamy, żeby pozostać w domach.
15: Większość kraju, z wyjątkiem zachodniej części, objęta jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. W Bieszczadach obowiązują alerty drugiego stopnia. Wyładowania atmosferyczne są najbardziej niebezpieczne na górskich szlakach, w szczerym polu czy nad wodą. Ratownik GoPro Łukasz Twardowski przypomina o śledzeniu radarów pogodowych.
17: Możemy to przewidzieć pół godziny, godzinę wcześniej i odpowiednio wcześniej albo zawrócić na szlaku, albo dojść w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni. W schronisku, w jakimś wiacie, w miejscach oczywiście nieodsłoniętych, gdzie jesteśmy narażeni na burze i na wyładowania atmosferyczne.
15: Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać do 21. Maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazują PKP Cargo. Wczoraj wieczorem w okolicy Wierchomli wykoleiło się 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. W nocy udało się postawić na tory 2. 17 wagonów odstawiono na tor boczny w Nowym Sączu, gdzie zostaną poddane oględzinom przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów służb specjalnych na temat rzezi wołyńskiej. Były minister spraw zagranicznych, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, mówi, że to będzie test wiarygodności Wołodymyra Zełenskiego.
18: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
15: Ostrożnie do deklaracji ukraińskiego prezydenta podchodzi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
19: Póki nie będziemy mieli pełnoskalowej ekshumacji ofiar Polaków na Wołyniu, to my w tym momencie nie możemy nic brać na poważnie.

0: Nie, ponieważ Władimir Zełenski już od lat jest prezydentem i doskonale wie, co się wydarzyło na Wołyniu, a daje imię bohaterów, w cudzysłowie, UPA, jednej ze swoich elitarnych jednostek, to znaczy, że tak naprawdę nie ma dobrych intencji.
1: Szef ukraińskiego IPN-u zapewnił, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast. Śląski sanepid walczy z problemem sinic na kąpieliskach. Najnowsze dane sprawdzał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Niemal wszystkie kąpieliska w województwie śląskim są dostępne dla odwiedzających. Jedynym wyjątkiem są tyskie paprocany. Od początku sezonu zalew był wyłączany z użytku dla plażowiczów już 4 razy. W środę śląski sanepid wydał tymczasowy zakaz kąpieli z uwagi na zakwit sinic. Podczas kontaktu z tymi niebezpiecznymi mikroorganizmami wzrasta ryzyko zatrucia. Jego objawami mogą być m.in. wysypka, wymioty czy poważniejsze w skutkach porażenie mięśni. Może ono prowadzić do niewydolności oddechowej. Z problemem sinic borykało się jeszcze do wczoraj jezioro Blachownia pod Częstochową. Po przebadaniu wody sanepid wydał zgodę na ponowne otwarcie kąpieliska.
1: Ryby będą sprawdzać jakość wody w wodociągach w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Już niebawem postawione tam zostanie akwarium z wodą przepływową i wpuszczone zostaną do niego pstrągi potokowe. Będą pochodzić z rzek, z których pobierana jest woda po uzdatnieniu trafiająca do kranów, zapowiada prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki.
3: Jego zachowanie będzie dowodem, podobnie jak w Małżach, co się z tą wodą surową dzieje. Ten pstrąg będzie okresowo wymieniany.
1: W Wałbrzyku jakość wody sprawdzają właśnie małże. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami na zachodzie. W całej wschodniej i centralnej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami połączonymi z gradem i porywistym wiatrem. Od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku i 28 na Mazowszu i Podkarpaciu.
5: Autopromocja.
4: Wszystkie książki świata.
6: Jutro nadajemy ze stolicy Katalonii.
7: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
6: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
7: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
6: Eduardo Mendoza i jego 3 sprawy dla organizacji. Jutro o 20:00 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
7: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
6: Ole.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 10 minut po 14.
18: Wszystko, wszędzie, teraz.
17: Kinga Kurysia, Olga Szućko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. Ta piosenka to Moses Sumney, Bang Bang Bang z filmu Is God Is. Bardzo czekam na ten film.

0: Bardzo udana ścieżka dźwiękowa filmu, którego na razie nie mamy szansy zobaczyć w Polsce. It's God is Moses Sumney, który być może państwo już wiedzą, pojawia się także głównie na małym ekranie, no ale przede wszystkim ta muzyczna płaszczyzna jego działalności oczywiście jest dominująca. Jeżeli państwo jeszcze nie znają, to polecam zapoznać się z Mosesem Sumney. A teraz zupełnie inny temat i właściwie znowu jesteśmy w drodze. Niekoniecznie tak jak Odyseusz, ale ta droga nam dzisiaj przez cały program towarzyszy. Uśmiecha się do mikrofonu Kaja Szafrańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Współtwórczyni kanału Jakby Nie Patrzeć, krytyczka serialowa. I o serialach zawahałam się przy tej liczbie mnogiej, ale ona jest wskazana. Porozmawiamy także z pewnego konkretnego uniwersum, ale zanim o nich, to o waszej produkcji, o produkcji Jakby Nie Patrzeć, bo już kolejny raz wyruszyliście śladami pewnego serialu, ale zanim o tym serialu i o tym odcinku waszej drogi, to opowiedz trochę o tych poprzednich, bo byliście śladami Gry o Tron w różnych miejscach. Stranger Things chyba też odwiedziliście Stany Zjednoczone. Jak do tego dochodziło? Jak to się organizuje?
1: Ojej, to jest trudne. Łatwiej mi zawsze mówić o cudzej twórczości.
0: Gorzej, że to jest.
1: Ja nawet w tym momencie sobie zdałam sprawę z tego, że nie wiem, ile dokładnie odcinków powstało śladami seriali, ale jest to cykl, który... Ileś?
2: 13.
1: 13, dobrze.
0: Tak, jest tutaj Janusz Raczyński w studiu, też współtwórca.
1: Mam suflera
0: kanału,
1: za sobą.
0: Jakby nie patrzeć.
1: 13.
0: Dzień dobry.
1: 13, a powstaną trzy kolejne, bo
0: no właśnie.
1: Właśnie w tym momencie pracujemy nad tym. To się zaczęło w 2017 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyliśmy do Londynu śladami Sherlocka, bo tak sobie...
0: Ach tak, to był początek.
1: Tak, to był początek. To było skromne, ale było jednocześnie bardzo przyjemne i chyba chodziło też trochę o to, żeby przekonać i widzów, i ewentualnie na przykład sponsorów do tego, żeby spojrzeli bardziej przychylnym okiem na w ogóle całą koncepcję. A potem wyruszyliśmy już tak naprawdę z grubej rury po Stanach Zjednoczonych śladami różnych seriali. Aha. Właśnie tam i był Westworld, i Stranger Things, i Wielkie Kłamstewka, i...
3: Detektyw.
1: Detektyw. Tak. To było absolutnie fascynujące doświadczenie, bo Stany są, słyną przede wszystkim z lokacji serialowych, ale takim już naprawdę największym naszym osiągnięciem, jeśli chodzi o śladami seriali, było śladami Gry o Tron. Dlatego, że to jest serial, który zapoczątkował takie, bym powiedziała, bombastyczne realizacje telewizyjne i wprowadził w związku z tym lokacje, które no, nie tylko były rozsiane po całym świecie, bo my odwiedziliśmy cztery kraje wtedy, ale również są bardzo różnorodne i wyjątkowo piękne, wyjątkowo efektowne.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że byliście też w tym miejscu, gdzie odbywał się słynny ten marsz, pochód wstydu królowej Cersei?
1: Tak. Tak, ale to akurat nie było trudne, dlatego że to wszystko rozgrywało się w Dubrowniku. Dubrownik przez wiele lat

0: służył ekipie.
1: Był domem ekipy Gry o Tron.
0: Dokładnie tak i zresztą oni się tam bardzo mocno osadzili, podobnie jak Irlandia Północna. Oni wręcz się zrośli z tą produkcją, bardzo się chwalili i właściwie to było naturalne, że się tam jedzie, się zwiedza śladami Gry o Tron.
1: Takie produkcje, które zdobywają popularność, są oczywiście bardzo korzystne także dla miejsc, w których się zdjęcia toczyły. Przypomnijmy, Nowa Zelandia do tej pory opiera bardzo dużą część swojej takiej promocji, także internetowej. Ona do nas dociera, tej turystycznej, na trylogii Władca Pierścieni.
0: Absolutnie.
1: Co dał Nowej Zelandii Peter Jackson. Ale my wracamy do małego ekranu, bo tym głównie się zajmujecie. I chciałam was zapytać o z tych 13 odcinków, które już powstały, o takie momenty, które szczególnie pamiętacie, o takie miejsca, które szczególnie pamiętacie. Czy coś was zaskoczyło najbardziej?
0: Myślę, że trochę tego było.
1: Anegdotki smakowite, poproszę.
0: Myślę, że trochę tego było, a najbardziej satysfakcjonujące są takie lokacje, które wydają się nieosiągalne, bo musicie państwo wiedzieć, że część to rzeczywiście jakieś miasta, jakieś na przykład atrakcje turystyczne, część to plenery, które są wyjątkowo efektowne, ale część to na przykład prywatne jakieś posesje albo jakieś tereny, które są zamknięte. No i na przykład zdarzyło nam się kiedyś przekupić pewnego amerykańskiego farmera, który za $20 zrobił nam prywatne oprowadzanie po swojej farmie i pokazał nam chatkę Hoppera. Stranger Things zabrał nas tam. To była chatka, która później, wydaje mi się, że no już w tym momencie zdjęcia się zakończyły do serialu, przeszła po prostu w jego ręce, ale tak długo,
1: sprytne,
0: jak serial powstawał, tak, to oni mieli po prostu prawo, żeby tam się pojawiać. On nam zresztą opowiadał o tym, jak ta chatka została wybudowana, jak została postarzona, no i pokazywał nam, że w środku absolutnie nie ma tego, co tam jest w serialu.
1: Kaja Szafrańska, Janusz Raczyński też towarzyszy nam w studiu, jakby nie patrzeć. Przypominam sobie to twoje zawahanie na początku, że rzeczywiście zazwyczaj rozmawiamy po prostu o serialach, ale bardzo się cieszę, że znowu możemy o waszej produkcji rozmawiać. Jaki serial tym razem zainspirował Kaję Szafrańską i Janusza Raczyńskiego do podróży? To za chwilę powiemy, ale ten utwór, krótki, będzie podpowiedział.

0: Ten utwór musi wybrzmieć do końca. I teraz już wszystko jasne, jakby nie patrzeć, wyruszyli śladami Rodu Smoka. Trzeci sezon tego serialu trwa. Jesteśmy znowu w Westeros, ale parę wieków wcześniej.
1: Ile 200 lat.
0: 200 lat. No to nie parę wieków wcześniej.
1: Tak.
0: Kaja Szafrańska, Janusz Raczyński towarzyszy nam także w studiu. Może coś będzie dopowiadał, ale Janusz zawsze jest też z kamerą, więc jestem przekonana, że w waszych kanałach różne impresje z takich spotkań w Trójce były i będą. Natomiast Kaju, powiedz, jak się organizowało po przerwie też i mam wrażenie, że bardzo wiele tego typu przedsięwzięć, bo tamte wasze poprzednie, one się chyba wszystkie wydarzyły przed 2020 rokiem, prawda?

0: Nie wszystkie. Tam jeszcze były takie niedobitki, takie pojedyncze strzały, gdzie sobie jechaliśmy. A to pojechaliśmy na przykład śladami Dark. To było w ogóle w trakcie pandemii. Zdarzyło nam się coś takiego.
1: Przypomniał znakomity niemiecki serial. Jeden z nielicznych przykładów takich seriali, które nie rozczarowują finałem.
0: Absolutnie nie. To taka idealna układanka, ale co więcej, bardzo takie osiągalne lokacje. Mhm. Dlatego, że to wszystko było kręcone pod Berlinem i też fantastycznie stworzono taki alternatywny świat, który bardzo przypomina naszą rzeczywistość. Tak. I to była fajna przygoda. Jednocześnie jest to też jeden z tych odcinków, które chyba najbardziej zainspirowały naszych widzów do tego, żeby podróżować też śladami Dark. Natomiast jak się teraz pracowało nad tym formatem, no to jednak była walka, bo myśmy musieli troszkę powalczyć, żeby udało nam się w ogóle to, żeby znowu ktoś nam zaufał. Teraz mamy nadzieję jednocześnie, że ktoś to obejrzy, że jest wciąż.
1: Jesteśmy jeszcze przed premierą, jest dopiero zapowiedź. Tak,
0: tak, dokładnie. To dopiero we wtorek, 21 lipca, pierwszy odcinek będzie, a ogólnie będą 3 emitowane co tydzień i też o tyle się boimy, że będzie pewna gradacja lokacji, bo zaczynamy stacjonarnie od Hiszpanii, a potem przechodzimy już w takie rzeczywiście niesamowite plenery, które znaleźliśmy w Walii, w Kornwalii, w Portugalii, więc...
1: I tam powstawał trzeci sezon Rodu Smoka?
0: Tam powstaje cały czas serial, ponieważ oni regularnie wracają. My nawet nie wiedzieliśmy, że lokacje, które mieliśmy na liście, które zostały wpisane na listę lokacji z sezonu pierwszego i drugiego, będą się powtarzały również w sezonie trzecim, dlatego że no, oni troszkę też zmienili. Na przykład Kornwalia to jest bardziej sezon pierwszy, a już Walia to jest sezon trzeci na przykład, więc w czasie rzeczywistym właściwie mieliśmy... takie bardzo imersyjne doświadczenie, bo w czasie rzeczywistym odkrywaliśmy lokacje, w których byliśmy i które pojawiały się na ekranie w trakcie już emisji trzeciego sezonu.
1: A Portugalia to które miejsce?
0: Portugalia to jest takie niesamowite, piękne miasteczko. Przepraszam, moje ilustratory i kwantyfikatory w tym momencie wybuchły, ale i cały czas się powtarzam. Jest wspaniała taka mała wioska, która nazywa się Monsanto. Przy granicy z Hiszpanią i tam zlokalizowano jedną z wersji Smoczej Skały. O Smoczej Skale i lokacjach, które zagrały Smoczą Skałę, mogłabym w tym momencie już opasłą książkę napisać i może kiedyś to zrobię.
1: To jest, proszę państwa, także podpowiedź i taka podnieta do tego, żeby być może śladami jakiegoś serialu albo filmu wyruszyć na wakacyjną podróż tego lata w 2026 roku. Wyruszyli Kaja Szafrańska i Janusz Raczyński, czyli jakby nie patrzeć. No ale też myślę, że przejdźmy też trochę do tego, jak ten serial się sprawdza, bo my jesteśmy w tym świecie Westeros od wielu lat. Wydawało się po... ósmym sezonie Gry o Tron, że rozczarowanie, które przyszło z tym finałem, może trochę nas ostudziło, ale jednak ja nie liczyłam na wiele, widząc, że powstaje Ród Smoka. Nie rozczarowałam się, a potem powstał jeszcze Rycerz Siedmiu Królestw, który również z zupełnie innej perspektywy, w innej przestrzeni czasowej, ale i w innej tonacji, bo to jest jednak momentami najbardziej komediowe, pokazuje ten świat Westeros, ale wciąż chcemy tam być.
0: Absolutnie chcemy być. Zresztą ja uważam, że Gra o Tron i w ogóle uniwersum Gry o Tron to jest ten świat, który oglądamy na ekranie, który jest już w tym momencie... Po pierwsze otworzył nam perspektywę w telewizji, dlatego że dzięki Grze o Tron zaczęliśmy dostawać seriale, które właśnie były bardzo efektowne wizualnie, ale z drugiej strony on w tym momencie już pozostaje takim reliktem czegoś. Po prostu ten sposób filmowania odchodzi do historii, no bo dzisiaj jest już nie tylko CGI, ale jest AI i są wielkie ekrany LED-owe, na których można nagrywać. Niestety, z tego co wiemy, ekipy już wolą korzystać po prostu z takich uproszczeń, bo nie muszą gdzieś tam podróżować daleko. To jest wspaniały świat, który jak widać jeszcze ma nam bardzo wiele do zaoferowania pod warunkiem, że rzeczywiście oni będą cały czas trzymali tą jakość. Rycerz Siedmiu Królestw dostał 9 nominacji do Emmy, chciałam zwrócić uwagę, w tym między innymi. I tu uwaga, to jest 6-odcinkowy serial po 30 minut odcinki, a mimo to kandyduje w tym momencie
1: jest nominowany w kategorii
0: najlepszy serial dramatyczny. Więc to też zwraca uwagę.
1: No tak, bo

0: Oprócz tych elementów komediowych, które tam są, to jednak historia, którą opowiada za każdym razem George R. R. Martin, to jest historia krwawa i obfitująca w dramaty ludzkie. I mówię to bez przymrużenia oka oczywiście. A jeśli chodzi o waszą podróż przez lokacje związane z Rodem Smoka, i mówię lokacje, no bo rzeczywiście w tej filmowej nomenklaturze to tak się właśnie nazywa, te miejsca, w których robi się zdjęcia, to które najbardziej utkwiły tobie, wam w pamięci?
1: To zacznę od tego, co najmniej. Myślę, że Hiszpania w pewnym sensie jest już troszkę opatrzona, natomiast mnie zachwyciła Walia i zachwyciła mnie Kornwalia, dlatego że odnaleźliśmy tam takie miejsca, których ja się tam po prostu nie spodziewałam. Trafiliśmy też na specyficzną pogodę, bo była fala upałów po prostu, w związku z czym zrobiło się tam w tej Wielkiej Brytanii troszkę egzotycznie i tym bardziej egzotycznie, że niektóre miejsca wyglądały dosłownie jak Karaiby. Przepiękne, otwarte przestrzenie. Już nie tyle sama architektura, ile po prostu, ja bym powiedziała, geograficzna architektura nam się tam objawiła, czy Snowdonia, czy byliśmy właśnie na wyspie, która nazywa się Anglesey, to jest wyspa walijska, przewspaniałe miejsca, bardzo różnorodne też, dlatego że oni oczywiście odtwarzają w ten sposób różnorodność Westeros. Tam to naprawdę bardzo różnie wygląda. Mamy i skały, i mamy morze, i mamy plaże na przykład. Zwiedziliśmy niesamowite plaże.
0: Gdybym chciała być figlarda, to jeszcze zapytałabym, czy widzieliście smoki, ale powstrzymam
1: prawie,
0: tego pytania. Natomiast jeszcze mam jedno w głowie, które mi krąży. Czy w tych wszystkich podróżach mieliście okazję porozmawiać z ludźmi mieszkającymi w tych miejscach, w których te zdjęcia powstają? Jak to wpływa na ich życie, że takie duże produkcje są właśnie na ich terenach robione?
1: Oczywiście, że mieliśmy i bywa naprawdę różnie, bo to wszystko zależy od tego, czy sama produkcja regionom też przysparza na przykład dodatkowych środków finansowych, czyli wspiera ten region. Jest to uciążliwe, no bo na przykład gdzieś właśnie na tych plażach rozstawiane są na długi czas namioty, no ale powiedzmy, że to nie jest kręcone w pełni sezonu turystycznego, w związku z czym to aż tak bardzo nie przeszkadza. Inna sprawa to są te lokacje, gdzie przyjeżdżają tłumy turystów i tutaj możemy mówić już choćby o właśnie Chorwacji, Dubrowniku, czy właśnie tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo tam takie podróżowanie śladami znanych lokacji z telewizji i kina to jest coś w rodzaju sportu. To jest coś dużo bardziej popularnego niż w Europie, w związku z czym rzeczywiście, szczególnie jeżeli mówimy o takich obiektach jak domy prywatne, jakieś właśnie takie zabytki architektury, no to może się to robić bardzo uciążliwe.
0: Tak, ja sobie przypominam, że w Nowym Jorku te schody, które prowadzą, oczywiście to gdzie indziej było to mieszkanie Carrie Bradshaw z serialu Seks w Wielkim Mieście, ale schody były rzeczywiście na Nowojorskiej ulicy, na jednej z ulic na Manhattanie i tam ostatnio, kiedy ktoś mi donosił, jest kartka, żeby gdy chce się zrobić zdjęcie, trzeba wrzucić jakiś datek i te datki są przekazywane na rzecz fundacji opiekującej się zwierzętami, ale no, nie wypada nie wrzucić tego datku.
1: A to już wspaniale się to rozwinęło. Myśleli oczywiście przy tych schodach. Ktoś wpadł na świetny pomysł, ale myślę, że takim chyba sztandarowym przykładem tego, jak to czasami potrafi nie wyjść na dobre nikomu, jest dom Waltera White'a w Albuquerque.
0: Z serialu Breaking Bad,
1: który no niestety przechodzi dosłownie z rąk do rąk. Ludzie sprzedają, ci właściciele, którzy kupują, potem nie wytrzymują. Jedni byli bardzo zbuntowani i dosłownie fortyfikacje wznieśli wokół tego domu, bo ludzie przyjeżdżali im wrzucać pizzę na dach. No niestety, no i takie rzeczy się dzieją.
0: Kaja Szefrańska, Janusz Raczyński też nam towarzyszył, twórcy kanału Jakby Nie Patrzeć, no i tej nowej odsłony Śladami seriali, Śladami Rodu Smoka, premiera 21 lipca i potem jeszcze dwa odcinki, w sumie 20, trzy co tydzień.
1: 28 i 4 sierpnia.
0: Dziękuję bardzo. Nie pytam dzisiaj o seriale, które ostatnio oglądałaś, ani na które czekasz, bo na to przyjdzie też czas.
1: Ród Smoka oglądam teraz na bieżąco.
0: My też oglądamy Ród Smoka, bo jeszcze kilka odcinków przed nami. Natomiast ja teraz muzycznie wrócę jednak do Gry o Tron, bo oczywiście to, co Ramin

0: Dżawadi tam zrobił z muzyką. Ta ścieżka dźwiękowa jest po mistrzowsku rozpisana i to naprawdę trzeba mieć ogromny talent, żeby motyw muzyczny tak wciskający się do głowy i niechcący z niej wyjść tworzyć. A taki jest ten motyw przewodni Gry o Tron. Ale jest też pieśń, która się pojawia na kartach książki George'a R.R. Martina, czyli Reigns of Castamere. I ona się tam pojawia na ścieżkach dźwiękowych w kilku wykonaniach, bo The National śpiewają Reigns of Castamere. Sigur Rós także, ale śpiewa także w jednym z sezonów tę pieśń Serge Tankian i myślę, że nie możemy dziś w dniu koncertu Systemowa Down na Stadionie Narodowym w Warszawie nie sięgnąć po tę wersję. Kaja, Janusz, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Dzięki.

Serge Tankian i Ramin Djawadi z filmu, nie, przepraszam, z serialu oczywiście, Gra o Tron, Reigns of Castamere. To wykonanie wyjątkowo zapada w pamięć. Jeszcze zostaniemy przy małym ekranie, choć już mam wrażenie, że kolejny serialowy remanent w audycji Wszystko Wszędzie teraz się przyda, bo kolejne bardzo ciekawe tytuły się pojawiają. Między innymi serial Lucky z Anią Taylor-Joy. Ja jeszcze mam całość przed sobą. Widziałam dopiero pierwszy odcinek, ale nie mogłam nie zwrócić uwagi na motyw przewodni towarzyszący napisom

0: Horns of a Bull i Fiona Apple z serialu Lucky. Z pewnością do tej produkcji wrócimy i do tego utworu. Także będziemy wracać, a teraz przypominam.
1: Kino w ogrodzie.
0: Nasz wakacyjny filmowy cykl W ogrodzie trójki trwa. Wczoraj film Kos, tydzień temu pokazywaliśmy na Rauszu, a za tydzień o 21.30 w trójkowym ogrodzie film Konklawę, nagrodzony Oscarem za scenariusz, film z 2024 roku. I tak, słusznie się Państwo domyślają, akcja tego filmu toczy się w Watykanie, rozpoczyna się Konklawę. Jesteśmy za tymi zamkniętymi drzwiami Kaplicy Sykstyńskiej. Podpatrujemy to, jak to wymyślił autor książki, na podstawie której powstał film i scenariusz tego filmu przede wszystkim. No i jesteśmy świadkami intryg, jesteśmy świadkami układania strategii, no i jesteśmy również świadkami pewnego śledztwa prowadzonego przez głównego bohatera, kardynała, granego przez Ralpha Fiennesa. Świetna obsada, trzymająca w napięciu historia w trójkowym ogrodzie, w cyklu Kino w ogrodzie. 21.30, najbliższy piątek. Potem oczywiście będziemy pokazywać jeszcze film, na przykład Kopnęłabym cię, gdybym mogła, Mary Bronstein. Będziemy pokazywać film Minari, będziemy pokazywać film Życie Chucka na podstawie powieści Stephena Kinga, ale teraz to właśnie na Konklawę mam dla Państwa zaproszenia pod adresem mailowym katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę do mnie napisać w sprawie zaproszeń na piątek. Oczywiście przez cały tydzień do piątku będziemy Państwa zapraszać w różnych audycjach w Trójce na ten kolejny pokaz Kina w Ogrodzie. A finałem wielkim tego cyklu w ostatni piątek sierpnia będzie pokaz filmu Hayao Miyazakiego. I na ten film zapraszamy widzów w każdym, absolutnie każdym wieku. Bo to będzie Spirited Away w krainie bogów.

0: Chętnie wracam do tego utworu, bo to oczywiście maestro Joe Hisaishi i muzyka z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. Pokażemy ten film w trójkowym ogrodzie, w naszym kinie w ogrodzie na sam koniec przeglądu, na sam koniec wakacji, w ostatni piątek sierpnia. Zapraszamy Państwa oczywiście do kina w ogrodzie, ale te zaproszenia nie obejmują tylko kina w ogrodzie teraz, bo w najbliższy weekend, to znaczy nie ten, który teraz trwa, tylko następny, w Krakowie 18 Kraków Summer Animation Days, a właściwie 18, bo to krakowskie letnie dni animacji, 24, 25, 26 lipca, Plac Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie. I najważniejsze, najciekawsze, najbardziej zajmujące animowane produkcje nie tylko ostatniego sezonu, a my łączymy się z Natalią Kulik z Fundacji Etiuda i Anima. Dzień dobry pani Natalio.
1: Dzień dobry.
0: To właśnie krakowski festiwal Etiuda i Anima firmuje także Kraków Summer Animation Days. 18. edycja. Pani Natalio, proszę powiedzieć trochę, jak to się do tej pory układało, no i właśnie jaki jest związek tych dni letnich, które i krakowianom, i turystom, jak się domyślam, oferujecie z festiwalem Etiuda i Anima, który też ma przecież piękną tradycję już.
1: Tak, Kraków Summer Animation Days to rzeczywiście nawiązanie do festiwalu, który z reguły odbywa się w październiku. I podczas tego letniego festiwalu chcemy pokazać nagrodzone animacje, które zyskały wiele nagród i wiele wyróżnień podczas właśnie październikowych edycji. Październikowa edycja festiwalu Etiuda i Anima skupia się na filmach studenckich oraz na animacji. Natomiast w lecie prezentujemy publiczności krakowskiej, ale oczywiście też turystom, najlepsze, najciekawsze animacje sezonu, nie tylko festiwalowe, między innymi festiwalowe, ale także te, które zyskały bardzo dużo zainteresowania na świecie.
0: No nawet nominacje do Oscarów, prawda? Bo Mała Amelia to jest film, który będziecie pokazywać.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest film, który został zainspirowany biografią belgijskiej powieściopisarki, która jako mała dziewczynka przeprowadziła się z rodzicami do Japonii. Oczywiście ta japońska kultura, ona jest zupełnie nowa i inna i można zobaczyć właśnie oczami dziecka w tym filmie, jak to jest dorastać w zupełnie innej kulturze, ale także odkrywać świat. Jednocześnie to jest też wspaniała historia dla dorosłych, którzy chcą zachwycić się światem na nowo.
0: No rzeczywiście, bo taka adnotacja wiekowa przy tym tytule to 7+, ale też pokazy są raczej wieczorne, choć myślę, że dzieciom też się daje trochę więcej wolności w wakacje. To przedzierając się przez program, a ten program trzydniowej imprezy jest bardzo bogaty, też bardzo dużo bardzo ciekawych filmów krótkometrażowych, nie o wszystkich opowiemy oczywiście, ale dojdziemy do tego wątku. Chciałabym, żebyśmy zostały w Japonii, bo pokażecie też film, który wrócił na ekrany po 40 latach i to jest już raczej dla dorosłych produkcja, czyli film Mamoru Oshiego Angel's Egg.
1: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zaprezentować publiczności w Krakowie ten film w odnowionej, odrestaurowanej wersji, która miała premierę w Cannes. Wydaje mi się, że fani filmów takich jak Ghost in the Shell docenią naprawdę to wcześniejsze dzieło Mamoru Oshii.
0: Angel's Egg to będzie film, który można zobaczyć na festiwalu Kraków Summer Animation Day.

0: w przyszły weekend, natomiast Ghost in the Shell wraca także na ekrany kin, więc można sobie zrobić taki dyptyk filmowy z Mamoru Oshim dzięki Państwa festiwalowi. Pani Natalio, to jeszcze powiedzmy o innych punktach tego programu. Oczywiście no, nazwisko David Lynch musimy wymienić i ono się samo narzuca. Jakie filmy Davida Lyncha pokażecie?
1: Skupimy się na przeglądzie jego dosyć wczesnej twórczości, takiej eksperymentalnej też. Nie zabraknie filmów animowanych z miniserialu Dumbland.
0: Nie tłumaczmy na polski, chociaż bardzo zgrabnie Państwo to przetłumaczyli, pisząc na swojej stronie internetowej o festiwalu. Tak.
1: Myślę, że kto chce, może sobie przeczytać u nas na stronie rzeczywiście. Ale tak, zachęcamy, bo to są mniej znane filmy eksperymentalne Lyncha, które gdzieś później powracają w jego późniejszej twórczości. Zaprezentujemy też krótkie metraże, to już nie animowane filmy, ale jednocześnie bardzo interesujące formy. To jest blok Dynamic Zero One, tak się nazywa. Mm-hmm. I te filmy były oryginalnie prezentowane na stronie Davida Lyncha.
0: A u was będzie je można zobaczyć na dużym ekranie, w plenerze. W tle będzie majaczyło Wzgórze Wawelskie, a państwo będą się zagłębiać i zanurzać właściwie, bo też on zawsze sięgał bardzo głęboko w świat Davida Lyncha. Jeszcze może o tych krótkometrażowych filmach, bo sporo polskich i to twórczyń, wspólne hasło, architektki wyobraźni.
1: To jest przegląd, który wydaje nam się jest bardzo interesujący, ponieważ mamy tutaj w Polsce, ale również dostajemy z całego świata zgłoszenia do konkursów filmów stworzonych przez kobiety, przez reżyserki, przez twórczynie animacji. I wydaje nam się, że jest to bardzo istotny, bardzo ważny punkt programu, żeby pokazać, jak rozwija się ta twórczość. Tutaj mamy taki wspólny motyw wody. Tak się nam ułożył program. Są to, tak jak powiedziałam, animacje z różnych części świata, o bardzo różnej tematyce, o bardzo różnych technikach i sposobach wyrazu. To są filmy, które naprawdę odznaczają się wysokim poziomem produkcyjnym. I są, pokazują takie świeże spojrzenie na animację.
0: I tego właśnie szukamy. 18 Kraków Summer Animation Days od 24 do 26 lipca. To będą 3 dni, właściwie 3 bardzo długie wieczory wypełnione najlepszymi animacjami, nie tylko z programu Festiwalu Etiuda i Anima, o którym z pewnością porozmawiamy, kiedy będzie zbliżał się październik. Pani Natalio, to jeszcze poproszę o takie organizacyjne informacje. Ja już powiedziałam, Plac Wielkiej Armii Napoleona, ale gdzie można znaleźć program? No i oczywiście myślę, że warto podkreślić, że wstęp na te seanse plenerowe jest wolny.
1: Tak, to warto rzeczywiście powiedzieć. Wstęp jest wolny. Wszystkie informacje na temat festiwalu, programu można zobaczyć, można znaleźć na stronie internetowej www.ksad.etudaandanima.pl. Dodatkowo wspomnę jeszcze, że oprócz wspaniałych animacji i filmów mamy dla Państwa, dla właściwie młodszych
0: uczestników
1: warsztaty, festiwalu,
0: oczywiście.
1: Warsztaty animacji. To będą warsztaty animacji poklatkowej z Darią Godyń, na które serdecznie zapraszamy. Mamy jeszcze wolne miejsca dla uczestników w grupie 12 do 16 lat. I dla starszych osób o bardzo kreatywnych aspiracjach mamy zaproszenie na warsztaty street artu.
0: Pani Natalio, czyli to wszystko, także informacje o warsztatach. Rozumiem, że te warsztaty dla młodszych dzieci już grupa jest zamknięta, prawda? Bo są też
1: tak,
0: warsztaty
1: ogromne zainteresowanie.
0: Do 12 roku życia. W takim razie ja się bardzo cieszę, że takie zainteresowanie. Kraków Summer Animation Days, ten KSAD w adresie strony internetowej to właśnie od KSAD, Kraków Summer Animation Days, po raz 18 w Krakowie. W nadchodzący weekend Natalia Kulik z Fundacji Etiuda i Anima opowiadała o festiwalu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Pani Natalio, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i oczywiście życzę wspaniałej pogody, żeby nic nie pokrzyżowało wam planów w przyszłym tygodniu.
1: Również trzymamy kciuki, ale będziemy przygotowani.
0: To tak samo jak my w trójce tutaj, jeśli chodzi o kino w ogrodzie. Jeszcze raz dziękuję i wracamy teraz do muzyki. I już się żegnamy prawie. Na koniec jeszcze Yel z serialu Pełna Przyjemność Gwarantowana, Olga Szućko, Kinga Kurysia i ja, Katarzyna Borowiecka. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
22: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emily and the Sniffers, OK.

0: Lu i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca. Jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Wrócić do starego projektu, a może przygotować nowe. Rządzący głowią się nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Kijów nie będzie blokował ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Zgody będą niemal od ręki, zapewnia szef IPN-u Ukrainy. Francja kontra Anglia. Dziś mecz o brązowe medale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Koalicja rządowa zapowiada, że nie odpuści sprawy uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Po tym jak wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, politycy koalicji zastanawiają się, co zrobić. Michał Fabisiak.
13: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
14: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
13: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porząd. Opozycja.
15: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
13: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
16: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
13: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
12: Ukraina będzie natychmiast wydawała zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, zapewnia szef ukraińskiego IPN-u. Wczoraj o tym, że polscy badacze nie będą mieli problemów z pracami poszukiwawczymi i wydobyciem szczątków ofiar, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Z szefem ukraińskiego IPN-u rozmawiał Paweł Buszko.
17: Oleksandr Aufiorow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Kolejne ekshumacje odbędą się najprawdopodobniej w następnym roku w Hucie Pieniackiej, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
12: Bliski współpracownik kanclerza Niemiec, jeden z czołowych polityków niemieckiej chrześcijańskiej demokracji Jens Spahn rezygnuje ze stanowiska. To po kontrowersjach związanych z narodzinami jego dziecka dzięki surogatce w Stanach Zjednoczonych. Sprawa wywołała krytykę, bo kierowana przez niego CDU sprzeciwiała się surogacji, a w Niemczech jest ona prawnie zakazana. Sam Jens Spahn wypowiadał się jakiś czas temu, że jako chrześcijanin nie może tego zaakceptować. Może być kłopot z przejazdem przez Jordanu w Małopolsce. Mieszkańcy będą blokować ruch na ulicy Generała Maczka, bo chcą, by powstał przy niej chodnik. W tym momencie mamy nieutwardzone pobocze. Jest niebezpiecznie i niekomfortowo, mówi organizatorka protestu Magdalena Smarc.
18: Pobocze, którego używają piesi do poruszania się na co dzień, jest już bardzo w złym stanie, jest bardzo wąskie, chodzi się niewygodnie.

0: jest już drugi protest, który dotyczy chodnika na ulicy Generała Maczka. Chodzi o 1,5-kilometrowy odcinek od zespołu szkół imienia Dańkowskiego aż do Pokres Miasta.
1: Protest rozpocznie się za godzinę. To będzie wyrównany mecz rozczarowanych drużyn. Tak o pojedynku Francji z Anglią mówią były gwiazdy reprezentacji Polski w piłce nożnej. W Miami wieczorem polskiego czasu starcie o trzecie miejsce w mundialowych rozgrywkach. Witold Banach.
2: Dla obu drużyn będzie to bardzo trudny mecz, uważa były napastnik reprezentacji Dariusz Dziekanowski.
3: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów. Anglicy, mnie się wydaje, że na pewno podrażnieni są.
2: Z kolei Włodzimierz Lubański podkreśla, że niezwykle trudno wskazać faworyta meczu o trzecie miejsce.
4: Bo to są czołowe drużyny świata i to wszystko się może zdarzyć i będzie zależało od dyspozycji dnia jednego czy drugiego zespołu.
2: Mecz między Francją i Anglią rozpocznie się o 23:00 czasu polskiego. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Klimat.
1: W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Wrocław, Piotrków Trybunalski, Mielec i Oława, gdzie stan powietrza jest umiarkowany. 65% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W większości rzek na południu kraju możliwe gwałtowne wzrosty stanu wody. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia na wschodzie, w centrum i na południu chmury, opady deszczu oraz burze z gradem i porywistym wiatrem. Na zachodzie przejaśnienia. Od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku i 28 na Mazowszu i Podkarpaciu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Tak jak ostatnio, mamy w programie prawie same nowości, ale niektóre nutki będą nam doskonale znane. Jeśli Państwo gotowi, zaczynamy.

Dwa tygodnie temu, gdy po nowej płycie Deep Purple oprowadzał nas Roger Glover, mimo niezwykłości jego opowieści, żałowałem, że nie udało się pomieścić więcej utworów. Identycznie było przed tygodniem. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood opowiadali pięknie, ale dziś uzupełniam ich słowa kolejnym utworem.

Czytam wiadomości od państwa z Bolkowa, Ćmielowa, nawet z Nadjagodzianki. Rzeczywiście zrelaksowana sobota. I myślę sobie, jak oni pięknie grają. Nie wyjmuję płyty z odtwarzacza. Dla tych, którzy mają jeszcze w uszach tę pierwszą wersję z 1964. 1, 2, 3, M.

Dwie wspaniałe, ponadczasowe płyty Deep Purple i The Rolling Stones dotarły do nas w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Trzy płyty ktoś skoryguje. Przecież oprócz tych dwóch na podium wszedł w lipcu również Jack White. Oto kolejny utwór, Blues Sąsiadów.

but have nothing to

trzy wspaniałe płyty, a to przecież dopiero połowa lipca. Właśnie, połowa lipca. Dobrze przewidzieliśmy. Tell her you belong to me. I to jeszcze przed wejściem artystki na scenę. I również zgodni są Państwo, że wspomnienie tego utworu zostanie z nami na zawsze.

Utwór o 5 lat starszy od Bad Heart, ale cóż za wspaniałe podanie tekstu. Mogę tylko powtórzyć za Państwem, już czekamy na kolejną wizytę artystki w naszym kraju. W sprawie koncertowych wrażeń mam teraz absolutną nowość, która prawdopodobnie zabrzmi dla nas dziś i pewnie także jutro ze sceny. To pierwsze nowe nagranie zespołu od 3

Piękne dźwięki Queens of the Stone Age. Dziś i jutro otwierać będą polskie koncerty zespołu System of a Down. To ich pierwsze od 3 lat nowe nagranie. Oni muzycy mówią tak, nastrojowe, a zarazem świadomie niedoskonałe brzmienie Easy Street, to tytuł utworu. Pod spokojną powierzchnią kryje surowość oraz charakterystyczny cięty humor. Gościnnie w utworze wystąpiła wokalistka Nikki Lane. I skoro już otworzyłem tę szufladę, spróbuję zaintrygować Państwa następnym nagraniem, to zwiastun płyty przygotowywanej na jesień.

Jeśli się spodobało, to słusznie. To polski zespół The Bullseyes, wokalista i perkusista Mateusz Jarząbek oraz Dariusz Łukasik, także wokalista i gitarzysta, szykują na jesień swój trzeci album. Jakich słów użyli muzycy Queens of the Stone Age? Pod spokojną powierzchnią kryje się surowość. No pasuje. To jeszcze wywiążę się, korzystając z tego opisu, z obietnicy powrotu do nagrań z nowego albumu portugalskiego zespołu Moonspell.

Dopiero dziś udało mi się wyświetlić na Facebooku okładkę płyty, ale to przecież od niej jeszcze przed pierwszymi dźwiękami wszystko się zaczęło. Wiem, że zwykle patrzymy na jakąkolwiek ilustrację sekundę, może dwie, ale proszę przy okazji sprawdzić w centrum okładki krawędź czego odbija światło w tym, zdawałoby się, sielskim obrazie. W sobotniej tonacji trójki teraz mały krok z Portugalii do Francji.

To przedostatnia z przygotowanych na dziś niespodzianek. Zespół Nouvelle Vague z gościnnym udziałem brazylijskiej wokalistki Flavie Coelho. A co tu robi zespół Depeche Mode? O, akurat przeboje Depeche'ów mają wypełnić ten album w całości. Premiera w październiku. Chwilę wcześniej, 18 września, premierę nowej płyty zapowiedział Beck. Ma to być nostalgicznie jesienny album z 15 nowymi utworami. Wczoraj artysta ujawnił drugi z nich, to króciutka ballada o nocnym rozmyślaniu. Zanim zaśpiewa, przypomnę, że do przyszłej soboty będę pod adresem stt, polskie radio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dziękuję za dziś, dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11,15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TraVistoFast.
12: TraVistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TraVistoFast i TraVisto.
12: Aflofarm.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz

0: Bierz na pko.bp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą przez Polskę, front atmosferyczny przesuwa się z zachodu na wschód. Festiwal gier planszowych, tłumy miłośników w łódzkim kompleksie EC1. Czesi wysyłają w kosmos Sinice, mają pomóc naukowcom w przygotowaniach do długich misji załogowych. Front burzowy przechodzi z zachodu na wschód Polski. Ewakuowanych zostało kilka obozów harcerskich, jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Wszyscy na czas opuścili zagrożony teren, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
9: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone. Każdy taki obóz, który odbywa się pod namiotami, czy to na obszarze leśnym, czy na innym terenie otwartym. Organizator takiego obozu czy wypoczynku jest zobowiązany do tego, by właśnie w takiej sytuacji złej prognozy mieć zabezpieczone inne miejsce, do którego bezpiecznie będzie można się przemieścić.
8: Strażacy najczęściej interweniowali w powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim, jarocińskim i gostyńskim. Burze opuściły już Wielkopolskę. Obecnie ostrzeżenia przed najgroźniejszymi zjawiskami obowiązują w centralnej i wschodniej części kraju. PiS na krawędzi rozłamu. Wczorajsza rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jej wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmian decyzji. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Jeśli nie zmienią zdania, to zostaną wyrzucone z partii. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu. Dodaje, że wczorajszą rozmowę liderów bierze za dobrą monetę.
10: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
8: Rządzący uważają, że rozłam w PiS jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że wynika to z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
11: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach, Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy i rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
8: Mateusz Morawiecki po wczorajszym spotkaniu z prezesem napisał, że jeszcze nie urodził się taki intrygant, który podzielił mnie z prezesem. Natomiast rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zakomunikował, że rozmowa nie doprowadziła do porozumienia w najważniejszej kwestii. Tłumy miłośników planszówek opanowały kompleks EC1 w Łodzi. Na uczestników trzeciego festiwalu Łódź You Play czeka setki tytułów w rozbudowanej wypożyczalni gier, turnieje, sesje RPG, strefa gier bitewnych, warsztaty, prelekcje oraz spotkania z autorami i wydawcami gier planszowych.
12: Takie wydarzenia są po prostu potrzebne i widać, że to się rozwija w Polsce, więc każde takie wydarzenie, no moje serce akurat cieszy, że ludzie mogą przyjść, zagrać w gry, spotkać się ze znajomymi.
13: Jak najbardziej jesteśmy fanami planszówek, planszówki są super, bo można a pomyśleć, a poza tym spotkać się ze znajomymi, jest to o wiele coś innego niż gra powiedzmy na komputer. Festiwal jest bardzo fajny, jest fajnie przygotowany i jesteśmy naprawdę zadowoleni.
14: Bardzo fajni ludzie, bardzo fajna ekipa, bardzo fajnie, że w Łodzi powstaje taki festiwal i że się rozkręca co roku, właśnie jest coraz większy.
8: Organizatorzy podkreślają, że festiwal jest skierowany zarówno do doświadczonych graczy, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami. Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę małego planszówkowicza. Impreza potrwa do końca weekendu. Czeskie Sinice polecą w kosmos. Pomogą naukowcom w przygotowaniach do długich misji załogowych. W przyszłości mikroorganizmy mogą odegrać ważną rolę w eksploracji przestrzeni kosmicznej.
15: Na Ziemi są z nimi kłopoty, gdy zanieczyszczają wodę lub przyczyniają się do śnięcia ryb. W kosmosie ich właściwości

0: mogą jednak okazać się niezwykle cenne. Badacze z Uniwersytetu Mendla w Bernie przygotowują eksperyment, który za 2 lata zostanie przeprowadzony na orbicie. Stanie się to na pokładzie statku Space Rider, rozwijanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Podczas bezzałogowej misji naukowcy będą obserwować, jak sinice zachowują się w warunkach mikrograwitacji. Po powrocie próbek na Ziemię sprawdzą, czy mikroorganizmy są w stanie odzyskać swoje właściwości biologiczne. Badacze zakładają, że w przyszłości sinice mogłyby dostarczać tlen, a nawet stanowić dodatkowe źródło pożywienia dla astronautów podczas wielomiesięcznych wypraw. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe są także burze, termometry pokażą maksymalnie 29 stopni. Jutro także będzie się chmurzyć i przelotnie popada z temperaturą do 28 stopni. Od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Autopromocja.
4: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
5: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
6: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
7: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
8: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
9: i Mariusz Bonaszewski.
5: Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
10: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
3: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Audi A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Jest 9 minut po 16.
1: Audycja międzynarodowa.
3: Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet i Marcin Walter, dzień dobry. Wojna, która trwa w Ukrainie, przesłania nam często, że toczy się tam typowa wewnętrzna polityka. Ten tydzień obfitował w wydarzenia związane z tym, czym żyją ukraińscy politycy i o tym już za chwilę opowiemy. Do 17 także Falklandy, które na światową scenę polityczną wnieśli w środę argentyńscy piłkarze świętujące zwycięstwo nad Anglikami. Zjednoczone Królestwo pojawi się dzisiaj także w postaci nowego szefa Partii Pracy, który w poniedziałek zostanie nowym premierem. I muzyka, którą lubi Andy Burnham, a którą wykorzystuje też od lat w swojej działalności, także jako do niedawna burmistrz Manchesteru, będzie dziś motywem przewodnim audycji międzynarodowej. Na początek związana z Manchesterem grupa Elbow, Magnificent She Says.

0: Wybrzmiewa zespół Elbow, jeden z ulubionych Andy'ego Burnhama, który w poniedziałek zostanie premierem Wielkiej Brytanii, o tym jeszcze przed 17, ale audycję zaczniemy od Ukrainy.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Ludzie, którzy jeszcze jesienią ubiegłego roku całkowicie oddali Rosji inicjatywę na polu bitwy, przekonali prezydenta, że aby odnieść zwycięstwo, należy zwolnić ministra, za którego kadencji Ukraina przejęła inicjatywę. To fragment artykułu dziennikarzy ukraińskiej Prawdy. Po informacji, że prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał ze stanowiska ministra obrony Michała Fedorowa. On sam rozżalony powiedział: nie potrzebuje stanowiska ministra obrony, żeby być ministrem obrony. Potrzebuje stanowiska ministra obrony, by wygrać wojnę. O kulisach tych politycznych zmian Agnieszka Lichnerowicz.
2: Michał Fedorow nie tylko

0: postrzegany był jako minister skuteczny. Autor cyfrowego zwrotu Ukrainy, twarz jej innowacyjnej polityki, współautor dronowej rewolucji i strategii uderzeń dalekiego zasięgu oraz nowoczesnych rozwiązań usprawniających ociężałe, a bywa, że i skorumpowane instytucje. Przede wszystkim jest jednak Fedorow politykiem, który cieszy się zaufaniem społeczeństwa obywatelskiego. A to wielka rzecz w kraju, w którym korupcja postrzegana bywa jako bardziej destrukcyjne zagrożenie niż rosyjska agresja. Innymi słowy, Fedorow stał się źródłem nadziei i Zełenski ludziom tę nadzieję odebrał. W Ukrainie społeczeństwo obywatelskie to sprawczy i znający swoją siłę podmiot. W 2014 roku obywatele obalili trzymającego Ukrainę przy Rosji prezydenta Janukowycza. Poza tym dozbrajają armię i w ogóle podtrzymują państwo na wojnie przy życiu. I potrafią nawet w czasie wojny mobilizować protesty przeciwko nadużyciom prezydenta. Po dymisji Fedorowa ludzie znów wyszli na ulicę i wciąż wychodzą. Na kartonowych tablicach głównie młodzi uczestnicy protestów mają hasła: nam zależy, władza pochodzi od ludu, czas przestać ignorować ludzi, Fedorow to przyszłość, walczcie z systemem, a nie z reformami.
1: Zliście, z rozpaczą.
0: Czuję gniew i rozpacz, musimy coś zrobić, żeby powstrzymać odwołanie Fedorowa. Wyszliśmy na ulicę, bo tutaj jest wielu ludzi. Nasi przyjaciele z wojska poprosili nas, żebyśmy przyszli, bo oni nie mogą teraz opuścić swoich stanowisk, są w okopach.
2: Największe się oburza konkretnie.
0: Najbardziej denerwuje mnie całkowity brak komunikacji między władzą a obywatelami Ukrainy. Dlaczego konkretnie wymieniono ministra obrony? Bez wątpienia w Rosji jest dziś święto. Każdy tak poważny błąd jest dla nich prezentem. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu na tej wojnie pojawiła się przynajmniej jakaś nadzieja, że może ta wojna zakończyć się w niezbyt odległej przyszłości. Jeśli Fedorow zostanie odwołany, to nadzieja może zniknąć. W oczach społeczeństwa wygląda to tak, jakby władze zdecydowały się zatrzymać tego bardziej posłusznego generała jak Syrski, a odsunąć bardziej wymagającego, ale skutecznego ministra jak Fedorow. Był dla nich zbyt poważnym reformatorem w oczach prezydenta, mógłby na przykład zostać prezydentem w kolejnych wyborach.
2: Na następnych wyborach prezydenta mogłoby się jeszcze.
0: Wspomniany generał Oleksandr Syrski to dowódca sił zbrojnych Ukrainy. Właśnie spór między nim a ministrem Fedorowem, jak przyznał potem prezydent Zełenski, doprowadził do dymisji ministra obrony. Szczerze mówiąc, prezydent nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron w tego rodzaju konfliktach w czasie wojny. Bardzo zależało mi na jedności, jednak Ministerstwu Obrony i Sztabowi Generalnemu nie udało się jej osiągnąć. Po prostu mówię o tym, że jeśli strony nie potrafiły rozwiązać tej kwestii, musiałem rozwiązać ją ja. Mykhajło Fedorow dostał propozycję zostania doradcą prezydenta, ale ją odrzucił, bo jak podkreśla, nigdy jego celem nie były stanowiska. Kiedy prezydent powiedział, że nie planuje zastąpić Syrskiego, to była oczywiście decyzja naczelnego wodza i całkowicie ją przyjąłem. Odpowiedziałem, że w takim razie nauczę się z Syrskim współpracować. W końcu naszym klientem jest naród ukraiński. Zderzyliśmy się jednak z faktem, że wszystkie proponowane przez nas inicjatywy były blokowane, a Syrski nie był gotowy, by otwarcie rozmawiać o tych kwestiach twarzą w twarz, natomiast był skłonny angażować się w intrygi.
1: І замість того, щоб придумати.
0: Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję w sposób asymetryczny, co jest zadaniem głównodowodzącego, Syrski wymyślił, jak podzielić kraj w sytuacji, w której się dziś znajdujemy. Wy, Ukraińcy, jesteście mądrzy, wiecie, co robić, ale bądźcie ostrożni, ponieważ Rosja zrobi wszystko, by wykorzystać każdą słabość w naszym kraju na swoją korzyść. Dlatego proszę, dbajcie o siebie. A więc w środku wojny, i to gdy Ukraina zaczęła przejmować inicjatywę, w Kijowie wybuchł potężny konflikt społeczno-polityczny. Wielu po prostu nie rozumie, dlaczego Zełenski odwołał popularnego i skutecznego ministra. Inni uważają, że Zełenski pozbywa się po prostu potencjalnego rywala, który już błyszczał bardziej niż sam prezydent. Jeszcze inni dodają, że młody, 35-letni i uczciwy minister nadepnął na interesy potężnych grup, bo pozwolił żołnierzom zamawiać dla siebie broń bezpośrednio, omijając wątpliwy czasem system przetargów. Faktem też jednak jest, że dymisja Fedorowa po prostu odsłoniła istniejący w Ukrainie spór o to, jak prowadzić dalej wojnę. Spór nowego ze starym. Fedorow parłby w obliczu braku żołnierzy działać innowacyjnie i, jak to się mówi, asymetrycznie, postawić na technologie, drony, autonomiczne pojazdy, które częściowo mają zastąpić ludzi, a przez to chronić ich życie i też załagodzić problem rosnącego oporu społecznego przeciwko przymusowej mobilizacji.

0: cywilizacji. Generał Syrski, zdaniem przeciwników myśli, jak to się mówi, posowieckiemu, szkolił się zresztą w Moskwie i jeszcze w Związku Radzieckim, no i zdaniem krytyków niewystarczająco dba o życie żołnierzy, gdy chce prowadzić klasyczną wojnę. Według innych źródeł Syrski i dowódcy byli sfrustrowani, bo nie mający doświadczenia wojennego minister nie dostarczał uzbrojenia, o które apelowali, a pieniądze przeznaczał na rewolucję cyfrową. Ich zdaniem wizja Fedorowa jest naiwna i niebezpieczna, bo na wojnie wciąż kluczowa jest piechota. Zaskakująca była też ogłoszona w tym tygodniu decyzja Zełenskiego o dymisji premier Julii Sfirydenko. Powodem ma być konieczność przygotowania zrujnowanego przez rosyjskie ataki systemu energetycznego do nadchodzącej zimy i dlatego Sfirydenko ma zastąpić dotychczasowy dyrektor państwowego koncernu Naftohaz Serhii Korecki. Fedorowa na stanowisku ministra obrony ma zastąpić legenda Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jej dotychczasowy szef, który wsławił się m.in. jako dowódca specjalistów, brał udział w wielu operacjach wojennych, generał Jewgeni Chmara. Media spekulują też jednak wciąż, czy pod presją Zełenski nie zdecyduje się na dymisję generała Syrskiego.
1: A w obronie zdymisjonowanego ministra obrony, jak słyszeliśmy przed chwilą od Agnieszki, stanęli obywatele Ukrainy. Dziś trzeci dzień protestów. Organizatorzy wzywają mieszkańców Kijowa na 20 na plac Iwana Franki. Pokonanie Anglii na stadionie w Atlancie w środę było, jak można było przypuszczać, czymś więcej dla Argentyny niż tylko walką o finał mundialu. Cztery słowa zapisane na transparencie, który po wygranym meczu dumnie wznieśli piłkarze Argentyny, rozniecieły nie tylko sportowe, ale już polityczne emocje. Las Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny są argentyńskie. Malwiny, czyli niewielki archipelag na Atlantyku, leżący około 500 km od wybrzeża Argentyny, który dla Brytyjczyków i świata znany jest pod nazwą Falklandy. Doktor Magdalena Lisińska, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest gościnią Trójki Audycji Międzynarodowej. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od wyjaśnienia tej pierwszej niejasności. Dlaczego wyspy nazywane są inaczej w Argentynie i Wielkiej Brytanii?
2: Ta różnica w nazwie jest odzwierciedleniem skomplikowanej historii tych wysp, które były jednocześnie kolonizowane nie tylko przez Hiszpanię i Wielką Brytanię, ale też Francję. I właśnie nazwa Malwiny pochodzi z języka francuskiego, dlatego że francuscy kolonizatorzy, którzy płynęli na wyspy, wypływali z San Malo. A nazwa Falklandy pochodzi od nazwiska Lorda Falklanda, który finansował jedną z wypraw, która to zdaniem Brytyjczyków doprowadziła do odkrycia tych wysp. Czyli każda strona ma tutaj niejako swoją wersję historii, która się też przekłada później na nomenklaturę.
1: Spór o Falklandy czy o Malwiny wywołuje polityczne napięcia od stuleci. Dla świata te wyspy narodziły się w XVI wieku w czasie serii odkryć geograficznych. W pierwszej połowie XIX wieku Brytyjczycy przegonili stamtąd Argentyńczyków, starli się z nimi i od tamtego czasu są brytyjskim terytorium zamorskim. Na wyspach mieszka około 3000 ludzi. Dlaczego od wieków są one kością niezgody między Argentyną i Wielką Brytanią? Dlaczego tym obu krajom tak zależy na tych niewielkich wyspach?
2: Argentyńczycy nigdy nie pogodzili się z tym, że w 1833 roku Wielka Brytania przejęła te wyspy. I o ile na początku, jeszcze w XIX wieku, konsekwentnie protestowali dyplomatycznie, tak już w wieku XX, w pierwszych dekadach, ten temat zaczął być włączany do kwestii budowy tożsamości argentyńskiej. Nacjonalizm terytorialny to była istotna rzecz dla Argentyńczyków, dlatego że jako społeczeństwo nie mające możliwości oprzeć swojej tożsamości o elementy rdzenne ze względu na dużą migrację, to, że ludność rdzenna została wymordowana w Argentynie, po prostu skłonili się ku terytorium. No i to zaczęło być wpajane ludziom w edukacji, w kulturze. No a Brytyjczycy po prostu do tej pory powołują się na taki zapis, że i takie założenie, że oni nie będą oddawać terytorium zależnego, jeżeli sami mieszkańcy tego terytorium nie chcą zmiany. A osoby, które tam mieszkają, to są koloniści zasiedleni przez Wielką Brytanię, osoby bez związków z Ameryką Południową. No w związku z tym oni nie chcą zmiany, nie chcą przejść zmiany statusu terytorialnego, chcą zostać Brytyjczykami.
1: 44 lata temu emocje były na tyle duże, że doszło do regularnej wojny, wojny o Falklandy. Premierką Wielkiej Brytanii była wtedy Margaret Thatcher. Te emocje już się na tyle ostudziły, że dyplomacja wygrywa, czy nagle okazuje się, że...

0: w ramach różnych okoliczności geopolitycznych te napięcia ciągle rosną?
1: To też zależy oczywiście, kogo by zapytać, bo dla Brytyjczyków sprawa wraz z tą wygraną wojną jest praktycznie zamknięta. Dodać do tego oczywiście należy to, co powiedziałam wcześniej, czyli głos samych mieszkańców. No ale dla Argentyny ta wojna była wielce traumatyczna. To jest naród, to jest państwo, które nie doświadczyło tragedii pierwszej i drugiej wojny światowej. To była pierwsza sytuacja, gdy doznali takiej straty, takiej traumy. To jeszcze się nałożyło na dyktaturę wojskową, która do tej wojny doprowadziła. No i też trzeba pamiętać, że temat Malwinów dla Argentyńczyków ani nie zaczął się wraz z wojną, bo to był długi proces, ani też się z nią nie zakończył, więc chociażby sam fakt, że w 1994 roku te suwerenne prawa do wysp zostały zapisane do argentyńskiej konstytucji, pokazuje nam przywiązanie do tematyki, no ale też wskazuje, że każdy z rządzących tym państwem ma prawny obowiązek podejmować ten temat. Oczywiście to wygląda różnie w zależności od tego, kto rządzi i jaką ma wizję polityki międzynarodowej, no ale ten temat jest obecny w społeczeństwie, w polityce cały czas.
0: Kontekst historyczny sporu o Falklandy przedstawia nam pani doktor Magdalena Lisińska, gościni audycji międzynarodowej. Pani doktor, to wróćmy teraz z historii do dzisiaj. Dlaczego piłkarze Argentyny wnieśli na murawę stadionu w Atlancie baner z tymi słowami Malwiny są argentyńskie? Ta sprawa jest żywa, jak pani mówi, w polityce, wśród polityków, ale czy ważna jest także dla Argentyńczyków samych? Czy to, co się zdarzyło w środę, było tylko takim barwnym sposobem na poznęcanie się nad pokonanymi na boisku Brytyjczykami?
1: To znaczy, pewnie gdyby Argentyńczycy przegrali ten mecz, to ten baner by się nie pojawił, bo oczywiście tutaj to był element świętowania zwycięstwa, ale faktem jest, że ten temat to nie jest rzecz, która jest jakoś wyciągana z kapelusza na potrzeby happeningu albo politycznych tylko i wyłącznie interesów, ale to jest naprawdę żywy temat dla każdego Argentyńczyka. Ja jestem przekonana, że praktycznie każdy, jakby tam był na miejscu tych piłkarzy, to zrobiłby dokładnie to samo. To hasło Las Malvinas son Argentinas jest widoczne w przestrzeni publicznej argentyńskiej i trudno się na to nie natknąć. To jest pewien element tożsamości. Ciężko być Argentyńczykiem, nie da się być Argentyńczykiem i nie wierzyć w to, że te wyspy są argentyńskie. Więc ci piłkarze po prostu zachowali się w sposób naturalny. Ktoś im podał tę flagę, więc ją zaprezentowali.
0: Na to, co zdarzyło się w środę w Atlancie, na stadionie w Atlancie, zareagowały protestem władze lokalne na Falklandach, także politycy brytyjscy. A jak na te protesty reaguje właśnie sama Argentyna?
1: No, jak to zwykle na wszystkie głosy brytyjskie w tej dyskusji, Argentyńczycy na takim poziomie racjonalnym mają świadomość, że ta sytuacja wysp się nie zmieni do momentu, jak sami Brytyjczycy nie będą chcieli tej zmiany. Ale no, na poziomie takim, można powiedzieć, emocjonalnym, oni są przekonani do tego, że mają rację. No i oczywiście, jeżeli FIFA nałoży na reprezentację karę, no to oni tę karę zapłacą, bo to też nie jest już pierwszy raz, gdy taki napis się pojawił na meczu piłkarskim reprezentacji Argentyny. No ale pojawiają się głosy takie, że to po prostu jest działanie, no, poprawne. I to, co zrobili ci piłkarze, tak jak już powiedziałam, to jest coś, co każdy Argentyńczyk zrobiłby na ich miejscu, więc to nie jest tak, że jest jakaś dyskusja na temat tego, czy to było dobre, czy złe zachowanie, no bo jakby było to zachowanie naturalne dla Argentyńczyków.
0: Żyjemy w spolaryzowanym świecie. Pani powiedziała, że Malwiny to element polityki godnościowej Argentyńczyków. Czy ten fakt tej życia w spolaryzowanym świecie, Argentyna zapewne nie odstaje od tego, czy spór o Malwiny jest czymś, co spaja dzisiaj społeczeństwo?
1: To jest ciekawa sprawa, dlatego że oczywiście można byłoby o tym mówić długo, ale w skrócie, na takim bardzo, można powiedzieć, podstawowym poziomie tego nacjonalizmu symbolicznego i tego hasła, i tego, że te wyspy zostały utracone, ale kiedyś wrócą do Argentyny, to jest rzecz, co do której wszyscy się zgadzają. Ale nie ma zgody na przykład co do tego, co trzeba robić, żeby te wyspy odzyskać. Czy trzeba na przykład bardzo mocno promować ten temat na arenie międzynarodowej, próbować jakąś budować koalicję, czy też próbować jakoś współpracować z Brytyjczykami w innych tematach, na przykład gospodarczo, i pokazywać się jako wiarygodny partner. Oba stanowiska były podejmowane przez różnych polityków argentyńskich w ciągu 30 ostatnich lat demokracji. No, oba stanowiska

0: Środowiska oczywiście nie doprowadziły do sukcesu w postaci odzyskania wysp. Jedni drugich oskarżają często o nieskuteczne działania, osłabianie państwa, tak zwane postawy demalwinizujące, czyli działanie na szkodę Argentyny. Więc nie ma jednego głosu, jak te wyspy powinno się odzyskać. No ale wszyscy są zgodni, że na pewno kiedyś wrócą do Argentyny, bo Argentyńczycy tutaj mają rację.
1: Musimy kończyć. Zapytam jeszcze krótko o dwie kwestie. Postaram się zdążyć. Jutro finał mundialu w Nowym Jorku, w New Jersey. Argentyna zagra przeciwko Hiszpanii. Czy tu możemy spodziewać się jakichś niesnasek?
0: No, sądzę, że nie aż takich, jakie miały miejsce po tym meczu z Anglią. No, oczywiście Argentyńczycy będą kibicować swoje drużynie niezależnie z kim grają, no ale Hiszpania to oczywiście jest były kolonizator, ale to też było tak dawno, że to nie jest rzecz, która by aż tak mocno się wybijała.
1: To jeszcze zapytam o prezydenta Argentyny, Javiera Milleya. Jest on wielkim admiratorem Donalda Trumpa, ale nie obejrzy z nim finału mundialu w Stanach Zjednoczonych. Milley chce zostać w Argentynie, tłumaczy to przesądem, bo chce oglądać mecz w swojej siedzibie Olivos. Jaki to przesąd?
0: No, prawdopodobnie taki, że jakby tam był, no to by przegrali. I chociaż na przykład w czasie dyktatury wojskowej, jak Argentyna wygrywała, no to wojskowi generałowie oglądali ten mecz, więc no, można też się zastanawiać, na ile to jest faktycznie powód, dla którego Javier Milley nie chce tam pojechać, a nie to, że później by się to spotkało z negatywnymi komentarzami samych Argentyńczyków.
1: To już tylko humorystycznie na koniec. Pani doktor Magdalena Lisińska, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, była z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Finał mundialu Argentyna-Hiszpania jutro o 21, a dziś o 23. Mecz o trzecie miejsce rozegrają Francja i Anglia. Muzycznie zmierzamy dzisiaj do rozmowy o nowym premierze Wielkiej Brytanii. Do 17 słuchamy zespołów, które lubi Andy Burnham i które umieszczą na playlistach tworzonych w czasie kampanii lub gdy był burmistrzem Manchesteru. Czas na The Stone Roses, Ten Story Love Song.

0: To trójka za 27 minut będzie 17.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Co najmniej 50 tysięcy mieszkańców Białorusi trafiło w ciągu ostatnich 6 lat za kratę, za poglądy polityczne. Skala represji w proporcji do liczebności populacji jest większa niż w Rosji. To dane z książki Archipelag Białoruś, zbioru rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Piotr Pogorzelski w swoim podcaście Po prostu Wschód rozmawiał z jej współtwórcami Agnieszką Romaszewską, byłą dyrektorką telewizji Bielsat, oraz Kamilem Kłysińskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Pytał ich m.in. o to, czy co ich zaskoczyło i poruszyło, gdy czytali wywiady z osobami, które były za kratami.
2: To, co mnie w ogóle poruszyło, to jest to, że ludzie bardzo różnie reagują na sytuacje ekstremalne. To jest coś ciekawe w tej książce. Przede wszystkim to, że tam jest prawie każda opowieść jest inna. I trochę inne są reakcje tych ludzi. Ktoś po prostu odchodził od rozumu kompletnie. Widać było, że doprowadziło go to do całkowitego załamania nerwowego. Tak można

0: No to powiedzieć do wariactwa w pewnym sensie, można tak to ująć brutalnie. Natomiast są ludzie, którzy są niesamowicie twardzi z kolei i z takim spokojem o tym opowiadają. Mnie na przykład w procesie przeprowadzania tych wywiadów uderzyło, jak ci ludzie spokojnie mówią o takich straszliwych, zupełnie strasznych rzeczach. Niektórzy są tak wręcz precyzyjni, konkretni, nawet z poczuciem humoru o tym mówią, a jednocześnie właśnie są niesłychanie różni, bo to ludzie wsadzeni do takiej prasy. To jest po prostu rodzaj takiej prasy, do której się wsadza ludzi, która ma ich sformować w jakiś tam sposób, pozbawić osobowości, pozbawić woli, pozbawić jakichkolwiek już chęci zrobienia czegokolwiek, a oni jednocześnie jednak to jakoś są w stanie zachować, chociaż widać, że to jest bardzo ciężkie przeżycie i to na koniec widać właściwie u każdego, to znaczy nawet u tych, co zachowują właśnie poczucie humoru. Więc to, co chyba mnie uderzyło właśnie najbardziej, to to, jak bardzo i jak ludzie są w stanie, ile są w stanie przeżyć. To znaczy, jak są w stanie to jednak wytrzymać wszystko razem. Muszę powiedzieć, że wzbudziło to mój szacunek ogromny, bo myślałam sobie, że Białoruś jeszcze nie umarła, to tak można powiedzieć.
1: No ja tutaj się zgodzę. Dla mnie właśnie też było najciekawsze chyba, jak ludzie różnie podchodzą do tego. Ktoś trafia do tej najniższej kasty opuszczonych i jeden po prostu jest tym załamany, a drugi właśnie podchodzi z poczuciem humoru, tak? I walczy cały czas. I to jest rzeczywiście niesamowite. Kamil, a dla ciebie co było takim elementem tej książki, czy tych wspomnień?
2: Ja czytując te wywiady poczułem, że mam limit 3 na dobę. Tam było ich 12, potem jeszcze kolejne doszły. Nie byłem w stanie wszystkich przeczytać. Psychicznie to było nie do udźwignięcia. To jest ta ludzka sfera. A analitycznie, no cóż, uzupełniło to moją wiedzę o tendencji, którą widzimy po 2020 roku, kiedy ten reżim ewoluuje od tamtego momentu do dziś, ewoluuje w stronę totalitaryzmu, czyli od autorytaryzmu, od takiego łagodniejszego zamordyzmu, gdzie są pewne strefy wolności względnej, ograniczonej, ale jednak, gdzie istnieją wolne media, tak jak było przed 20 rokiem, gdzie nawet Biełsat mógł, może nie idealnie swobodnie, ale jakoś tam działać na Białorusi, miał swoich korespondentów pod presją władz, ale jednak, gdzie działały NGOsy, gdzie to wszystko w ograniczonym zakresie jednak funkcjonowało, ludzie mogli się spotykać, coś organizować, do półtotalitaryzmu, czy totalitaryzmu, który mamy obecnie.
3: Podcast Po prostu Wschód jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie Polskiego Radia. Trójka. Na chryzantemowym tronie w Japonii zasiądzie jedynie mężczyzna. Tamtejszy parlament znowelizował wczoraj prawo o dworze. Miało to zapobiec skurczeniu się rodziny monarszej, ale parlament nie zmienił zasady, która wyklucza z dziedziczenia kobiety, mimo że ma to ogromne poparcie w japońskim społeczeństwie. Tomasz Sajewicz.
4: Kiedy 7 lat temu obecnie panujący cesarz Naruhito wstępował na tron, wiedział, że zmiany w ustawie o domu cesarskim są nieuniknione. Japońska rodzina cesarska obecnie liczy bowiem 16 osób, ale w linii sukcesji po obecnym cesarzu są tylko dwie. Jego 60-letni brat i 19-letni bratanek. I gdyby 19-latek stwierdził, że nie chce mieć potomstwa, albo gdyby rodziłyby mu się tylko córki, to jeszcze w tym stuleciu mogłoby to oznaczać koniec obecnej linii krwi chryzantemowego dworu. Kobietą cesarzem nie zostanie kochana w Japonii 24-letnia księżniczka Aiko, która na specjalnej konferencji prasowej 4 lata temu ogłaszała wejście w dorosłość i świadomość brzemion, które niesie ze sobą status dorosłego członka rodziny cesarskiej. Przegłosowana w piątek nowelizacja utrzymała w mocy zapis, że w Japonii cesarzem może być tylko mężczyzna. Księżniczka Aiko, jeśli wybierze za męża kogoś spoza kręgów osób wysokiego urodzenia, po raz pierwszy w historii nie straci statusu członka rodziny cesarskiej. Oficjalnie jej członkami nie będą dzieci ani mąż Aiko, ale ona sama na mocy zmian w ustawie będzie korzystała z wcześniejszych przywilejów. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak mechanizmu, który nazwano cesarskimi adopcjami. Wcale nie oznacza to jednak, że na cesarski tron Japonii będzie mógł wstąpić każdy adoptowany chłopiec i mężczyzna. Japończykom chodziło wyłącznie o maksymalne poszerzenie linii sukcesji. Cesarskie adopcje dotyczą mężczyzn w wieku 15 lat i starszych z rodzin byłej gałęzi cesarskiej, pochodzących od cesarzy w linii męskiej. Japonia po raz pierwszy w historii ma za szefa rządu kobietę, ultrakonserwatywną, premier Sanae Takaichi. To bardzo ważny element układanki patriarchalnego społeczeństwa Japonii. Sanae Takaichi złośliwie nazywa się honorowym mężczyzną japońskiej polityki. Za czasów jej rządów, tak jak za czasów kierowania tokijską

0: metropolią przez inną kobietę, liczba pań wokół tych ważnych urzędów nie zwiększyła się. A czego chcą Japończycy? Są mniej konserwatywni niż ich politycy.
1: NHK conducted a public opinion poll.
0: W sondażu agencji Kyodo przeprowadzonego w czerwcu wynikało, że aż 83% Japończyków popiera umożliwienie sukcesji kobietom. Przeciwnego zdania było 13%. W ankiecie stacji NHK przeprowadzonej tydzień temu prawie 40% chciało nadania tego prawa już teraz, ale prawie drugie tyle uznało, że to jednak za wcześnie. To także optyka konserwatywnych polityków, która teraz, po zapewnieniu ciągłości sukcesji, raczej nie ulegnie zmianie. Specjalnie dla audycji międzynarodowej Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Od wczoraj Partia Pracy ma nowego lidera, a w poniedziałek Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Będzie nim Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jak nazywają go Król Północy, który kilka tygodni temu zdobył w wyborach uzupełniających mandat posła do Izby Gmin, co otworzyło mu drogę do ubiegania się o te dwie funkcje. Profesor Łukasz Danel, ekspert do spraw brytyjskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jest z nami w tej chwili. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Witamy ponownie w audycji międzynarodowej. Tyle się dzieje w brytyjskiej polityce w ostatnich tygodniach i będzie się działo, że to dla pana to chyba ekscytujący czas.
3: No tak, jak na taką, no jednak dość spokojne tempo w Wielkiej Brytanii, to w tych ostatnich tygodniach w polityce faktycznie dzieje się sporo. No więc oczywiście dla mnie to daje dużo ciekawego materiału do analiz, do zastanawiania się co dalej, ale też pokazuje, że faktycznie dochodzi do pewnej zmiany, takiej wydaje mi się nawet bardziej systemowej, jeśli chodzi o brytyjski system polityczny i brytyjską politykę, która w najbliższym czasie chyba będzie jednak dużo bardziej dynamiczna niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory.
2: Panie profesorze, Andy Burnham chyba zagrał trochę Kirowi Starmerowi na nosie, bo kilka miesięcy temu nie pozwolił mu wystartować w wyborach, bojąc się jego jako konkurenta. Dopiero kilka tygodni temu Andy Burnham wystartował w wyborach uzupełniających i pokonał swoich konkurentów, zdobywając mandat, czyli Starmer nie uniknął konsekwencji, których się obawiał, odroczył je tylko w czasie.
3: No tak, Starmer wiedział, co się święci już od dłuższego czasu, bo oczywiście te ostatnie tygodnie, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku, jeśli chodzi o stanowisko premiera, to już było tylko i wyłącznie zwieńczenie pewnego procesu, który rozpoczął się dużo wcześniej. Więc to zagrożenie z punktu widzenia Starmera wisiało nad nim już od dobrych kilku miesięcy. A to zagrożenie pod kątem personalnym miało właśnie od samego początku twarz i nazwisko Andy'ego Burnhama, który no, jakiś czas temu opuścił Westminster, został burmistrzem Wielkiego Manchesteru. I
2: przypomnijmy, był kiedyś ministrem zdrowia i ministrem kultury.
3: Tak, Andy Burnham wcześniej był dokładnie jeszcze w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna pełnił funkcje ministerialne. Zresztą on również dwukrotnie ubiegał się o fotel lidera Partii Pracy, zarówno w 2010, jak i w 2015 roku przegrał. No i później jakby troszkę się odsunął, ale ten jego staż i to jego doświadczenie także na gruncie polityki krajowej jest bardzo duże. Natomiast dopóki był w Manchesterze, no to z punktu widzenia Keira Starmera to zagrożenie było powiedzmy mocno oddalone. Natomiast w momencie, w którym umożliwiono mu poprzez rezygnację z jednego z posłów z tamtego okręgu wyborczego i organizację przez to wyborów przedterminowych, wejście do właśnie Izby Gmin, no to tak naprawdę już było tym momentem przełomowym, jeśli chodzi o początek końca Keira Starmera na stanowisku szefa Partii Pracy.
2: Panie profesorze, Burnham nie jest więc niewiadomą w brytyjskiej polityce, jest postacią znaną, ale brytyjskie media narzekają, że nie rozmawia w tych dniach z nimi, nie przedstawia swojego programu, ślizga się, mówiąc bardziej, używając bardziej ogólników. Czego możemy spodziewać się po nie tylko nowym premierze, ale nowym liderze Partii Pracy? Czy on ją wyciągnie z dołka sondażowego? Bo w ostatnich miesiącach, czy nawet w ostatnim roku Keira Starmera Partia Pracy szorowała po dnie.
3: No tak, on no niewątpliwie jest takim nowym impulsem i to było widać i słychać w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w szeregach Partii Pracy. Zresztą potwierdził to też ten jego wybór taki, no w zasadzie nie było żadnych wyborów, on był jedynym zgłoszonym kandydatem. Poparło go ponad 350 posłów, więc nawet technicznie i matematycznie nie mógł już mieć konkurenta w tych wyborach. Więc to był taki no, wyścig, który był tylko, można powiedzieć, symboliczny. No, nadzieje pokładane są w nim ogromne. Nie ma co do tego wątpliwości.

0: Ale jako ten wieloletni burmistrz Manchesteru na pewno zbudował taki wizerunek polityka bardzo skutecznego, bardzo bliskiego wyborcom. To jest coś, co też się przy okazji jego charakterystyki podkreśla.
1: No właśnie, takiego, panie profesorze, polityka, który bo o jego rządach w Manchesterze mówi się, o tej ideologii jego rządzenia, myślenia o polityce lokalnej, mówiło się manchesteryzm. Jak on to przełoży na krajową politykę?
0: No właśnie, i to jest to pytanie, które dzisiaj sobie wszyscy stawiają. Czy się to w ogóle da przełożyć na krajową politykę? Czy da się to takie sprawstwo polityczne, które było charakterystyczne dla Burnhama w ostatnich latach właśnie jako burmistrza Manchesteru, czy da się to przełożyć na politykę krajową, która no nie ma co ukrywać, jest dużo bardziej skomplikowana, jest dużo bardziej, można powiedzieć, ma dużo więcej poziomów i dużo więcej elementów, z którymi trzeba się mierzyć. No to jest taki, można powiedzieć, ten manchesteryzm, bo to trochę przylgnęło już jako pewna publicystyczna kategoria do okresu rządzenia Burnhama w Manchesterze, czyli takie łączenie aktywnej roli państwa z pragmatyzmem, ale też i współpracą z biznesem. Burnham nie mówi, że państwo zrobi wszystko, ale mówi tak, samorząd, przedsiębiorcy, organizacje społeczne mają działać razem. I to udawało się w Manchesterze, natomiast oczywiście pytanie, czy da się to przełożyć, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to dopiero najbliższe miesiące pokażą. Ale na tym na pewno będzie próbował Andy Burnham budować swój wizerunek polityczny już teraz jako premiera.
1: Wczytując się w te takie ogólniki, które on wypowiada w swoich przemówieniach, między innymi wczoraj, kiedy zostawał szefem Partii Pracy, skupmy się na tym. On mówi między innymi o rewolucji w stylu rządzenia, że pokolenie polityków, mówi ze mną włącznie, nie potrafiło zakwestionować kultury politycznej, modelu gospodarczego, które po prostu nie służą zwykłym ludziom. Mówi o odzyskaniu kontroli. Odzyskaniu kontroli to już słyszeliśmy od brexitowców, którzy chcieli wyjścia z Unii Europejskiej. Mówi, nie pokonamy nowej brytyjskiej prawicy, jeśli pochłoną nas wewnętrzne spory i każdy będzie ciągnął w swoją stronę. No, do tej pory to jednak wewnętrzne spory Partii Pracy ich wszystkich pochłonęły. Więc gdzie tu odnaleźć porządek w tym, co on mówi?
0: Da. To prawda. No, Burnham wczoraj w tym przemówieniu, po tym jak został ogłoszony liderem Partii Pracy, wielokrotnie podkreślił takiego słowa dla tej partii, żeby tracić cały.
1: Mamy problem z połączeniem z panem profesorem Łukaszem Danelem. Panie profesorze.
0: Bardzo. Halo?
1: Ja próbuję pana halo? Słuchać, ale przerywa pana. Proszę spróbować, panie profesorze, teraz kontynuować. Panie profesorze? Rozmawiamy z panem profesorem Łukaszem Danelem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o tym, że w poniedziałek Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Będzie nim Andy Burnham, który wczoraj objął przewodnictwo w Partii Pracy. Czekamy na wznowienie połączenia pana profesora. Panie profesorze, teraz się słyszymy?
0: Jestem już. Tak, jestem.
1: Więc poszukajmy tego porządku w tym, co mówi, w tych ogólnikach Andy Burnham.
0: No tak. To na pewno na tle, bo tu jakby przy okazji tego wczorajszego wystąpienia też bardzo wyraźnie podkreślano, że oczywiście ono było ogólnikowe, no bo tego typu wystąpienia takie są. Myślę, że na początku tygodnia, jak w poniedziałek odwiedzi Burnham króla Karola III i król powierzy mu misję tworzenia rządu, no to już od bardziej szczegółowych pytań nie ucieknie, chociaż tak naprawdę ma jeszcze taką poduszkę bezpieczeństwa tutaj przez pewien czas, bo aktualnie parlament jest w trakcie przerwy wakacyjnej i dopiero wznowi swoje obrady początkiem września, a to tam się przecież toczą te najważniejsze debaty i najważniejsze spory polityczne. Natomiast to, co wyraźnie podkreśla się przy tej okazji, to, że przez ostatnie lata ta brytyjska polityka była bardzo zdominowana przez takich technokratycznych przywódców, takich kompetentnych zarządców, można powiedzieć. Taki właśnie był Keir Starmer, taki był też jego poprzednik Rishi Sunak. Natomiast Burnham reprezentuje zupełnie inny styl, taki zdecydowanie bardziej emocjonalny. Pod tym względem nawet można powiedzieć, że trochę przypomina Farage'a w bardziej regionalny, bardziej bezpośredni. No i oczekuje się od niego, że będzie większy

0: większym stopniu wsłuchiwał się w nastroje społeczne i potrafił na nie reagować. Natomiast to, co w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, jeszcze nawet nie wiemy, jaki jest skład gabinetu, czy jaki będzie skład gabinetu, jakie będą priorytety gospodarcze, jakie będą pierwsze decyzje dotyczące zapowiadanej przez niego decentralizacji czy usług publicznych. To się dopiero okaże w najbliższych tygodniach, więc nie jesteśmy w stanie dzisiaj, to jest też wynikiem tego, że w Wielkiej Brytanii premierem zostaje lider zwycięskiej partii, zwycięskiej w wyborach do Izby Gmin. Andy Burnham został premierem, czy zostanie premierem w trakcie kadencji, czyli nie bezpośrednio po kampanii wyborczej, w której prezentowane są manifesty wyborcze, szczegółowe plany czy szczegółowe programy, tylko można powiedzieć w trakcie kampanii, czyli tak de facto odziedziczył po Starmerze to wszystko dobre i to wszystko złe, co Partia Pracy przez ostatnie 2 lata realizowała i teraz musi to wszystko poukładać na nowo. No i na to będziemy na pewno oczekiwać, co z tego wszystkiego wyjdzie.
1: Czyli podejrzewam, że miarą jego sukcesu będzie to, co stanie się za 3 lata, kiedy planowane są wybory parlamentarne.
0: Tak, to jest dokładnie po to został wybrany. To znaczy dla niego, przed nim tym najważniejszym wyzwaniem i też najważniejszym zadaniem, które Partia Pracy przed nim składa, to jest zatrzymanie marszu Reform UK i Nigela Farage'a, czyli lidera dzisiejszych sondaży w wyborach parlamentarnych, które odbędą się najpóźniej w 2029 roku i nie ma tutaj żadnych powodów, żeby przypuszczać, że odbędą się wcześniej. Więc to nie jest działanie. Oczywiście z jednej strony tu i teraz trzeba zatrzymać, trzeba uspokoić nastroje społeczne, trzeba jakby takiego dodatkowego nowego impulsu dla Partii Pracy. To wszystko prawda. Ale tak de facto wszystko to jest rozłożone na ten 3-letni okres, bo ten najważniejszy sprawdzian właśnie wtedy będzie w wyborach do Izby Gmin.
1: Te sondaże nieco zbliżyły się w sondażach Partii Pracy do Reform UK. Już nie ma tak dramatycznej różnicy. Jakiś ruch w sondażach nastąpił. Panie profesorze, tak. Mamy 1,5 minuty. Ostatnie pytanie. Jaka może być polityka zagraniczna Andy'ego Starmera wobec Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej, Trumpa?
0: Myślę, że będzie kontynuatorem polityki Keira Starmera. Zresztą Keir Starmer był akurat za politykę zagraniczną raczej chwalony niż krytykowany. To, na czym poległ, to przede wszystkim polityka wewnętrzna. Więc wydaje się, że Andy Burnham nie ma tutaj nawet za bardzo wyjścia, bo też i z punktu widzenia Unii Europejskiej, w ogóle polityki europejskiej i Stanów Zjednoczonych, oczywiście relacje z Donaldem Trumpem są trudne, i to liderzy różnych państw tego doświadczają, ale nie ma powodu dla Andy'ego Burnhama, żeby, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy o te jej wymiary, o których pan redaktor wspomniał, jakoś bardzo mocno zmieniać kurs. Więc to, co najtrudniejsze i to, co zdecydowanie bardziej, myślę, zaprząta głowę Andy'ego Burnhama, to są sprawy wewnętrzne.
1: I dlatego na północy Anglii otwiera zamiejscowy wydział Downing Street?
0: Proszę?
1: Dlatego na północy Anglii chce otworzyć zamiejscowy wydział Downing Street?
0: No to taki dowcip, to North Number 10, tak. Pojawiło się to w którymś tam nagraniu facebookowym bodaj Andy'ego Burnhama, bo on też w ostatnich dniach bardzo aktywny się stał pod tym względem, ale to taki bardziej żarcik, oczywiście związany z tym, że będzie to taki faktycznie premier z północy, nazwany tym królem północy, jak pan redaktor na początku wspomniał, na wzór pewnego słynnego bohatera z Gry o Tron.
1: Panie profesorze, jak zwykle przyjemność pana słuchać i próbować zrozumieć z panem brytyjską politykę. Łukasz Danel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie był z nami. Dobrej soboty.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Zespół James, związany z Manchesterem i lubiany przez Andy'ego Burnhama, kończy dzisiejszą audycję międzynarodową. She's a Star. Katarzyna Wojtkowska, Karolina Gonet i Marcin Walter. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
2: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
1: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
13: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
14: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
15: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
16: Tak zakręconej loteriady.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozproszone komórki burzowe przechodzą przez Polskę. Gwałtowne zjawiska mogą występować do wieczora. Prokuratura bada nowe wątki w śledztwie dotyczącym znieważenia Ukrainek w autobusie. Dymisja szefa klubu parlamentarnego Hadeków w Bundestagu za polityczną hipokryzję. Najbardziej intensywne burze występują w pasie od Grajewa po Osiedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Rozproszone komórki burzowe pojawiają się także na południu Polski. W tych rejonach występują ulewne opady deszczu i grad, a suma opadów może sięgnąć nawet 15 mm w ciągu 10 minut, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
4: To nie jest niby dużo, ale biorąc pod uwagę to, jak intensywny jest to opad, nawet jeżeli jest krótkotrwały, on może wyraźnie ograniczać widzialność, więc na to szczególnie trzeba zwracać uwagę na drodze i w trakcie podróży. Burze dosyć wyraźnie przemieszczają się na wschód, północny wschód, no i miejscami towarzyszy im grad. Jak na razie na naszych czujnikach nie notujemy silnych porywów wiatru.
3: Burze będą stopniowo słabnąć do późnego popołudnia.
4: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, one w najbliższych godzinach przesuną się właściwie już poza nasze granice, więc tutaj sytuacja powinna się ustabilizować. Niestety jutro nadal dynamicznie będzie w południowej i centralnej Polsce. Wciąż spodziewamy się burz, szczególnie z ulewnymi opadami deszczu i tymi silniejszymi porywami wiatru.
3: Synoptycy prognozują, że od poniedziałku sytuacja pogodowa się uspokoi. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczyn, obrażał je i szarpał jedną z nich. W internecie pojawiły się jednak opinie, że film, który pojawił się w sieci, był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty, mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.
5: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
3: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek oraz naruszanie nietykalności cielesnej jednej z nich. Starosta tatrzański Andrzej Skupień zabrał głos w sprawie dzisiejszego protestu na drodze do Morskiego Oka. Podkreśla, że transport konny nie zostanie wycofany z tej trasy. Tego domagają się protestujący dziś na Palenicy Białczańskiej aktywiści, m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Zdaniem starosty przewozy konne to część tradycji regionu.
6: Na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu miałby stamtąd zniknąć. Na to na pewno mojej zgody, tak samo zarządu powiatu, jak i rady i tak samo mieszkańców Podhala nie będzie. Protestuję przeciwko takiemu traktowaniu, że ktoś przyjedzie i będzie te żądania rzucał na wiatr.
3: Powiat tatrzański zarządza asfaltową drogą prowadzącą nad jezioro. Z powodu protestów jakrzy zawiesili dziś przewozy do Morskiego Oka. Aktywiści pikietują za szlabanem na Palenicy Białczańskiej w Tatrach i zachęcają turystów, by nad jezioro poszli pieszo. Dotychczasowy szef klubu parlamentarnego Hadeków w Bundestagu od dziś nie pełni tej funkcji. Dymisja jest efektem jego hipokryzji. Jens Spahn został właśnie ojcem, tyle że w ten sposób, który nie tylko w Niemczech jest zakazany, ale też przeciw któremu jako poseł wyraźnie się opowiadał.
7: Do dymisji polityka CDU wezwał szef Hadeków, kanclerz Friedrich Merz. To była reakcja szefa rządu na zamieszanie, jakie wywołał ważny polityk jego obozu politycznego. Jens Spahn ogłosił w tym tygodniu, że został ojcem. Zaraz po gratulacjach popłynęła na niego jednak fala krytyki. Syna polityka urodziła surogatka w Stanach Zjednoczonych. Biologicznym ojcem jest mąż Jensa Spahna. Zgodnie z prawem rodzicem stał się też on sam. Spahn pełni ważne role w niemieckiej polityce od dwóch dekad. Był m.in. ministrem zdrowia w ostatnim rządzie Angeli Merkel. Działacz CDU wyrażał zdecydowaną opinię w kwestii legalizacji surogatek w Niemczech. Od kilku dni szczególnie przypominana jest jego wypowiedź sprzed 11 lat. Jako gej i chrześcijanin uważam, że bardzo trudno jest zaakceptować ideę wynajętej macicy. Echo tych słów doprowadziło do dzisiejszej dymisji. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Gruczewski.

0: i Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie. Mateusz Foremniak.
3: Dzień dobry. Piłkarze kręcą nosem, za to kibice zacierają ręce. Już tylko godziny dzielą nas od meczu Francji z Anglią o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Obydwie drużyny to stare piłkarskie potęgi, które na tym turnieju celowały w tytuł. Stąd płynące z ich obozów głosy o niechęci do grania o brązowe medale. Co może trochę zaskakiwać, zgadza się z nimi Zbigniew Boniek, zdobywca w barwach reprezentacji Polski trzeciego miejsca na mundialu w 1982 roku.
4: Nie jest łatwo. To nie jest łatwo się zmobilizować na meczu trzecie, czwarte miejsce. Ja pamiętam, myśmy kiedyś też taki mecz grali z Francją, myśmy przegrali z Włochami, była wielka, że tak powiem, trochę żałoba, nie do końca byliśmy zadowoleni. Mecz o trzecie, czwarte miejsce to nie jest mecz, który mi się podoba. Według mnie ci, którzy przegrają w półfinale, powinni dostać brązowy medal i ja bym tego meczu nie robił.
3: FIFA meczów chce jednak robić jak najwięcej, dlatego o 23 naszego czasu piłkarze wybiegną na murawę stadionu w Miami. Na murawie medalowe emocje niestety w najbliższym czasie nam się nie szykują, co innego na siatkarskich parkietach. Polscy siatkarze broniący tytułu w Lidze Narodów wygrali nad ranem w Chicago 3-0 z Brazylią i zapewnili sobie udział w turnieju finałowym na przełomie lipca i sierpnia. Selekcjoner Nikola Grbić nie ukrywał po tym meczu zadowolenia, choć wyłuskał z niego kilka wniosków szkoleniowych.
5: Nie jestem zadowolony tylko z tym, ta seria w drugim secie na zagrywce. Mieliśmy za dużo zagrywki, 8, tylko 11. Ten balans nie był dobry. To powiedziałem na początku trzeciego seta, że powiedziałem, ok, ja chcę, żeby jest ryzyk, ale jeśli jeden zagrywa źle, następny pierwszy, musimy robić blok obrony.
3: Kolejna okazja do zastosowania tych wytycznych w praktyce jeszcze dzisiaj, również o 23 naszego czasu, kiedy po drugiej stronie siatki znajdzie się reprezentacja Francji. Skoro cały czas kręcimy się wokół Francji, nie sposób pominąć 14 etapu rozgrywającej się tam wielkiej pętli. Kolarze są kilkanaście kilometrów przed metą w Le Marc-Stein. Na czele dwuosobowa ucieczka, za którą niecałe półtorej minuty jedzie grupa pościgowa z liderem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Do wyników tego etapu wrócimy w serwisie po 19, podobnie jak do trwających zawodów Diamentowej Ligi w Londynie oraz kwalifikacji do Grand Prix Formuły 1 na torze Spa.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dziś pochmurno i deszczowo, możliwe będą także burze, a termometry wskażą maksymalnie 29 stopni. Jutro także będzie się chmurzyć i przelotnie popada z temperaturą do 28 stopni. Od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it hopefully sincerely. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 12,5 minuty po 17.
3: Tygodnik muzyczny.
17: Katarzyna Firz-Wojtkowska i Maciej Jankowski do 19 z Państwem.
18: Fiction, you cannot hide. Let that mansion hit them with the truth.

Dużo nowości dzisiaj, ale poza tym rocznicowe nagrania, rocznicowe płyty i nawet jeden koncert, który dzisiaj w Łodzi się odbywa, i to nie byle jaki koncert, on też jest związany z urodzinami jednego z członków zespołu. Enigmatycznie jak dotąd, ale wszystko będzie się wyjaśniać. Będziemy też mówić o koncercie, który z kolei jutro wydarzy się w Warszawie. Koncert zespołu też, myślę, doskonale znanego wszystkim fanom muzyki gitarowej. To też się okaże już za chwilę, o co dokładnie chodzi. Tymczasem Yard Act za nami to jest właśnie nowy singiel, czyli Fiction. Bardzo, bardzo polecam śledzić, bo jest to zespół, który wpisuje się zarówno w te tony takie, no powiedzmy, oscylujące wokół garażowego grania, ale jednocześnie jest bardzo piosenkowy, bardzo radiowy. Wszystko, co robią też na koncertach, świetnie się sprawdza. Leon Bridges od lat już nie tak do końca w 50-tych latach osadzony muzycznie, bo zmienia trochę stylistykę, ale cały czas na bardzo wysokim poziomie. To jego fragment jego nowej płyty.

Bardzo letnie nagrania od Leona Bridgesa, który też i na trasie ten materiał pokazuje. Za nami nagranie Light the Way. Wcześniej ja tylko przypomnę, bo wspomniałem o płycie Yard Act, ale nie powiedziałem, jak ta płyta jest zatytułowana. Zatem You're Gonna Need a Little Music. Też bardzo zasadny tytuł. Płyta z 17 lipca, czyli z wczoraj. Te nagrania Leona też wczorajsze. Your Love is Electric to kolejny z tego albumu. Happiness Anytime.

0: Technicznie rzecz biorąc są to single, ale jak zajrzymy na profile streamingowe Leona Bridgesa, to zobaczymy epkę. No właśnie ta epka zapowiada album, który 25 września się ukaże. Happiness Anytime. I myślę, że słychać też wpływ producencki. Tutaj współpraca z J. Lloyd Watson i Lydią Kito z brytyjskiej ekipy Jungle. Zdecydowanie to słychać. Tymczasem krótka pauza od muzyki.
1: Mundial w Trójce.
0: Chociaż Mundial też jest muzyczny, zresztą już jest zapowiedziany nawet występ na finał, który jutro po 21. Tymczasem o Mundialu właśnie Krzysztof Łoniewski.
2: Przed nami niestety dwa ostatnie mecze na Mundialu. Dziś o trzecie miejsce, czyli w umownym finale pocieszenia, zagrają przeciwko sobie Francja i Anglia. Co 4 lata na tym etapie turnieju pojawia się pytanie, czy jest w ogóle sens, żeby taki mecz rozgrywać. Na przykład na Euro takiego spotkania nie ma. Wątpliwości zdaje się rozwiewać były piłkarz wielu ekstraklasowych klubów, obecnie ekspert TVP Sport Adam Marciniak.
3: Choćby przez pryzmat.

0: tego, jakie drużyny będą grały teraz o trzecie miejsce, myślę, że warto rozgrywać takie spotkania. Stawką jest medal Mistrzostw Świata. To zawsze jest duży sukces. No, nie wszyscy piłkarze mają taki medal. Oczywiście Francuzi bardziej utytułowani. Ale nawet dla takiego Kiliana Mbappé skompletowanie wszystkich trzech medali to jest coś, czym można się po latach jak najbardziej szczycić. Złoto, srebro i ten potencjalny brąz to coś, czym chyba nikt nie pogardzi.
1: Faworytem wydaje się dziś Francja i już tłumaczymy dlaczego, a właściwie wytłumaczy ekspert piłki francuskiej z Canal Plus Sport Rafał Dębiński.
2: Takiej siły, różnorodności w ataku Francji jeszcze nie miała nigdy i to we Francji przyznają wszyscy. Bo pewnie miewali lepsze linie pomocy, lepsze linie obrony, ale takiego ataku jeszcze nie. I tutaj trzeba podkreślić też trenera. Didier Deschamps dwa lata temu, pamiętam kiedy oglądaliśmy Euro, no to ta Francja grała bardzo słabo i wydawało mi się, że coś się skończyło. A jednak on pokazał, jak wielkim jest trenerem, bo zobaczył, że ma teraz innych piłkarzy, albo niektórych tych samych, ale bardziej dojrzałych. Przestawił zespół na inne ustawienie, bo on zawsze grał 1-4-3-3. Ale on wyznaje zasadę, jak chociażby Ancelotti, że to ty dostosowujesz zestawienie do piłkarzy, których masz, a nie odwrotnie. I zmienił to tak, żeby było czterech ofensywnych zawsze na boisku i to zafunkcjonowało.
1: Dzisiejszy mecz o 23 w Miami to będzie emocjonalna rozgrzewka przed jutrzejszym finałem. Przed nim wiele mówi się o pewnej ciekawostce. Sprawę tłumaczy dziennikarz portalu TVP Info Piotr Kwiatkowski.
3: Czyli zdjęcie Lamina Yamala w wanience dla dzieci, którego kąpie Leo Messi. No jest to nadciekawostka, to jest mistrzostwo świata ciekawostek. Kto by na to wpadł, że w 2007 roku Leo Messi będzie w sesji zdjęciowej z 4-miesięcznym Laminem Yamalem. Po latach obaj spotkają się w finale Mistrzostw Świata. To jest historia absolutnie wykraczająca poza piłkę nożną, wręcz filozoficzna fotografia, która skłania do filozoficznych przemyśleń o życiu, o przemijaniu, o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Kto ma większe szanse na wygraną jutro w Nowym Jorku?
0: Wydaje się, że Hiszpanie mają po tym, co pokazali z Francją, taką jakość, że chyba powinni poradzić sobie z Argentyną mimo wszystko, która w tym turnieju jednak się trochę męczyła. Natomiast to jest właśnie piękno w futbolu. No i nie zapominajmy, że w Argentynie jest Leo Messi, czyli człowiek, który jest zdolny do największych rzeczy ze wszystkich, którzy grają w piłkę na tym świecie, więc zapowiada się naprawdę uczta piłkarska, która mam nadzieję będzie obfitowała w wiele zaskakujących zwrotów akcji.
1: Po stronie Hiszpanów jest też bardzo ważna statystyka. Na 14 finałów w Mistrzostwach Świata w 13 wygrywała ta drużyna, która rozgrywała półfinał dzień wcześniej i miała dzień więcej na regenerację. Co ciekawe, jedyną ekipą, która wyłamała się z tego schematu była Hiszpania. W finale Mistrzostw Świata w RPA w roku 2010 wówczas grała półfinał po Holandii, a potem pokonała ją po dogrywce w meczu o trofeum. To na zakończenie wróćmy jeszcze raz do fotografii, na której Leo Messi kąpie Bobasa Lamina Yamala. Bobasa, który widać, że lubił najeść się dosyta.
3: Zdjęcie powstało na potrzeby kampanii charytatywnej, którą organizowała jedna z gazet sportowych Barcelona UNICEF. Yamal został wytypowany w drodze losowania. Mama zgłosiła, która pochodzi z Gwinei Równikowej, zgłosiła dziecko, no i dziecko zostało wylosowane. No to jest przecież, to lotka trudno trafić, no a tu jest tak, jakby ktoś trafił tydzień po tygodniu szóstkę. Rzecz niesamowita, to zdjęcie pierwszy raz wyszło w 2024 roku, wróciło, bo publikował to ojciec Yamala, kiedy Yamal strzelił gola na wagę finału Mistrzostw Europy 2024. Teraz Hiszpanie mogą powtórzyć, co zrobili w 2008 i 2010, czyli po Mistrzostwie Europy, wygrać Mistrzostwo Świata.
1: Z kolei Argentyńczycy po raz drugi staną przed szansą obrony tytułu Mistrza Świata. W 1990 roku na Mundialu we Włoszech po triumfie w Meksyku 4 lata wcześniej ta sztuka im się nie udała. Może powiedzie się im tym razem. I coś nam się zdaje, że sympatia większości kibiców na świecie będzie jutro właśnie po ich stronie.
4: Mundial w trójce.
5: No jest to swoją drogą niesamowite, jak utytułowanym już zawodnikiem jest Lamine Yamal w wieku zaledwie 19 lat. No i faktycznie Messi, jak te pierwsze kroki, nawet już nie pierwsze kroki, no bo w Barcelonie był od najmłodszych lat, ale jak stawał się tą legendą, którą do dziś pozostaje, no to faktycznie do takiego spotkania doszło. Jest to fascynujące, jak historia zatoczyła koło. Teraz W finale Mistrzostw Świata spotkają się jutro po 21:00. Krzysztof Uniewski o Mundialu. My do tematu jeszcze będziemy

wracać zarówno w serwisach sportowych, jak i właśnie jutro po 21. Tymczasem wracamy do nowości Suki Waterhouse z takim suplementem do ostatniego albumu.

To nowy utwór Błażeja Króla, który bardzo dobry czas cały czas muzycznie dla siebie przeżywa. To jest fragment albumu Łączy Nas, który odnosi się do historii 1944 roku. Oczywiście powstaje płyta z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem Błażej Król, autorem tego wydawnictwa, tego materiału, ale poza tym chwilę temu ukazał się pierwszy singiel zespołu Ewa Koc, który współtworzy między innymi z Dawidem Tyszkowskim i wieloma innymi muzykami, którzy z oboma panami grają też na co dzień. I to jest zespół, który w nieco inne tony uderza, trochę bardziej rockowe, a tutaj Błażej Król w najczystszej postaci. Miałem zabrać cię nad rzekę, to nagranie za nami. Wcześniej nowy utwór, który Suki Waterhouse dodała do opublikowanej w ubiegłym roku płyty Loveland. To jest tylko jedno nowe nagranie, 18, taki nosi tytuł, ale zawsze, zawsze lepsze to niż nic. 2026 rok, przepraszam najmocniej, to był rok premiery płyty Loveland. Jeszcze rok nie minął, a już się wydaje, że ta płyta jest z nami od dawna. Jutro natomiast w Warszawie koncert, na który myślę wielu czeka. Queens of the Stone Age.

To nowy singiel Queens of the Stone Age w ramach też, myślę, takiego przedsmaku przed jutrzejszym koncertem na Stadionie Narodowym w Warszawie w doborowym towarzystwie. Naprawdę zachęcam do tego, żeby razem z nami śledzić ich poczynania, bo poza tym, że koncertowo Josh i ekipa zawsze bardzo wysoko, no to oczywiście wiadomo, że dowożą również na poziomie płytowym, singlowym. To jest zespół, który już od wielu, wielu lat jest na scenie. No i myślę, że zgodzimy się co do tego, że poziom trzymają. Dziś i jutro koncerty na PGE Narodowym właśnie razem z jednym z tych zespołów, o których też jeszcze w drugiej godzinie powiemy. Tymczasem idziemy dalej, brniemy w Queens of the Stone Age, ponieważ musiałem sobie przypomnieć te albumy, w których zasłuchiwałem się lata temu, jeszcze zanim w ogóle koncerty w Polsce zaczęły się wydarzać, między innymi Songs for the Deaf, nie Death, a Deaf, czyli dla głuchych. To jest płyta konceptualna, która trochę wygląda jak, a właściwie brzmi jak audycja radiowa, dlatego tutaj tym bardziej polecam posłuchać w całości. The Sky is Falling, taki fragment wybrałem, a za chwilę powrócimy do nowości, niekoniecznie gitarowych.

to nowe Bonobo, żeby zmienić tak zupełnie, trajektorię po fragmencie gitarowym, który wróci w drugiej godzinie, bo to nie koniec tego dnika, jesteśmy z Państwem do 19. Me and You, taki tytuł nosi to nagranie, a teraz przenosimy się na scenę polską, choć brzmiącą jak w latach 60. Kalifornia, bo to jest Cinnamon Gummy, nowe nagranie.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
10: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8,11,15.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.

0: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg, statystyki są coraz bardziej alarmujące. Zgody na ekshumację będą wydawane natychmiast, zapewnia szef ukraińskiego IPN-u. Demonstracja na drodze do Morskiego Oka, turyści popierają protestujących. 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przybywa też zdarzeń drogowych z ich udziałem. Najnowsze dane policyjne ma Aneta Łuczkowska. Powiedz, jak to wygląda.
2: Zatrważająco. Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
3: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
2: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich. Z problemem hulajnóg elektrycznych mierzą się też inne kraje. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku drastyczny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg. Z kolei władze Paryża po referendum zakazały działalności wypożyczalni tych jednośladów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast, zapewnił Polskie Radio szef ukraińskiego IPN-u Aleksander Alfiwow. Wczoraj o tym, że polscy badacze nie będą mieli problemów z pracami poszukiwawczymi, wydobyciem szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, która wydaje takie pozwolenia.
4: Aleksander Alfiwow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Kolejne ekshumacje odbędą się najprawdopodobniej w następnym roku w Hucie Pieniackiej, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Turyści popierają protestujących na trasie do Morskiego Oka. Aktywiści domagają się wycofania transportu konnego z tej trasy. Do manifestacji dołączył się m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt oraz inne organizacje. Na miejscu są policjanci, a fiakrzy zawiesili dziś przewozy.
5: Popieramy. Edukujemy też dzieci w tym kierunku. Uważam, że to jest męczenie zwierząt.
6: Chyba nogi są najlepszą alternatywą.
7: Z dziećmi i my chcemy iść. My nie chcemy, że tak powiem, jechać. To są dzieci niepełnosprawne. Ja też mam problem z sercem. Też nie wiem, jak moja trasa tutaj podoła i tak dalej. Ale nam przede wszystkim zależy na tym, żeby spędzić przede wszystkim rodzinny czas ze sobą. Podpoczywać tym świeżym powietrzem tutaj, a nie męczyć konie.
8: Znęcanie się nad zwierzętami, w ogóle taka skala. Ja rozumiem 4-osobowe bryczki, ale no takie pociągi, których jest potrafi wcisnąć się nie 10 osób, ale wiele razy widziałam, że to była skala naprawdę ogromna, małe dzieci.
1: Jeden z uczestników demonstracji wyzywał pozostałych pikietujących, wyrwał transparent i zniszczył go ciupagą. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Nikomu nic się nie stało. La Furia Roja zamierza sięgnąć po 2. gwiazdkę i przyszyć ją do reprezentacyjnej koszulki. W jutrzejszym finale piłkarskich Mistrzostw Świata Hiszpanie zmierzą się z Argentyną. Przedmeczowe oczekiwania w stolicy Hiszpanii, Madrycie, sprawdza specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski.
9: Hiszpańscy kibice stawiają na zwycięstwo czerwono-żółtych, chociaż przyznają, że pokonanie Messiego i spółki będzie wyzwaniem. Usłyszałem prognozy zwycięstwa 2-1, 3-1, a dzięki świetnej defensywie nawet zapowiedź tak zwanej manity, czyli wynik 5-0. Między Sebastianem i Erikiem nie ma jednak zgody, kto jest najlepszy na boisku.
10: Ahora mismo. Rodri
9: może zrobić wszystko w środku pola, jeśli trzeba, z pomocą przychodzą Cucurella lub Pedro Porro. Oyarzabal to zawodnik, który potrafi odmienić losy całego meczu. Tysiące mieszkańców Madrytu będą oglądać starcie gigantów na telebimach przy Puente del Rey i Placu Columba. Sklepy skracają godziny otwarcia, aby pracownicy zdążyli na mecz. Hasło Vamos España wybrzmiewa w całej stolicy Królestwa. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata zostanie rozegrany w Nowym Jorku jutro o 21:00 polskiego czasu.
11: Klimat.
1: Lokalnie na Mazowszu, w województwie łódzkim i na południowym zachodzie umiarkowana jakość

0: powietrza. Na pozostałym obszarze kraju dobra. 58% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jutro pochmurno na południu i w centrum, przelotny deszcz i burze, od 25 stopni w centrum do 28 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Autopromocja.
4: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
5: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
6: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
7: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
8: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
9: i Mariusz Bonaszewski.
5: Dzisiaj po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
10: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
3: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
16: Poleca Radiowa Trójka.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
21: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
22: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
21: Litorsal Senior?
22: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
23: Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
24: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze, i ostatni.
25: Gazy.
26: Świetnie, a co można na to zaradzić?
25: Najlepiej zastosować Trawisto.
27: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocie.

0: Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: 11 minut po 18. Witamy ponownie.
8: Tygodnik muzyczny.
7: To druga godzina naszego sobotniego spotkania. Nowości oczywiście brakować nie będzie, między innymi tej polskiej. Seth Miles i John Porter spotykają się w utworze Plastic World.

Jest to świetne, przebojowe, rock'n'rollowe nagranie. Seth Smiles, czyli bardzo młodziutki cały czas zespół we współpracy z Johnem Porterem, absolutną legendą polskiej muzyki rockowej, rock'n'rollowej, jak zwał, tak zwał. To ich nowe nagranie Plastic World, pierwsze w takim składzie, w tej współpracy oczywiście. A ja przypomnę tylko, że za konsoletą zasiada Katarzyna Firszt-Wojtkowska, ja się nazywam Maciej Jankowski. Zapraszamy jeszcze przez niespełna godzinę. Będą nowości, tak jak wspominałem, ale nie tylko, bo zaglądamy również do kalendarza, tam między innymi Beastie Boys. Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with...

Just a Test, wcześniej Body Moving, to dwa fragmenty kultowej już na tym etapie płyty Beastie Boys, która dziś może nie rocznicowa do końca, ale jednak to wejście na listy przebojów gdzieś z lipcem się kojarzy. W 1998 roku Hello Nasty się ukazało, no i właśnie te dwa nagrania.

Podobnie jak utwór z ubiegłego miesiąca There Goes the Night, tak i ten, czyli Loyalty, stworzony został ponad 20 lat temu, ukazał się dopiero teraz, bo dopiero teraz został skończony, a to wszystko ze sprawą 20-lecia planowanego na przyszły rok, 20-lecia debiutu Robertson Cowards. No i właśnie te dwa wcześniej niepublikowane nagrania będą na tej wersji z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. To Cold War Kids, a tymczasem Scena Polska.

Bardzo jestem ciekawy, jak dalej potoczy się kariera Martyny Baranowskiej, związanej z zespołem Nago, między innymi była gościnią Trójki, zresztą po premierze ich płyty, a to jej solowe nagranie, kolejne już, w którym tym razem brał udział Leon Krześniak, to jest też producent, który działa solowo, również swoje utwory, swoje rzeczy wydaje i też jest jedną z tych postaci, które myślę, że będą przez najbliższe lata intensywnie działać na polskim rynku. To nowe nagranie Martyny zatytułowane Tracimy tylko czas, no i czekamy na kolejne. Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Czekamy również na koncerty, jak zwykle. Tymczasem powrót do artystki, która na antenie Trójki już od 2 lat gości raz na jakiś czas. To było jedno z takich dość dużych odkryć na scenie międzynarodowej. Neo Archives, czyli połączenia takiej subtelności wokalnej z drum and bassem.

to 17 lipca tego roku, czyli właśnie wczoraj opublikowane nowych 15 nagrań, między innymi to będące obecnie focus trackiem, tak zwanym utworem, na którym koncentrują się serwisy streamingowe There Goes My Head. To raz jeszcze przypomnę, Nia Archives, warto jest o niej pamiętać, warto ją śledzić, no i również koncertowo polecać, bo dużo się na tych koncertach dzieje, zwłaszcza, że takie podejście do drum and bassu jest czymś cały czas stosunkowo nowym na scenie. Zostając w obrębie muzyki elektronicznej, również nową płytę opublikował O'Flynn.

O'Flynn, bardzo dobrze znany DJ, który w 2015 roku zadebiutował i od tego czasu wspierany jest przez takie największe nazwiska związane ze sceną muzyczną. Gilles Peterson jest jedną z tych postaci, a O'Flynn, czyli Benedict Edward Norris, to jest autor właśnie między innymi tego nagrania, którego przed chwilą słuchaliśmy, a także płyty, na której się ono znalazło, płyty, którą bardzo polecam wszystkim tym spragnionym brzmień elektronicznych, chociaż tutaj dużo połączeń, jak zwykle u niego też się pojawia. Kairos, to taki tytuł nosi ten album, również opublikowany wczoraj. Jay-Z natomiast powraca trochę do korzeni, tym razem we współpracy z córką.

To wszystko związane jest z 30-leciem debiutanckiej płyty, wydanie debiutanckiej płyty Jay-Z, absolutnej ikony Brooklynu. Płyta Reasonable Doubt ukazała się w 96 roku, to było 25 czerwca. Zresztą Jay-Z ma za sobą teraz duże wydarzenia, bo koncerty na stadionie Yankeesów, czyli w Nowym Jorku właśnie. No i też mnóstwo wydarzeń wokół 30-lecia Reasonable Doubt, a za nami nagranie Glory, opublikowane dopiero co w streamingu. Tutaj razem z nim Blue Ivy Carter, którą można było usłyszeć między innymi na końcu. Obecnie 14-letnią, ale w tym nagraniu jeszcze jako malutkie dziecko, to córka Jay-Z i Beyoncé oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o brzmienie nieco cięższe, bo o nich też mówiłem, że się pojawią w drugiej godzinie i to w związku z koncertem w Polsce, a nawet dwoma, to jest ciekawostka, ponieważ dziś i jutro koncerty System of a Down, supportować ich będą Queens of the Stone Age. O tym już mówiliśmy, a dzisiaj także urodziny Darona Malakiana.

No bardzo jestem ciekawy, jak Stadion Narodowy dźwignie taki zespół jak System of a Down. Dziś i jutro się przekonamy. Zresztą no, dźwigał już Metallicę, a czy dźwigał, no to już państwo sami ocenią, którzy byli. No ale na pewno okaże się dziś wieczorem i jutro, jak System of a Down zabrzmi razem z Queens of the Stone Age. A to Helmet z okazji 20-lecia.

Dokładnie 20 lat temu ukazała się płyta Monochrome. Bardzo dawno nie słuchałem Helmeta, aż wspomnienia się odezwały. Oni też pojawili się na ścieżce dźwiękowej jednej z bardzo kultowych gier XXI wieku. Myślę, że nie muszę mówić, o jaką grę do końca chodzi. Mogę tylko wspomnieć, że szykuje się premiera kolejnej jej części. To będzie w październiku i cały świat tym żyje od jakiegoś czasu. In the Night z kolei to nowy singiel, powrotny singiel Becka. Długo czekaliśmy.

18 września ukaże się płyta Ride Lonesome, będąca takim ukłonem w stronę m.in. albumu Morning Face. Sprzed 12 lat będzie akustycznie, to Back in the Night, zapowiedź nowej płyty, pierwszej od 2019 roku. To jest singiel, który tę płytę zapowiada. Kończymy już na dziś, bo czas nas goni za chwilę. 19 i serwis Trójki, a my dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się, życzymy dobrego wieczoru i zostawiamy Państwa w rękach Stonesów z nowej płyty.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie książki świata.
2: Jutro nadajemy ze stolicy Katalonii.
3: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
2: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
3: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
2: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Jutro o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
3: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
2: Ole.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się...

0: schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Radiowa Trójka.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Intensywne burze w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. W Sandomierzu piknik winiarski nawiązujący do jubileuszu 800-lecia Dominikanów. W centralnej i południowej Polsce intensywne burze, głównie w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowieckim. Wyładowaniom towarzyszą silne opady i porywy wiatru.
12: Front burzowy przechodzi z zachodu na wschód Polski. Ewakuowano kilka obozów harcerskich, jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków, Martin Halasz, przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
13: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej

0: zgodnie z procedurami zostało wyznaczone.
1: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
2: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
1: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Grecja stawia sprawę na ostrzu noża i blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Nie będzie zgody na 21 pakiet, jeżeli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach, a chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
4: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To nowy impuls w brytyjskiej polityce. Tak o Andy Burnhamie, który w poniedziałek ma zostać premierem Wielkiej Brytanii, mówi gość audycji międzynarodowej w Trójce profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5: Nadzieje pokładane są w nim ogromne. Oczywiście Andy Burnham nie jest jakby prostym rozwiązaniem wszystkich problemów, które dzisiaj trawią Partię Pracy i państwo brytyjskie, ale jako ten wieloletni burmistrz Manchesteru na pewno zbudował taki wizerunek polityka bardzo skutecznego, bardzo bliskiego wyborcom. To jest coś, co też się przy okazji jego charakterystyki podkreśla.
3: 56-letni Burnham to były burmistrz Wielkiego Manchesteru, minister zdrowia i minister kultury. Popularność zdobył zarządzając aglomeracją manchesterską. Media nadały mu wtedy przydomek Króla Północy. Piknik winiarski nawiązujący do jubileuszu 800-lecia Dominikanów w Sandomierzu. Członkowie zakonu byli prekursorami uprawy winorośli na tym terenie. Na pikniku można było porozmawiać z Dominikanami, zwiedzić winnicę przy klasztornom i spróbować wina.
6: Mamy bardzo dobre gleby, ukształtowanie terenu.
7: Marcin Płochocki, wiceprezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
6: Pagórki, wiele bardzo fajnych ekspozycji, które sprzyjają właśnie dojrzewaniu winorośli.
7: Ojciec Marcin Lisak, wieloletni przeor klasztoru ojców dominikanów w Sandomierzu.
8: Te 8 wieków temu, no to przynieśliśmy pewną nowość. To, że życie takie klasztorne można prowadzić nie tylko w jakichś odosobnionych miejscach, ale tam, gdzie po prostu są ludzie. Po to, żeby się z ludźmi spotykać.
3: A na pikniku była Grażyna Ślęzak-Wójcik. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Mateusz Foremniak.
10: Przed nami ostatnie dwa wieczory z 23 piłkarskimi mistrzostwami świata. O ile na jutrzejszy finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zęby ostrzą sobie wszyscy, o tyle dzisiejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją znowu rozbudza dyskusję, grać czy nie grać. Z obozów ekip znad kanału La Manche słychać sporo głosów, że grać im się nie chce. Bardziej pragmatycznie do sprawy podchodzi jednak były reprezentant Polski Marek Saganowski.
11: No mieć medal, a nie mieć medalu, no to jest duża różnica. Na pewno Niemcy, jak i Francuzi byli rozgoryczeni. Natomiast myślę, że wyjeżdżać bliższe świata po miesiącu. Na czwartym miejscu no to jest duża różnica. Mieć medal brązowy, mistrzostw świata, tak więc jest o co grać na pewno.
10: Jak to wyjdzie w praktyce, będzie można sprawdzać od godziny 23. Ambicji i chęci do gry nigdy nie można odmówić naszym siatkarzom, a że przy okazji w ostatnich latach w parze z taką postawą idą wyniki, tym lepiej dla kibiców. Nad ranem dostaliśmy kolejny powód do satysfakcji. Dzięki wygranej 3-0 z Brazylią Polacy zapewnili sobie udział w zbliżającym się turnieju finałowym Ligi Narodów. Zadowolenia z formy naszej kadry nie ukrywa libero Jakub Popiwczak.
12: Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy i to pokazuje też wynik, no bo 3-0 to z Brazylią. No na tym turnieju nie ma przeciwników takich, żeby ktoś mógł jakoś wyjść i nie wiem, lekceważyć kogokolwiek.
10: Oby taką dyspozycję udało się podtrzymać w dzisiejszym meczu z Francją zaplanowanym na 23 naszego czasu. Kosmiczną wręcz formę po raz kolejny prezentuje Tadej Pogaczar. Słoweniec wygrał 14 etap Tour de France z metą w Le Marc-Stein. Na ostatnich 15 kilometrach podjazdu zniwelował 1,5 minuty straty do ucieczki, ostatecznie samotnie wjeżdżając na metę 38 sekund przed Isakiem del Toro. Dla Słoweńca, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej, to czwarta etapowa wygrana w tym roku. Swojego szefa w osobie

0: Kimiego Antonellego ma w tym roku Formuła 1. Wciąż nastoletni Włoch wyjeździł sobie dzisiaj szóste pole position w sezonie, tym razem przed Grand Prix Belgii na torze Spa. A w Londynie odbyły się kolejne zawody diamentowej ligi. Wydarzeniem dnia pobicie przez Josha Kerrego 27-letniego rekordu świata na jedną milę. Z polskich wątków warto wspomnieć o czwartym miejscu w skoku z wyż Marii Rzodzik oraz piątym w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej.
1: Jutro pochmurno na południu i w centrum przelotny deszcz i burze od 25 stopni w centrum do 28 na Podkarpaciu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Radiowa Trójka.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa Transportowa. Toyota Radość, polski holding hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
15: Halo, halo. Czy nas słyszycie?
14: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
16: Abemus Papa.
14: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
21: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
22: Lato 2026 w Teatrze Polskiego Radia.
23: Scena teatralna Trójki.
22: tuż przed wakacjami w programie pierwszym Polskiego Radia odbyła

0: się premiera podobno rzadko realizowanej komedii Szekspira, która wydaje się jest idealna na sobotni lipcowy podwieczorek trójkowy, bo to baśń ze szczęśliwym oczywiście zakończeniem, czyli obietnicą, że dobro wcześniej czy później, a raczej później, zostanie nagrodzone i miłość zwycięży. A że po drodze czeka je próba symbolizowana zazwyczaj u Szekspira przez burzę, trudno, taka cena. Popsuwszy państwu przyjemność smakowania happy endu, bo nie będzie już niespodzianki, zapraszamy.
1: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
2: Ucho lewe, ucho prawe.
1: Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka.
3: Ja, stary Gower, tak, John Gower. Po 200 latach z grobu wstałem i tu przychodzę, by was bawić i znów historie dawne prawić. A więc pozwólcie, że na nowo opowiem wam dzisiejszą mową, ową historię sprzed stuleci, która do dzisiaj blaskiem świeci. I tak się dzieje. Nasz bohater znów rusza w morze na zatratę, bo to straszny wiatr się zrywa, niebo chmurami się pokrywa, walą pioruny, deszcz napiera, a topiel paszczę swą otwiera. Okręt się broni, pruje fale, lecz roztrzaskuje się na skalę. Załoga ginie, wszystko tonie, zdawałoby się, że to koniec, lecz nie, bo książę jednak żyje. Choć zanurzony wciąż po szyję, płynie wśród fal i im pod prąd, aż wir wyrzuca go na ląd. Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie. Ja z mojej strony zrobię wszystko, by dobre było widowisko.
4: Boże żywiołów morskich, uczyń coś, aby przeminął w końcu ten huragan i uśmierzyły się złowrogie fale, które z dna piekieł wznoszą się pod niebo! Burzo! Co czynisz? Chcesz sama się zniszczyć? Nie słychać nawet krzyków marynarzy, albo brzmią one jak ostatni szept!
5: Boska Lucino! Patronko rodzących! Zejdź tu na pokład i pomóż mi pani! Ulżyj jej w trudzie i skróć tę męczarnię! Jesteś wreszcie! Ta słodka istota jest nazbyt krucha, by żyć w takim świecie! I gdyby miała rozum, to na pewno już pożegnałaby się z nim jak ja! Masz tu ten okruch życia, który został po twojej zmarłej królowej!
4: Co mówisz?
5: Bądź dzielny, książę, i znieś to po męsku! Swoją rozpaczą nie wspomagaj burzy! Tak! To jedyne życie, co została po twojej pani, maleńka córeczka. Żyj teraz dla niej i z niej bierz pociechę.
4: Bogowie, czemu? Czemu odbieracie to, co tak hojnie zsyłacie nam w darze, a co w nas budzi najgorętszą miłość? My tu na ziemi nie cofamy tego, co komukolwiek składamy w ofierze. My pod tym względem jesteśmy uczciwi. I mamy więcej honoru niż wy!
5: Panie, nie bluźnij, choćby z jej powodu.
4: Niech twoje życie upływa w spokoju. Skoro przybyłaś na ten świat w zamęcie, w jakim nikt chyba jeszcze się nie zrodził. A ty, jak widzę, znosisz to cierpliwie. Jak gdyby nigdy nic, nawet nie kwiląc. Bądź więc szczęśliwa, skoro w punkcie wyjścia zostało ci zabrane prawie wszystko.

0: Rożywioły, woda i powietrze, ziemia i ogień, wyrwawszy cię z łona, pozostawiły cię na pastwę losu, gdy nigdy bardziej nie potrzeba wsparcia. Niech więc bogowie ci to wynagrodzą, obdarowując cię niejedną łaską.
1: Odwagi, panie! Niech niebo cię strzeże!
0: Mam dość odwagi. Nie lękam się burzy. Już pognębiła mnie w najgorszy sposób. Wzywam żywioły, by się uciszyły przez miłość do tej bezbronnej istoty, która zaczyna życie od podróży.
1: Rozluźnić liny! Wiatr wieje, niech wieje! Niech się zadławi sam sobą i pęknie! Panie, królowa musi iść za burtę! Ta nawałnica nigdy się nie skończy, póki na statku jest ciało zmarłego! Tak więc pożegnaj ją i pozwól nam, byśmy jej ciało wrzucili do morza.
0: O, najdroższa moja, nie mogę nawet godnie cię pochować, tylko zaledwie obleczoną w płótno wrzucić w odmęty. Gdzie spoczniesz wśród muszel i gdzie nad tobą, zamiast mauzoleum, na którym płonąłby wieczysty znicz, będą huczały przeraźliwe fale. A czasem przemknie upiorny lewiatan. Hej! Likorydo! Powiedz Nestorowi, aby tu przyniósł papier i atrament, a także balsam i moje klejnoty. Nikander zaś natychmiast niech przyniesie tę moją skrzynię wybitą atłasem. A ja tymczasem odprawię tu modły i ją pożegnam.
2: Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Cóż was sprowadza o tak wczesnej porze?
2: Panie, mieszkamy nad samym wybrzeżem i nasze domy w czasie huraganu drżały, jak gdyby zatrzęsła się ziemia.
4: I z tego względu pozwalamy sobie na tę wizytę o tak wczesnej porze.
3: Rozumiem, jasne. Mówcie, o co chodzi.
4: Twoje talenty i wspaniałomyślność w całym Efezie są powszechnie znane. Dziesiątkom ludzi przywróciłeś zdrowie, a nieraz nawet wyrwałeś ich śmierci.
5: Tu ją postawmy.
3: Co to jest?
5: Te skrzynie morze dziś wyrzuciło na nasz brzeg. Pewnie z jakiegoś rozbitego statku.
3: Otwórzcie ją ostrożnie. Co za zapach?
2: Odurzający.
3: Nie spotkałem jeszcze podobnej woni. No podnieście wieko. Wielsi bogowie, a co, ktoś martwy?
2: Niesamowite!
3: Zabalsamowany i owinięty królewską materią i obłożony woreczkami ziół. O, jest i pismo. Apollo, wspomagaj, bym zdołał odcyfrować te litery. Ktokolwiek znajdzie gdzieś tę skrzynię, gdziekolwiek ta na rzek wypłynie, niech wie, że leży tu złożona najdroższa króla Tyru żona. Sama też z królewskiego rodu, z malowniczego pięciogrodu. Król prosi, byś ją uszanował i z honorami ją pochował. A za wysiłki poniesione weź sobie złoto załączone. I niech ci niebo błogosławi, jeśli się tylko dobrze sprawisz. O, Peryklesie, jeżeli wciąż żyjesz, na pewno serce pęka ci z rozpaczy. To się musiało wydarzyć tej nocy.
2: Prawdopodobnie.
3: Nie ma wątpliwości. Wystarczy spojrzeć, jak świeżo wygląda. Wrzucono ją do morza bez namysłu. Rozpalcie ogień, a z mojej pracowni przynieście wszystkie pudła z przyborami. Natura czasem nie wiadomo czemu stwarza pozory zupełnej martwoty, lecz pod tą maską dalej tli się życie, które wciąż może przywrócić przytomność. Świetnie, wspaniale, ogień i ręczniki. Aha, i jeszcze potrzeba muzyki, takiej subtelnej, cichej, nastrojowej. Zagraj na skrzypcach z komnaty balowej. Królowa będzie żyła, budzi się. Była w letargu. Najwyżej 5 godzin, a teraz wraca do życia, popatrzcie.
2: Panie, przez ciebie działa samo niebo.
6: będziesz się cieszył nieśmiertelną sławą.
3: Żyje, popatrzcie. Powieki, te listki przykrywające niebiańskie klejnoty, które Ferykles

0: zdało się, utracił, unoszą się, dźwigając złote rzęsy. I oto pierwszej próby dwa diamenty podwójnie wzbogacają ten nasz świat. Żyj, piękny kwiecie, i wzrusz nasze serca opowiadaniem o swoich przeżyciach.
1: Diano, gdzie jestem? Gdzie mój pan i mąż? Który to świat?
0: Trzeba ją teraz do końca wybudzić. Kolejny letarg mógłby być śmiertelny. Chodźmy, ostrożnie, Eskulapie, prowadź.
2: Prawie rok mija, odkąd tu przybyłem. Trzeba mi wracać, czcigodny Kleonie. Zwłaszcza, że w Tyrze ferment i niepokój. Mogę się miotać i ryczeć jak morza, ale Tajsy mi to nie przywróci.
3: Naszej córeczce, na pamiątkę tego, że urodziła się właśnie na morzu, dałem na imię Marina. A teraz chciałbym powierzyć ją waszej opiece. Dajcie jej, proszę, godne wychowanie, jakie przystoi prawdziwej księżniczce.
4: Nie ma obawy, bądź spokojny, panie. Jesteśmy twoim dozgonnym dłużnikiem. Czyś nas nie wspomógł, gdy byliśmy w biedzie? A więc i dziecko twoje znajdzie tutaj miłość, opiekę i najlepszą szkołę.
3: Ty zaś, szlachetna pani, na odchodnym upewnij mnie, że będziesz o nią dbać. Jak gdyby była twoim własnym dzieckiem.
5: Będę ją traktować jak swoją drugą córkę.
0: Pani, w tej skrzyni, w której tu przybyłaś, był jeszcze list i ta garść klejnotów.
1: To bez wątpienia pismo mego męża. Pamiętam, żeśmy wyruszyli w podróż tuż przed terminem mojego połogu. Lecz jak i kiedy urodziłam dziecko na bogów, nie mam bladego pojęcia. Lecz skoro już nie ujrzę mego męża, mojego najdroższego Peryklesa, to wolę wdziać na siebie strój Westalki i raz na zawsze porzucić radości.
0: Jeżeli rzeczywiście to chcesz zrobić, wiedz, że w pobliżu jest świątynia Diany. Możesz tam spędzić resztę swoich dni. Co więcej, może ci tam towarzyszyć córka mej siostry, jeśli tylko zechcesz.
1: Mogę ci tylko dziękować, nic więcej. Lecz czynię to, jak umiem, najgoręcej.
6: Co z Peryklesem? Rządzi Tyrem, gdzie cieszy się powszechnym mirem. A co z królową? Ta w Efezie smętny Westalki żywot wiedzie. Skupmy się zatem na Marinie, już nie dziecięciu, lecz dziewczynie, wychowywanej przez Kleona w dalekim Tarsie, w obcych stronach. Król kształci ją w literaturze, w śpiewie, muzyce, zręcznym piórze, a ona wszystko szybko chwyta i niby piękny kwiat rozkwita. Roztacza czar i blask na dworze, że nikt z podziwu wyjść nie może. Jaka jest miła i uczona, jak wszechstronnie uzdolniona. Już domyślacie się zapewne, jaki cios spadnie na królewnę. No oczywiście, wściekła zawiść pragnie z nią krwawo się rozprawić. Otóż jak wiecie już, Marina chowa się razem na wyżynach dworu Kleona z córką jego, raczej brzydulą i lebiegą. Na imię miała Filotena. Lecz słabo jej służyła wena. Gdy pierwsza tka coś albo śpiewa, lub na papirus hymn przelewa do boskiej Diany, druga, próżna, chce nieprzeparcie jej dorównać. Ale nic z tego, bo jak wrona, gołębia w bieli ma pokonać. Nic więc dziwnego, że pochwały tylko tę pierwszą spotykały. Natomiast druga stała w cieniu, a to szkodziło jej imieniu. Stąd też Dioniza, matka jej, by się curuchnie żyło lżej, ściąga mordercę i mu mówi, aby Marinę biedną zgubił. Na tym urywam tę zapowiedź. I dalej, panie i panowie, sami już śledźcie przebieg akcji, zapewniam. Będzie moc atrakcji. Spróbuję wszystko uwyraźnić. Potrzeba tylko wyobraźni. A więc Dioniza i morderca. Wstrzymajcie oddech. Drżyjcie serca.
7: Przysiągłeś mi, pamiętaj, a więc zrób to.

0: jeden skuteczny cios. Co to dla ciebie?
1: Tak, spełnię go. Choć to niewinna dusza.
0: Tym więc godniejsza towarzystwa bogów. Gotowy jesteś?
1: Całkowicie, pani.
2: O, ja nieszczęsna, zrodzona w czas sztormu przez matkę, która umarła w połogu, to naznaczyło mnie na całe życie. Bo czyż nie zmagam się ciągle z burzami, coraz to tracąc bliskich i przyjaciół?
0: Witaj, Marino. Czemu tak samotnie? Dlaczego nie ma przy tobie mej córki? Doprawdy, nie rozpaczaj aż tak bardzo. Ja ci piastunkę zastąpię w dwójnasób. O, jak ten smutek odmienił ci rysy. Daj mi te kwiaty i przejdź się nad morzem. Świeże powietrze pobudzi krążenie, wróci apetyt, doda ci energii. Hej, Leoninie, dotrzymaj jej kroku. Weź ją pod rękę.
3: Nie chcę cię, pani, zostawiać bez sługi.
0: O mnie się nie troszcz. To naprawdę drobiazg, że wrócę do pałacu bez asysty.
3: Dobrze, więc pójdę, choć nie mam ochoty.
0: Bywaj więc, moja miła, na ten czas. Tylko wolniutko, nie nazbyt forsownie. Przepraszam, ale muszę dbać o ciebie.

0: Ten wiatr to z zachodu?
1: Z południowego zachodu, księżniczko.
0: Gdy przychodziłam na świat, wiał z północy, ale mój waleczny ojciec wcale się nie bał. Tylko wraz z załogą ciągnął za linę, krwawiąc sobie palce i nawoływał, by nie dać się falom.
1: Kiedy to było?
0: W dniu moich narodzin. Fale i wicher szalały jak nigdy. Jednego majtka zdmuchnęło z drabiny. Poleciał w otchłań. Ktoś krzyknął już po nim.
1: Módl się, dziewczyno.
0: Z jakiego powodu? Mów, o co chodzi.
1: Jeśli ci potrzeba pewnego czasu, aby się pomodlić, to ci go daję. Lecz go nie przedłużaj.
0: Ty chcesz mnie zabić.
1: By spełnić wolę mojej pani.
0: Co? Niby dlaczego? Jak sięgam pamięcią, nie uczyniłam jej niczego złego. Ani nie rzekłam choćby złego słowa. Zresztą nikogo w życiu nie skrzywdziłam. Możesz mi wierzyć, nawet nędznej muchy. A gdy raz rozdeptałam gąsienicę przez nieuwagę, rzecz jasna, to potem długo nie mogłam tego odżałować. Czym więc aż tak zgrzeszyłam przeciw niej, że tylko śmiercią mogę to odkupić?
1: Ja mam wykonać tylko polecenie.
2: Stój, łajdaku!
3: Zdobycie! Jest! Zdobycie!
4: Do podziału, chłopcy! Bierzcie ją i na pokład! Szybko! Szybko!
1: To rozbójnicy pirata Valdeza! Skoro porwali ją, to raczej po niej. Znikome szanse, by tutaj wróciła. Mogę więc przysiąc, że ją uśmierciłem, a ciało powierzyłem morskim falom.
5: Zrób spis jej danych, kolor włosów, cery, wzrost, wiek, a zwłaszcza gwarancję dziewictwa i ogłoś przetarg. Kto zadeklaruje najwyższą kwotę, dostanie ją pierwszy.
0: Nie dam odebrać sobie czci i cnoty. Diano, nie pozwól, aby się tak stało, by mi zbrukano i duszę, i ciało.
6: A cóż do tego ma Diana? Idziemy!
5: Czyś ty oszalał? Jak można to cofnąć?
7: Dionizo, to potworne. Takiej zbrodni słońce na ziemi jeszcze nie widziało.
5: Widzę, że znowu trzęsiesz się jak dziecko.
7: Ach, gdyby tylko było to możliwe, oddałbym wszystko, aby cofnąć czas. Podły Leonin, niech będzie przeklęty. I co nam z tego, że również nie żyje? Że też zgładziłaś go w podstępny sposób? Było truciznę wypić razem z nim. Bo cóż innego można jeszcze zrobić po takiej hańbie? I co teraz powiesz Peryklesowi, gdy spytał dziecko?
5: Powiem, że zmarło. Chyba, że ty, zgrywając uczciwego, powiesz otwarcie, że ją uśmiercono.
7: Ach, przestań! Jak ci nie wstyd z wszystkich zbrodni, jakie tu na tym świecie popełniono. Ta musi bogów niebywale gorszyć.
5: W tej chwili to bez znaczenia. Ważne jest jedynie, że nikt prócz ciebie

0: Nie wie, jak zginęła. I nigdy o tym raczej się nie dowie, skoro Leonin także już nie żyje.
1: Niech ci bogowie wybaczą te słowa.
0: Perykles nic nie może nam zarzucić. Czyż nie płakaliśmy na jej pogrzebie? I w dalszym ciągu po niej nie płaczemy? Piękny grobowiec jest prawie gotowy, a epitafium złotymi zgłoskami głosi jej chwałę i wszelkie przymioty.
1: Jesteś jak harpia. Uwodzisz obliczem, by chwycić w szpony ofiarę i porwać.
0: A ty, jak mały, tchórzliwy obłudnik, co skarży zimę, że zabija muchy. Na szczęście nie masz innego wyboru, jak trzymać ze mną. Dość już tego sporu.

0: A my na przestrzeń, nie zważając wcale, bo wyobraźni unoszą nas fale, skaczemy sobie, gdzie nam się podoba. Tam, gdzie wesele, albo gdzie żałoba. A teraz proszę, pozwólcie mi streścić, co pomijamy w żywej opowieści. Otóż Perykles, za córką stęskniony, znowu wypływa w przestwór wód spienionych, z licznym orszakiem i swym zaufanym Helikanusem nieposzlakowanym. Tym razem Neptun całej flocie sprzyja. I wnet Perykles do Tarsu zawija. Rad jest, że córkę już wkrótce zobaczy. Lecz okazuje się, że jest inaczej. Perykles, tak perfidnie oszukany, wraca na pokład całkiem zdruzgotany. Składa przysięgę, że będzie się głodził, nie ścinał włosów i w żałobie chodził. Wkłada na siebie czarną włosiennicę i rusza w morze, prosto w nawałnicę, która mu znowu okręt roztrzaskuje. On sam wszelako znowu się ratuje. A my tymczasem znów się przenosimy do Mityleny, śledzić los dziewczyny. Los, trzeba dodać, niewesoły, marny. A zresztą sami patrzcie, jak koszmarny.
1: Jak długo pełnisz już swe obowiązki, słodka panienko?
2: Jestem panną, którą zawistny los wtrącił w to szambo, gdzie jak zdążyłam się już zorientować, choroby drożej kosztują niż leki.
1: Niesamowite. I kto by pomyślał, że tak szlachetnie umiesz się wyrażać? Nigdy nie przyszłoby mi to do głowy. Jeśli przywiodły mnie tu złe pobudki, to twoje słowa już je rozproszyły. Masz tutaj złotą monetę i wytrwaj na tej bezgrzesznej drodze, którą kroczysz. I niech cię niebo wspiera w tym dążeniu.
2: Niech cię bogowie mają w swej opiece.
1: Jestem pod wielkim wrażeniem twojej duchowości, dystynkcji i cnoty, które wskazują, że musisz pochodzić z jakiegoś bardzo wysokiego rodu. Masz tutaj jeszcze trochę złota. Jeśli ponownie się do ciebie zwrócę, to wiedz, że tylko dla twojego dobra.
3: Idziemy, moja panno.
2: Co chcesz zrobić?
3: Zdjąć ci tę kolię, którą tak zazdrośnie trzymasz dla siebie i tak sobie cenisz.
2: Masz tutaj złoto. Dla ciebie. No weź. A jeśli pani twoja chce na mnie zarabiać, to powiedz jej, że umiem śpiewać, tańczyć, a także tkać, haftować na bębenku i robić jeszcze wiele innych rzeczy, czym się nie będę teraz tu przechwalać. I mogę uczyć tych wszystkich sprawności. W tak ludnym mieście z pewnością się znajdzie niejedna chętna do takiej nauki.
3: Dobrze. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Jeśli coś znajdę, to cię tam umieszczę. Lecz skoro jesteś własnością mej pani, bo cię kupiła, i to dosyć drogo, nie może odbyć się to bez jej zgody. No, chodź już. Zrobię dla ciebie, co mogę. Bądź dobrej myśli.
0: I rzeczywiście... Jak pieśń nasza głosi, Marina wkrótce uchodzi z burdelu. Do porządnego domu się przenosi, dziękując niebu, że dopięła celu. Swym słodkim głosem i anielskim śpiewem oczarowuje znawców i uczonych, a boskim tańcem i sukni powiewem przywraca radość w smutku pogrążonym. Ma tłum uczennic ze szlacheckich domów, które nie szczędzą na taką naukę. Tyle, że wstrętny rajfur pokryjomu odbiera cały dochód za jej sztukę. Ale zostawmy ją tu w tym momencie i ku jej ojcu znów obróćmy oczy. Ostatnio stojąc na swoim

0: W tym okręcie kolejną walkę z nawałnicą toczył. Wyszedł z niej cało. A teraz dopływa do Mityleny. Nieświadomy tego, że jego córka właśnie tam przebywa, że uniknęła cudem najgorszego. Tymczasem miasto święci Dzień Neptuna. Śpiewy, muzyka, a w lagunę wpływa okręt w żałobie. Widać, że fortuna go opuściła. Lizymach się zrywa i jak przystało na włodarza grodu, wsiada do łodzi i płynie przywitać tych nieszczęśników w imieniu narodu. No i o powód przyjazdu zapytać. I kogóż na pokładzie tam zastaje? No właśnie, Peryklesa, przegranego, zmarnowanego, aż serce się kraje, nie do poznania wprost odmienionego.
1: Bądź pozdrowiony, mój Helikanusie. Niech cię bogowie mają w swej opiece.
2: A jaka jest twa godność, jeśli wolno?
1: Jestem zarządcą tego miasta, panie. Zwą mnie Lizymach.
2: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku król Perykles, który wszelako już od 3 miesięcy umartwia się, nie mówi, a je tyle, ile potrzeba, by podtrzymać życie.
1: Co jest powodem tego udręczenia?
2: Dużo by mówić. Dość, jeżeli powiem, że popadł w rozpacz. Po utracie żony i ukochanej córki.
1: Gdzie on jest? Czy mógłbym go zobaczyć?
2: Oczywiście. Lecz to nic nie da. Nie odezwie się. Proszę.
1: Bądź pozdrowiony, miłościwy królu. Niech cię bogowie mają w swej opiece. Witaj nam, królu.
2: Nic z tego. Sam widzisz. Nie powie ni słowa.
3: Panie namiestniku, a gdyby tak sprowadzić z Mityleny tę dziwną pannę o wielu talentach? Idę o zakład, że ona na pewno zdoła wydobyć z niego kilka słów.
1: To dobry pomysł. Ona rzeczywiście swym słodkim głosem i piękną wymową i za pomocą innych jej zdolności mogłaby dotrzeć do tego azylu, którym się zamknął przed światem i ludźmi. Szlachetna panno, masz przed sobą króla, który zaniemógł i popadł w depresję. Zamknął się w sobie i nie odpowiada. Jeżeli za pomocą swej sztuki zdołasz mu ulżyć, albo go uzdrowić, albo przynajmniej skłonić do mówienia, możesz spodziewać się naszej wdzięczności i oczywiście sowitej nagrody.
4: Uczynię wszystko, co jest w mojej mocy, aby mu pomóc, ale pod warunkiem, że tylko ja i moja podopieczna będziemy mogły zbliżyć się do niego. Bądź pozdrowiony, miłościwy panie. Zechciej wysłuchać mnie. Pozwalam sobie do ciebie przemówić, bo nie wykluczam, że moje cierpienie, jeżeli można byłoby je zważyć, bliskie jest temu, które dławi ciebie.
5: Twoja twarz wygląda mi znajomo. Skąd pochodzisz? Z jakiego kraju? Z tych tutaj wybrzeży? Łakać mi się chce, kiedy na ciebie patrzę, co za ból. Tak przecież wyglądała moja żona. I tak by pewnie wyglądała córka, gdyby rzecz jasna w dalszym ciągu żyła. To samo proste czoło, ten sam wzrost. Smukła jak trzcina. Oczy jak klejnoty. No i ten srebrny, czarujący głos, którym się nigdy nie można nasycić. Którego nigdy dosyć.
4: Nazywam się Marina. To imię nadał mi ojciec, znamienity król. Dlatego, że urodziłam się właśnie na morzu.
5: Niesamowite. A kto cię urodził? Kim była twoja matka?
4: Moja matka też była córką króla, a umarła podczas połogu. Lecz panie, co się dzieje? Czemu płaczesz? Czy powiedziałam coś, co cię zraniło? Możesz być jednak pewien, że nie kłamię. To wszystko prawda. Mówi ci to córka, rodzona córka króla Peryklesa. Cokolwiek się z nim dzieje albo stało.
5: Nazywam się Perykles. Władam Tyrem, a teraz ty. Jeżeli to, co powiesz, będzie tak samo prawdziwe, jak wszystko, co do tej pory mi opowiedziałaś, jeżeli imię, które masz wymienić, będzie doprawdy imieniem mej żony, to staniesz się dziedziczką aż 2 królestw. A jednocześnie drugim życiem ojca.
4: A więc by zostać twoją córką, panie, wystarczy wiedzieć, że imię mojej matki brzmiało Taisa?
5: Niech cię pobłogosławię, wstań najmilsza, jesteś moją córką. Jesteś moim dzieckiem. Jeśli to wszystko okaże się...

0: teraz zbudź się już i zacznij działać.
1: O boska Diano, srebrzysta bogini, zrobię jak każesz. A ty, łaskawy panie, czy pozwolisz, byśmy wytchnęli chwilę w Mitylenie i zakupili tu, co nam potrzeba do dalszej drogi?
2: Ależ oczywiście, z całego serca zapraszam, to zaszczyt.
3: A gdy już zejdziesz z pokładu na ląd, to zwrócę się do ciebie z jedną prośbą.
1: Możesz być pewny, że będzie spełniona. Nawet jeżeli miałaby dotyczyć ręki mej córki. Czyś jej nie okazał serca i łaski? I tyle dobroci?
3: Oto me ramię, panie.
1: Chodź, Marino.
4: Już za chwilę koniec baśni, zaraz wszystko się wyjaśni. I już nic nam nie zostanie, aby snuć opowiadanie. Tak więc proszę po przyjaźni o ciut jeszcze wyobraźni, aby ta wam wystawiła, jak kompania nasza miła w Mitylenie się bawiła, a bawiła się z powodu zapowiedzi przyszłych godów Lizymacha i Mariny. Tej doprawdy cud dziewczyny. Lecz nie wcześniej ślub nastąpi, niż Perykles z córką wstąpi do świątyni Diany Bożej i ofiary jej nie złoży. Otóż płyną już tam właśnie, wiatr im sprzyja, dzień nie gaśnie, okręt wszystkich wartko wiezie i jesteśmy już w Efezie, gdzie Perykles wraz ze świtą wkracza w przestrzeń w dym spowitą. Że tak szybko? Że tak nagle? To są wyobraźni żagle. Korzystajcie z nich jak trzeba. One niosą aż do nieba.
1: Bądź pozdrowiona, nieśmiertelna Diano. Przybywam tutaj zgodnie z twoją wolą, by w twej świątyni złożyć ci wyznanie o moich losach. Dzisiaj króla Tyru. Otóż historia zaczęła się w chwili, gdy zagrożony musiałem ujść z miasta i tułać się po świecie jakiś czas. Trafiłem wtedy do Pentapolis i tam pojąłem za żonę Taisę, najcudowniejszą istotę na świecie. Lecz cóż, zawistny los mi ją odebrał. Zmarła w połogu podczas morskiej burzy. Lecz jakby w spadku po naszej miłości pozostawiła mi dziecko, córeczkę, którą nazwałem Marina na pamięć okoliczności jej przyjścia na świat i która, popatrz, dziewicza bogini, do dzisiaj jeszcze nosi srebrną szatę o znakę niewinności i czystości.
5: Ale ten głos i to oblicze twoje to nie do wiary. Ty jesteś królem Peryklesem?
1: Co ona mówi?
6: Ta kapłanka mdleje! Panowie do mnie, pomóżcie, ratujcie!
7: Szlachetny panie, jeśli to prawda, co tu wyznałeś przed ołtarzem Diany, to jest twoja żona!
1: Co ty mówisz, łaskawy panie? Trumnę z jej szczątkami sam osobiście posłałem do morza.
7: Któregoś dnia wzburzone bardzo morze rzuciło na nas brzeg dziwaczną skrzynię, jak gdyby trumnę szczelnie zatrzaśniętą. To właśnie w niej znalazłem tę niewiastę, a obok niej pojemnik z klejnotami. Niewiastę, jak sam widzisz, uzdrowiłem i umieściłem tu, w świątyni Diana.
5: Niech spojrzę jeszcze raz. Niech się przypatrzę. Jeśli to nie mój mąż, to ślub czystości, jaki złożyłam, stając się westalką, nie da mi nabrać się na omamzy.

zmysłów, ani mych uszu, ani nawet oczu. A zatem jesteś Peryklesem, panie? Twój głos brzmi tak jak jego.

0: Ja też chcę się przytulić do mojej matki.
1: Popatrz, kto tu klęczy. Krew z krwi twojej i kość z twojej kości. To twoja córka.
2: O nieba, błogosławiona, moja z krwi i kości. Oh.
1: Popatrz, Taiso, ten szlachetny książę jest zaręczony z twoją piękną córką i ma poślubić ją w Pentapolis, twoim rodzinnym mieście już niebawem. A my wracajmy do Pentapolis, twojego miasta, gdzieśmy się poznali i gdzie będziemy odtąd królowali do końca naszych dni. Natomiast oni, zaraz po uroczystych zaślubinach i po weselu, które im sprawimy, ruszą do Tyru, by tam objąć władzę. Tyle mej woli. A teraz, mój panie, dokończ u siebie swe opowiadanie.
3: Tutaj poskramiam moją gadatliwość. Zresztą to koniec. Dzięki za cierpliwość.
4: W słuchowisku Perykles wystąpili Gauer Mariusz Bonaszewski, Perykles Łukasz Borkowski, Symonides Michał Breitenwald, Helikanus Maciej Czapski, Kleon Cerimon Jan Jankowski, Dionizja Dorota Landowska, Taisa Anna Grycewicz, Marina Joanna Sokołowska, Lizymach Łukasz Kurczewski oraz studenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Przekład Antoni Libera, muzyka Renata Baszun, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka.
5: Dziękujemy. Jedną wszak niespodziankę mamy. Oto dwoje gości w studiu. Zaproszenie na podwieczorek przyjęli autorka adaptacji, reżyserka, czyli
6: Katarzyna Łęcka. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Oraz aktor, który brawurowo poprowadził narrację.
7: Dzień dobry, Mariusz Bonaszewski.
5: Pozwoli pani, Kasiu, że najpierw podziękujemy i pogratulujemy nagrody na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. To za rolę główną w słuchowisku zamówionym przez Trójkę otrzymał pan nagrodę, panie Mariuszu.
7: Tak, to była Trójka?
5: No tak.
7: Ojej. Mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem w czasie odebrania, że to jest po prostu bardzo dobrze napisana rola i wystarczyło użyć trochę przydechu, tak żeby było jak jest.
5: Na jednym wdechu, tak to pan określił. Ja wiem, że to jest tajemnica zawodowa, ale ciekawość nie zna granic, więc może chociaż odrobinę nam pan wyjawi z tego, skąd się bierze taki sposób właśnie wchodzenia w rolę.
7: Ja nie mam zielonego pojęcia, skąd się to bierze, bo im głębiej w ten zawód człowiek, im dalej jest, tym to definiowanie tego, na czym to polega, jest coraz trudniejsze. Znaczy, oczywiście, że można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj intuicji i pewnych zachowań mózgu, znaczy ten mózg się tego uczy, ale w radio, a na przykład przy Szekspirze, to już w ogóle jest chyba najistotniejsze. Znaczy nazywałbym to gryzieniem słów. Znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że to jest trochę tak, że te słowa, one są trochę na wyrost. One są trochę takie wyolbrzymiane. Zdania są wyolbrzymiane, frazy są wyolbrzymiane, ale rzeczywiście to działa. I myślę, że jest też tak, że dobry tekst jest tekstem, Szekspira to dotyczy, tego tekstu, za który dostałem nagrodę też. Dobry tekst jest tekstem samonapędzającym. Znaczy on jest taki, że tak jak Szekspir pisze monologi, nie, że one się zaczynają tak delikatnie, a potem w zasadzie wystarczy wypowiadać te słowa, żeby wejść na takie poziomy namiętności dość duże. Jak się człowiek zmęczy, to na samym końcu monologu szekspirowskiego jest konstatacja w stylu: złe jest to wszystko i skończy się źle, lecz choćby serce rwał ból, ja muszę milczeć. No bo jak się ten Hamlet już tak namęczy, to potem musi skonstatować, a tak naprawdę odpocząć. I to jest właściwie takie zgodne z rytmem organizmu, więc gra się to szczególnie do mikrofonu oczywiście świetnie. Jest jeszcze inny powód, znaczy to jest to, że myśmy mieli to szczęście nowego przekładu. To też jest powód, dla którego tak zwana ekscytacja i takie wydobywanie namiętności z siebie jest jeszcze łatwiejsze. A chyba chodzi o to, tak? To znaczy tekst radiowy musi tak jakby samo wydobywać, bo nie ma się co przymuszać, to tylko

0: To słowo ma służyć temu, żebym ja był w pewnym stanie. Albo wręcz odwrotnie, żeby pewne stany pomijać, ale dawać znak, że robię wszystko, żeby się powstrzymać.
1: Ha, to jednak nie, że zacytuję z pamięci słowa. Bo tu pan Mariusz Banaszewski zgrabnie przeskoczył od bardzo współczesnego, sprzed kilku miesięcy tekstu Na południe Krzysztofa Bizio do, no troszkę starszego, tam kilka wieków, tekstu Szekspira. Wiemy już, że słuchaliśmy komedii rzadko wystawianej. To teraz zwrócimy się do Katarzyny Łęckiej, która nie tylko wyreżyserowała, no właśnie, na czym polegała adaptacja, bo z punktu widzenia człowieka, który tym się nie zajmuje, no to po prostu skrót tekstu, który jest oczywiście o wiele dłuższy, nie mieści się w 30 kilku minutach.
2: Cała rzecz polega na tym, żeby adaptacja nie była wepchnięciem Szekspira do pudełka. Żeby to nie było tak, że mówiąc pewną uproszczoną metaforą, urywamy rączki, nóżki i zostaje kawałek korpusu. To szalenie trudne, bo ten czas słuchowiska jest naprawdę niewielki, a wielowątkowość, to, że możemy te spektakle widzieć jako wielogodzinne na scenie. Jak to zrobić? Jak te wątki ze sobą połączyć? Jak przeprowadzić myśl, żeby się słuchacz nie zagubił? To jedno z większych wyzwań. Myślę, że większe niż reżyserowanie potem tego w radio. Ale to, co Antoni Libera robi, te jego przekłady z jednej strony trzymają tę szekspirowską nutę, z drugiej strony pozwalają na pewne uwspółcześnienie i bycie blisko naszej wrażliwości. Ale to ciągle jest pewien rodzaj utworu muzycznego. Coś, co jest naprawdę do słuchania. I każde słowo, nigdy przypadkowe, niesie ze sobą pewną partię nut. Jak wyjmiemy jedno, to czegoś w tym utworze brak. Więc tak naprawdę aktorzy powinni być instrumentami. I wtedy to działa. Ale tak jak powiedział Mariusz, musi być ten tekst, który niesie. Musi być bardzo precyzyjny dobór słów. Więc to wielka przygoda. No.
0: Ale jest jeszcze taka zasada, którą Katarzyna realizowała. To znaczy, grajcie tego Szekspira szybciej trochę. Znaczy, mówcie całymi frazami, bo naprawdę to psychologizowanie, on i tak dociera. Ludzie są inteligentni, słyszą, o czym jest mowa. I oczywiście są miejsca, gdzie to się zwalnia bardzo, trzeba, ale Kaśka tak nawet na mnie wymuszała już do tego momentu, że ja się tam raz zbuntowałem, że ja już nie jestem w stanie tego tak przyspieszać, bo to ileż można to. Oczywiście, że musieliśmy się zamknąć w tych 40 kilku minutach, co jest makabrą. Masa ludzi pisze nam o tym, czy to musi być aż tak krótkie, tak jakby wchodzą w historię, a potem już muszą z niej wyjść, bo jest udział wzięli. Jak mówił pewien wielki reżyser do mnie, wie pan co, jak pan gra Szekspirem na scenie, to niech pan gra biodrami do przodu. Ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. On mówi, bo tak się angielscy aktorzy kontaktują. Ale to jest pewnie jakiś rodzaj figury. Chyba, że jest tak, że ludzie jak mówią do siebie, to nie powinni się nachylać głowami, tylko może powinni się przytulać biodrami.
2: W pewien sposób przyspieszamy ten dialog, nakierowujemy się na to, żeby załatwiać sprawy.
0: Język polski jest trudny oczywiście. W angielskim to jest oczywiście łatwiej. I to w tym angielskim starym, który nikt z nas nie zna. W polskim to gryzienie tych słów musi być intensywniejsze i nam jest trudno wyzyskać taką frazę.
2: Tak, i połączenie celebracji słów i tego poczucia, kiedy je celebrować, kiedy je wyciągać jako taką perłę osobną, a kiedy można wysypać je wszystkie razem, to jest niesamowita sztuka, żeby to poczuć.
1: Państwo może nie zwrócili uwagi na to, że należy włożyć słuchawki. To, co zostało zrealizowane przez Andrzeja Brzoskę jako dźwięk binauralny.
2: Mamy szansę wrzucić słuchacza w środek akcji. I czasami tak realizujemy słuchowiska, że grając do mikrofonu, który jest na środku naszego studia, inscenizujemy wszystko dookoła.
0: A jest jeszcze głębsza rzecz, oprócz tego, że tak, że musimy dźwiękowo to rozpoznać. To jest jeszcze to, że chyba nie znamy Szekspira. Pobieżnie trochę. I tak sobie myślę, że polskie radio w zasadzie mogłoby nieustannie grać Szekspira.
2: Tak.
0: Człowiek, o którym właściwie nic nie wiemy w pewnym sensie, nie? Że się nauczył tak jakby różnych światów, mówi różnymi językami. Jak mówił Stanisław Tym, chyba że Szekspir wcale nie był Szekspirem i dzieł Szekspira nie napisał Szekspir, tylko zupełnie inny człowiek, który nazywał się po prostu Szekspir.
2: A tak naprawdę najważniejsze jest to, co one robią z nami. To, że my możemy to zrobić choćby fragmentarycznie w Teatrze Polskiego Radia, to jest ogromna wartość.
0: Ja w ogóle trochę nie wierzę teraz, że teatr ma jakikolwiek wpływ. Znaczy, mam takie wrażenie, że stał się trochę taką zabawką, wszyscy się bawimy. Owszem, chodzi zimy, teatry są pełne, nie ma biletów, ale jest problem z rozmową potem. To znaczy, czy my w ogóle rozmawiamy o tym, co jest wewnątrz tego, oprócz oceniactwa, czy to ma jakiś wpływ, oprócz skandali, które wciąż jednak bywają i tam, ale czy to się jakoś niesie? Można byłoby nawet pomyśleć o tym, że ta rzeczywistość jest do jakiejś zmiany,

0: nie powinna wyglądać tak, jak wygląda, dzięki temu, że się przystawia lustro. Naturze, jak to pisał on sam.
1: A dzisiaj musimy zakończyć.
0: Już?
1: To ja bardzo dziękuję. Gościliśmy państwa Katarzynę Łęcką oraz Mariusza Bonaszewskiego.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Do usłyszenia za tydzień.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Trójka.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Podcast Polskiego Radia.
17: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
17: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
18: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
19: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
18: Litorsal Senior?
19: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
20: Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Żegnamy reklamy.
21: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpańscy kibice chcą fiesty po jutrzejszym finale mundialu, ale na drodze stoi Argentyna. Prezydent Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Tysiące osób w Marszu Równości przeszły przez centrum Szczecina. Madryt przygotowuje się na wypadek wielkiej fiesty po ewentualnym zwycięstwie w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeśli Hiszpania jutro wygra z Argentyną, na ulicę stolicy Królestwa wyjdzie prawie 1500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Kibice, którzy pamiętają radość sprzed 16 lat po zwycięstwie ekipy La Furia Roja na mundialu w RPA, życzą sobie powtórki.
22: Eksplozja radości na ulicach hiszpańskich miast po jedynej bramce w finale mundialu przeciwko Holandii wsiąkła w serce kibica reprezentacji Iwana.
23: Lo recuerdo, éramos pequeños cuando metió ese gol Iniesta.
22: Pamiętam, byliśmy mali, kiedy Iniesta strzelił tego gola i bardzo się cieszyliśmy. Teraz w dorosłym wieku to byłaby prawdziwa bomba. Jeśli historia powtórzy się w Nowym Jorku, nad bezpieczeństwem w Madrycie będzie czuwać ponad 1000 policjantów.

0: I ponad 400 funkcjonariuszy Guardii Civil, zapowiada delegat hiszpańskiego rządu w stolicy Francisco Martin. Będą pracować nad tym, aby te magiczne godziny dla naszego kraju i naszego miasta odbyły się w bezpiecznych warunkach. Ewentualne świętowanie mundialowego zwycięstwa potrwa co najmniej do wtorkowego poranka. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa zmianę na stanowisku naczelnego dowódcy armii ukraińskiej i zwolnienie z tej funkcji generała Aleksandra Syrskiego w związku z trwającymi protestami, pisze Financial Times. Gazeta powołuje się na źródła w administracji prezydenckiej w Kijowie. Według gazety konflikt między naczelnym dowódcą armii a ministrem obrony Michałem Fedorowem był jedną z przyczyn dymisji tego ostatniego 14 lipca wraz z wymianą rządu premierki Julii Swydrenko. Odejście Fedorowa ze stanowiska spowodowało masowe protesty społeczne w Ukrainie. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS, prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta. Poprzedni wniosek referendalny w tej sprawie, złożony na początku maja, został odrzucony. Ósmy szczeciński Marsz Równości przeszedł pod hasłem "Płyniemy po swoje". Uczestnicy wyruszyli z placu Lotników na Jasne Błonia.
2: Państwo wolne od nienawiści. Prawa człowieka muszą być chronione.
3: Przyszliśmy, aby wspierać naszą społeczność, żeby się pokazać, że jesteśmy i że chcemy być po prostu.
4: Chciałabym równości dla wszystkich, wiadomo. I żebym mogła kiedyś pójść na ślub moich znajomych.
5: Państwo ma obowiązek chronić osoby LGBT, ale dopóki my zostajemy dosłownie atakowani gdziekolwiek pójdziemy, to musi się skończyć teraz.
6: Wspieramy osoby, które potrzebują wsparcia ze względu na to, co się dzieje w kraju, ze względu na nagonkę, ze względu na nienawiść. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy w tym wszyscy razem.
1: Na 22 w hali Odra zaplanowano afterparty marszu. Organizatorem wszystkich wydarzeń jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
7: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szulyok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szulyok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modiora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szulyoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, na południu i w centrum przelotne deszcz i burze. Od 25 stopni w centrum do 28 na Podkarpaciu.
9: Autopromocja.
10: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
9: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Plik tekstowy.
12: Jekaterina Kuzniecowa to reporterka, która jako pierwsza miała odwagę napisać tam o łagrach. I to w czasach, gdy jeszcze wszyscy kulili się ze strachu. Mówi tak. Kazachstan czyni ludzi dobrymi. Za to go kocham. Anna Rigiert, córka zesłanych tam Niemców. W Kazachstanie ludzie są lepsi. Nigdy cię nie ominą, gdy potrzebujesz pomocy. Ruszen Abłakimowa, Tatarka, która urodziła się w Łagrze. Jesteśmy tu wszyscy niczym krewni. Nie ma drugiego kraju, gdzie tyle narodów żyje w takiej przyjaźni. Swietłana Aleksandrowna, córka zastępcy naczelnika Łagru. Mój dom już się wali, ale kocham to miejsce. Nigdy stąd nie wyjadę. Podobne słowa padają z ust koreańskich i czeczeńskich, tureckich i polskich. To fragment z samego początku książki pod tytułem Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji, autorka Jana

0: Czeczot jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Książka wydana przez wydawnictwo Czarne w serii Sulina, co od razu wskazuje na jej z jednej strony walory dziennikarskie, reporterskie, ale też oczywiście historyczne, czy wręcz momentami eseistyczne. Książka, która jest obecnie w finale Nagrody Angelusa. Trzymamy kciuki.
1: Jest nominowana.
0: Tak, tak, oczywiście. Poprzednia twoja książka, Petersburg, Miasto ze snu, zdobyła między innymi Nagrodę Fundacji imienia Kościelskich, była także w finale Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A to wszystko oczywiście w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski, a wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Joanna, powiedz na początek, Kazachstan. Kazachstan, czyli miejsce, gdzie tyle narodów żyje w takiej przyjaźni. To może zacznijmy od podstawowego pytania. Kto w zasadzie mieszka w Kazachstanie?
1: To jest niezwykła mozaika narodowości. Oni sami mówią, że jest tych narodowości aż 130. Próbowałam się ich doszukać i je zliczyć, ale nie wiem, jak im wyszła ta liczba. Natomiast pobrzmiewa w niej taka duma, że jest ich naprawdę wiele, a ta wielość bierze się z ich historii. A historia jest taka, że Kazachstan został wcielony do najpierw Imperium Rosyjskiego, a potem do ZSRR i stał się taką wielką przestrzenią, na którą można zesłać po prostu wszystkich, którzy jakoś nie pasują, są niewygodni, więc część genezy tej wielonarodowości to są deportacje, zsyłki. Druga część to są takie przejazdy kolonizacyjne w celu oswojenia tego terytorium, oni to nazywają oswojenie celiny, a celina to jest proces przemienienia stepu w żyzną ziemię, więc ta mozaika kultur i narodowości ma podłoże przemocowe.
0: Przemocowe i historyczne. Piszesz też, że Kazachstan to taka brustasza. Brustasza, czyli co?
1: No, czyli taka kieszeń. Właśnie to nie byle, nie jest to taka kieszonka na piersi, do której można schować chusteczkę, tylko jest to po prostu przepastna, ogromna kieszeń, do której rosyjscy włodarze i radzieccy chowali wszystko to, czego nie chcieli mieć na widoku. Ta metafora nie jest moja. Ona jest wielkiego pisarza rosyjskiego Siergieja Lebediewa, który w książce pod tytułem Ludzie Sierpnia, to jest powieść, miał taki drobny pasus o Kazachstanie i właśnie w tym fragmencie on przyrównał Kazachstan do właśnie takiego miejsca, gdzie można wszystkich zesłać, którzy są niewygodni. Kiedy czytałam jego książkę, byłam w takim momencie, w którym bardzo szukałam klucza do napisania o pamięci represji Rosji, a wiedziałam, że nie mogę wjechać do Rosji i otworzyło mi to oczy na miejsce, które było wszak Rosją i Związkiem Radzieckim, a już nie jest. Natomiast wszystkie mechanizmy, które są obecne, które chciałam opisać, które mnie ciekawią w ogóle na terenie byłego Związku Radzieckiego, są tam widoczne jak na dłoni, więc chciałam zobaczyć, jak to jest żyć w takiej przepastnej kieszeni, kiedy jest się potomkiem albo tych ludzi, którzy byli zesłani, którzy tam przyjechali jako więźniowie czy deportowani, albo jest się potomkiem tych, którzy przyjechali tam, żeby narzucać ten reżim i pilnować tych deportowanych. I oni żyją dzisiaj jeden obok drugiego, na tej samej ulicy, czasami w jednej wsi, znają się od lat i mówią to, co zacytowałeś na początku, czyli Kazachstan jest miejscem, które wszystkich przyjęło, wszystkich ogrzało, nakarmiło i bardzo go kochamy. Więc ten paradoks na początku nie mieścił mi się w głowie. On otwiera książkę i próbuje w niej wytłumaczyć, jak to jest w ogóle możliwe.
0: Cała opowieść o tym jest. Dokładnie ponad 400 stron. Ta przepastna kieszeń zmieściłaby 8 Polsk, 13 Białorusi, 4,5 Ukrainy, a nawet 60 Estonii. Czy ten wątek Polski był w ogóle twoim powodem, czy to była jakaś rodzinna historia, która cię sprowadziła do Kazachstanu, bo taką historię w pewnym momencie wymieniasz, czy właśnie raczej tym pierwszym impulsem była ta kwestia pamięci po prostu?
1: Zdecydowanie kwestia pamięci. Wątek Polski nawet na początku paradoksalnie ciekawił mnie najmniej jako wątek najlepiej znany w Polsce, jako wątek już świetnie opisany, opowiedziany w wielu memuarach, wspomnieniach, analizach. Więc ja wiedziałam, że akurat Polacy w Kazachstanie to jest dla Polaków najbardziej znana część tej opowieści. Natomiast dla samego Kazachstanu Polacy to jest 1/130 historii. Skupiałam się na tym, żeby pokazać, jakie są właśnie mechanizmy pamięci, też mechanizmy wyparcia. Wydawało mi się to o wiele bardziej uniwersalnym tematem. I poprzez Kazachstan chciałam obejrzeć ten mechanizm tak naprawdę w wielu miejscach

0: no właśnie tego byłego Związku Radzieckiego, czy w ogóle w wielu miejscach świata, Kazachstan mi posłużył jako takie laboratorium. On przez to spiętrzenie paradoksów, wydaje mi się, że pozwala tak no, szczególnie wyraźnie dostrzec różne zjawiska. Natomiast ani w mojej rodzinie nie ma takich przypadków zesłania do Kazachstanu. Ja opisuję historię, która rzeczywiście miała miejsce w rodzinie mojego męża i to jest też porażająca opowieść. Ani też nie, jakby, no, nie miałam takiego motywu, żeby dokładać cegiełkę do tej historii o repatriacji na przykład i martyrologii, chociaż repatriacja pojawia się w mojej książce i też pojawia się w taki sposób dla mnie samej nieoczywisty, bo ja opisuję osoby, które próbowały wrócić do tej ojczyzny. I też wcześniej te ojczyznę sobie wybrały, bo w momencie, kiedy jest taka mozaika kultur, to każdy ma przodków z iluś narodowości, więc może sobie wybrać, czy będzie dokonywał tej repatriacji na przykład do Niemiec, czy do Polski. Wielu moich bohaterów miało taki dylemat i porównywało, gdzie im będzie lepiej. To czy będziemy Niemcami, czy jednak Polakami. I bohaterowie niektórzy, których opisuję, właśnie próbowali przyjechać do Polski i nie udało im się zakorzenić tutaj. Jeden z mężczyzn, którego opisuje, mówi, że cały czas czuł, że myśli się o niego jako o Rusku, bo miał akcent, którego trudno mu było się pozbyć, że był gorzej traktowany i w końcu po prostu wrócił tam, gdzie jego miejsce, czyli do tego gościnnego Kazachstanu. Także ta repatriacja też nie jest taka różowa w tych historiach.
1: Ona się oczywiście wiąże z kwestią traumy, ale do tego zaraz wrócimy, czy dojdziemy, no bo musimy trochę jednak naszym słuchaczkom i słuchaczom Trójki przybliżyć tę historię, która jest długa i skomplikowana. I w zasadzie trzeba ją chyba jednak zacząć nie od samych Sowietów, tylko od Imperium Rosyjskiego. Bo rzeczywiście to jest tak, że ja akurat wiele książek na temat kolonializmu rosyjskiego znam. Też pisałem o Bronisławie Gromczewskim, który tą Azję Środkową i pogranicze Indii w imieniu Rosji Carskiej kolonizował. Natomiast rzeczywiście chyba większość osób, kiedy myśli o kolonizacji, to myśli o statkach płynących gdzieś daleko. Tymczasem na czym właśnie polega ta, że tak powiem, wewnętrzna, azjatycka, powiedzmy, kolonizacja w stylu, jak piszesz, a la Rus?
0: To jest taki proces, w którym Rosja jest jednocześnie kolonizowanym i kolonizującym, czyli występuje w podwójnej roli. Ja też, mimo że czytałam, zanim się zabrałam do pisania o Kazachstanie, mimo że czytałam wiele też na temat Rosji, na temat kolonializmu, to nie rozumiałam tego aż tak głęboko, na czym polega ta różnica między kolonializmem zachodnim, a tym wschodnim. I moje oczy otworzył profesor Etkind, który napisał, no, moim zdaniem, olśniewającą książkę na ten temat, która nazywa się właśnie Internal Colonization, czyli kolonizacja wewnętrzna. On przekonuje, że na przykład kiedy Wielka Brytania kolonizowała Indię, to wiadomo było, że wcześniej istniała i Wielka Brytania, i istniały Indie, czyli był podmiot i przedmiot. I nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast Rosja jest, będąc jednocześnie podmiotem i przedmiotem, kiedy najeżdżała jakieś ziemie, przyłączała je do macierzy, do siebie i natychmiast one stawały się taką niezbywalną częścią. I tak kawałek po kawałku jakby stawała się jednocześnie tym, który podbija te ludy i tym, który jest podbity, jest tym przedmiotem, tak jak ty pisałeś na przykład różnych badań, no bo to też jest taka część jakby emanowania wyższością tego, który kolonizuje. I ta różnica ma bardzo głębokie implikacje aż do dzisiaj, no bo jak wiemy, proces dekolonizacji przebiegł na Zachodzie i wracając do przykładu Indie, oddzieliły się szczęśliwie od Wielkiej Brytanii. Natomiast w Rosji ten proces się nie dokonał. Ta kolonizacja w ogóle nie jest nazwana. To znaczy nigdy w narracji włodarzy Rosji nie spotkamy takiej refleksji o tym, że te ziemie aż do Władywostoku są tak naprawdę skolonizowane. Więc ta kolonizacja trwa do dziś. No i źródło tego jest w tej innej naturze. Etkind pisze, że nigdy na przykład nie było Ministerstwa Kolonii w Rosji, tylko było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I w dodatku byli w nim zatrudniani pisarze, bo wiadomo było, że język rosyjski jako taka lingua franca miał być tym spoiwem scalającym bardzo wielonarodowościowe, bardzo wielokulturowe społeczeństwo. Więc tak to wygląda, że kultura rosyjska z literaturą rosyjską na czele, którą kochałam od lat nastoletnich, tak naprawdę jest takim orężem w rękach najeźdźcy. Więc kiedy też przez te oczy Etkinda spojrzałam,

0: Stałam na moje ukochane książki, to poczułam, że muszę się jakoś z tym zmierzyć, z tym, co to we mnie rodzi. I książka o Kazachstanie też jest takim wyrazem mojego mierzenia się z... ze złamanym sercem literackim.
1: Jasne. Słuchaj, ale skoro wspomniałaś o języku rosyjskim, to od razu się ciebie zapytam o pracę twoją w Kazachstanie. Czy wobec tego, w związku z tymi potomkami tych powiedzmy 130 nacji i Kazachami samymi, czy wobec tego, kiedy ty rozmawiasz po rosyjsku, ale nie po kazachsku, prawda? To co to oznacza, że ty rozmawiasz z tymi ludźmi po rosyjsku? Czy dla nich właśnie to jest język oczywisty, czy to jest... na przykład w Indiach rozmowa po angielsku jednak nie jest traktowana jako rozmowa w języku kolonialisty. A jak to jest z rosyjskim w Kazachstanie?
0: Ja myślę, że ten język to jest jego ogromna siła i na tym też polega sukces tego projektu wewnętrznej kolonizacji. On nadal jest przezroczysty. Myślę, że niewielu, też spotkałam takie osoby, ale niewielu myśli o tym rosyjskim jako o języku, z którym trzeba walczyć, który trzeba wyplenić. On jest bardzo wygodny. Ja gdybym nie znała rosyjskiego, zupełnie bym nie mogła tam pracować. Natomiast nie znając kazachskiego, właściwie ani razu nie spotkałam się z taką sytuacją, że jakby nie mam ścieżki do kogoś z bohaterów czy bohaterek, mimo że jeździłam też po różnych takich prowincjonalnych miejscach. Więc miałam takie przykłady od osób bardzo świadomych traktowania języka rosyjskiego jako języka najeźdźcy. Na przykład jeden z moich ukochanych bohaterów, profesor Smagul Yelubay, który też po rosyjsku jest znany jako Smagul Yelubayev, ale bardzo mnie prosił, żeby go podpisywać Yelubay. On jest profesorem kultury, tam jest taka jednostka i on zajmował się pisaniem o głodzie, czyli takim doświadczeniu granicznym dla narodu kazachskiego, który bardzo wiele zmienił dla tego narodu. Może jeszcze o tym porozmawiamy. I pierwszy poemat o głodzie powstał w języku kazachskim. Jego autor został aresztowany przez NKWD w latach 70. Bardzo dotkliwie pobity, także w głowę. Nigdy nie odzyskał sił umysłowych. I bardzo chciałam przeczytać ten poemat. On nazywa się Alikat, czyli Starzec Ali. I pytałam Smagula, czy jest on dziś dostępny. Nie mogłam go znaleźć. A Smagul powiedział mi, jeżeli nie znasz kazachskiego, to go nie przeczytasz. Więc dla Smagula było jasne, że przełożenie tego tekstu, który dotykał czegoś tak głębokiego i tak tragicznego na język rosyjski, byłoby swego rodzaju zdradą. Ale to, jak mówię, to tylko jakby najbardziej świadome osoby, które myślą o tym języku na poziomie meta, coś takiego próbowały mi przekazać.
1: Wielki głód. No właśnie, to musimy o tym porozmawiać, czyli przeskoczyć do etapu po rewolucji, do etapu sowieckiego, bo jak rozumiem, jednak ta kolonizacja Imperium Rosyjskiego była zupełnie inna, dlatego że ona na przykład życie aułów, to musisz wytłumaczyć teraz też w skrócie, czym były te auły, czyli taki bardzo tradycyjny, pasterski model życia Kazachów, on został pozostawiony w spokoju. Natomiast w momencie, w którym się pojawia władza rosyjska, ale już sowiecka, to w tym momencie koncepcje tego, jak mają żyć Kazachowie, są bardzo konkretne.
0: Tak. Tak, bardzo konkretne i bardzo dramatyczne w skutkach. Sowieci postanowili zapanować nad tą ogromną przestrzenią, a jest to 9. państwo na świecie pod względem wielkości, więc naprawdę jest to gigantyczny kraj. Postanowili zapanować poprzez wprowadzenie kolektywizacji. Kolektywizacja, jak wiemy, jakby była procesem, który obejmował cały dawny Związek Radziecki, więc nie było to nic nadzwyczajnego z punktu widzenia Moskwy. Natomiast z punktu widzenia Kazachstanu było to przeskoczenie w ogóle etapu feudalizmu i przejście do rewolucji w sytuacji, kiedy tam nie ma nawet osadnictwa. Więc rzeczywiście ja dotarłam do takich dokumentów, w których aparatczycy się zastanawiają, czy można dojechać do komunizmu na wielbłądzie. I też w których zderzają się z takimi problemami, wydawałoby się nie do przeskoczenia, czyli czymś tak prostym, że w Rosji, kiedy dokonała się rewolucja, to wiadomo było, kto jest tym złym. To znaczy byli źli obszarnicy, bojarzy, panowie, którzy mieli wielkie majątki i byli biedni, ciemiężeni chłopi i robotnicy. I jakby to nie trzeba było tego definiować, nie trzeba było tego nazywać. Natomiast w Kazachstanie w ogóle nie było pojęcia własności ziemskiej, dlatego że tej ogromnej, przepastnej ziemi się, tej ogromnej, rozległej ziemi się

0: nie posiadało, tylko korzystało się z niej. Ona była jakby użyczana osobom, które się po niej przemieszczały, odwiecznymi szlakami wytyczonymi przez praprzodków. Ludzie skupieni w takich gromadach klanowych, właśnie tych ałuach, przemierzali ziemię w poszukiwaniu lepszych pastwisk dla swoich zwierząt, bo to był lud pasterski, więc zimą gdzieś, gdzie zima jest, gdzie temperatury są łatwiejsze do wytrzymania, to jest klimat wybitnie kontynentalny, minus 40 stopni, latem gdzieś, gdzie upały mniej doskwierają, plus 40 stopni latem, więc jakby była to taka społeczność ciągle w ruchu i społeczność, która zupełnie nie przystawała do tych kategorii definiowanych przez Marksa w Kapitale na przykład. Więc w momencie, kiedy przyjechali ci bolszewicy, to postanowili zrobić rewolucję, ale jakby nie mieli na czym tej rewolucji robić. I zapoczątkowano niesamowicie brutalną kolektywizację, która skutkowała tym, że po pierwsze, zupełnie arbitralnie wyznaczano te osoby, które są tymi złymi, no bo nie było obszarników, więc to wszystko było totalnie uznaniowe. A po drugie, kazano te wielkie stada gromadzić w sytuacji, kiedy nie było żadnej infrastruktury, więc pomór zwierząt był gigantyczny. Tam w ciągu kilku lat zmarło 95% zwierząt. A mówimy o przestrzeni stepów, które przez wieki po prostu rozbrzmiewały wołaniami koziołków, muczeniem, beczeniem baranów, pokrzykiwaniami wielbłądów, czy rzeniem koni. Znaczy, że naprawdę zapadła ta tytułowa cisza nad stepem i jednocześnie skończyło się wyżywienie, dlatego że ludzie żyli w symbiozie ze zwierzętami. Ta symbioza też polegała na tym, że po prostu zwierzęta były podstawowym pokarmem dla ludzi, więc rozpoczął się tragiczny głód, który trwał 3 do 4 lat i bardzo trudno jest określić, ile milionów istnień pochłonął. Ja opisuję w książce, dlaczego takie trudne jest oszacowanie liczby ofiar. Szacuje się, że około 40% narodu kazachskiego wtedy straciła życie, więc to jest jakaś tragedia bez precedensu w skali światowej. Były tereny, na których 95% osób zmarło, więc po prostu jakaś hekatomba, na którą tak naprawdę nie ma języka, dlatego że potem zostało to zamilczane właśnie przez to, przez tę arbitralność, przez to, że żeby przetrwać, trzeba było wskazać kogoś, kto ma oddać ostatnie zwierzę, więc pozbyć się ostatniego kęska. Właśnie przez to Kazachowie niechętnie o tym mówią. I dochodzi do tego, że używa się do określania tej tragedii słów zapożyczonych z tragedii innych narodów, więc mówi się kazachski holokaust, kazachski holodomor, ale aszaszyłyk, czyli słowo kazachskie na określenie tego głodu, przez całe dekady było zakazane. I jak wspomniałam, nie można było o tym mówić, nie można było o tym pisać. Poeta, który napisał o tym wiersz, został prawie że zakatowany. Więc naprawdę to jest taka tragedia, która zaważyła na całym losie Kazachów. Jednocześnie mówi się o niej niechętnie, także z tych powodów kolonizacyjnych, o których mówiliśmy. To znaczy, no, kolektywizacja jest zdobyczą cywilizacyjną. To jest przecież pieśń też wszystkich, którzy nieśli kaganki oświaty w różnych miejscach naszego globu, więc rzeczywiście ostatecznie tych zdziesiątkowanych Kazachów udało się skupić w miastach, zaprowadzić tam edukację, wprowadzić komunistyczny reżim. A jednocześnie znalazła się ta wspomniana już przestrzeń, znalazło się miejsce, żeby zwozić tam kolejne osoby i nacje z różnych stron Azji i Europy.
1: Joanna Czeczo, Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji, książka wydana przez Czarne, cały czas w pliku tekstowym. I w ten sposób właśnie doszliśmy do tego, co tak naprawdę dla ciebie jest kluczowe. To znaczy kwestii Łagrów i kwestii pamiętania bądź niepamiętania, bądź specyficznego pamiętania o nich. Czy była taka sytuacja, ponieważ w tej książce opisujesz różne swoje podróże po różnych Łagrach, czy była taka wyprawa, takie miejsce, takie spotkanie, taka rozmowa, która była jakoś dla ciebie kluczowa, która ci pokazała jakby na czym polega w ogóle problem, no właśnie, pamięci, niepamięci o tym, czym były Łagry. Mm-hmm.
0: Ja myślę, że bardzo mi pomogły spotkania z dwiema osobami zajmującymi się tym samym Łagrem. Mam na myśli spotkania w Dolince, które pokazały mi, czym był Karłak, a Karłak był największym łagrem kazachskim. Sołżenicyn nazywał go perłą archipelagu Gułag. Niezwykle jest to fascynująca jakaś

0: konstrukcja administracyjna. I rozmawiałam o Karłagu z, po pierwsze, z córką byłego naczelnika, a po drugie z dziennikarką, która już pojawiła się w tych pierwszych słowach wstępu, z dziennikarką, która jako pierwsza w ogóle opisała, co tam się dzieje. I te dwa spotkania pokazały mi taką dwoistość, która jest jednym z kluczy, dla mnie była jednym z kluczy do pisania tej książki. Tą dwoistość w pamiętaniu o represjach, dlatego że w oczach Swietłany, czyli córki naczelnika, no ten łagier to było po prostu idylliczne miejsce. Naprawdę było tam przewspaniale. W szpitalach leczyli profesorowie, w szkołach uczyły najwybitniejsze intelektualistki z Leningradu i Moskwy. Działała biblioteka, w chórze śpiewali śpiewacy operowi. W zespole tanecznym kroków uczyły jakieś prima baleriny z Prybaltiki. Więc rzeczywiście takie miejsce, do którego wydawałoby się, że przyjechali ludzie na jakieś super lukratywne kontrakty, tak naprawdę był zesłany kwiat inteligencji i kultury dawnego Związku Radzieckiego i jakoś sobie budował to życie. I oczywiście Swietłana jako córka naczelnika miała taką perspektywę, no można powiedzieć, bycia beneficjentką, ale jednocześnie jak ona opowiada o tym życiu, to ona no, nie chodziła tam w złotych pantofelkach. To znaczy to było takie stopienie się jednego z drugim. Bardzo trudno mi było zrozumieć, jak to jest możliwe, że ta opowieść nie jest czarno-biała. Ja jednak wychowana na zachodniej literaturze oczekiwałam czarno-białej historii. I długo sobie nie mogłam poradzić, jednocześnie bardzo nie chciałam wejść w takie wyższościowe buty kogoś, kto przyjeżdża z zachodu i mówi, no ale halo, przecież tutaj był łagier, ja czytałam, jakie to jest złe, no jak tutaj można w ten sposób o tym opowiadać. Bo czułam, że wtedy mi coś umknie, że nie zrozumiem właśnie tego mechanizmu, który chcę pojąć, który chcę poczuć, czyli takiego mechanizmu radzenia sobie z najokrutniejszymi zdarzeniami poprzez jakby budowanie takiej narracji, która zachowa naszą godność, która pozwoli nam jakoś ocalić siebie i nie żyć w takim przekonaniu, że jest się no po prostu kimś bardzo złym, dlatego że jest się w takim akurat punkcie świata i momencie historycznym. A z drugiej, więc miałam te Swietłane, a z drugiej strony miałam Jekaterynę Kuzniecową, która nie wiedziała o tym, że istniał Karłak. Będąc naprawdę wpływową dziennikarką jeszcze w latach 70., 80. I też to było drugie pytanie, z którym przyjechałam do Kazachstanu. Jak można było utrzymać te tajemnice? To znaczy, jak to jest możliwe, że tak straszne rzeczy się dzieją, a jednocześnie o nich się w jakiś sposób nie wie właśnie, jakby czym jest ta niewiedza, na ile ona jest zakłamaniem, na ile ona jest prawdziwa, więc poprzez rozmowy z Jekateryną też oglądałam takie sposoby dotarcia do tej prawdy. Oglądałam sposoby też, na jakie się walczy o to, jaką narrację będziemy opowiadać. Jaką my historię z tego zrobimy. Ja opisuję w książce nagranie, do którego właśnie ta dziennikarka pomogła mi dotrzeć. Nagranie takiej dyskusji, która się toczyła pod koniec lat 80., czyli jakby już była perestrojka, już wiadomo było, że to raczej wszystko się nie utrzyma, ale ci ludzie, którzy tworzyli system, no, chcieli jakoś powiedzieć, no ale my nie jesteśmy tacy źli, bardzo się bali, ale też no, stali przed pytaniem, no dobrze, to jakby jak teraz będzie wyglądać ta historia? Co my będziemy sobie mówić o naszej przeszłości? Jak będziemy patrzeć sobie w oczy? I ja opisuję dosyć dokładnie to nagranie, te przemówienia, które wygłaszano w jego trakcie, bo wydawało mi się to jakimś fascynującym dokumentem właśnie takiego rodzenia się tego, co mamy w Rosji dzisiaj.
1: No właśnie, i tutaj i wydaje mi się, że tak naprawdę ta stawka jest też niesłychanie współczesna. Z jednej strony pojawiają się te sytuacje, w których ty jesteś reporterką z Polski, w związku z tym na przykład kwestia Ukrainy się pojawia od razu w tle, bo to też jest właśnie kolonialna rosyjska sytuacja, to znaczy kolonizowanie to wewnętrzne. Z drugiej strony pojawiają się takie, przynajmniej raz taki moment, kiedy ktoś ci mówi, bo ty jesteś z zachodu, więc nie zrozumiesz. No i właśnie pojawia się pytanie, no bez tego, jak się udawało utrzymać tą tajemnicę,

0: I pytanie jest takie, czy, no bo jest taki mit Rosji, prawda, że której po prostu żaden rozum nie pojmie, bo to jest tak zupełnie inne, to się rządzi w ogóle innym, właśnie nie czarne, białe, tylko że to są w ogóle jakieś inne zasady, więc wydaje mi się, że też to pojęcie tej niewiedzy i tej traumy też może nam coś powiedzieć właśnie o współczesnej Rosji, prawda? I może coś nam powiedzieć o tym, co może się wydarzyć dalej, na przykład z wojną w Ukrainie, prawda?
1: Tak, no ja, jednym z impulsów do zajęcia się w ogóle tematem pamięci EPSI było dla mnie to, jak pracowałam jeszcze nad poprzednią swoją książką o Petersburgu i spędziłam całe godziny w memoriale, w siedzibie memoriału, czyli organizacji już zdelegalizowanej, która zajmowała się upamiętnianiem ofiar radzieckich. I w Petersburgu pokazywano mi nagrania też świadectw ludzi, którzy przeszli przez łagry. I jedna z pracowniczek memoriału mówiła mi o tym, jak przeprowadzała wywiady z dwoma osobami, które siedziały w tym samym łagrze. I jeden z byłych więźniów mówił, że to było takie miejsce, które go właściwie uformowało. On się tam pracował przez wiele, wiele lat, więc nauczył się fachu. Pochodził z bardzo biednej rodziny, a tam miał jakieś wyżywienie, no była jakaś struktura, on też była tam biblioteka, to jest w ogóle leitmotiv, że ten język rosyjski jest obecny jako taki właśnie wpajający jakiś mindset osobom z tego kręgu kulturowego, więc w łagrze musi być biblioteka, więc ten były więzień mówił, że się nauczył czytać, no że w ogóle ten łagier zrobił z niego ludzi. A drugi więzień tego samego łagru mówił: jaka biblioteka, my tak cierpieliśmy, jaki zawód, my tak cierpieliśmy, jakie wyżywienie, my tak cierpieliśmy. To cierpienie było takim refrenem, które się pojawiało w jego historii. No i to jakby pokazuje, że ta opowieść nie jest jednoznaczna nawet dla samych osób, które doświadczyły tego samego, tej samej przemocy łagrowej. I wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które pozwalają zrozumieć, jak dzisiaj się trzyma ten system. To znaczy to, że udało się władzy zamilczeć i jakby wybrać tę narrację, która umniejsza cierpienia, która właśnie jest raczej opowieścią tego pierwszego więźnia, byłego więźnia, o którym wspomniałam. Też spotykałam młode osoby w Petersburgu, które nie miały świadomości tego, że ten tak rozbudowany system represji istniał i rzeczywiście pochłaniał miliony ofiar. Przecież mamy szacunki Anny Applebaum w jej książce o Gułagu, które mówią, że to mogły być nawet 22 miliony. Znaczy ona podaje jakby rozstrzał, duże widełki i mówi, z czego znowu wynika trudność w policzeniu. Ale no, są to jakieś niewyobrażalne tragedie poszczególnych jednostek, które udało się jakimś cudem, znaczy jakimś, no nie wiem, właśnie to nie był cud, tylko
0: polityka przemyślana.
1: Udało się je unieważnić, zamilczeć, zrelatywizować. I wydaje mi się, że tego skutki mamy do dziś. I w Kazachstanie próbowałam zobaczyć, jak przebiega ten proces w momencie, kiedy nie ma tak represyjnej polityki historycznej, jak w Rosji dziś. I mówiłam im, przecież wy jesteście niezależnym krajem. Dlaczego na przykład dlaczego tak długo trwało otworzenie archiwów? Bo tam to jest cały czas temat, że właściwie nie wiadomo kto co. Znaczy, że ta pamięć cały czas jest tak dozowana. I no i mówiono mi, no tak, jest niezależna niby od Rosji ta polityka pamięci, ale tak naprawdę kopiuje pewne wzorce rosyjskie. Spotkałam się też z wieloma wytłumaczeniami na temat tego, dlaczego ta pamięć jest ciągle niebezpieczna. Przytoczę jedno. To jest takie wytłumaczenie, które mówi o tym, że ciągle silna jest taka pamięć klanowa, to znaczy taka świadomość więzów klanowych. I w związku z tym, gdyby odtajnić te archiwa, to wszyscy by się dowiedzieli, czyj pradziadek doniósł na czyją prababcię. Jeden z profesorów, którego spotkałam, mówił mi, że jest 4 miliony donosów zgromadzonych w tych archiwach i gdyby je odtajniono, to byłyby to 4 miliony powodów do zemsty. To po prostu rozpędzałaby się jakaś wojna domowa. Ja myślę, że jest to wygodne wytłumaczenie, które sprawia, że mówimy, no nie, no ludzie by sobie z tym, nie chcę tego sprowadzać do absurdu, ale

0: jakby to leżało u podstaw oficjalnej polityki Nazarbajewa i można sprowadzić do takiego myślenia, że ludzie sobie z tym nie poradzą, oni się teraz tutaj pozabijają, więc lepiej trzymajmy to w sekrecie. I w mojej książce docieram do takich historii, które pokazują, że pewnych rzeczy w sekrecie trzymać się po prostu nie da. To znaczy na długą metę to jest niszczące dla społeczeństwa i myślę, że w Rosji właśnie widzimy teraz, w jaki sposób to niszczenie no, przybiera już zbrodnicze wymiary. To znaczy przez to, że ta pamięć jednak nie została należycie potraktowana, że wygodniej było właśnie utrzymać ciągłość reżimu, a tym samym nie deprecjonować za bardzo Związku Radzieckiego, ani też Imperium Rosyjskiego, bo przecież Putin bierze co najlepsze w cudzysłowie ze wszystkich poprzednich autorytaryzmów i totalitaryzmów. Jakby wygodniej unieważnić to złe, żeby sprawować efektywnie władzę, no ale to złe po prostu nie znika. No.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że to by też oznaczało, że ta straszliwa agresja współczesna Rosji wynika właśnie z nieprzepracowanej traumy w pewnym sensie, z nieprzepracowanego zakłamania. Mniejsza, ale w stosunku do Ukraińców niestety budząca się coraz bardziej agresja w Polsce też wynika tak naprawdę z nieprzepracowania wydarzeń historycznych. I co ciekawe, wiele z twoich bohaterek odnosi się do Polski bądź do Niemiec, właśnie jeżeli chodzi o pewne polityki historyczne, ponieważ kiedy one tworzą jakieś izby pamięci czy muzea, też często powołują się na przykłady z Niemiec i z Polski, prawda? Jest taki bohater, który mówi w pewnym momencie o tym, że gdzieś w Polsce zobaczył taki jakby miejsce, w którym Niemcy zastrzelili kogoś,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, w Getcie.
1: No właśnie.
0: Tak, i mówił, jakie to szczęście, że u nas nie zabijano niewinnych ludzi.
1: No właśnie, nie zabijano niewinnych ludzi, więc w ten sposób to traktują. Ale czy wobec tego to w sumie pokazuje, że i tak nasze polityki historyczne z ich punktu widzenia są dużo bardziej jakby śmiałe, odważne i jednak do końca pokazujące przeszłość? Z punktu widzenia Kazachów, czy tych 130 nacji w Kazachstanie?
0: No, kobieta, która stworzyła właściwie muzeum upamiętniające Alżir, czyli taki najważniejszy łagier sowiecki dla żon zdrajców ojczyzny. Ta kobieta mówiła mi, że była w Buchenwaldzie i była po prostu porażona, bo tam pokazują całą prawdę. Ja mówię, no ale czy to was dziwi? Ona mówi, no oczywiście, że mnie to dziwi. I rzeczywiście w muzeum, któremu oddała całe życie i tworzyła je ze szczerością i najlepszymi chęciami. Ja jej w ogóle nie podejrzewam o żadne wyrachowanie. W tym jej muzeum nie dowiemy się o różnych rzeczach. Na przykład nie dowiemy się o tym, ile kobiet było zgwałconych, ile dzieci urodziło się z gwałtów, co się potem działo z tymi dziećmi. Natomiast bardzo mocno się trzyma taki mit o dobrym komendancie tego łagru. Więc znowu jakby nie kwestionuję, że był tam łagodny, dobry komendant, tylko znowu jest tak, jakby ta pełna prawda miała coś nam zabrać, coś zaciemnić. Myślę, że przykładając to do Polski, możemy mieć wiele pytań w głowie, dlatego że no, o jakiej polityce historycznej chcemy mówić? Trudno by mi było teraz to generalizować i wrzucić do jednego wora, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o dyskusję o przeszłości. Ale na pewno miałam takie pytanie, jedno z pytań w głowie, z którym jechałam do Kazachstanu. W jaki sposób ludzie biorą odpowiedzialność za straszliwe rzeczy, które się działy u nich w kraju? I czy w ogóle da się je no tak zamilczeć i jakby stworzyć taką ładną wersję, w którą będziemy wierzyć i którą będziemy powtarzać i ta wersja się utrzyma i pozwoli nam właśnie żyć w przyjaźni, jak te 130 narodów. I oczywiście miałam z tyłu głowy to, jakby jak ten mechanizm można sobie przełożyć na historię powojenną Żydów polskich i zachowanie polskiego społeczeństwa i dzisiejsze spory o to, w jaki sposób będziemy opowiadać tamte zdarzenia, bo to jest też walka o narrację, taka sama jaka odbyła się w dawnym Karłagu pod koniec lat 80. I miałam nadzieję, że jakby oglądając to na tak neutralnym jednak dla Polaków w gruncie jak daleki Kazachstan, jakby będziemy mogli zobaczyć, że pewne mechanizmy są takie same, a ewidentnie z tych moich rozmów, spotkań,

0: wynikło to, że tej historii nie da się zakłamać. To znaczy, że jeżeli zamilczymy jakiś kawałek przeszłości, to nie znaczy, że on zniknie. I jeżeli stworzymy nawet bardzo silną wersję swojej opowieści na jakiś temat, to ona nie będzie pełna i znajdzie się zawsze ktoś, kto ma złamane życie i to złamane życie będzie świadczyć przeciwko tej opowieści. I niekiedy tak symboliczny wymiar ma wychodzenie prawdy spod ładnej narracji, jak wychodzenie kości z ziemi. Ja dotarłam też do miejsca, gdzie po prostu ludziom w ogródku znajdują się piszczele i czaszki ofiar ostrzelanych przez NKWD. No to jest oczywiście już taka metafora bardzo namacalna. Te kości naprawdę tam wychodzą spod ziemi, ale jednocześnie no, możemy sobie zadać pytanie o nasze kości, które wychodzą i żebyśmy nie wiem jak próbowali opowiedzieć tę historię inaczej, to po prostu to, co się wydarzyło, pozostaje takie, jakie było.
1: Tak, dlatego wydaje mi się, że w pewnym sensie stawką twojej książki Cisza nad Stepem, Kazachstan i pamięć, właśnie podkreślmy to słowo, i pamięć o Rosji jest tak naprawdę współczesność i także ta Polska. Ale chciałem się jeszcze ciebie spytać, wspomnieliśmy o języku jako narzędziu pracy, ale pośród tych wszystkich spotkań, pośród tych kwestii pamięci, tych czaszek wychodzących z ziemi, no ty cały czas też podróżujesz przez ten wielki, tą przepastną kieszeń Kazachstanu. Z różnymi ludźmi szukasz, tak jak sama wspomniałaś, czasami temperatury są skrajne, wieją wiatry. Jak ci się w ogóle tam pracowało? To znaczy, bo z jednej strony jest takie poczucie, że ci ludzie byli niesłychanie w sumie życzliwi, chociaż czasami woleli nie mówić prawdy, ale w sposób jakby miły. No ale też jest taki wymiar bycia, podróżowania. Czy to była walka?
0: Nie, to było właśnie Kazachstan jest bardzo łatwym krajem. Reporterzy i reporterki mają, mam wrażenie, nie wiedzą, które kraje są łatwe do pracy i które są trudne. Oczywiście, kiedy pierwszy raz leciałam do Kazachstanu, to się trochę bałam, no bo wiadomo, jak się gdzieś leci pierwszy raz, to nie wiadomo, jak to będzie. I loty z Warszawy do Kazachstanu są nocne, więc to jest też taka tajemnica, taka obietnica nowego, że się wylatuje o 23 i jest się tam o świcie. Więc to też jakoś jest takie symboliczne przejście, że się znajduje człowiek w nowej rzeczywistości. A ta rzeczywistość okazuje się taka, jak w pierwszych linijkach mojej książki. I to było właśnie zdarzenie z jakimiś wyobrażeniami o miejscu kaźni. Bo ta rzeczywistość okazuje się gościnna i otwarta. I naprawdę zanim pojechałam do Kazachstanu, to próbowałam się umówić z jak największą liczbą osób. Wysyłałam kompulsywnie maile. Potem dopiero się nauczyłam, że oni z mailami tak nie do końca i że na WhatsAppa trzeba, a najlepiej to po prostu przyjechać i się spotykać, bo potem, kiedy już tam byłam, to ludzie sobie mnie podawali jedni drugim. Spotkałam się z ogromną gościnnością, goszczono mnie w domach. Spotkałam się także z tym, że karmiono mnie. To jest, myślę, że jakieś pokłosie tego wspomnienia ogromnej traumy głodu. Tak to sobie tłumaczę, bo było to aż jakby, nie wiem, nadmierne. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałam. Ja potrafię sfalsyfikować tezę, że nie można napisać książki o Rosji nie pijąc wódki, bo nie piję wódki i można napisać książkę. Natomiast nie wyobrażam sobie napisania książki o Kazachstanie bez jedzenia mięsa.
1: To samo jest.
0: Wszyscy mnie karmili po prostu jakimiś górami mięsa z wywiadu na wywiad.
1: Ale wiesz co, ja pamiętam dokładnie to samo z Uzbekistanu, czy Kirgistanu, czy Tadżykistanu, gdzie nie było jednak takiego głodu i myślałem, że to trochę wynika jednak z... Paradoksalnie, że to, co też wspomniałeś wcześniej o klanach i tak dalej, że jednak pomimo Sowietów, łagrów, głodów i tak dalej, że przetrwało takie tradycyjne pasterskie myślenie, podróżnego trzeba ugościć.
0: Tak.
1: po prostu.
0: Tak, tak, też to było ważne.
1: I do tego islam jeszcze dochodzi, w którym podróżny jest w zasadzie jakby postacią szczególną, tak, prawda? Ale powiedz, czy, bo to jest też niesłychanie ważne, czy po ukazaniu się tej książki, czy miałeś szansę wrócić do Kazachstanu, albo inaczej, czy oni wiedzą, co ty napisałaś? Bo to jest zasadnicze pytanie.
0: Niestety nie miałam potem szansy wrócić do

Kazachstanu, ale porozsyłałam tę książkę moim bohaterom, bohaterkom. Nie wszystkim, bo jest ich bardzo dużo, więc, więc też z niektórymi miałam taki no, luźniejszy kontakt. No ale oni nie czytają po polsku, więc też w pewnym sensie nie wiedzą. I zastanawiam się,

0: sobie pytania, dlaczego trudno dostępne są książki wspomnianej Jekateryny Kuzniecowej w Kazachstanie. Ja ściągnęłam je przez amerykańskie wydawnictwo. A może są dostępne, ale ja ich nie znalazłam, a naprawdę szukałam, więc nie chcę powiedzieć, że nie są dostępne, tylko no, po prostu nie trafiłam na nie, więc nie zauważyłam takiego pragnienia eksplorowania tej historii i tych zawiłości właśnie przez samą literaturę czy reportaż kazachski. Mm. To nie znaczy, że tego nie mam. Mówię po prostu, że nie mogłam tego znaleźć, więc oni byli bardzo przyjaźnie nastawieni do mojego zamiaru, kiedy mówiłam im, że właśnie mnie to ciekawi, jak w jaki sposób pamiętają to, co się działo. I wchodzili chętnie w rolę takich ekspertek i ekspertów. Znaczy dzielili się tym, co czuli, ale też nie wiem, czy sami sobie zadawali te same pytania, z którymi ja do nich przyjechałam.
1: Mhm. I to jest jednak ta intelektualna szansa, która się pojawia, kiedy ktoś jednak obcy z zewnątrz się pojawia i stara się coś opisać. A skoro mówimy o przeszłości i problemie pamięci, a także nazw i słów, to na sam koniec ja chciałem polecić jeszcze inną zupełnie książkę dotyczącą naszej historii, 1926, czyli to, co nazywamy przewrotem majowym, a kiedy o maju 1926 historyczki, między innymi Urszula Glęsk, ale także Natalia Fiedorczuk, pisarka i doktor Anna Nowakowska-Wierzchoś, kiedy one sięgają na łamy polskich czasopism, to się właśnie okazuje, że to nawet to słowo przewrót majowy jest sukcesem Piłsudskiego i jego ludzi, ponieważ jednak był to krwawy zamach stanu, krwawy maj, wojna domowa, rewolucja majowa, polska Bastylia. Takie nazwy się tutaj pojawiają. Książka wydana przez Instytut Narutowicza, który też o właśnie różne formy refleksji nad naszą historią pod nowym kierownictwem bardzo ciekawie dba. Więc mamy z jednej strony źródła, mamy prasę polską z 1926 roku, ale mamy też ten materiał opracowany i mamy też nawet zabawne karykatury, takie jak ta, w której mamy dwie postaci Piłsudskiego. Jeden Piłsudski mówi do drugiego: mianuję pana premierem, a drugi Piłsudski odpowiada: dziękuję panie marszałku. Więc też taki element ironiczny, powiedziałbym, tutaj się pojawia w tle naprawdę poważnej walki o pamięć, która trwa, chociaż od wydarzeń minęło przecież właśnie 100 lat. Także tę książkę polecam. A co ty czytasz? Czy też coś o przeszłości i rozliczeniach?
0: Tak, myślę, że jak mówisz o walce o pamięć i o opowieść o pamięci, to mam dokładnie coś w tym temacie. Zafascynowała mnie ostatnio książka pod tytułem Ostatni proces Tobiasa Bucka, pod tytuł Niemieckie rozliczenia z nazistowską przeszłością. I to jest książka o ostatnich procesach nazistów, a konkretnie o procesie chłopaka, który jako 17-latek był strażnikiem w Stutthofie. I teraz jako 90-latek stanął przed sądem jako oskarżony. Sędziną została sędzina jakby wyznaczona z urzędu jako reprezentantka Wydziału do Spraw Nieletnich, dlatego że był niepełnoletni w momencie, kiedy
1: popełniał przestępstwo.
0: I jest to naprawdę pasjonujący taki reportaż sądowy, też poprzeplatany osobistymi refleksjami. Autor jest Niemcem, miał też dziadków, jak każdy Niemiec, każda Niemka, ale też takimi refleksjami na temat, w jaki sposób Niemcy to robili. Jak oni przez te wszystkie dekady zmieniali też podejście do tego, jak rozliczać własne społeczeństwo, które tak masowo przecież swego czasu poparło NSDAP, a potem no, tak masowo zrozumiało, że musimy jakoś się z tym uporać. Więc bardzo ciekawe przemiany tego podejścia, ale jednocześnie taka rekapitulacja procesu sądowego krok po kroku. Ja się czułam, jakbym czytała drugą część Eichmanna w Jerozolimie, Hannah Arendt, więc naprawdę

0: świetna rzecz.
1: I to wszystko też oczywiście pokazuje, że wbrew temu, co niektórzy by chcieli, historia wcale się nie skończyła. Jana Czeczot, Cisza nad Stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji. Polecamy też poprzednią książkę o Petersburgu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
1: To był plik tekstowy dostępny na stronach Trójki do odsłuchu jako podcast, a także na YouTubie Trójki do oglądania. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dziennikarką Agnieszką Romaszewską oraz ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłysińskim, współtwórcami książki Archipelag Białoruś, wyjątkowego zapisu rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch żołnierzy USA nie żyje, jeden zaginiony po ataku Iranu na bazę w Jordanii. Politycy oczekują, że za deklaracjami Ukrainy w sprawie zbrodni wołyńskiej pójdą czyny. Ratownicy nad morzem apelują o pilnowanie dzieci na plaży.
3: Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci.
2: A dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło w irańskim ataku na bazę w Jordanii. Jeden uznawany jest za zaginionego, informuje dowództwo centralne USA. Nie podaje jednak szczegółów, poza tym, że do uderzenia doszło wczoraj, a cztery ranne osoby zostały już wypisane ze szpitala. Iran uderzył w amerykańską bazę, używając rakiet balistycznych i dronów. To pierwszy od marca przypadek, gdy irański atak spowodował ofiary śmiertelne wśród amerykańskich żołnierzy. W wojnie z Iranem zginęło dotąd 15 wojskowych. Piątek był siódmym dniem z rzędu, w którym doszło do wymiany ciosów między USA a Iranem. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć większa liczba zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów służb dotyczących tej zbrodni. Polityczne komentarze zebrał Michał Fabisiak.
4: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
5: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
4: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
6: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
4: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
7: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
4: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo.

0: Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Plaga zaginięć dzieci nad Bałtykiem. Tylko w Łebie ratownicy każdego dnia po kilka razy przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków. By maluch zniknął z pola widzenia, wystarczy chwila nieuwagi. Dlatego jest apel służb i ratowników do opiekunów.
2: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Przestrzega Kacper Trede z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łebie. Przez tłumy na plaży rozstawione parawany i gwar dzieci mogą oddalić się nawet na kilka kilometrów.
3: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
4: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
5: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać, czy też bawić się właśnie nad wodą?
4: Uważać i pilnować.
1: W tłumie wypoczywających nad morzem dzieci łatwo mogą się zgubić, dobrze jest założyć maluchowi na rękę opas z numerem telefonu. Koniec utrudnień po wypadku na autostradzie A4 w Tarnowie. Jezdnia w kierunku Rzeszowa była przez ponad 2 godziny zablokowana. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ryby będą sprawdzać jakość wody w dzierżoniowskich wodociągach. Prace nad innowacyjnym systemem kontroli konsultowane są z ichtiologami. Już niebawem stanie akwarium z wodą przepływową i wpuszczone zostaną do niego pstrągi potokowe.
6: Jego zachowanie będzie dowodem, podobnie jak w małżach, co się z tą wodą surową dzieje. Ten pstrąg będzie okresowo wymieniany.
1: Mówi prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki. Małże sprawdzają jakość wody w Wałbrzychu.
7: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Radomiu, bardzo dobra na Warmii, w Augustowie, Cieszynie, Wałbrzychu i Krępnej. Poza tym dobra. 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
9: 102 za nami, przed nami już tylko 2. Mowa o meczach rozgrywanych w ramach 23. piłkarskich mistrzostw świata. Za niespełna 2 godziny. Pierwszy z nich, a więc oby wielkie granie o brązowe medale pomiędzy Anglią i Francją. Obydwie drużyny są poturbowane półfinałowymi porażkami. Obydwie narzekały ostatnio na motywację, ale Włodzimierz Lubański wierzy, że czeka nas dobre widowisko.
10: To są czołowe drużyny świata i to wszystko się może zdarzyć i będzie zależało od dyspozycji dnia jednego czy drugiego zespołu. Ale sama konstrukcja tych zespołów jest bardzo ciekawa, bo to są najlepsze w tej chwili zespoły piłkarskie w świecie.
9: Któryś z nich wyjedzie ze Stanów z brązowymi medalami. Początek meczu w Miami o 23 naszego czasu. Jeśli ktoś wyżej stawia rodzime emocje, może w tym samym czasie postawić na występ naszej siatkarskiej kadry. Ta w Chicago gra w ostatnim turnieju fazy grupowej Ligi Narodów i po wygranej 3-0 z Brazylią już zapewniła sobie udział w turnieju finałowym. Teraz trochę szkoleniowo zagra z zawsze groźną reprezentacją Francji, mówi nasz libero Jakub Popiwczak.
11: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół. Zespół, który ma naprawdę wielu utalentowanych zawodników, także łatwo nie będzie.
9: Dlatego tym bardziej warto od 23 trzymać kciuki za naszych. W Tour de France też możemy śledzić występy Polaków. Są oni jednak tłem dla popisów genialnego Słoweńca Tadeja Pogaczara. Lider klasyfikacji generalnej wygrał 14 etap z metą w Le Marc-Stein, choć jeszcze 15 km przed metą miał 1,5 minuty straty do ucieczki. Pod wrażeniem wyczynów kolegi po fachu jest Marceli Bogusławski.
12: Pogaczar po prostu sobie robi co chce, atakuje kiedy chce. No i tak było dzisiaj tak samo właśnie. Wyczekał po prostu najlepszy, najściewniejszy moment na tym podjeździe i zaatakował. Zyskał tam 30-sekundową przewagę, no i tak tylko powiększał ją do mety.
9: Wracając do Polaków, Michał Kwiatkowski był dzisiaj 86, a Kamil Gradek 151. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na areny motorsportu. Formuła 1 zawitała do Belgii i do jutrzejszego Grand Prix na torze Spas Pole Position po raz 6 w sezonie wystartuje Kimi Antonelli. Za to indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu ruszyły w Zielonej Górze. Pierwsza runda dla Duńczyka Leona Madsena. Najlepszy z Polaków, broniący tytułu Patryk Dudek, zajął 3. miejsce.
1: Jutro przeważać będą chmury, na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.

0: autopromocja.
1: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it hopefully sincerely. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: No, okazuje się, że przyjechanie rowerem pod Stadionem Narodowym przed koncertem Taco Hemingwaya no nie jest też takim największym szczytem zręczności, bo przyjechanie rowerem pod Stadionem Narodowym przed koncertem System of a Down, co dziś wykonałem, też nie lada atrakcja. Jazz and Bass. Dobry wieczór wszystkim tym, dla których sobota o tej porze to nie są seriale w telewizji, to nie są spacery po bulwarach czy spotkania towarzyskie, a radio. Tu program trzeci. Witamy serdecznie z ulicy Myśliwieckiej 357. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która dziś program realizuje, i Michał Grabek-Grabkowski, to ja. Dziś program przepełniony będzie, no, jak zwykle, nutami z różnych pięciolinii pochodzących. Będzie jazz, bass, soul, no, by wymienić chociażby te trzy światy, które dzisiaj wkroczymy na antenie trójki. Jeżeli ktoś ma potrzebę albo ochotę, proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media trójki. No dobrze, w studiu temperatura odpowiednia, ustawiony mój ulubiony kolor niebieski, a w odtwarzaczu coś bardzo mocnego od Richarda Russella.

Bo generalnie piątki to mam takie, że jak wracam po liście przybojów do domu, no to niby opuszczam budynek trójki, ale nie opuszczam trójki, bo zawsze lista osobista Piotra Meca w słuchawkach. No i tydzień temu prawie wjechałem rowerem do Wisły, kiedy Piotr zaproponował najnowszy utwór Everything is Recorded. Prawda? Jeszcze Peter Gabriel.

13 minut po 21, Jazz and Bass do 23, właśnie Tan Tricky. No niedługo więcej informacji z obozu tej wrocławskiej grupy, bo jest się czym chwalić. Na razie tylko tyle powiem. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, i social media Trójki. No zaczniemy po tym utworze troszeczkę spokojniej.

Emotions, Ain't No Sunshine. To jeszcze takie wspomnienie tej podróży do Japonii, o której będę pewnie jeszcze dzisiaj opowiadał. To było akurat na Okinawie, w Soul Barze, kiedy przemiły barman, DJ, prezenter wyciągnął ten album na płycie winylowej i to tak pięknie wtedy zabrzmiało. No to niech pięknie brzmią nam dzisiaj te popularne tematy muzyczne.

Summer in the City, dokładnie, jakiś życiowy tytuł. Quincy Jones wersja, 21:21, tu jazz and bass na naszej antenie. I jeszcze fragment teraz, bo to stare nagrania, zupełnie świeżej płyty.

Powiem zupełnie szczerze, że to nie jest tak, że ja na każdy kolejny album tej artystki czekam i zacieram ręce niecierpliwie się, ale za każdym razem, kiedy płyta Kaleli, bo to o niej mowa, się ukazuje, z chęcią do niej zaglądam, bo połączenie tego neo-soulu, tej alternatywnej jego części z przepięknym damskim wokalem zawsze zachwyca. No, na razie tylko jeden utwór z tego albumu New Avatar, nowego, zachwycił redaktora prowadzącego. I ten utwór właśnie wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Znowu tutaj szeleszczę i bałagan na stole robię, bo znowu w odtwarzaczu płyta ona kręciła się tydzień temu, bo ja powiedziałem, że jeszcze przez kilka tygodni będę chwalił się tym, co udało mi się gdzieś znaleźć, wykopać albo dowiedzieć, że warto kupić daleko, daleko stąd. Rebirth of TBM, czyli Three Blind Minds, to bardzo popularny label, jeżeli chodzi o japońską muzykę jazzową. W latach 70. label powstał. No i do dzisiaj wychodzą płyty, wychodzą wznowienia, wychodzą płyty składankowe. I ta jedna z nami jest ponownie.

Program trzeci, sobota, lipiec, lipcowy wieczór i japoński jazz. Czego można więcej chcieć? Rebirth of TBM, Three Blind Mice. To zaledwie dwie płyty, ale dźwięków na nich jest zawartych naprawdę wiele. To nie są artyści, o których mógłbym teraz opowiadać. To nie są artyści, których twórczość znam. Są to rzeczy, które dzięki tej wspaniałej podróży do tego wyjątkowego kraju pomału poznaję. Fumio Karashima Trio przed chwilą, a teraz Tea and Company. To jest jazz. To jest jazz and bass na antenie trójki.

The Japanese Deep Jazz. Dwie płyty, na jednej 9, na drugiej też 9 nagrań, lata 73-80 i wszystko skomponowane przez kolekcjonera i znawcę tematu, który nazywa się Tatsuo Tsunaga. Na dwóch zaledwie kompaktach zawarte fantastyczne momenty, jeżeli chodzi o japoński jazz lat 70. Ale to nie koniec przygody z tymi kompaktami, bo jeszcze w drugiej godzinie, mam nadzieję, uda nam się wrócić do tych dźwięków. Teraz 13 do 22. Dziękuję za korespondencję. Na pewno na każdy list odpiszę, ale póki co zapowiem kolejną artystkę, która debiutuje w tym paśmie. Spark Mami.

Nazywa się, ukrywa się pod pseudonimem Spark Mami, pochodząca z Teksasu, jednak życiowa droga zaprowadziła ją do Chicago, gdzie wpadła w odpowiednie artystyczne towarzystwo, zaczęła tworzyć, grać, występować, zdobywać nagrody i doczekała się debiutu. To tak w telegraficznym skrócie. Na początku myślałem, o, jakaś nowa Emma Jean Thackeray. Okazuje się, że jednak Spark Mami ma do zaoferowania też kawałek swojego odrębnego świata. A tak słuchać ją na koncertach.

0: place. I don't know how much more I can take. It seems so crazy, I would say. That I'm lost and I can't find a way.
1: Oj, oj, oj, niby delikatnie i subtelnie, ale jest moc. Fozja, przysłuchiwałem się innym nagraniom od tej artystki. Okazuje się, że tylko The Way jakoś. Ale jak? To, co tygryski jazz and bassowe lubią najbardziej o tej porze. A mamy 3 minuty do 22. Dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za aktywność w mediach społecznościowych, bo widzę, że tam gwar w komentarzach, ale mam ręce zajęte czymś innym i przede wszystkim uszy. A co w drugiej godzinie, pytanie? No w drugiej godzinie połamiemy, na pewno połamiemy i podszyjemy to wszystko dobrym basem, no bo przed chwilą Fozja narobiła nam troszeczkę apetytu, więc będziemy kontynuowali ten wątek. Wątek japońskiego jazzu też pojawi się między 22 a 23. A ja tradycyjnie troszeczkę tajemniczy będę. Jedno jest pewne, proponuję zostać z programem trzecim Polskiego Radia jeszcze przez nawet kilka godzin, a pierwszą godzinę kończą Souls, ale to jest utwór.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na mundialu finał pocieszenia za godzinę Francja kontra Anglia. Najwyższy przywódca Iranu ostrzega USA i mówi, że podpis Donalda Trumpa jest bezwartościowy. Rewolucyjni buntownicy w Łazienkach Królewskich. Do zobaczenia pierwsza wystawa prac nabistów. Po bolesnych porażkach w półfinałach mundialu Francja i Anglia przystępują do meczu pocieszenia. Za godzinę w Miami spotkanie o brązowy medal, w którym, jak otwarcie przyznają obie drużyny, nikt nie chce grać.
4: Na południowej Florydzie spodziewane są trudne warunki pogodowe. Na godzinę rozpoczęcia meczu, 23 czasu obowiązującego w Polsce, prognozuje się odczuwalną temperaturę przekraczającą 35 stopni Celsjusza. Obie drużyny prawdopodobnie dokonają znaczących zmian w składach, jednak gwiazda reprezentacji Francji Kylian Mbappé współdzieli pozycję lidera klasyfikacji strzelców Mundialu 2026 dorobkiem 8 bramek, tracąc zaledwie jednego gola do rekordu kariery Leo Messiego i najprawdopodobniej rozegra istotny fragment meczu, by zakończyć turniej mocnym akcentem. Na mundialu zostało nam już tylko jedno spotkanie. Nie odpuścimy. Będziemy chcieli jak najlepiej się zaprezentować. Nasz selekcjoner i kibice zasługują na to, aby godnie zakończyć ten turniej, mówi przed dzisiejszą rywalizacją w telewizji Fox Kylian Mbappé. Będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych, legendarnego Didiera Deschampa. Pracował on z reprezentacją 14 lat, zdobywając w 2018 roku Mistrzostwo Świata. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Najwyższy przywódca Iranu ostrzegł, że w razie dalszych ataków Stany Zjednoczone dostaną lekcje nie do zapomnienia. Mocztaba Chemenei oznajmił też, że podpis prezydenta USA Donalda Trumpa pod zawartym w czerwcu wstępnym porozumieniem pokojowym jest całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności. Oświadczenie prezentowane jako wypowiedź Chemeneiego odczytano w irańskiej telewizji państwowej. Najwyższy przywódca Iranu stwierdził, że zastraszanie, ambicje, by być hegemonem i brutalność to nieodłączne elementy amerykańskiej doktryny. Zarzucił też Waszyngtonowi, że stara się podsycać wojnę. Amerykańskie siły wznowiły naloty na Iran 7 lipca po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormus. Od tego czasu niemal każdego dnia dochodzi do wymiany ciosów USA z Iranem. Zapowiedź referendalnej inicjatywy prezydenta ma nakręcić antyunijne nastroje w Polsce. Tak ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie złoży w Senacie wniosek o plebiscyt dotyczący unijnej polityki klimatycznej. Michał Wawrykiewicz mówi, że prezydent próbuje rozpocząć dyskusję, czy Unia Europejska jest dobra, czy nie.
5: Zobaczcie, jaka jest zła Unia, bo ona wam chce narzucić politykę klimatyczną, która jest B.

0: to nie jest prawda. Chociażby ostatnie decyzje Komisji Europejskiej w zakresie ETS-u pokazują, jak wiele postulatów polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim, do której ja również należę, delegacji EPP, są uwzględnione w tym projekcie Komisji Europejskiej. Więc o sprawy europejskie, o politykę klimatyczną na tym poziomie trzeba zabiegać zupełnie w inny sposób, aniżeli poprzez referendum.
1: Poprzedni wniosek prezydenta o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej został odrzucony. Paryski salon w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Można w nich zobaczyć pierwszą w Polsce wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki. To niemal 100 prac takich artystów jak Maurice Denis, i Paul Ronson i Paul Cerisier. Grupa artystyczna działająca pod koniec XIX wieku odegrała kluczową rolę w przejściu od impresjonizmu do sztuki nowoczesnej. Odrzucała zasadę akademickiego malarstwa, a pracę charakteryzował głęboki kolor, wyraźny kontur i dekoracyjność. Zainspirowali wielu późniejszych artystów, w tym kubistów.
2: Po raz pierwszy w polskim muzealnictwie pokazujemy wystawę nabistów, ale także nabistów, którzy są w relacjach polsko-francuskich. Pokazujemy twórczość nie tylko niezwykłych postaci kręgów francuskich jak Valeton, Pierre Bonnard, Xavier Roussel czy inne niezwykłe postaci, ale także opowiadamy o relacjach z Misią z Domu Godebską, z Gabrielą Zapolską.
1: Mówi dyrektorka Muzeum Mariana Hopmianowska. Wystawiane w Łazienkach dzieła nabistów będzie można zobaczyć do połowy listopada. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro przeważać będą chmury, na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja.
5: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
6: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
7: Jestem w Soli i nie jestem sam.
8: Dzień dobry.
9: Dobry.
10: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
5: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
6: Jak fajnie jest tutaj?
10: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
6: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
5: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
3: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
4: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Cześć, tu Skubas. Słuchacie audycji Jazz and Bass.
3: Jazz and Bass.

Czy mnie jeszcze pamiętasz? Czy go jeszcze pamiętasz? Panie i panowie, DubFX, tak? To ten artysta, który zaczynał od grania, śpiewania, beatboxowania na ulicach, a potem okazuje się, że z tym wszystkim przemierza kulę ziemską. Love Someone to taki jego najbardziej reprezentatywny i rozpoznawalny motyw. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski, witamy w drugiej godzinie audycji Jazz and Bass i śpiewamy wszyscy chórem

Ja wiem, tydzień temu słuchaliśmy tego nagrania i ja nie dowierzałem, kiedy słyszałem przed audycją, kto pod nim się podpisuje. To Moses Boyd, perkusja, współczesna brytyjska scena muzyczna. I żeby znowu nie kopiować tekstu Pawła Kostrzewy, który mówi o żelaznym rozkładzie jazdy, to takie punkty obowiązkowe w Jazz and Bass, o tak powiem. Bo cieszymy się tym nagraniem, say yeah, oby to zwiastowało coś kolejnego i bardzo mocnego spod znaku tego artysty. No to skoro jesteśmy przy tych obowiązkowych punktach programu, no to nie możemy przejść obojętnie obok nowego singla Ezry Collective.

18,5 minuty po 22, program Trzeci Polskiego Radia, chociaż czasami zastanawiam się, czy jest sens w sobotę wieczorem mówić, która godzina. No ale powiem, że to jest Well Organized, nowy singiel zespołu Ezra Collective, zapowiada album, który ukaże się jesienią, Here Because of Hope. No i dziwne by było, gdyby Ezra Collective nagrali jakiś przeciętny albo średni track. Drum and bass cały czas? Tak, w audycji Jazz and Bass bardzo często i z różnych powodów. Teraz ten smutny. Kilka dni temu dobiegła do nas wiadomość, że nie żyje holenderski producent i DJ drum and bassowy Lensman, związany z wytwórnią Metalheads. No, pewnie gra już u góry. Na szczęście nam też coś pozostawił po sobie.

delikatnym, subtelnym, aksamitnym drum and bassem i tego typu likwidowymi jego odmianami Lensman, holenderski producent, którego od kilku dni z nami już nie ma, tutaj razem z Foxem na jego płycie Voy to the World. Fox pięknie zaśpiewał. No i pięknie to wszystko brzmi. Metalhead, tak, był przedstawicielem tej stajni, chociaż potem otworzył swój własny label, który nazwał North Quarter. Dziękujemy. A ja dziękuję za maile michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to bardzo proszę. A my jeszcze potupiemy troszeczkę nogą w rytm połamanego basu, bo przecież o tej porze to taka lekcja jest jakby wskazana. Podwórko polskie.

Nie sprawdziłem nigdzie, ani też nie rozmawiałem z twórcami tego nagrania i nie wiem, czy już gdzieś jakieś zagraniczne fale eteru wojuje. Let It Go, Harland, Ross Addiction, Mila, polska produkcja drum and bassowa, często powracająca w audycji Jazz and Bass. 22:30, to połamiemy troszeczkę, połamiemy razem z duetem, który tydzień temu pojawił się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Są z Nowej Zelandii, jeden z nich to Karu, drugi to Brandon Shiraz, no ale tak jakby nie przeczytał nikt o tym, że są z Nowej Zelandii, to podejrzewam, że na 10 statystycznych fanów Two-Step UK Garage 9 by powiedziało, że to brytyjscy artyści, a tak naprawdę brytyjska muzyka jest dla nich jedną wielką inspiracją, zresztą to słychać.

Best Believe, Carol and the Brandon Shiras, zupełnie po brytyjsku i zupełnie w tych czasach tworzący Two Step UK Garage. A czasami tak sobie myślałem o tym, że teraz już nikt dobrego Two Step UK Garage'u nie prezentuje. A to nie jest wcale prawda. No i znowu kompakt, ten japoński, ten wydany przez Three Blind Mice w naszym odtwarzaczu. I znowu składanka The Japanese Deep Jazz. Często do niej zaglądamy, bo na takie płyty po prostu często się zagląda.

Japoński jazz charakteryzuje się tym w moich uszach, że jest dla mnie przynajmniej te nagrania, które nabyłem drogą kupna na płytach kompaktowych i winylowych w Japonii, w miarę zrozumiały. I to mnie bardzo ciągnie w kierunku tego gatunku i tej muzyki. A płyty Rebirth of TBM, czyli Three Blind Mice, pomagają zagłębić się w tym świecie pięknych, pejzażowych, jazzowych, japońskich dźwięków. Hidehiko Sleepy Matsumoto Quartet przed chwilą z roku 1979. Hideo Ichikawa Trio teraz z roku 77.

No właśnie. No właśnie. The Japanese Deep Jazz. Hideo Ichikawa Trio. Between the Lights. Witam, dzięki za muzyczną ucztę, pisze pan Łukasz. Do planszówki z rodzinką idealnie. Wiadomość kontrolna, żeby Grawek nie pomyślał, że gra w eterową próżnię, bo jest teraz jakiś mecz czy coś. Serdecznie dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo taka napływała przez 2 godziny tutaj, do studia przy ulicy Myśliwieckiej 357. I serdecznie dziękuję za kolejne wydanie audycji Jazz & Bass, które zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem przyjemność mówić do mikrofonu. O 23.00 serwis, po 23.00 Gosia Jakubowska, a my kończymy razem ze Snarky Papi z Royal Albert Hall.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mecz pocieszenia dla piłkarskich gigantów. Anglia gra z Francją o trzecie miejsce mundialu, o tym w serwisie i w sporcie. A za chwilę politycy o deklaracji prezydenta Ukrainy w sprawie ekshumacji i otwarcia archiwów służb dotyczących Wołynia. I bitwa pod Grunwaldem. W inscenizacji wzięło udział 1500 rekonstruktorów. Anglia czy Francja? W Miami pierwszy gwizdek meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Komentator sportowy Dariusz Szpakowski mówi, że mecz będzie bardzo wyrównany.
4: Nastawienie do tego meczu jest takie, że obie reprezentacje nie chcą go zagrać. Pewnie tak jest, dlatego że trudno się zebrać na takie spotkanie w momencie, kiedy człowiek przegrywa coś, o czym myśli, marzy, a może zdarzy się tylko raz w karierze. Zawsze przekonanie i mental, i nastawienie jest najważniejsze w takim spotkaniu. Oczywiście Francuzi ze swoim potencjałem, z podrażnionym ego, myślę, że będą chcieli coś udowodnić, przynajmniej to trzecie miejsce. Tak teoretycznie przyznałbym Francuzom, a boisko wszystko rozstrzygnie.
3: Niemiecki trener synów Albionu, Thomas Tuchel, powiedział, że jeśli reprezentacja Anglii pokona Francję, osiągnie najlepszy wynik od 60 lat. Francuski trener Didier Deschamps ostatni raz poprowadzi trójkolorowych. Pod jego wodzą Le Bleu w 2018 roku drugi raz w historii zostali mistrzami świata. Do starcia piłkarskich gigantów wrócimy za chwilę w sporcie. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy w sprawie zbrodni wołyńskiej. Ich zdaniem postawa władz zarówno prezydenta, jak i rządu zmusiła Kijów do zrobienia kroków wstecz. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służb specjalnych. Ma też zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwanie i ekshumację. Były minister spraw zagranicznych, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że będzie to test wiarygodności.
5: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
3: Zmierzenie się z prawdą historyczną pozwoli zbudować dobre relacje polsko-ukraińskie, uważa Jacek Trela z klubu Centrum.
6: Mam nadzieję, że będzie realizowana, czyli że będą poszerzone ekshumacje, że będą odtajnione akta, że dojdziemy do wyjaśnienia prawdy historycznej i na tej prawdzie historycznej zbudujemy prawdziwą, dobrą relację między narodami.
3: Ostrożnie do deklaracji ukraińskiego prezydenta podchodzi natomiast Witold Tumanowicz z Konfederacji.
7: Póki nie będziemy mieli pełnoskalowej ekshumacji ofiar Polaków na Wołyniu, to my w tym momencie nie możemy nic brać na poważnie, ponieważ Wołodymyr Zełenski już od lat jest prezydentem i doskonale wie, co się wydarzyło na Wołyniu, a daje imię bohaterów, w cudzysłowie UPA, jednej ze swoich elitarnych jednostek. To znaczy, że tak naprawdę nie ma dobrych intencji.
3: Ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA doprowadziła do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. W Miami w trzeciej minucie Anglia strzela gola i prowadzi z Francją w meczu o trzecie miejsce. O tym za chwilę więcej w sporcie.

0: Niemieckie MSW podniosło stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym do wysokiego. Decyzja oznacza, że ryzyko zamachu musi być brane pod uwagę przez cały czas w Niemczech, powiedział szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Wśród możliwych celów ataku wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe i obywateli. Szef niemieckiego MSW powołał się na informacje wywiadowcze i rosnącą liczbę sygnałów. Szczęk oręża, ten koni i 1500 rekonstruktorów na polach bitwy pod Grunwaldem. Na inscenizację starcia wojsk polsko-litewskich z armią Zakonu Krzyżackiego z 1410 roku przyjechali miłośnicy historii z całej Polski.
1: Dzień to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa. Największej i krańskiej, ale i chwały.
2: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto. I to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
3: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny moje córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
0: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się na polach grunwaldzkich. Bitwa trwa w Miami. Francuzi na razie przegrywają od trzeciej minuty z Anglikami o meczu o trzecie miejsce mundialu w sporcie.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W studiu Mateusz Foremniak. Powiedz, będzie teraz szczęk piszczeli?
5: Będzie, bo przed nami ostatnie, ale najlepsze godziny z piłkarskimi mistrzostwami świata. W Miami dosłownie kilkadziesiąt sekund temu ruszył przedostatni mecz tegorocznego turnieju o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Obydwie drużyny liczyły na więcej, trochę kręciły nosem na dzisiejsze spotkanie, ale Dariusz Dziekanowski wierzy w ich sportowego ducha, wskazując przy okazji swojego faworyta.
6: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów.
5: No i jak na razie mamy którą? Szóstą minutę tego spotkania na tablicy wyników prowadzenie Anglii 1-0. Za ocean warto również rzucić okiem dla naszych siatkarzy. Oni też o 23 zaczęli swój przedostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów z Francją. Mogą potraktować go szkoleniowo, bo po wygranej 3-0 z Brazylią są już pewni występu w turnieju finałowym. Jak na razie w tym spotkaniu Francja prowadzi 7-5. W siatkówce od lat jesteśmy potęgą i wszystko wskazuje na to, że w przyszłość możemy patrzeć ze spokojem. Rośnie bowiem kolejne pokolenie znakomitych zawodników. Kadra do lat 18 zdobyła właśnie we Włoszech Mistrzostwo Europy. W finale młodzi Polacy 3-1 wygrali z Francją. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy w przyszłości. Te w nawyk weszły już Tadejowi Pogaczarowi. Niesamowity Słoweniec był dzisiaj najszybszy na 14. etapie Tour de France z metą w Le Marc Stein. Olbrzymie wrażenie zrobił styl tej wygranej. Na ostatnich 15 kilometrach najpierw odrobił 1,5 minuty straty do ucieczki, by ostatecznie dojechać 38 sekund przed resztą zawodników. Marceli Bogusławski zwraca uwagę na kompletność Słoweńca.
7: Po prostu jest fenomen, jeżeli chodzi też o nadwiadomo te podjazdy, ale też czasami na tych zjazdach, no bo wjeżdża podjazd z 20-sekundową przewagą, a po zjeździe ma na przykład 35 sekund. No zjeżdżać też dobrze zjeżdża technicznie i też na tym zyskuje.
5: To wszystko daje mu już 4,5 minuty przewagi w generalce nad Jonasem Winigo. Jutro przed kolarzami kolejne 184 km trasy. Sporo jeżdżą też na torach i trasach rajdowych. W Belgii na tor Spa zawitała Formuła 1. Kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix wygrał po raz szósty w sezonie Kimi Antonelli. W Estonii trwa za to dziewiąta runda rajdowych Mistrzostw Świata. Tam przed ostatnim dniem liderem Fin Sami Pajari. A w Zielonej Górze pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu wygrał Duńczyk Leon Madsen. Trzecie miejsce dla Patryka Dudka. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na wydarzenia z londyńskiej diamentowej ligi. Tam 27-letni rekord świata na jedną milę pobił Josh Kerry. Dla nas najważniejszymi informacjami jest czwarte miejsce w skoku wzwyż Marii Rzodzik oraz piąte w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej. A na koniec serwisu jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się w Miami. Tam początek 9 minuty spotkania. Anglia cały czas prowadzi 1-0 z Francją.

0: Jutro przeważać będą chmury, na południe i w centrum przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it hopefully sincerely. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, właśnie minęła 23. Dobry wieczór.
3: N3.
4: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
1: Dzisiaj, co prawda bez komentowania meczu na bieżąco, chociaż właśnie rozpoczęła się walka o trzecie miejsce, ale za to z myślą o finale mundialu w tle. Zanim przejdę do intensywnej afirmacji zwycięstwa Hiszpanii, to przypomnę, że ja nazywam się Gosia Kubowska, to jest audycja N3, w której prezentujemy głównie muzykę elektroniczną. Dzisiaj z takim wielkim zaproszeniem również do poczucia lata i tańca.

2024 rok był dla muzyki bardzo, tej nowej muzyki, bardzo dobrym czasem. I to właśnie utworem sprzed 2 lat rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja wiem, że audycja N3 ma wpisane w siebie hasła noc, nowość i nieoczywistość, ale ta nieoczywistość myślę, że najbardziej króluje w ciągu naszych sobotnich, wieczornych spotkań. To też i dlatego powracam do artystki, o której nie przestaje się mówić od tych 2 lat. To ze sprawą ery Brad Summer, ale ta era już dawno została zakończona, teraz czas otworzyć nową, tą opartą na antymarketingu.

Charlie XCX szykuje się do swojego kolejnego, myślę, że na skalę światową już, tak jak Brad Summer, sukcesu. Tym razem z muzyką, która ma mieć bardziej zacięcie rockowe. To myślę, że jest świetna odpowiedź na to, co dzieje się dzisiaj w muzyce nie tylko elektronicznej, gdzie mamy coraz więcej instrumentów żywych, ale i mieszania się gatunków, ale również powrót do tych klasycznych brzmień. Wywodzące się to wszystko z sentymentalizmu, ale także z potrzeby powrotu do analogowego świata. Tu się wszystko ze sobą pięknie łączy, stąd też na okładce Music Fashion Film będziemy mieli przedstawicieli tych trzech sztuk, czyli Johna Cale'a, Marka Jacobsa oraz Martina Scorsese. Jej nie ma już w centrum, ona się skupia bardziej na indywidualnym podejściu do promocji, do tego, aby zapaść nam na nowo w pamięć, ale już nie pod szyldem jaskrawym, a w czarno-białych kolorach. Myślę, że to będzie płyta, o której będziemy jeszcze nie raz mówić i z pewnością więcej o niej za tydzień w audycji N3. Już teraz zapraszam i zachęcam. Music Fashion Film, za tydzień premiera kolejnego albumu Charlie XCX. Do tego analogowego świata jeszcze dzisiaj powrócimy i do tego, co mówiła sama Charlie XCX ostatnio w wywiadach. A tymczasem pora na pierwszy przystanek hiszpański. Ralphie True.

0: i niechaj to będzie zachętą do tego, aby za tydzień włączyć audycję N3, bo będę rozdawała karnety na OFF Festival. Ralf Ichu dał świetny popis w tamtym roku na scenie eksperymentalnej. Liczę na to, że i w tym roku koncerty na tej scenie będą równie zachwycające.
1: Trójka.
0: A teraz piosenka, którą od wczorajszej premiery zdążyłam zapętlić już naście razy, ale już po pierwszym zostaje. Nia Kives w świetnej formie.

To chyba najlepszy tytuł, jaki mogła dać. Emotional Junglist. Przed chwilą pojawia się w bardzo zdawkowej formie w audycji N3. Jestem przekonana, że ta płyta będzie powracała i to przez całe lato. Do końca wakacji będzie mi grała. Nia Kais, czyli można powiedzieć królowa dżungli, królowa prowadzenia też narracji w formie bardzo tanecznej, wręcz klubowej, pociąga nas za sobą i tak łatwo, jak można się zakochać, tak samo można paść ofiarą złamanego serca. Jak je posklejać, wystarczy włączyć Emotional Junglist. A teraz wracam do swojej podróży do Hiszpanii. Oczywiście mając z tyłu głowy to, że już jutro mecz Argentyna-Hiszpania, finał mundialu. Oczywiście chyba nie muszę podkreślać po raz kolejny, komu kibicuję, natomiast muszę podkreślić, że Belén Aguilera jest jedną z tych artystek, która potrafi wywołać uśmiech na naszych twarzach.

Najpierw 2022 rok i piosenka, która zyskała ogromną popularność. Jeszcze gdy na setach DJ-skiej Freda Again artyście nie przeszkadzały smartfony, 4 lata później wprowadza zakaz używania telefonów na trasie promującej USB 002. Takie same zasady wprowadza coraz więcej artystów. Jack White, Phoebe Bridgers. Ostatnio nawet na openerze o to prosiła Florence and the Machine. Czasami, jak widzimy, zakaz jest jedyną formą zachęcenia odbiorców do przeżywania tu i teraz. I o tym również mówi w kontekście dzisiejszego promowania muzyki Charlie XCX w wywiadach. Natomiast przed chwilą pojawiła się piosenka CL Solme Lopit Diary, czyli hiszpańskiej artystki, która również interesuje się modą, filmem, ostatnio muzyką bardziej, a jej najnowszy singiel może świadczyć o tym, że stała się pokorną uczennicą wenezuelskiej artystki Arki.

tej całej opowieści o muzyce klubowej, jakimś odwrocie do analogowego świata, pojawia się nagle on, Julek Ploski, który po raz kolejny tworzy nam jakąś filmową opowieść, Justice for Zosia. To są tytuły, które są zaczerpnięte często z życia towarzyskiego, z życia prywatnego Julka Ploskiego. Myślę, że nie inaczej jest w tym przypadku. Natomiast to, jak on prowadzi tą swoją awangardową muzykę, to jest istny majstersztyk. Pozdrawiamy teraz serdecznie Julka, który na początku tego roku odwiedził Studio Trójki. Mam nadzieję, że niebawem również to się zadzieje, by zagrał dla nas set DJ-ski. Trudno czasami jest zgrać kalendarze, ale nie trudno jest wracać do muzyki hiszpańskiej, stąd też teraz Bella Bengala, czyli ten duet, o którym już jakiś czas temu opowiadałam, który wrażliwości muzyczne tak się silnie połączyły po rozstaniu, że powstała płyta.

malo que eres, lo bien que te va. Bueno, pa' afuera.

Jana dama lo puede pasar, co oznacza nic złego nie może się stać, ale po okładce do tego albumu nie można tego wywnioskować. Hiszpański duet, który odważnie na swojej pierwszej i bardzo prawdopodobne, że ostatniej płycie poeksperymentował i przerobił emocje związane ze wspomnianym, już dzisiaj złamanym sercem. A jak mowa o bólu, który nie wybiera pory roku, to na końcu okazuje się, że w religiach, kulturach może być oczyszczający i odradzający. Również poprzez sztukę. O tym między innymi jest kolejna filmowa opowieść, tym razem peruwiańskiej piosenkarki Danieli Lality i producenta Mauro Masy.

Dzisiaj również te starsze utwory się pojawiają. Czyżby dopadał mnie sentyment? 2026 rok właśnie wokół wspomnień, a więc 2021 rok pojawił się przed chwilą w audycji N3 i Scheiger, która przy wydaniu tego utworu połączyła siły ze wspomnianym przed chwilą Murą Masą. Idealny przykład muzyki elektronicznej, która mimo upływu lat w ogóle się nie zestarzała, a która w tytule ma zawarte zwycięstwo. Tutaj też możemy usłyszeć nawiązania do muzyki z początku lat 2000, hip-hopowego brzmienia, a dzisiaj w audycji N3 nie tylko hiszpańskie, ale za to bardzo wakacyjne brzmienia. Te również usłyszymy we wspólnym i nowym utworze Eli Minus i Nika Leona.

Gatsi, pochodzący z Andaluzji, producent i DJ, w jednym z wywiadów wspomniał, że chciałby, aby słuchacze, którzy po raz pierwszy spotykają się z jego twórczością, usłyszeli w jego muzyce nie tylko piękno, inspirację, ale także wspomnienie słonecznych, ciepłych dni. To ja bym dodała jeszcze wspomnienie tych letnich wieczorów. Proszę nie zapomnieć, że kolejna analogowa sytuacja już w sierpniu, kiedy będziemy mogli przeżywać te wszystkie niesamowite koncerty na OFF Festiwalu. Proszę zawołać znajomych, bliskich, słuchać Trójki. Teraz najintensywniejszy czas, gdzie w audycjach autorskich również będziemy rozdawać karnety na festiwal, który objęliśmy po raz kolejny swoim trójkowym patronatem. Tymczasem, mówiąc o pełnym wachlarzu muzyki elektronicznej i przyglądając się tym artystom, artystkom, no nie mogło zabraknąć też i jej. Rosalía, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Proszę wysłuchać do końca, bo czeka nas tam katartyczne uniesienie. Ja za wspólnie spędzony czas bardzo dziękuję. Nazywam się Gosia Jakubowska. To była audycja N3. Do usłyszenia po godzinie 23 za tydzień.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 19 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Anglia zmierza po trzecie miejsce mundialu, rozbija Francję w pył po pierwszej połowie 4-0. Placówki medyczne coraz częściej celem rosyjskich ataków, za chwilę raport Lekarzy Bez Granic. Tysiące osób w Marszu Równości przeszło przez centrum Szczecina.
1: Chciałabym równości dla wszystkich, wiadomo, i żebym mogła kiedyś pójść na ślub moich znajomych.
0: Anglia niemal pewna trzeciego miejsca na mundialu. W pierwszej połowie roznosi Francję, strzelając 4 gole. Wynik już w trzeciej minucie otworzył strzałem z 20 metrów Rice. W 20 minucie na 2-0 podwyższył Konsa. Po pięknej kontrze na 3-0 w 35 minucie podwyższył Saka. I dobił Francuzów w doliczonym czasie gry, strzelając 4 gola. Dodajmy, że w pierwszej jedenastce synów Albionu nie ma największych gwiazd. Na ławce siedzą Harry Kane i Jude Bellingham. Polscy kibice są podzieleni, jeśli chodzi o sympatię dla drużyn walczących o trzecie miejsce.
2: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
3: Stawiam na Anglików, no bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, no, której kibicuję po prostu. No.
4: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
0: Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglii pokonała Argentyna. La Furia Roja i Albiceleste zagrają dziś w Nowym Jorku Puchar Świata, początek finału mundialu 21. 35% Ukraińców nie ma opieki medycznej, bo na objętym wojną terytorium brakuje personelu medycznego. Z raportu Lekarzy Bez Granic wynika, że szpitale, bazy karetek i magazyny leków coraz częściej są celem rosyjskich ataków. Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Organizacji mówi, że Rosjanie chcą zniszczyć ukraiński system opieki zdrowotnej.
5: To, co dzieje się teraz na Ukrainie w kontekście opieki zdrowotnej, to nie jest przypadkowy skutek wojny. Można powiedzieć, że jest to część szerszej strategii. Zespoły Lekarzy Bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są te ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne.
0: Od początku wojny rosyjskie drony i rakiety zniszczyły na Ukrainie 2,5 tysiąca placówek medycznych. To nowy impuls w brytyjskiej polityce. Tak o Andym Bonamie, który w poniedziałek ma zostać premierem Wielkiej Brytanii, mówił gość audycji międzynarodowej profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
6: Nadzieje pokładane są w nim ogromne. Oczywiście Andy Burnham nie jest jakby prostym rozwiązaniem wszystkich problemów, które dzisiaj trawią Partię Pracy i państwo brytyjskie, ale jako ten wieloletni burmistrz Manchesteru na pewno zbudował taki wizerunek polityka bardzo skutecznego, bardzo bliskiego wyborcom. To jest coś, co też się przy okazji jego charakterystyki podkreśla.
0: 56-letni Burnham popularność zdobył, zarządzając właśnie manchesterską aglomeracją. Media nadały mu wtedy przydomek Król Północy. Pod hasłem Płyniemy po swoje przeszedł 8. Szczeciński Marsz Równości. Barwny pochód wyruszył z placu Lotników na Jasne Błonia.
7: Państwo wolne od nienawiści. Prawa człowieka muszą być chronione.
8: Przyszliśmy, aby wspierać naszą społeczność, żeby się pokazać, że jesteśmy i że chcemy być po prostu.
1: Chciałabym równości dla wszystkich, wiadomo. I żebym mogła kiedyś pójść na ślub moich znajomych.
9: Państwo ma obowiązek chronić osoby LGBT, ale dopóki my zostajemy dosłownie atakowani gdziekolwiek pójdziemy, to musi się skończyć teraz.
10: Wspieramy osoby, które potrzebują wsparcia ze względu na to, co się dzieje w kraju, ze względu na nagonkę, ze względu na nienawiść. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy w tym wszyscy razem.
0: Od 22 w hali od

0: Że trwa afterparty marszu. Organizatorem wszystkich wydarzeń jest Stowarzyszenie Lambda Szczecin. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś przeważać będą chmury, na południu i w centrum przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
2: Autopromocja.
3: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
2: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
6: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
5: A w nim sztuka łączenia. To przypomnę podtytuł naszych wakacyjnych spotkań, które także dziś przyjmie taneczny i klubowy charakter. A nasz wspólny czas rozpocznę od wielkiego przeboju sceny house z końcówki lat 90.
7: Dancing! And prancing, grooving, keep on moving.

0: Owszem, muzyka bywa odpowiedzią, ale dociskając wątek, to coraz częściej myślę, że prawda zawarta jest przede wszystkim w dźwięku, a nie w obrazie. Bo to w słowach, a nie w pisanych wyrazach najlepiej i najszybciej można rozpoznać fałsz, zniechęcenie, radość czy uwagę. To w słowie najlepiej słychać zmęczenie czy ekscytację. To tak może troszkę filozoficznie w kontekście słów śpiewanych i wypowiadanych przez Selidę, wokalistkę tego nagrania. W trójce Danny Tenaglia w utworze Music is the Answer, Dancing and Prancing, który stał się wizytówką twórczości tego amerykańskiego producenta i DJ-a. Utwór w każdym razie pochodzi z płyty Tourism, na której znalazło się jeszcze kilka innych super nagrań, jak na przykład Elements, jak Turn Me On czy Read My Lips.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: A w nim sztuka łączenia, czyli mixtape mojego autorstwa, dziś złożony tylko i wyłącznie z płyt kompaktowych, no i nagrań z wieloma odmianami house music. Całość nagrywana była w czasie rzeczywistym tradycyjnymi technikami, z takim założeniem, aby wszystko było lekkie i przystępne, żeby prowokowało do tańca. Mam nadzieję, że tak też się stanie. Zaczynamy.
1: Potrójne pasmo przenoszenie.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Trójka. Radia.
1: Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

0: To jeden z tych remiksów, które wyniosły go na wyżyny. A mowa o Andersie Trentmellerze, który właśnie dzięki reinterpretacjom, remiksom tworzonym dla takich gwiazd jak na przykład Moby czy Royksop, został zauważony, co rzecz jasna było bardzo pomocne przy promocji jego w pełni autorskiej muzyki. What Else Is There? To właśnie tym remiksem zakończył się mój mixtape. Kolejny już w przyszłym tygodniu, a wszystko w cyklu Sztuka Łączenia. Czyli przypomnę, są to sety DJ-skie, mixtape'y finalnie, nagrywane tradycyjnymi technikami, co powoduje, że spokojnie można tutaj postawić znaczek AI Free.
1: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
0: A w nim do godziny drugiej fragment bardzo dziwnego albumu złożonego z interpretacji jednego utworu. Bardzo frapująca rzecz zatytułowana Disco in the Sky. Ów album i muzyka na nim zawarta to dzieło Axela Schlaufera, niemieckiego producenta związanego z wytwórnią Compact. Ów gentleman ma też swoje alter ego King So-So. To właśnie pod tym szyldem w 2015 roku opublikował ten przedziwny album, brzmiący z jednej strony jak set, a z drugiej jak wciąż rozwijane jedno nagranie. Myślę, że to będzie niezła ciekawostka.

W programie trzecim King So-So i fragment płyty Disco in the Sky jako dopełnienie mojego mixtape'u opublikowanego w ramach wakacyjnego cyklu Sztuka Łączenia. Bardzo dziękuję Wam za ten wspólny czas. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego mixtape'u, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu w nocy z soboty na niedzielę. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it hopefully sincerely. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.
5: Strefa Dread.
6: Strefa Dread.
4: Pozytywna wibracja w twoim domu.